0: wojsko potwierdziło zniszczenie 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. Według CENTCOM był to odwet za ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na amerykański okręt. Waszyngton zapewnia, że rakiety zostały zestrzelone, a w irańskich atakach nikt nie ucierpiał. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio zapowiedział kolejne uderzenia na irańskie tankowce, jeśli Iran ponownie zaatakuje amerykańskie okręty. Do ataków doszło m.in. w pobliżu wyspy Hark i portu Jask. Iran ostrzegł też tankowce w rejonie Kuwejtu i Bahrajnu, że mogą stać się celem odwetu. 15 milionów złotych na podwyżki dodatków dla nauczycieli, wychowawców w bursach i dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w Łodzi. Te sumy z miejskiego budżetu wykładają władze miasta, aby lepiej wynagradzać tych, którzy wykonują dodatkową pracę w łódzkich placówkach edukacyjnych. Bardzo się cieszę, że moi wychowawcy od 1 września zostaną docenieni, mówi dyrektor łódzkiego 3 Liceum Ogólnokształcącego Maria Włodarczyk.
1: Rzeczywiście praca wychowawcza z młodzieżą nawet w szkołach ponadpodstawowych wymaga jednak zaangażowania. Dość specyficznego, bardzo wymagającego. Przypominam, że to są już prawie dorośli ludzie o określonych celach i światopoglądach oraz postawach i to, w jaki sposób nasi wychowawcy będą podchodzili do swojej roli, jest motywacją do tego, żeby ten dodatek wzrósł.
2: Bardzo cenimy ten dodatek, procentowo jest to bardzo dużo. Natomiast chcielibyśmy też jakieś zadośćuczynienia za to, że poświęcamy czas swój prywatny na wycieczkach szkolnych, które wymagają od nas 24-godzinnego czasu pracy, gdzie nie mamy tutaj żadnej możliwości oddać i scedować opiekę na kogo innego.
0: Zauważa wychowawca klasy pierwszej w 3 LO Beata Garczyńska. Decyzją prezydenta Łodzi dodatek dla mentorów początkujących nauczycieli wzrośnie o 100 zł. Wychowawca klasy dostanie podwyżkę 200 zł. Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych zarobią 4 zł więcej za godzinę, a opiekunowie grupy w bursach otrzymają nowy dodatek w wysokości 500 zł.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: W czwartek w Warszawie i okolicach rozpocznie się akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Potrwa do 16 września. Szczepionki będą wykładane ręcznie oraz zrzucane z samolotów na lasy, łąki i pola. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas spacerów z psami. Przez 14 dni nie wolno dotykać przynęt ze szczepionką. Jeśli pies zetknie się z przynętą, należy skontaktować się z weterynarzem. Tylko do niedzieli można zwiedzać zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Potem obiekt zostanie zamknięty na ponad 3 lata i przejdzie gruntowny remont, zapowiada dyrektor zamku Piotr Żuchowski.
4: Jestem mile zaskoczony, bo mamy wzrost frekwencji, to taki dosyć wyraźny. No i 13 września o godzinie 17 półuroczyście będziemy zamykali bramy zamku.
5: Jak zamek będzie wyglądał po tych 3 latach?
4: Zamek wymaga dzisiaj takich działań precyzyjnych, celowanych, konserwatorskich, ale będzie to, że widać to na zewnątrz. Nie będziemy wchodzili, panie redaktorze, do zamku tak jak od 1945 roku, tylko tak jak tu stoimy, to tam, gdzie jest teraz biblioteka, będzie wejście, będzie prawdziwe foyer. Tu będą platformy, gdzie nawet po tych platformach osoby niepełnosprawne dojdą do tablicy kopernikowskiej.
0: Z dyrektorem olsztyńskiego zamku Piotrem Żuchowskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A w faktach teraz czas na rozmowę. Wszyscy jesteśmy za tym, aby unowocześniać armię. Trzeba mieć jednak świadomość, że to jest poważne obciążenie dla budżetu. Tak mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF24 były minister finansów Marek Belka.
6: Ktoś powiedział, że oczywiście jest to bardzo duży wysiłek, no ale jeżeli uznajemy, że jest bezpośrednie zagrożenie dla Polski, to chyba nie ma wyjścia.
7: Owszem, nie ma wyjścia.
6: Problem jest inny. Problem jest taki, że jak jest bardzo dużo pieniędzy, to jako były minister finansów wiem, że jest skłonność do wydawania tych pieniędzy, nie w najmądrzejszy sposób.
7: A co pan ma na myśli? To rozumiem, że kontrola nad tymi wydatkami powinna być bardziej ścisła ze strony resortu finansów?
6: Nie wiem, czy ze strony resortu finansów, kto to powinien kontrolować, bo czasami mam wrażenie, że resort finansów nie jest kompetentny w tej sprawie. Znaczy, mówiąc krótko, no jeżeli się kupuje jakieś uzbrojenie, no to trzeba mieć po pierwsze zapewnioną dostawę części zamiennych, zapewnioną obsługę, ludzi do tego. Nie wiem, czy to mamy, ale nie mnie sądzić, że jest inaczej. No, mówiąc krótko, to są tylko takie teoretyczne, że tak powiem, troski.
7: Gdy pytam, panie profesorze, o te wydatki, czy stać nas na armię, czy nie, to bardziej też myślę o tym, czy stać nas równocześnie na tak duże wydatki na armię i tak duże wydatki na cele socjalne. Pańskim zdaniem to trzeba, temu trzeba się przyjrzeć i te wydatki na cele socjalne trzeba ciąć?
6: Niestety. My oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby armię unowocześniać i tutaj nie ma chyba, znaczy jest pełna zgoda polityczna i myślę, że społeczna. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest także pewne no, poważne obciążenie. I oczywiście, że tak. No, czasami, przynajmniej na krótką metę, jest wybór. Ten słynny wybór masło czy armaty.
7: No więc, panie profesorze, to przyjrzyjmy się w takim razie tym wydatkom socjalnym. 60 miliardów na 800+, 32 miliardy na 14 emeryturę, waloryzacja rent i emerytur 19 miliardów. Z czego pan, jako polityk, ale też ekonomista, by zrezygnował w roku wyborczym?
6: Wie pan co, na szczęście nie jestem politykiem. Jakbym był na miejscu rządzących, to bym się bał cokolwiek zrobić. Myślę, że rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, no, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że nie podniesie żadnych podatków. No to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona. Teraz jest ta propozycja rządu Donalda Tuska pewnych zmian podatkowych. Ona jest małym kroczkiem w dobrym kierunku, ale też jest pytanie, czy prezydent Nawrocki tego nie zawetuje, bo prawda? Przecież powiedział.
7: To prawda, że Karol Nawrocki wspomniał.
6: Problemem naczelnym jest upadek rządu Tuska, w związku z tym wszystko to robi.
7: Karol Nawrocki zapowiedział, że się nie zgodzi na podniesienie podatków. Natomiast ja mówiąc o tej reformie podatkowej, co pan myśli o tym, bo pan mówi, że to jest dobry krok że to jest dobry krok w dobrą stronę, czy mały kroczek w dobrą stronę. Czy ten dobry kroczek to jest pańskim zdaniem zmiana limitów, jeśli chodzi o PIT, czy też podniesienie CIT-u i obarczenie przedsiębiorców no, większym opodatkowaniem, tak mówiąc w skrócie?
6: Znaczy, system podatków dochodowych w Polsce jest mocno zwichrowany. Przede wszystkim ludzie naprawdę bardzo zamożni uciekają w samozatrudnienie albo w te wszystkie formy typu ryczałt i tak dalej. I to poszło za daleko. Z drugiej strony mamy jednak znaczną część społeczeństwa, która nie płaci w ogóle podatków. Nie zapominajmy, że takim rajem podatkowym o niesamowitych rozmiarach w Polsce jest wieś. Tam się w ogóle przecież podatków dochodowych nie płaci. No oczywiście jako polityk, który zbliża się do wyborów, ja bym po prostu milczał w 13 językach na ten temat, ale jako ekonomista mam możliwości, prawo i obowiązek może na ten temat się wypowiadać.
7: Ale wie pan, panie profesorze, że nikt z tym niczego nie zrobi właśnie dlatego, że za chwilę mamy wybory i że właśnie dlatego, że mamy politykę w rytmie kadencyjnym. W związku z tym żaden moment nie jest dobry, żeby grzebać przy podatkach.
6: To jest akurat to, że jest polityka w rytmie kadencyjnym, no to mamy na całym świecie.
7: Tak
6: jest. Natomiast w Polsce mamy sytuację taką, że mamy wojnę, można powiedzieć, merytoryczną między rządem i prezydentem, który blokuje jakiekolwiek zmiany, więc trudno być optymistą w takim zakresie.
7: A pana zdaniem dobrym krokiem jest podniesienie CIT-u? Czy uważa pan, że mocniej odczują to przedsiębiorcy, gdy możliwość korzystania z ryczałtu będzie ograniczona, tam gdy granica jest na 250 tysięcy euro bodajże?
6: No tak, no ale było 2 miliony, czy jest 2 miliony euro. No to
7: tak jest.
6: Całkiem poważni przedsiębiorcy uciekają wtedy w ten ryczałt, więc wie pan, Oczywiście, że to będzie, że tak powiem, płacz i zgrzytanie zębów, bo każdy wzrost podatku boli. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, w Polsce podatki dla przedsiębiorców czy dla przedsiębiorstw są niskie. Wysokie są podatki dla średniaków. Tych, którzy wchodzą w te 32% podatku dochodowego, plus te 32% trzeba dodać prawie 10% podatku na NFZ. Czyli to już są bardzo solidne podatki, takie w stylu francuskim czy szwedzkim.
7: To wracając teraz do początku naszej rozmowy, tej o strefie ekonomii. Pańskim zdaniem bez podniesienia podatków nie da się utrzymać jednocześnie cel wydatków socjalnych i wydatków na armię na tym poziomie?
6: No tak, tylko że nie widzę tego. Po prostu trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tej chwili ktoś się zdecydował w okresie przedwyborczym, a okres przedwyborczy w Polsce trwa ciągle. W związku z tym no nie jestem tutaj optymistą. Trzeba liczyć na jakieś no znaczące zmiany. Być może jakiś kryzys, na przykład w zakresie finansowania długu publicznego. A co to znaczy kryzys w zakresie finansowania długu publicznego? To znaczy zbliżanie się możliwości bankructwa kraju. Ja nie przewiduję bankructwa kraju, żeby była jasność. Ale to jest sytuacja nieegzotyczna. To bywa tak. Włochy dawno by już zbankrutowały, gdyby nie to, że są członkami Unii Europejskiej, strefy euro. W Polsce my nie mamy strefy euro. Nie ma komu, żeby nam pomógł w tym zakresie.
7: A pana zdaniem mówi pan, że nie ma takiej, znaczy nie przewiduje pan bankructwa Polski, ale rozumiem, że dostrzega pan takie zagrożenie.
6: Tak, oczywiście, że tak. I myślę, że to po prostu to trudno być ślepy na to. To znaczy, nie należy, że tak powiem, przewidywać kryzysu, dlatego że jak się przewiduje kryzys, to on, jakby to powiedzieć, może stać się samo spełniającą się przepowiednią. To jest jeszcze gorzej. No, trzeba być realistą, mówiąc krótko. No.
0: Całą rozmowę Piotra Salaka z Markiem Belką znajdzie się na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny 3, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę. 3 osoby są ranne po uderzeniu dronów w obwód charkowski. Polskie magazyny gazu wypełnione po brzegi przed zimą. Czy nasze zapasy mogą trafić także do Niemiec? W faktach także 4000 miejsc pracy do likwidacji i potężny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców jadących S3 w Lubuskiem. Na odcinku między węzłami Myślibórz i Gorzów Wielkopolski Zachód ciężarówka uderzyła w przyczepę zabezpieczającą prace drogowe. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Szczecina. Jedźcie ostrożnie. Rosjanie zaatakowali dronami Złoczów w obwodzie charkowskim. 3 osoby zostały ranne. Wszyscy otrzymali pomoc medyczną. W wyniku ataku uszkodzone zostały także budynki administracyjne i 3 prywatne domy. A wczoraj nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali aż 4 alerty RCB. Ostrzegały o ataku sił rosyjskich na Ukrainę, o operowaniu polskiego lotnictwa, a później to ostrzeżenie odwoływały. Pierwsze alerty pojawiły się około 4:30.
1: Spałam, tak więc nie słyszałam.
2: Rano widziałem, że były.
3: Czy panią obudziły w nocy alerty RCB?
1: Jeden tak. Nie jestem poinformowana, czy jest to konkretnie na dane miejsce, na daną miejscowość. Postanowiłam kontynuować sen i odpoczynek.
3: Pobudkę pani miała o 4:30?
1: Tak.
3: I co pani zrobiła?
1: No nic, no położyłam się spokojnie do łóżka.
3: Potrzebne są te alerty?
4: Uważam, że nie.
5: Uodporniliśmy się na te alerty. Ciągle są przekazywane, odwoływane, a tak naprawdę nic się nie dzieje.
3: Ludzie przestali zwracać na to uwagę i mogą zignorować, kiedy będzie...
5: Na pewno będą ignorować, bo jest za dużo tych alertów.
0: Usłyszał na ulicach Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Korespondenci RMF FM. Najbliżej faktów.
0: Komisja Europejska pochwaliła Polskę za najwyższy w Unii Europejskiej poziom napełnienia magazynów gazu. Polskie magazyny są wypełnione w 96%, co oznacza bardzo dobre przygotowanie do sezonu zimowego. Dla porównania w Niemczech poziom ten wynosi obecnie 55%. Czy to oznacza, że w razie problemów z dostawami Polska będzie musiała podzielić się gazem z Niemcami?
7: Sam fakt, że mamy więcej gazu w magazynach, nie oznacza, że musimy się nim dzielić, ale rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu. Gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom. Wtedy dopiero taki kraj mógłby formalnie poprosić o pomoc państwa, z którym jest połączony gazociągami. To rozwiązanie ostateczne, a obecnie Komisja Europejska nie widzi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii.
0: Te fakty zebrała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Jaguar Land Rover zapowiada zwolnienie 4000 pracowników. To poważny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. O tym, z czego wynikają te decyzje, londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
8: Koncern przegrywa starcie na kilku frontach jednocześnie. Z jednej strony agresywna konkurencja tanich aut elektrycznych z Chin, z drugiej widmo amerykańskich ceł i drastycznie rosnące koszty zielonej transformacji. Zwolnienia zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 2 lat i dotkną przede wszystkim pracowników biurowych oraz kadry zarządzające w Wielkiej Brytanii. Jak zauważają komentatorzy, problemy brytyjskiego giganta są odzwierciedleniem kryzysu, z którym od pewnego czasu boryka się europejski przemysł motoryzacyjny.
0: A na koniec tego wydania sport. 2 lata temu reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej plażowej sięgnęła po złoto mistrzostw Europy. W ubiegłym roku turniej zakończyła na 4. miejscu. Teraz celem ponownie jest mistrzostwo. Biało-czerwone dziś rozpoczną turniej mistrzostw Europy we włoskim Viareggio. Polki w grupie zagrają z Hiszpankami i gospodyniami, Włoszkami. A o turnieju z kapitan kadry Justyną Matysiak i trenerem Mateuszem Sroką rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
9: Ciężka taka opaska na mistrzostwach Europy będzie sporo ważyć?
10: Na pewno ciężko, ale też uważam, że to jest ogromne wyróżnienie, ale jakby dla mnie opaska nie ma jakiejś większej roli. Z opaską czy bez, uważam, trzeba wyjść i zrobić swoje.
9: Swoje trzeba zrobić przeciwko Włoszkom i Hiszpankom. To tak sobie myślę, jakby to przełożyć na normalny futbol, to brzmi trochę jak gigantyczne wyzwanie. A jak wy patrzycie na tą fazę grupową?
10: No podobnie. Podobnie uważam, że to są naprawdę mocne ekipy, ale moim zdaniem najfajniejsze mecze i najlepiej się gra z lepszymi drużynami.
9: Skąd się wzięła w ogóle historia z beach soccerem u ciebie? Bo tak się zastanawiam, że my nie mamy takich warunków klimatycznych, żeby nagle piłka nożna plażowa stała się jakimś, nie wiem, sportem pierwszego wyboru.
10: Jeśli chodzi o moją osobę, było tak, że ja od zawsze, od dziecka grałam na trawie. Gdzieś później jeszcze włączyłam do tego futsal. No i ta sama trenerka, jakby Olivia Pająk, która jest trenerką właśnie w futsalu i w beach soccerze, zapytała mnie, czy kiedyś pojadę sobie tak, powiedzmy, for fun na pierwszy tam mój turniej w życiu. No i na początku mówiłam nie. No i tak wyszło, że pojechałam, spróbowałam i akurat po tym pierwszym turnieju, czy tam po drugim, wznowiły się te treningi beach soccera, reprezentacji i od razu na to powołanie się udało.
9: To futbol bardzo techniczny, bardzo wymagający może mniej takiego fizycznego przygotowania, chociaż bieganie po piasku to też piekielnie trudna sprawa, ale więcej jest takich zagrań czysto technicznych.
10: Tak, to prawda, ale na przykład jeśli chodzi o takie odmiany piłki nożnej, ja uważam, że więcej się dzieje, fajniej się to ogląda przede wszystkim i też może przez pryzmat tego, jak nawet są mistrzostwa Ekstraklasa i Puchar Polski, coraz więcej osób przychodzi, nawet właśnie na kobiecą piłkę i to bardzo cieszy nas jako kobiety.
9: Mhm. Ale tak sobie myślę też, że tu, bo mówisz o pewnej efektowności tej dyscypliny i ona jest bardzo duża, bo tu sporo przewrotek, sporo wrzutek, sporo piłka u góry się znajduje.
10: Tak, jeśli chodzi o to, to w 100% się zgadzam. Najbardziej chyba cieszą te przewrotki, jeśli się to uda. Ale ogólnie jeśli chodzi o samą grę górą, jeśli się opanuje każde te aspekty, to uważam, że wszystko może cieszyć.
9: Wracając do tego turnieju we Włoszech, ta pierwsza faza to tak jak mówiliśmy, Hiszpanki i Włoszki, już rozpracowane te rywalki, przygotowany schemat taktyczny pod te zespoły?
10: Szczerze to tak, jak wyjdzie w praktyce zobaczymy, mam nadzieję, że wszystko to, te informacje, które dostajemy od sztabu, które ciężko na to pracuje, wszystko analizuje, mam nadzieję, że my tą wiedzę w 100% pochłoniemy i przełożymy to na boisko.
9: Masz doświadczenie z tej piłki na trawie, z takiego dużego boiska, z futsalu, jak mówisz, wydaje mi się, tak laikowi, że ten beach soccer to jest najbardziej chyba spontaniczna taka odmiana, w której ta kreatywność i pomysłowość musi być na dużo większym stopniu, a mniej jest tego schematu czy rozłożenia taktycznego.
10: Tak, to akurat prawda, bo no tutaj jednak piasek potrafi platać figle, ale no uważam, że najwięcej się dzieje przede wszystkim na mniejszych boiskach, a już tutaj no nie mamy takiego aż takiego panowania nad piłką, na przykład na futsalu czy na trawie.
9: Myślę sobie, że jako reprezentacja, która w ostatnich latach przywoziła i złoty medal, i brązowy medal z tej imprezy, to jadąc na Mistrzostwa Europy, no chyba nastawienie nie może być inne niż to, żeby wrócić z medalem.
10: Tak, to prawda. Ja osobiście udało mi się razem z drużyną, no wspólnie ze sztabem, dwa lata temu zdobyć, sięgnąć po takie złoto. Po prostu brak słów, jak się o tym myśli. Chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy w mojej karierze sportowej, która mi się przytrafiła. I tak, jakby teraz jak nawet byłyśmy w Mołdawii, to trzecie miejsce się cieszyło, ale teraz jest apetyt na więcej za każdym razem. Z każdym turniejem apetyt rośnie w górę i mam nadzieję, że przywieziemy tutaj dla kraju złoty medal.
9: Które reprezentacje będą najgroźniejsze? Bo mówimy, że te Hiszpanki i Włoszki to będzie trudne zadanie, ale czy to są takie faworytki, z którymi myślicie, że z nimi się zmierzycie o złoto?
10: Jeśli mam być szczera, ciężko stwierdzić. Ja uważam, że każdy z tych sześciu, bo też nas to liczy oczywiście, drużyny jest mocne i do każdego rywala musimy podchodzić tak samo nastawione, czyli na 100%.
9: Da się tutaj, no nie mówię, wiadomo, że nie odpuszczamy, bo to jest termin, bo to jest turniej, bardzo krótki, bardzo szybki, bardzo intensywny. Tu trzeba też tak myśleć, jak w normalnej piłce, że przede wszystkim mecz regeneracja, takie nastawienie?
10: Mecz regeneracja, ale już skupienie na kolejnym meczu. Wracamy do hotelu, jest regeneracja, ale skupiamy się już na następnym meczu. Mam nadzieję, że pierwszy, drugi pójdzie po naszej myśli, ale nawet jeśli... No dobra, tego nie będę mówiła, to się wytnie. Nie ma tego, że nam się nie uda, bo nam się uda po prostu.
9: Przez te dwa lata rywale się was nauczyli i dzisiaj jest trudniej?
2: Tak, uważam, że beach soccer kobiecy mocno się rozwinął pod kątem taktycznym. Już trochę inaczej pracują pod kątem bronienia tej bramkarki, czyli już potrafią troszkę inaczej, już nie biegają po całym boisku i nie dają możliwości takiego płynnego przejścia. Drużyny przeciwne już też coraz bardziej grają z bramkarką, no bo zobaczyły, że kobiety mogą też nauczyć się tego elementu, co dla mnie było normalne, no bo to nie jest aspekt, który jest bardzo odróżniający od mężczyzn. Po prostu trzeba włożyć pracy do tego, żeby żeby się tego nauczyć. Więc już są zespoły, tak jak właśnie bramkarka Ukrainy, tak jak bramkarki Hiszpanii, które grają bardzo dobrze nogami. No i też postawiły na wyższe przygotowanie motoryczne, no bo no widzą, że te kraje właśnie wschodnie, bardziej tak jak my czy Ukraina, Rosja co prawda teraz nie gra, ale z tego co widziałem wcześniej, no to też był taki zespół, który był bardzo motoryczny, więc no wiedząc o tym, że ta technika ma górować nad motoryką, to też te zespoły techniczne muszą być jeszcze bardziej przygotowane motorycznie.
9: Przed turniejem w panu jest duży spokój? Takie, że wszystko dopiąłem, to co trzeba było zapiąć, czy jeszcze można było coś poprawić?
2: No na pewno tego czasu by się przydało jeszcze więcej, no to myślę, że każdy trener powiedział, że chciałby jak najwięcej pracować, najlepiej tak jak w klubie, codziennie się spotykać, no ale też muszę emanować tym spokojem, no jakby wiem, jaką mamy jakość w zespole, oczywiście no piłka nożna, czy wynik, to jest wiele składowych i wiele rzeczy musi się zgadzać. Mam nadzieję, że mamy taki zespół i widzę to po dziewczynach, że one też chcą, może nie zamazać plamę, tak, ale ten wynik rok temu troszkę był też niesprawiedliwy, bo uważam, że piłkarsko powinniśmy być wyżej, no ale trochę tego szczęścia zabrakło. Teraz myślę, że i po zawodniczkach to widać, że chcą być bardziej jeszcze przygotowane, są bardziej skupione, chcą bardziej jeszcze dopinać właśnie te wszystkie elementy do końca, żeby ten przypadek ograniczyć do minimum.
9: Właśnie, bo to są zawodniczki w reprezentacji beach soccera, które no, na co dzień beach soccera nie trenują. One grają w normalnych zespołach, albo w zespołach futsalowych, albo na otwartym dużym boisku, no ale też jakby drugą częścią jest ten beach soccer i ma pan też już doświadczony zespół, bo te ostatnie turnieje, no to przecież świetne wyniki, także z częścią tych zawodniczek.
2: No tak, jak najbardziej. Też poszukujemy dziewczyn, które grają na trawie, najlepiej te, które grają też na najwyższych poziomach, bo jakby no intensywność gry w ekstralidze na trawie, czy w pierwszej lidze na trawie, czy w futsalu ekstraligowej, no to jest dość duża, która no, zawodniczka, która trenuje potem przez cały rok na innej nawierzchni, no to przechodząc na piach oczywiście trochę się przystosuje, no ale jej umiejętności, parametry motoryczne no nie spadają, więc to jest na pewno duży pozytyw. Oczywiście są też dziewczyny, które już nie grają na trawie, czy na hali, aczkolwiek cały czas utrzymują wysoki poziom umiejętności motorycznych. Więc jak najbardziej, to nie jest też jakiś wyjątek u nas. Większość Hiszpanek gra na trawie, większość Hiszpanek gra też, Portugalek gra na hali, Ukrainki tak samo, więc jakby, no tak to też dzisiaj wygląda. W męskim beach soccerze tak samo, oczywiście tam zawodnicy grają na niższych poziomach rozgrywkowych. No u nas mogą łączyć też grę na trawie. Mamy kilka zawodniczek, które gra w ekstralidze, w pierwszej lidze.
0: Z kapitan kadry Justyną Matusiak i trenerem Mateuszem Sroką rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

przejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka.

reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli,

dużo lat. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

0: Środa, 9 września, na zegarze dochodzi czwarta. Fakty RMF FM przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Andrzej Poczobut wrócił wczoraj na Białoruś, przekroczył granicę przez przejście w Bobrownikach, a po południu opublikował zdjęcie z Grodna. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski, który przewoził nielegalnych migrantów. W faktach będziemy też w Łodzi, tam papieska tkalnia po latach zaniedbań otrzyma nowe życie. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej opuścił Polskę wczoraj przed południem. Przypomnijmy, 4 miesiące temu został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej w ramach wymiany więźniów na mocy porozumienia Mińska z Waszyngtonem. Krzysztof Zasada o szczegółach.
2: Andrzej Poczobut opuścił Polskę przez przejście graniczne w Bobrownikach. Od początku, gdy przyjechał do naszego kraju po zwolnieniu z więzienia, zapowiadał, że wróci do Grodna, swego rodzinnego miasta. Tak o swych planach mówił na Polonia Camp w Warszawie.
3: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany, i zamierzam jechać do Grodna.
2: Poczobuta zatrzymano na Białorusi w 2021 roku. Potem skazano na 8 lat więzienia. Pod koniec kwietnia polski działacz znalazł się w grupie więźniów politycznych, którzy uzyskali wolność w formule wymiany. Polski areszt opuścił m.in. znany rosyjski archeolog Aleksander Butyagin, którego ściga ukraiński wymiar sprawiedliwości za nielegalne wykopaliska na Krymie, a który wpadł w ręce ABW w Warszawie. Jego wydania domagała się Rosja.
1: Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o przemyt migrantów, który wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. W pobliżu Jakubowa funkcjonariusze zatrzymali samochód, z którego 6 osób uciekło do lasu. 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów odnaleziono z pomocą psa tropiącego i drona. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec polskiego kierowcy wszczęto postępowanie karne. Łotewskie służby podają, że od początku roku prowadzą 140 postępowań dotyczących przemytu migrantów. Tylko w tym tygodniu udaremniły ponad 20 prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Zaledwie 96 cm wskazywał wczoraj wodomierz na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle. Wtorek był kolejnym dniem rekordowo niskiego stanu wody w Królowej Polskich Rzek. Fatalną sytuację widać gołym okiem.
4: Niepokoi to bardzo. I to będzie tylko gorzej.
5: No nie bierze się to znikąd na pewno.
4: Młodzi chyba, nasze pokolenie chyba bardziej zaczęło dbać o środowisko. Kiedyś tego nie było. I teraz dopiero za to się wzięliśmy my.
6: Czyli nawet taki stan wody w Wisły to może być coś takiego, co powinno nas skłonić, żeby chociaż się tym zainteresować.
4: Tak, żeby zagłębić temat, dlaczego tak się stało, dlaczego tej wody jest mniej. Nie chodzi o nas, ale o te małe dzieci, które będą żyły na tej planecie.
1: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną wydane do odwołania.
7: Są i takie fakty.
1: 8 września, czyli wczoraj, to Dzień Ratownika Medycznego. W Katowicach odbyły się ogólnopolskie obchody tego święta. Ratownicy otrzymali wyróżnienia i odznaczenia, a my zapytaliśmy ratowników o to, dlaczego wybrali ten zawód.
8: Zawsze chciałam nieść pomoc, lubię to. Praca ma blask i cienie. Natomiast to chyba to. To, że chciałam ratować i widzieć to, że to ma sens i że można komuś pomóc.
9: Czego ratownikom medycznym można życzyć w dniu ich święta?
10: Życzylibyśmy sobie, żeby każdy z nas widział też drugiego człowieka. Nieraz ścieramy się z różnymi emocjami, działamy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia. Mierzymy się również z agresją i chcielibyśmy, żeby ludzie podchodzili do nas z takim szacunkiem, jakim my staramy się codziennie podchodzić do drugiego człowieka.
1: Z panią Moniką i panem Mateuszem, ratownikami z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiała Anna Kropaczek. Po latach zaniedbań dostanie drugie życie, a mowa o tkalni papieskiej w Łodzi. Wczoraj ruszyła rewitalizacja jej ponad 120-letnich budynków. Łodzianie z ulgą przyjęli wiadomość o rozpoczęciu pracy, przekonała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
11: Dobrze, że ktoś padł na ten pomysł i może się wreszcie coś tutaj zacznie dziać, bo to takie martwe miejsce tutaj jest.
12: To czas najwyższy, bo tak naprawdę to już chyba z 10-15 lat temu my się powinno ruszyć.
13: Świetnie, że się coś dzieje, bo tyle czasu wszystko zniszczało, a teraz może coś rzeczywiście będzie fajnego.
1: To przełomowy moment dla tego miejsca, uważa wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
14: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na miejscu tkalni papieskiej, to na pewno to było skazą na wizerunku miasta, że przez tyle lat to wyglądało jak 7 nieszczęść. Bo wszystkie inwestycje, które są w reżimie rejestru zabytków i z ochroną konserwatorską, są z definicji trudniejsze i bardziej wymagające.
1: Teren zabytkowych zakładów zamieni się w nową tkalnię, kompleks z mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi, terenami zielonymi i miejskimi parkiem. Kolejne fakty o 5:00, a za chwilę prognoza pogody RMF FM. W jednej części Polski będzie dzisiaj 17 stopni, w innej ponad 30. Sprawdźcie szczegóły.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę?

hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie, nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w

Więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Teraz czas na fakty, bo to już prawie szósta.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Najbliższy poniedziałek, wybór nowego, tymczasowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: A będzie to jeden z 8 obecnych wiceprezesów komitetu.
2: I będzie miał przed sobą nie lada wyzwanie, bo kasa Pekolu jest pusta.
3: Andrzej Poczobut wyjechał na Białoruś.
2: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi był na wolności od kwietnia. Wcześniej 5 lat spędził w więzieniu skazany przez reżim Łukaszenki.
3: W porannych faktach też wnioski z programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów.
2: Mówiąc w skrócie, szału nie ma.
3: Jeden z 8 wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił obowiązki prezesa komitetu do końca kadencji Radosława Piesiewicza, czyli do kwietnia. Zarząd PKOL dokona wyboru w najbliższy poniedziałek.
2: Tak zdecydowało wczoraj prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny szef związku, Radosław Piesiewicz, przypominamy, został zatrzymany pod koniec sierpnia, a potem aresztowany w ramach śledztwa dotyczącego jeszcze niedawno sponsora generalnego PKOL-u, czyli giełdy kryptowalut, Zonda Krypto.
3: O szczegółach 3-godzinnego posiedzenia prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: W kasie PKOL-u nie ma pieniędzy. Środków na działanie komitetu wystarczy do końca miesiąca. Później będzie gorzej, mówił po spotkaniu prezydium wiceprezes Adam Korol.
5: Problemy finansowe najbardziej mnie zaskoczyły i zobowiązania, które mamy jako Polski Komitet Olimpijski.
4: Budżetu komitetu nie będzie obciążać wynagrodzenie prezesa Piesiewicza, ponieważ nie świadczy on pracy, nie będzie dostawał pieniędzy. Pomimo problemów finansowych wyjazd naszej reprezentacji na letnie młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze nie jest zagrożony.
3: Więcej czasu do letnich igrzysk w Los Angeles, dokładnie 674 dni. Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, znów jest w tym kraju. Wczoraj dotarł do rodzinnego Grodna.
2: W Polsce przebywał od kwietnia, gdy po 5 latach zwolniono go z białoruskiego więzienia.
3: O poranku w faktach RMF FM nasz reporter Michał Radkowski. Michale, dlaczego Andrzej Poczobut zdecydował się powrócić do kraju Aleksandra Łukaszenki?
6: Po pierwsze, chce spotkać się z żoną i rodzicami. W Grodnie ma mieszkanie. Nie był w nim od ponad 5 lat, gdy trafił do więzienia. Wczoraj umieścił w sieci kilka zdjęć, w tym to, jak stoi na tle mostu w Grodnie z podpisem nad Niemnem. Andrzej Poczobut zobaczy się też ze współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi i chce im podziękować za pomoc, bo to oni przysłali mu paczki do więzienia. Wyjazd na Białoruś nie jest zaskoczeniem, bo Andrzej Poczobut zapowiadał to wcześniej, choć nie ukrywał strachu.
7: Wszyscy się boją, no ale nie należy w życiu strachem się kierować. Trzeba iść do przodu. No ja jestem Polakiem z Nadniemna. No to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu.
6: Mówił kilka dni temu w Opolu. Dziennikarz ma pozostać na Białorusi przez tydzień, a później planuje ruszyć do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
8: Posłuchaj. Takie są fakty.
2: W nich teraz alarmujące wyniki międzynarodowego badania PISA 2025, mierzącego umiejętności uczniów. Ujawnia ono globalny kryzys edukacji.
3: Rośnie zjawisko tak zwanego funkcjonalnego analfabetyzmu. Coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
9: W Polsce około 1/4 uczniów wykazuje ten funkcjonalny analfabetyzm w rozumieniu czytanego tekstu, podobnie w rozumowaniu matematycznym. To są zdecydowanie za duże wartości.
10: Polska jest krajem, w którym uczniowie spędzają dużo więcej czasu używając smartfonów niż ich rówieśnicy z innych krajów europejskich.
9: Problem jest ogromny i to pokrywa się nie tylko widać to w badaniach PISA, ale też w innych raportach. Polscy uczniowie spędzają od 4 do 6 godzin dziennie w smartfonach. To nie pozostawia obojętnego wpływu na ich wyniki poznawcze.
3: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Polscy uczniowie częściej niż swoi rówieśnicy z Europy spóźniają się do szkół i opuszczają lekcje.
3: Są jednak w czołówce Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nauki przyrodnicze i matematykę. Piłkarska Liga Mistrzów wróciła na boiska, wystartowała z fazą ligową.
2: Emocje były. Zacznijmy od hitu Real Madryt Inter Mediolanu.
3: 2-1 dla Realu. Inter trochę sam sobie winny, szczególnie przy drugiej bramce królewskiej, gdy bramkarz Josep Martinez próbował zmylić z wodem biegnącego w jego stronę Fede Valverde. Urugwajczyk nie dał się nabrać, trafił do siatki. Gol Valverde nie był dziełem przypadku, tak podkreśla nowy trener Realu. Według José Mourinho to była genialna interpretacja założeń taktycznych. Według tego, którego w Anglii, przypominam, nazywano The Special One.
2: Co z FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior?
3: Przegrało z Manchesterem City 0-2 pod okiem sędziego Szymona Marciniaka, który w tym meczu miał sporo pracy. Szymon Marciniak w samym centrum zamieszania wszedł między szarpaninę Erlinga Haalanda z Rosario. Obaj zobaczyli żółte kartki.
2: Po 6.30 w RMF FM. Fakty sportowe.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF24.
0: Daniel Hawrylenia, dzień dobry. W kalendarzach środa, 9 września, ale zanim skoncentrujemy się na tym, co przyniósł nowy dzień, warto przypomnieć najważniejsze fakty z wczoraj. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław.
11: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
0: We wtorek mówiliśmy m.in. o wynikach kontroli z lotu samochodowego, jaką przeprowadziła wrocławska drogówka. Efekt to, jak powiedziała nam Anna Nicer z wrocławskiej policji, 45 mandatów.
12: W minioną sobotę, 5 września, na nabrzeżu Janowej we Wrocławiu odbył się zlot miłośników motoryzacji. W trakcie tego wydarzenia policjanci wrocławskiej drogówki skontrolowali 74 pojazdy. W trakcie działań kontrolnych, które prowadzone były w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników.
0: Daniel Hawrylenia, dzień dobry. W kalendarzach środa, 9 września, ale zanim skoncentrujemy się na tym, co przyniósł nowy dzień, warto przypomnieć najważniejsze fakty z wczoraj. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław.
11: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
0: We wtorek mówiliśmy m.in. o wynikach kontroli z lotu samochodowego, jaką przeprowadziła wrocławska drogówka. Efekt to, jak powiedziała nam Anna Nicer z wrocławskiej policji, 45 mandatów.
12: W minioną sobotę, 5 września, na nabrzeżu Janowych we Wrocławiu odbył się zlot miłośników motoryzacji. W trakcie tego wydarzenia policjanci wrocławskiej drogówki skontrolowali 74 pojazdy i w trakcie działań kontrolnych, które prowadzone były w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zlotu, nałożono 45 mandatów karnych za przekroczenie prędkości oraz nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. Skierowano również 2 wnioski do sądu za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień. Przypominamy, że podczas takich wydarzeń kierowcy powinni zachować rozsądek i stosować się do przepisów ruchu drogowego.
0: Łączna kwota nałożonych mandatów przekroczyła 23 tysiące złotych. Już 70 wrocławskich rodzin skorzystało ze wsparcia w ramach miejskiego programu Odżyj. Projekt oferuje bezpłatną pomoc kobietom w ciąży oraz rodzicom dzieci do pierwszego roku życia, u których zdiagnozowano wady wrodzone lub zaburzenia rozwojowe. Uczestnicy mogą liczyć na konsultacje ze specjalistami, fizjoterapię oraz pomoc psychologiczną, tłumaczyła w rozmowie z RMF24 Wrocław profesor Barbara Królak-Olejnik, kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
13: Program Odżyj to jest takie bardzo dobre wsparcie dla rodzin, czyli zarówno dla rodziców, jak i dzieci, u których stwierdzane są nieprawidłowości rozwojowe. Nie tylko wady rozwojowe, ale też pewne problemy, które wymagają nadzoru. Dlaczego jest program? Bo rodzice bardzo często czekają na wizyty w poradniach, a my mamy w tym okresie, w takim okienku oczekiwania, wspomóc rodziców nie tylko medycznie, ale psychologicznie, fizjoterapeutycznie. Mają uzyskać wsparcie od miasta finansowane ze środków Urzędu Miasta. Na stronie naszego szpitala w zakładce dla dzieci mamy informację dotyczącą programu Odżyj i zarówno mamy to w formie kodu QR, jak również telefonu i adresu mailowego. Natomiast bardzo wiele kobiet ciężarnych trafia do nas już w okresie ciąży i wtedy położnicy kierują, ginekolodzy kierują również na nasz adres mailowy, czy bezpośrednio kontaktują z Joasią, która jest naszym pracownikiem szpitala i na stałe jest u nas, a z kolei nasz koordynator administracyjny poprzez Agnieszkę Jalowską, naszego neonatologa, ustala te konsultacje, te spotkania, które z punktu widzenia medycznego, ale też psychologicznego są istotne nie tylko dla dziecka, ale tak jak pani doktor wspomniała, również dla całej rodziny. Czyli informacje mamy na stronach, mamy również plakaty, mamy ulotki, mówimy o tym w różnych przychodniach, poradniach, wiedzą o tym ginekolodzy, wiedzą pediatrzy i to, co jest ważne, to zamieszkanie na terenie miasta Wrocławia, czy odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego we Wrocławiu i dziecko do pierwszego roku życia, czyli obejmujemy opieką zarówno kobiety ciężarne, jak i noworodki i niemowlęta do ukończenia pierwszego roku życia, które mieszkają na terenie Wrocławia.
0: W faktach RMF24 Wrocław w środę również będziemy wracać do szczegółów tego ważnego projektu. Są jeszcze wolne miejsca. A we wtorek rozmawialiśmy też z aspirant sztabową Moniką Kaletą z Dolnośląskiej Policji na temat pracowitych wakacji dolnośląskich chłopców głów. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w okresie letnim prowadzili 33 sprawy dotyczące najgroźniejszych uciekinierów.
14: Dla funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu okres wakacji nigdy nie jest przerwą od poszukiwań i tak było też w tym roku. Prowadzili bowiem wiele różnych działań, w tym mnóstwo w ramach współpracy międzynarodowej. Zrealizowali m.in. 33 sprawy dotyczące poszukiwań niebezpiecznych przestępców. Były to osoby poszukiwane nie tylko przez polski wymiar sprawiedliwości, ale też zagraniczne organy ścigania z krajów takich chociażby jak Hiszpania, Wielka Brytania, Czechy, Niemcy, Holandia, Belgia czy też Austria. Wśród nich na uwagę zasługuje m.in. zatrzymanie obywatela Ukrainy, który ukrywał się na terenie Dolnego Śląska przed włoskimi organami ścigania. Mężczyzna był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, której działalność opierała się na nielegalnej migracji i sutenerstwie, m.in. na terenie Włoch. Tamtejszy wymiar sprawiedliwości skazał mężczyznę na karę 7 lat pozbawienia wolności, jednak on postanowił jej uniknąć, a za miejsce ukrywania wybrał właśnie Polskę. Dynamiczne działania, które trwały kilka dni, pozwoliły namierzyć poszukiwanego. W chwili zatrzymania był on całkowicie zaskoczony. Innym poszukiwanym był obywatel Polski, który w ramach zorganizowanej grupy przestępczej dokonywał kradzieży pojazdów typu camper na terenie Niemiec. Pojazdy o wartości nie mniejszej niż 30 tysięcy euro trafiały do Polski. Niemieckie organy ścigania wydawały za nim europejski nakaz aresztowania. Sprawa jego namierzenia trafiła do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób właśnie Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Kilka tygodni działań pozwoliły namierzyć kryjówkę poszukiwanego w jednej z nadmorskich miejscowości. Jego wakacje zostały skrócone i czeka teraz na przekazanie stronie niemieckiej.
11: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Rekordowy budżet i nowe zasady głosowania. Już 18 września startuje kolejna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego, dzięki któremu w mieście powstają m.in. nowe boiska, place zabawcze, zieleńce. W tym roku wprowadzono jednak ściślejszą weryfikację oddawanych głosów. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych, obawia się, o czym mówiła we wtorkowych faktach, że dodatkowe formalności mogą negatywnie wpłynąć na frekwencję i zaangażowanie Wrocławia.
15: Jest taka obawa z naszej strony, że przez to, że będzie trzeba zweryfikować, to być może dla kogoś się wyda na początek to trudne, ale ta i tutaj jakby cała kampania będzie informowała o tym, że to nie jest trudne. Natomiast po co to robimy? No po to, żeby właśnie zminimalizować to, co się zadziało w zeszłym roku, czyli tak naprawdę, żeby zwiększyć zaufanie mieszkańców, ponieważ w zeszłym roku po tych anomaliach w głosowaniu było poddawane, czy to w ogóle ma sens budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, skoro ktoś z jednego IP może oddać 400 głosów, nie wiem, w ciągu jednej godziny i to nocnej w określonej grupie wiekowej. W związku z tym te wszystkie narzędzia mają prowadzić do tego, żeby zwiększyć zaufanie do tego głosowania i tutaj chcemy bardzo mocno mieszkańców o tym informować, że teraz na pewno te wszystkie głosy, które będą oddane, to one będą faktycznie istniejące, realne, oddane głosy, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś chciał ominąć system, czy próbować tutaj jakichś wytrychów i oddać nieważne głosy, może nie nieważne, przepraszam, no niewiarygodne, nierzetelne głosy za kogoś, więc tutaj mam nadzieję, że to zwiększy zaufanie do tego budżetu obywatelskiego i mimo wszystko mieszkańcy tym chętniej będą głosowali, pomimo tego, że będą musieli ten jeden krok więcej wykonać, czyli zweryfikować tą swoją tożsamość. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł z jakichś powodu oddać tego głosu, bo łącznie z tymi mobilnymi punktami naprawdę staraliśmy się, żeby każdy miał dostęp i każdy mógł zagłosować. No w zeszłym roku, jak Państwo pamiętacie, były anomalie w głosowaniu. Zostało oddane bardzo duża ilość głosów o określonych godzinach z jednego adresu IP, tak, czy jakby to było podważało w ogóle wiarygodność tego głosowania. Tam było około ponad 200 głosów oddanych w grupie wiekowej między 90 a 100 lat o określonych godzinach wieczornych. Stąd, żeby zwiększyć tą wiarygodność i zaufanie mieszkańców do tego głosowania i żeby mieli pewność, że głosują, to nie będzie głos, który zginie być może w całym tłumie głosów oddanych pewnie niewłaściwie. Stąd ta zwiększona wierzytelność czy konieczność weryfikacji swojej tożsamości, żeby wszyscy mieli pewność, że to głosowanie będzie, nie będzie możliwości oddania za kogoś głosu, czyli być może iluś tam setek głosów oddanych po prostu przez jedną osobę. Sprawę zeszłorocznego głosowania, ta sprawa jest prowadzona przez odpowiednie służby, nie znamy jeszcze wyników tej sprawy.
0: W tym roku, dodajmy, budżet WBO wynosi 39 milionów złotych, 15 na projekty osiedlowe i aż 24 miliony na te ponadosiedlowe. 30 września z kolei rusza kolejna edycja festiwalu Miasto Mówi. To jedyny w Polsce przegląd kina o architekturze, urbanistyce i problematyce miejskiej. Program festiwalu tworzy 7 filmów. Każdy z nich skupia się na innej potrzebie mieszkańców. Pięknie, zdrowiu, zieleni, odpoczynku, umiarze, bezpieczeństwie oraz wspólnocie. A całość podsumowuje finałowa wizja idealnego miasta do życia. O tegorocznej odsłonie festiwalu opowiadał we wtorek jego organizator Kuba Żary.
16: Postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejskimi bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
0: A wielkim przemarszem krasnali sprzed pręgierza na rynku do Parku Staromiejskiego rozpocznie się już w najbliższą sobotę o godzinie 10 Wrocławski Festiwal Krasnoludków. Coraz liczniejsze grono skrzatów jest znakiem rozpoznawczym naszego miasta na całym świecie. A ile krasnali u nas w tej chwili mieszka? Między innymi o to Maciej Sas pytał we wtorek Radosława Michalskiego, dyrektora Departamentu Marki Miasta w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
17: Krasnale z założenia są takimi istotami, które miały dobrymi duchami, miały pomagać w domu. No Wrocław jest naszym wspólnym domem, więc zakładam, że takie jest ich zadanie, ale pana muszę o to zapytać. Zadania krasnoludków we Wrocławiu, no bo właśnie będziemy świętowali, ich święto obchodzili, ale musimy wiedzieć, czemu one służą, komu one służą i w jaki sposób.
18: Krasnoludki zgłosiły się do pracy na rzecz Wrocławia w roku 2005, choć legenda mówi, że w mieście żyły od zawsze, to postanowiły ujawnić swoją obecność wtedy, kiedy zobaczyły, że są tutaj ludzie o otwartych sercach i umysłach, no i tak zaczęła pączkować krasnoludzka rodzina, która w swój pakiet zajęć i obowiązków wpisała mówienie dobrze o Wrocławiu, jego historiach, o ludziach z nim związanych, także o wydarzeniach, które w mieście miały miejsca.
17: No i każdy krasnal ma swoją historię. Ile tych historii jest, to zaraz pewnie pan mi powie, bo tutaj są te rzeczy sprzeczne, różne informacje słyszę, ale każdy ma swoją historię, to jest pewne.
18: Tak, każdy krasnal powstał z jakiegoś powodu. Czasami upamiętnia, tak jak mówiliśmy, ważne wydarzenie w historii Wrocławia, czasami miejsce bardzo istotne dla miasta, a czasami jakąś osobę, a czasami zdarza się, że wszystkie te trzy rzeczy mają miejsce przy historii właśnie jednego ze skrzatów.
17: Najciekawsze krasnale, bo oczywiście ich jest dużo. Nie powiedział pan ile, czy iloro, no bo one mają chyba różne płcie też, jestem
18: są
17: pewien.
18: Panie krasnoludkowe, to prawda, można je spotkać chociażby pod barem Barbara. Prawda jest taka, wszelkie próby przeprowadzenia powszechnego spisu społeczności krasnoludzkiej we Wrocławiu spaliły na panewce, ponieważ nie wszystkie krasnale temu spisowi się poddają.
17: Niektóre się chowają pilnie.
18: Niektóre się jeszcze chowają, próbują się oswoić troszeczkę ze światem, w którym zdecydowały się żyć. Wiemy, że jest ich około 1400. Ile dokładnie, stąd nie wiemy właśnie, bo czasami pojawiają się na posesjach prywatnych i nie do końca się wówczas nam meldują. Te, które są z nami najdłużej, czyli od 21 lat, to chociażby wrocławskie Syzyfki z ulicy Świdnickiej, albo chociażby wrocławski Pracz z Przymoście Piaskowym, który pokazuje nam czasami trochę poziom wody, bo on jest taki tuż nad samym brzegiem. Więc jest ich sporo. Najczęściej możemy je spotkać w okolicach wrocławskiego rynku albo Ostrowa Tumskiego, ale tak naprawdę spacerując po mieście, nie trudno spotkać któregoś z nich.
17: Wyjaśnijmy jeszcze, bo takie pomysły ma wielu ludzi, żeby mieć swojego krasnala. Oczywiście to jest możliwe, ale kto decyduje o tym, jaki ten krasnal ma być, czy on może stanąć i gdzie on może stanąć?
18: To jest tak, jeżeli to jest teren prywatny, to decyduje ten, kto sobie tego krasnala życzy u siebie ugościć.
17: Jego krasnal, jego sprawa.
18: Jego krasnal, jego sprawa. Wówczas może zgłosić się do jednego z krasnalowych twórców. Część z nich jest na liście na stronie krasnale.pl, ale nie jest to żadna szczególna rekomendacja. Polega ona wyłącznie na tym, że wiemy, że te osoby przygotują krasnala w odpowiednim materiale, w odpowiedniej formie, odpowiedniej wielkości, a więc wpasuje się w krasnalową rodzinę, tak żeby nie był potem wytykany przez inne krasnale. krasnale mówiący, odbiegasz trochę od nas, czy ty na pewno jesteś nasz. Natomiast jeżeli ktoś chce postawić krasnala w przestrzeni publicznej, takiej, która jest w zarządzie jakimkolwiek zarządzie miasta, wówczas musi zgłosić się do Wydziału Promocji Miasta i Turystyki, przedstawić projekt tego krasnala, omówić jego lokalizację i wówczas wydział wydaje opinię pozytywną bądź niepozytywną, a zazwyczaj są to opinie pozytywne, a następnie z tym, kto jest zarządcą tego konkretnego terenu, na którym krasnal ma stanąć, ustalić szczegóły jego ulokowania, no i zrealizować zamówienie u któregoś z krasnalowych akuszerów.
17: No czyli tak naprawdę, jeżeli chcemy mieć, jak to niektórzy twierdzą, niepoważnego krasnala u siebie, musimy całkiem poważne procedury przejść. To jest konieczność, jeżeli ten krasnal ma stanąć w przestrzeni publicznej.
18: Tak, chociażby z tak prozaicznego powodu jak bezpieczeństwo. Te figurki krasnali nie są zbyt duże. Gdyby ulokowane w miejscu nieoczywistym, mogą stać się przeszkodą dla kogoś, kto chce przez to miejsce przejść. W związku z czym nawet takie kwestie jak lokalizacja krasnala, dokładne jego usadowienie, miejsce, w którym pozostanie z nami, jak wierzymy na zawsze, powinno być skonsultowane z odpowiednimi służbami.
17: No a na koniec jeszcze o taką rzecz muszę pana zapytać, bo krasnale są bardzo kuszącymi postaciami. Wiadomo, że one kuszącymi dlatego, że są tajemnicze, ale też dlatego, że są wykonane z materiału, który niektórzy próbują przekuć na pieniądze. I to się dość często zdarza, do was to też dociera, prawda? Są kradzione, bywa tak.
18: Bywa tak, że krasnale czasowo zmieniają swoje miejsce pobytu, bo ktoś postanawia zabrać je na spacer, którego nie do końca sobie życzą, ale ze względu na to, że większość przynajmniej tych ulokowanych w przestrzeni publicznej znajduje się pod czujnym okiem miejskiego monitoringu, wracają często na swoje miejsce po jednym lub drugim wezwaniu.
0: O harmonogramie festiwalu krasnoludków usłyszycie jeszcze więcej w tym tygodniu w RMF 24 Wrocław, a z mojej strony o poranku to tyle. Słyszymy się później. Pięknego dnia.

0: 4.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Radio.

0: budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
10: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
11: Incoming!
10: Załóż czarodziej Miejski mundurek, odwiedź magiczne sale. Eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Po reklamie.
12: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
13: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w siedzibie CIA.
14: Tam spotkał się z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej Johnem Radcliffe'em.
13: Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski. Tak napisał po spotkaniu Siemoniak.
14: Na stole rozmów z Amerykanami mają być tematy związane m.in. z bezpieczeństwem Polski i ostatnimi rozmowami wysłanników prezydenta USA do Kijowa i Moskwy. Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
13: PKP Intercity odmładza swój tabor.
14: I zamawia za blisko miliard złotych kolejne 32 nowoczesne lokomotywy polskiego producenta, firmy Newag.
15: Pasażera interesują przede wszystkim jak największa liczba połączeń, jak najwygodniejsze oczywiście miejsca w pociągu i punktualność. Punktualność w dużej mierze może być zapewniana przez właśnie taki nowoczesny tabor.
14: Tak zapewniał Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
13: Dzięki tym lokomotywom pociągi będą mogły rozpędzić się do 200 km na godzinę.
14: Inwestycje ogłoszono w Karpaczu podczas 35. Forum Ekonomicznego.
13: Wow! Partia populistyczna w Niemczech właśnie miała naprawdę udany wieczór. W końcu mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom. To jest cytat.
14: Tak Donald Trump w portalu Truth Social skomentował wyborcze zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie.
13: Swój wpis zakończył skrótem MGGA. Wariacja na temat amerykańskiej magii. MGGA. Make Germany. Tak jest. Great again. Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi.
14: W niedzielę AfD wygrała wybory do Parlamentu Krajowego Saksonii-Anhalt z poparciem prawie 44% głosujących.
13: Przy niemal 80%, podkreślamy, frekwencji.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Piłkarską Ligą Mistrzów. Rozpoczynamy poranne fakty sportowe RMF FM.
14: Wojciech Marczyk w studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
14: Kto z wielkich najlepiej zaprezentował się w pierwszym meczu?
5: No chyba Manchester City, który pewnie 2-0 po dwóch golach Haalanda pokonał FC Porto, w którego składzie tym razem był tylko jeden Polak, Jakub Kiwior. Uważam, że już w pierwszej połowie stworzyliśmy wystarczająco dużo sytuacji, by wygrać ten mecz. Bramkarz spisywał się jednak bardzo dobrze. W drugiej połowie staraliśmy się po prostu grać tak samo i ogólnie rzecz biorąc uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Mówił po tym meczu trener City Enzo Maresca. Real w pierwszym meczu fazy ligowej pokonał u siebie 2-1 Inter Mediolan. W drugiej części meczu na boisku pojawił się Piotr Zieliński. W pozostałych spotkaniach m.in. Borussia Dortmund 3-2 pokonała Villarreal, a Aston Villa bez Matiego Kesza wygrała także 3-2 na wyjeździe z Club Brugge. A w Warszawie spotkało się wczoraj prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które ustaliło, że 14 września o 13 odbędzie się spotkanie zarządu. Wtedy ma też zapaść decyzja, kto spośród wiceprezesów dokończy kadencję za Radosława Piesiewicza, który przebywa, przypomnę, w areszcie. Zaglądamy jeszcze na korty w Nowym Jorku. Awans do półfinału gra Carlos Alcaraz. Rywalem reprezentant gospodarzy Ben Shilton. Alcaraz wygrał pierwszego seta po tiebreaku. W drugiej partii aktualnie jest 1-1. A w półfinale US Open jest Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu po trudnym starciu pokonała Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6, 7-6. W trzecim secie Sabalenka wykorzystała słabszy moment rywalki i odwróciła losy meczu, bo przegrywała już 2-4.
11: Radio RMF24.
16: Dzień dobry, Rafał Jędraszek. Słuchacie RMF24 Wrocław o poranku. Dziś imieniny miesiąca, 9 września, środa. No i ta środa w stolicy Dolnego Śląska po wczorajszym gorącym dniu dziś z bardziej przyjemną temperaturą się zapowiada, bo do 24, no może miejscami 25 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą termometry, ale te wskazania może i tak studzić deszcz, który zapowiadają synoptycy. Warto więc mieć przy sobie parasol. No i może dziś słońca być zdecydowanie mniej niż wczoraj, ale niezależnie od aury, dobrego, pomyślnego dnia od RMF 24 Wrocław. A teraz mamy ciekawostkę o rozpoczętej 7. edycji plebiscytu Wrocławianka Roku, wyróżniającego kobiety, które aktywnie współtworzą życie miasta. Do grona już 41 dotychczasowych laureatek, jesienią dołączy 8 kolejnych i panie można zgłaszać do 16 października. Plebiscyt skierowany jest do mieszkanek Wrocławia, których działalność społeczna, naukowa, artystyczna, edukacyjna czy biznesowa ma szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców i zgłoszenia przyjmowane są w 8 kategoriach. Między innymi to działalność równościowa, społeczna, edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, small business, artystyczna oraz młodzieżowa. Kandydatury mogą zgłaszać osoby prywatne, organizacje i instytucje, a można zgłaszać w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej. Laureatki konkursu wybierze kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz dotychczasowych laureatek. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali 30 listopada w Teatrze Muzycznym Kapitol. Statuetki dla wyróżnionych pań przygotuje w tym roku dr Matylda Nowak. Dodajmy, że na ulicy Świdnickiej przy tej okazji można oglądać wystawę plenerową prezentującą sylwetki Wrocławianek roku 2025. I ta ekspozycja prezentowana będzie do 25 września. A teraz w RMF24 Wrocław inny konkurs, bo kulinarny. Stolica Dolnego Śląska ponownie staje się areną kulinarnej rywalizacji. Rozpoczyna się 3. edycja kulinarnego Grand Prix Wrocławia, w której szefowie kuchni będą mieli okazję zaprezentować swoje autorskie dania inspirowane wielokulturowym dziedzictwem miasta i regionu. Konkurs ma na celu pokazanie, jak współczesna kuchnia Wrocławia czerpie z tradycji i łączy ją z nowoczesnymi trendami. Tegoroczny Grand Prix rozgrywa się w 3 kategoriach: Fine Dining, Comfort Food i Bistro. Uczestnicy przygotują danie główne nawiązujące do hasła Wrocławski Twist, tygiel smaków, bogactwo kuchni wielokulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Finał odbędzie się 20 i 21 października w restauracjach finalistów, gdzie jurorzy ocenią smak, jakość, podanie oraz obsługę. Główną nagrodą w kategorii Fine Dining Catering jest 10-dniowy staż w jednej z hiszpańskich restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin. Dodatkowo przewidziano nagrody finansowe i sprzęt kuchenny. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września. A teraz w RMF 24 Wrocław zaproszenie do pobliskiej Oleśnicy, gdzie w ten weekend odbędą się zarówno Dni Europy, jak i Oleśnicki Jarmark. 12 i 13 września na rynku pojawią się stregany z lokalnymi wyrobami. Jeśli jesteście do tego rzemieślnikami, to nadal są wolne miejsca. Przewidziano także organizację Białego Miasteczka, gdzie będzie można bezpłatnie się przebadać. A do udziału w jarmarku zarówno gości, jak i wystawców zaprasza Kamila Olejarz z Urzędu Miasta Oleśnica.
17: Czekamy na zgłoszenia wystawców. Mogą się zgłaszać pod numerem 533 138 361 lub na maila jarmark@um.oleśnica.pl. Wystawcy nie ponoszą żadnych kosztów i to jest piękne, że jarmarki cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Mamy różnego rodzaju smakołyki, mamy różne wyroby z drewna, różni wystawcy zgłaszają się do nas, więc na pewno każdy, kto przyjdzie na jarmark, będzie mógł skorzystać z bardzo szerokiego wachlarzu możliwości i wyboru różnych produktów.
16: Z Oleśnicy wracamy do Wrocławia i mamy ciekawostkę dla aktywnych. Na Zieleńcu przy ulicy Mikołowskiej powstała siłownia plenerowa. Jest wyposażona w zestawy do ćwiczeń, w tym narciarz z twisterem, wioślarz z wahadłem, pajacyk z małymi kołami tai chi, motyl z podciągiem oraz drabinka z podciąganiem i prasą nożną. Mieszkańcy mogą już korzystać z tych urządzeń i spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Także gdybyście przechodzili w okolicach Mikołowskiej, to warto może zajrzeć. Na RMF 24 Wrocław temat zielonych inwestycji we Wrocławiu wróci jeszcze przed siódmą. Do usłyszenia.
18: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
19: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
20: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
21: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
22: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
24: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
25: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
24: Z PSB zawsze się da.
26: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na CuraProx.pl.
27: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
28: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
29: Po reklamie.
16: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Wracam do Was o poranku w RMF 24 Wrocław i po przeglądzie lokalnej prasy oraz internetu portal Gazety Wrocławskiej informuje o nocnych poszukiwaniach zaginionej nastolatki na wrocławskich Żernikach. Do działań miały być zaangażowane służby, m.in. policja i straż pożarna. Poszukiwania koncentrowały się na polach w rejonie ulic Eukaliptusowej i Granicznej. My te informacje z pewnością będziemy weryfikować, sprawdzać i wrócimy do tematu w dzisiejszych lokalnych faktach RMF 24 Wrocław. O poranku zmieniamy temat. Spójrzmy teraz w wykaz planowanych przerw w dostawie prądu we Wrocławiu. Do 13:00 takie problemy mogą występować przy ulicy Księcia Witolda. To numery nieparzyste od 11 do 31. Dłuższa przerwa od 7 do 16 obejmie część Krzyków, ulica Popielskiego. Numery nieparzyste od 3 do 7 oraz działka 24 przez 12 i w tym samym czasie wyłączenia zaplanowano również na psim polu. Prądu zabraknie przy Olsztyńskiej, tam numer od 3 do 45 i od 2 do 10. Ulica Kowalska 22 do 58 i od 39 do 59, a także ulice Mokra i Wilgotna. Dodatkowo wyłączenie obejmą ulicę Kowalską numer od 99 do 113 i od 94 do 114, a także ulica Chłopska numer 21, 21A, 32 do 36. W RMF 24 Wrocław o poranku opowiemy teraz o rozpoczętej modernizacji jednego z najbardziej popularnych terenów spacerowych w stolicy Dolnego Śląska, promenady staromiejskiej. Prace obejmą odcinek między ulicami Piotra Skargi a Oławską. Ten fragment został czasowo wyłączony z użytkowania. W ramach inwestycji przebudowane zostaną ścieżki, pojawią się nowe elementy małej architektury, a także zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, które utrudniały poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. Przez cały czas trwania prac zachowany będzie przejazd rowerowy przez nową do Oławskiej. Kolejne etapy inwestycji obejmą dalsze fragmenty promenady. Projekt generalnie zakłada także zwiększenie ilości zieleni, czyli posadzenie kolejnych drzew i innej roślinności, która pozwoli na wzmocnienie skarb i ochronę przed erozją. Wprowadzony zostanie również system zagospodarowania wody opadowej. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 9 700 tysięcy złotych, z czego część środków pochodzi z funduszy europejskich. Zakończenie prac planowane jest na koniec przyszłego roku. A teraz w RMF 24 Wrocław kolejne rozpoczęte prace, ale na razie na jednym z największych projektów zielonych w mieście. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji zagospodarowania 65-hektarowego terenu tzw. klina Wojszycko-Jagodzińskiego, który ma stać się wielofunkcyjną przestrzenią rekreacyjną i ekologiczną. Projektant ma już doświadczenie w tego typu inwestycjach, ponieważ przygotował dokumentację do realizacji nadodrzańskiej osady Przygody i renowacji Parku Szczytnickiego. Jeśli chodzi o klin Wojszycko-Jagodziński, to koncepcja zagospodarowania terenu zakłada utworzenie strefy leśnej, rekreacyjnej, sportowej oraz kulturalnej w planach. Nie tylko posadzenie nowych drzew, ale także utworzenie ścieżek spacerowych, boisk, siłowni plenerowych, skateparku, oczka wodnego, miejsca do grillowania, także drewnianego amfiteatru. Ważnym elementem projektu będzie utworzenie systemu retencji wód opadowych, między innymi uwzględniając naturalny zbiornik przy ulicy Buforowej. Wybrany projektant poza przygotowaniem szczegółowej dokumentacji musi uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia do realizacji następnie tej inwestycji. Na to wszystko będzie miał 18 miesięcy, a miasto przeznaczy na ten projekt 3,5 miliona złotych. I na koniec naszego porannego spotkania w RMF 24 Wrocław jesienna rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Wrocławskiej. Kandydaci mogą wybierać jeszcze spośród ponad 190 wolnych miejsc na 33 kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. O nich więcej powiemy. Najwięcej miejsc dostępnych jest na elektronice czy na gospodarce o obiegu zamkniętym i ochronie klimatu. Wolne miejsca czekają również na popularnych kierunkach, w tym biotechnologii, cyberbezpieczeństwie, inteligentnej elektronice i elektroradiologii. Rekrutacja potrwa do 11 września. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 14. Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane między 15 a 17 września. Wciąż dostępne są także miejsca na kierunku lekarskim, na Wydziale Medycznym. Obecnie jest ich 8. Nabór na ten kierunek prowadzony będzie w turach po wyczerpaniu limitu miejsc najpóźniej do 30 września. No tyle o poranku z mojej strony. Polecam lokalne fakty w RMF 24 Wrocław. Pierwsze już o 9.30, natomiast za chwilę rozmowa o 7.00. Piotr Salak będzie rozmawiał z Mariuszem Maszkiewiczem, byłym ambasadorem RP na Białorusi.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens Lewy.

0: i Klemens Prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
5: Orły oszczędzania mają oko.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF 24.

0: Tu radio RMF 24, jest środa, 9 września. Zapraszam na poranek informacyjny. Piotr Salak, kłaniam się. Za chwilę więcej o powrocie Andrzeja Poczobuta na Białoruś, ale wcześniej oczywiście fakty. Są już w naszym studiu i Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski. Myślę, że możemy zaczynać, tym bardziej, że jest siódma.
1: Brutalny atak na obywatela Ukrainy w Warszawie.
2: Od tej sprawy zaczynamy, a potem prawie 900 uwag do propozycji rządu, jak rozwijać centra zdrowia psychicznego.
3: Się martwimy, że pod tym szyldem będą poradnie tak jak dawniej.
1: Dotarliśmy do szczegółów, posłuchajcie.
2: Będzie też Liga Mistrzów.
1: I będzie też sukces Polaka w Londynie.
4: Wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
2: Paweł Kapuła poprowadzi orkiestrę na Festiwalu Muzyki Klasycznej BBC Proms.
1: To fakty w RMF FM. 33-letni Polak bez powodów brutalnie zaatakował młodego Ukraińca w Warszawie. Do tego zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej.
2: Napastnik został zatrzymany chwilę po zdarzeniu, trafił już do aresztu, a o szczegółach tej sprawy teraz w porannych faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co już wiemy w tej chwili?
5: Grupa osób ruszyła przez ulicę, gdy zapaliło się zielone światło. Wtedy jeden z mężczyzn nieoczekiwanie uderzył pięścią w głowę 20-letniego Ukraińca, a następnie uciekł. Młody mężczyzna upadł na środku jezdni i stracił przytomność. Ma ukruszony ząb i otarcie twarzy. Pomocy udzielili mu przechodnie, którzy wezwali policję. Patrol niedługo potem zatrzymał napastnika. Podczas przesłuchania nie potrafił on wytłumaczyć motywów swego zachowania. Okazało się natomiast, że ma już na koncie podobne pobicie i odsiedział prawie rok za kratami za brutalny atak na 86-letnią kobietę, którą kopnął w plecy w jednym z centrów handlowych. Usłyszał zarzuty, za które grozi 5 lat pozbawienia wolności, jednak do więzienia może trafić na dłużej, bo działał w warunkach recydywy, a dodatkowo śledczy potraktowali to pobicie jako wybryk chuligański.
1: Prawie 900 uwag trafiło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowego pomysłu na funkcjonowanie centrów zdrowia psychicznego.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, pod koniec września lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci zorganizują demonstrację przed kancelarią premiera. Będą domagać się, by jak najszybciej powstały nowe placówki.
1: Michał, razem z nami w faktach. Czego dotyczą zgłoszone uwagi?
6: Tego, ilu lekarzy, terapeutów i pielęgniarek powinno pracować w jednym centrum, jeśli takie miejsce, zgodnie z nowym modelem, ma zabezpieczać 100 tysięcy mieszkańców, czyli ma przypadać średnio na jeden powiat. Pacjenci pytają też, czy centra będą dalej wspierać bliskich osoby chorej.
3: Pierwszy raz jest taka sytuacja, że te zespoły myślą też o rodzinie. Można przyjść do tego punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego z kimś bliskim, przychodzić do psychiatry z kimś bliskim.
6: W centrach jest zasada, że od momentu, gdy zgłosimy się do tego punktu, pomoc powinna być udzielona najpóźniej w ciągu 3 dni. Teraz takich placówek w całym kraju jest 118. Projekt ministerstwa zakłada, że będzie ich ponad 2 razy więcej, ale dopiero za 3 lata. Pacjenci pytają, czy ten termin można przyspieszyć, a resort ma teraz analizować uwagi.
1: Po przerwie.
2: Po mundialu.
1: Po wakacjach.
2: Wróciła. Piłkarska Liga Mistrzów. Już w pierwszych meczach nie brakowało hitów. Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan, a polskie Porto przegrało 0-2 z Manchesterem City.
1: Spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak spisali się polscy piłkarze?
7: No, Porto było wczoraj trochę mniej polskie, bo zagrał jedynie Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzował za kartki, a Oskar Pietuszewski leczy jeszcze kontuzję. Kiwior i koledzy dzielnie się bronili w pierwszej połowie, ale w drugiej nie znaleźli sposobu, by zatrzymać norweskiego snajpera.
8: Erling Haaland! 2-0, dublet ustrzelony przez Erlinga Haalanda.
7: Byli pod wrażeniem skuteczności Norwega komentatorzy Kanal Plus Sport. Ten mecz miał jeszcze jeden polski akcent, a był nim arbiter Szymon Marciniak. W meczu Realu z Interem w 60 minucie na boisku pojawił się Piotr Zieliński, a nie pomógł kolegom w odrobieniu strat Aston, bo jak wspomnieliście, Inter przegrał 1-2 z Realem, a Aston Villa bez kontuzjowanego Matiego Kesha pokonała na wyjeździe Club Brugge 3-2.
2: Zostawiamy sport, zmieniamy teraz nastrój.
9: Jesteśmy dumni.
2: Dziś polski dzień na dorocznym festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie.
1: Szkocką orkiestrę symfoniczną BBC poprowadzi Paweł Kapuła.
2: Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę w tym miejscu, by poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji.
4: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
10: Gdyby pan miał porównać, bo pan przecież występuje w różnych salach koncertowych, właśnie z tą kulturą muzyczną tutaj brytyjską, a naszą lokalną, nadwiślaną, jak to wygląda?
4: Wielka Brytania może poszczycić się naprawdę wybitnymi zespołami. To zresztą jest bardzo ciekawe, kiedy przyjeżdżają różne gościnne orkiestry ze świata i oczywiście wszyscy są zachwyceni, ale po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry. Tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
1: Z regentem Pawłem Kapułą rozmawiał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Do tej rozmowy będziemy oczywiście wracać w Faktach RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o siódmej w radiu RMF 24.
0: Gościem rozmowy o siódmej jest Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Polski na Białorusi między innymi. Dzień dobry, panie ambasadorze.
12: Witam, dzień dobry.
0: Panie ambasadorze, Andrzej Poczobut jest już na Białorusi, ma wrócić za tydzień. Myśli pan, że wróci bezpiecznie?
12: Myślę, że tak. Jest to rezultat rozmów amerykańskich przedstawicieli, mówię o dyplomacji Trumpa, która jest bardzo konkretna i Łukaszenko ma w tym interes, aby się nie narażać Amerykanom i w związku z tym rodzaj nietykalności Andrzej Poczobut ma zapewnione. Mam nadzieję, że mu się nic nie stanie, choć oczywiście jest to jego krok. To, co zrobił, jest to bardzo ryzykowne i niezwykle odważne. To jest człowiek niezwykle odważny.
0: Cieszę się, że wrócił do rodziny, do znajomych. To poza sporem, panie ambasadorze, rzeczywiście odwagi trudno odmówić Andrzejowi Poczobutowi. A pańskim zdaniem, dlaczego Łukaszenka się zgadza na ten powrót Andrzeja Poczobuta na Białoruś? Bo właśnie naciski Amerykanów?
12: My dokładnie nie wiemy. Jest jakiś rodzaj handlu między Stanami Zjednoczonymi, mówię o administracji Trumpa, a Łukaszenką. Być może w grę wchodzą nawozy potasowe, bo tam jest w tle gdzieś spór z Kanadą i Trumpowi zależało na tym, aby mieć zapewnione dostawy z innej strony. Białoruś jest jednym z większych eksporterów nawozów potasowych w świecie. Być może o to chodzi. Nie wiemy tego dokładnie. Tego rodzaju dyplomacja jest za grubymi drzwiami, o tak bym powiedział, za grubą kurtyną prowadzona. Natomiast fakt, że skutecznie przedstawiciele Donalda Trumpa, pan Cole, negocjują uwalnianie kolejnej grupy więźniów politycznych. Ta sytuacja jest bezprecedensowa, dlatego że większość z tych ludzi zostaje wyrzucana z kraju. Są zmuszani do tego, żeby wyjechać z Białorusi. Tylko w dwóch przypadkach, czyli Mikołaja Statkiewicza i Andrzeja Poczobuta, mamy do czynienia z twardą postawą polityków czy więźniów politycznych, którzy to postawili na swoim i wygrali w tym. Oczywiście jak to dalej będzie wyglądało, ja bym nie gwarantował, że Andrzej będzie cały czas na wolności, ale liczę, że to się będzie w miarę szczęśliwie toczyło. Cieszę się, że Andrzej wrócił do Grodna. Ja byłem, przypomnę, również konsulem generalnym, pierwszym konsulem generalnym w Grodnie w latach 90. Znam to środowisko bardzo dobrze, znam rodziny tych ludzi, wiem jakie są tam warunki.
0: To za chwilę o tym porozmawiamy, panie ambasadorze, tylko jeszcze jedno pytanie, bo pan o tym wspomniał. Czy sądzi pan, że ten powrót Andrzeja Poczobuta to będzie taki test dla Łukaszenki?
12: Ja bym się tutaj nie przywiązywał do tego. Jest taka pokusa, zwłaszcza w administracjach rządowych, aby potraktować tego typu gest, na zasadzie nie zrobię krzywdy, jako rodzaj odwilży. To jest fałszywa perspektywa i uważam, że to nie ma nic wspólnego z żadną odwilżą, z żadnymi zmianami postawy reżimu Łukaszenki. To jest po prostu rezultat skutecznej dyplomacji administracji amerykańskiej.
0: Bo mówi pan tak samo jak przedstawiciele białoruskiej opozycji, bo oni też zaznaczają, że ten powrót Andrzeja Poczobuta nie oznacza, że można bezpiecznie już wracać w tej chwili na Białoruś.
12: Absolutnie nie, absolutnie nie. Wielu jest w pewnym kłopocie, bo słyszałem wypowiedź Sergeja Cichanowskiego, który mówi, że to oznacza, że wielu urzędników będzie mówiło teraz właściwie, no możecie wracać, to już nie ma zagrożenia, prawda? No, to nie jest tak. Pamiętamy z lat 80. sytuację, kiedy osoby o znanych nazwiskach, o których mówiły rozgłośnie zachodnie media zachodnie były w pewnym sensie chronione przed komunistycznym reżimem w Polsce, w PRL-u. Natomiast ludzie, którzy działali w terenie, nie mieli, że tak powiem, znanych nazwisk, tak samo trafiali do więzienia, byli prześladowani, podlegali presji służb specjalnych polskich.
0: I to samo się dzieje na Białorusi, rozumiem pańskim
12: zdaniem. Tak jest, dokładnie.
0: Panie ambasadorze, to zapytam w takim razie o związek Polaków na Białorusi. Pan sądzi, że ten powrót Andrzeja Poczobuta jest związany z szansą na legalizację Związku Polaków na Białorusi?
12: Nie. Ja bym tego w ogóle nie wiązał. Administracja Łukaszenki bardzo nie lubi polskiej organizacji społecznej. To jest, przypomnę tylko, do momentu rozwiązania, czy tego tak zwanego konfliktu w 2005 roku, to jest największa organizacja społeczna na Białorusi w historii w ogóle. Także zagrożenie taką, powiedziałbym, podmiotowością obywatelską, bo tego się najbardziej boi ten postsowiecki system, jest tak duże, że oni będą tego bardzo mocno pilnować. Podejrzewam, że całe oddziały KGB-owców są oddelegowani do tego, żeby pilnować Andrzeja i pilnować, co się dzieje w Związku Polaków działającym nielegalnie czy półlegalnie, bo oni mają tam jakieś formy aktywności typu nauczanie języka polskiego, spotykają
0: się. Ale przyzna pan, panie ambasadorze, wejdę w słowo, że toczy się jakaś gra dyplomatyczna. Angelika Borys zapowiedziała w Białymstoku podczas zjazdu, że są kroki zmierzające do rejestracji stowarzyszenia.
12: Czy to są kroki dyplomatyczne? Ja myślę, że to właśnie białoruskiej stronie zależy na uregulowaniu pewnych kwestii, ponieważ presja gospodarcza, presja polityczna jest tak silna, że utrudnia im funkcjonowanie. To jest państwo, które totalitarne, które w tej chwili ma poważne kłopoty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w handlu, w komunikacji i tak dalej. Tu się może stąd brać jakieś takie poczucie, że ustępujemy, ale ja bym bardzo ostrożnie podchodził do tych wszystkich sygnałów i nie traktował ich jako poważne polityczne gesty, tylko raczej jako taką grę cieni, byśmy powiedzieli.
0: A pańskim zdaniem, jak Polacy na Białorusi podeszliby, nie wiem, do propozycji rejestracji związku pod inną nazwą, bo takie sygnały ze strony Mińska napływały, nieoficjalne sygnały?
12: Nie znam szczegółów, nie będę się w tej chwili wypowiadał. Wiem, że od wielu lat reżim Łukaszenki pracował na tym, aby rozbić organizację polską. Powstawały różne i rozbijał Polską Macierz Szkolną i tworzył alternatywny związek i rozbijano struktury regionalne, zwłaszcza wokół domów polskich w wielu miastach Białorusi Zachodniej. To się odbywało i w tej chwili to moim zdaniem byłoby raczej policzone na podzielenie ich i na stworzenie jakiegoś rodzaju warunków do szantażu, czy też do stawiania określonych barier dla grupy kierującej Związkiem Polaków. Mówię o Angelice Borys, ale nie tylko. Znam tych ludzi, oni zaczynali w latach 90. u boku Tadeusza Gawina, legendarnego w tej chwili pierwszego prezesa Związku Polaków na Białorusi. Wiem, że bardzo często mają dylematy, dlatego że nie otrzymują takiego wsparcia i takiej pomocy ze strony Polski, jakiego by oczekiwali. Bardzo często są zostawiani sami sobie, muszą podejmować bardzo trudne decyzje, często moralne, na zasadzie, czy zgodzić się na coś, czy pójść na jakiś rodzaj współpracy, ustąpić, czy nie ustąpić. Współczuję im i mam nadzieję, że ta sytuacja szybko minie.
0: A pana zdaniem Warszawa dostrzega realne problemy Polaków na Białorusi, czy podchodzi do tego zbyt...
12: Proszę pana, zależy, która Warszawa, bo szczególni urzędnicy, oczywiście politycy mają stosunek współczujący, wiedzą, rozumieją i tak dalej. Natomiast różne instytucje w Polsce działają w sposób chaotyczny i dotyczy to wsparcia finansowego poprzez Senat, MSZ. Kwestia legalizacji pobytu, kart pobytu czy zezwoleń różnego rodzaju na pracę, to z kolei MSWiA i nasze służby pilnujące, że tak powiem, bezpieczeństwa państwa, to bardzo często są dwie różne rzeczywistości. Z jednej strony mówię współczucie, zrozumienie i tak dalej, a z drugiej strony no twarde realia prawno-formalne, które utrudniają funkcjonowanie. Ja mówię o przekraczaniu granicy, o traktowaniu ich przez służby celne, graniczne. Bardzo często bywa, że człowiek z kartą Polaka na Białorusi w tej chwili trzeba ukrywać to, ale człowiek z kartą Polaka przekracza granicę i jest traktowany no tak jakby, nie wiem, podejrzany od razu, prawda, i się bardzo źle z tym czują. To są bardzo skomplikowane zagadnienia, więc Warszawa to nie jest jednolite stanowisko państwa polskiego i społeczeństwa polskiego. Jest to
0: panie ambasadorze, to zapytam w takim razie o stosunek Łukaszenki wobec Ukrainy. Pan uważa, że jest samodzielny w swojej polityce wobec Ukrainy? To jest jego polityka?
12: Nie, absolutnie. Absolutnie. Łukaszenko stracił właściwie wszystkie możliwości wpływania na obecną sytuację, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Jest totalnie podporządkowany decyzjom wojskowych rosyjskich. Jedyne co może, no to manewruje gdzieś na obrzeżach, prawda, tych decyzji. Nie ma kompletnie żadnego wpływu. Jest zmuszany do tego. Z tego co wiem, to są instalacje rakietowe, które pobliżu granicy z Ukrainą.
0: Tak jest, 101 brygada rakietowa jest na terytorium Białorusi.
12: Są instalowane, on na to nie ma kompletnie żadnego wpływu.
0: Ale pana zdaniem...
12: Putin zajął Białoruś, można powiedzieć, taka cicha aneksja nastąpiła.
0: Ale pana zdaniem, panie ambasadorze, Łukaszenka może zostać zmuszony do tego, żeby wojska białoruskie weszły na Ukrainę? On się tego boi.
12: Jest to pytanie, na ile rosyjskie służby kontrolują struktury dowódcze wojsk rosyjskich. Jeżeli mają kontrolę, no to mogą jakąś część oczywiście, natomiast wiedzą dobrze, że Białorusini nie będą walczyć za sprawy rosyjskie z Ukraińcami.
0: Pana zdaniem, gdyby się wojska białoruskie na Ukrainie pojawiły, to na Białorusi wtedy nastąpiłby wybuch społeczny, który mógłby zmieść Łukaszenkę?
12: Nie, to w ogóle w grę nie wchodzi. Ta podmiotowość została zgniecona już dawno, więc pytanie, kto miałby, że tak powiem, tutaj się buntować i to w sposób zorganizowany, to absolutnie w grę nie wchodzi. Natomiast no, może być sytuacja, w której rzeczywiście jakaś część, mówię, niewielkie oddziały białoruskie kontrolowane przez rosyjskie struktury dowódcze mogłyby się pojawić, ale to oznaczałoby, że to już jest totalny rozpad łukaszenkowskiego państwa, już nawet nie Białorusi jako takiej, ale tego systemu Łukaszenki.
0: Czyli rozumiem, że gdyby się pojawiła jakikolwiek element interwencji czy wejścia wojsk białoruskich na teren Ukrainy, to bardziej pan się spodziewa wymiany w elitach wokół Łukaszenki.
12: Tak, dokładnie. I to wymiany na bardziej prorosyjskich i bardziej podporządkowanych Kremlowi.
0: A co się stało z tym całym ruchem społecznym, no, który 6 lat temu wydawało się, że zmiecie reżim Łukaszenki?
12: To nie był zorganizowany ruch społeczny. Proszę zauważyć, to nie była, tak jak często się porównuje, Solidarność 80-81 roku. 10 milionów, prawda, członków i tak dalej. To był spontaniczny protest. Ja to nazywam, że trawa spod asfaltu wyrosła. Dlatego, że ludzie sami się nie spodziewali, że wyjdą z flagami biało-czerwono-białymi, z pogonią, z hasłami niezależności, suwerenności państwa, To było zaskoczenie dla wszystkich. To znaczy, że ten potencjał w narodzie białoruskim jest, śpi, ale oni są przez wieki przyzwyczajeni do tego, że łatwo się wprost z otwartą przyłbicą nie walczy. Nie mamy na to siły, nie mamy na to środków, w związku z tym są, jak to się żartuje nawet w piosenkach, są narodem partyzanckim, o tak powiedział. Białorusini ukrywają bardzo często swoje przekonania, poglądy, zwłaszcza przed tym groźnym wschodnim sąsiadem, więc te procesy odbywają się podskórnie, w sposób niezauważalny, procesy społeczne. Ale jest to społeczeństwo, które ma ogromny potencjał. Ja bardzo wierzę w Białorusinów, że zbudują w końcu, zbudują swoje niezależne państwo z należnym im miejscem w Europie.
0: A ktoś dzisiaj jest w stanie powiedzieć, na ile rzeczywiście poparcie społeczne ma Łukaszenko w tej chwili na Białorusi? Nie tak dawno się mówiło, że prowincja popiera Łukaszenkę.
12: Nie ma żadnego socjologa. To jest konformizm, który jest przećwiczony od lat 30. czasów sowieckich. Konformizm polegający na tym, że trzeba przeżyć, że trzeba przetrwać, w związku z tym trzeba się dostosować do sytuacji, a to nie jest żadne jakieś poparcie.
0: Czy pańskim zdaniem w takim razie to będzie bardziej nacisk międzynarodowy na ewentualne zmiany czy ewentualną odwilż, jeśli chodzi o reżim w Białorusi? Czy trzeba poczekać po prostu na, no mówiąc brutalnie, na to, żeby biologia zadziałała?
12: Ja myślę, że ten czynnik ukraiński tutaj ma ogromne znaczenie. Groźba uderzenia na różnego rodzaju instalacje, zwłaszcza naftowe, te, które dla reżimu Łukaszenki są niezwykle ważne, która z Kijowa zabrzmiała parę miesięcy temu, ona jest tak istotna, że wpływa na to i oddziały, niewielkie, ale oddziały, bataliony białoruskie w armii ukraińskiej, to jest największa groźba dla reżimu Łukaszenki. Także ten czynnik ukraiński, on ma tutaj moim zdaniem decydujące znaczenie i rozwój sytuacji politycznej, czy w jaką stronę ta wojna zacznie zmierzać do pokoju, zakończenia, czy któraś ze stron przeważy, to będzie miało bezpośrednie przełożenie na to, co się w Mińsku dzieje politycznie.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Pan Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Polski na Białorusi, między innymi był gościem rozmowy o 7 w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy, panie ambasadorze.
12: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do
0: wszystkiego
12: widzenia.
0: Dobrego. Kłaniamy się.
11: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka. You got it!

0: rana.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
0: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy, twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio RMF 24. Informacje na dzień dobry.

0: 7.30 na zegarach, czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtyń i Tomasz Cęńszewski są już razem z nami.
1: Kierowcy w Śląskiem. Samochód uderzył w barierę na A4 w pobliżu Rudy Śląskiej.
2: Ostrzegamy, zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa.
1: Szef Rady Europejskiej Antonio Costa będzie dziś w Warszawie, chwilę później w Berlinie.
2: Objeżdża europejskie stolice, by przed październikowym szczytem sprawdzić, na jakie ustępstwa są gotowe poszczególne państwa w kwestii unijnego budżetu na lata 2028-34.
1: Na linii faktów brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jakie odpowiedzi usłyszy szef Rady Europejskiej?
3: Od Tuska Costa usłyszy przede wszystkim, żeby nie ciąć środków na rolnictwo i wsparcie biednych regionów, które dla Polski są najważniejsze. Według propozycji Komisji Europejskiej dla Polski to może być 120 miliardów euro. Warszawa wskaże za to na nowe wydatki, które można ciąć, czyli na konkurencyjność, a więc badania czy innowacyjność, z których korzystają najbardziej rozwinięte państwa, oraz na działania Unii poza jej granicami. Od marca Costa usłyszy coś zupełnie innego. Berlin uważa, że przyszły budżet jest za duży i cięcia powinny objąć wszystkie obszary. Także rolnictwo i politykę spójności. Niemcy oczekują cięć rzędu kilkuset miliardów euro.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku już teraz zapraszam Mateusz Bożek. Dzień dobry.
5: Jestem, dzień dobry, a zaczynamy od Rady Polityki Pieniężnej, która podejmie dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów nie ma szans na obniżkę. Spodziewają się raczej, że Rada utrzyma stopy na obecnym poziomie, a to przypomnę 3,75%. Obniżkę uniemożliwiają przede wszystkim rosnąca inflacja, a także konflikt na Bliskim Wschodzie i niepewna sytuacja w Zatoce Perskiej, zwłaszcza po ostatniej wymianie ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Obniżek stóp procentowych w tym roku możemy w ogóle nie zobaczyć. Według części ekonomistów pojawią się one dopiero w połowie przyszłego roku. A to nie są dobre wieści dla tych, którzy myślą o kredycie, tym bardziej, że jak wynika z najnowszego raportu serwisu Tabela Ofert, ceny mieszkań poszły w górę na rynku deweloperskim średnio o 0,7%, od początku roku o 3%. Największy miesięczny wzrost odnotowano w Łodzi, Krakowie i w Trójmieście. Niewielki spadek zanotowała natomiast Warszawa. Sprzedaż nowych mieszkań w sierpniu w naszym kraju była co prawda o połowę wyższa niż w ubiegłym roku, ale w ocenie ekspertów rosnąca inflacja i brak obniżek stóp procentowych mogą ten wzrost wyhamować. Nasza złotówka trzyma się tymczasem stabilnie, choć wobec niektórych zagranicznych walut zaczyna lekko tracić. Przede wszystkim względem brytyjskiego funta zapłacimy za niego 5,03 zł. Dolar w tej chwili 3,71, frank szwajcarski 4,58, euro kosztuje z kolei 4,31 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF 24, 95.1 FM we Wrocławiu. Przypominamy się łaskawie. Wiceszef Pentagonu podkreśla, że Rosja odbudowuje siły. Dodaje, że trzeba być przygotowanym na przedłużający się konflikt. Elbridge Colby zdaje się też sugerować, że mimo dyplomatycznych prób Stanów Zjednoczonych zmierzających do zakończenia wojny, ta może jeszcze długo potrwać. O tym zza oceanu opowie nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Te słowa padły w czasie wirtualnego spotkania ministrów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, tak zwanej Grupy Ramstein, i wywołały sporo komentarzy. To wydaje się być jasny sygnał, że po ostatnich rozmowach wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie i Kijowie raczej pokoju nie widać na horyzoncie. Niejako świadczył prezydent Donald Trump, naszym celem jest trwały pokój, wspieramy wszelkie działania w tym kierunku, ale z punktu widzenia Ministerstwa Wojny nie możemy jednak przewidzieć, kiedy ta tragiczna wojna się zakończy, powiedział właśnie wiceszef Pentagonu. Jak wszyscy dobrze wiecie, Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne i potencjał przemysłu obronnego. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt i na to, że potrzeby Ukrainy będą się utrzymywać przez kolejne miesiące i lata. Musimy być również przygotowani na inne możliwe ewentualności, dodał. Wypowiedź Colby'ego pada w szczególnym momencie. Dzisiaj w Dallas, w Teksasie, rozpoczyna się dwudniowa konwencja Partii Republikańskiej. Do American Airlines Center zjeżdżają czołowi politycy partii, kongresmeni i kandydaci walczący o mandaty w listopadowych wyborach. W centrum wydarzenia znajdzie się oczywiście Donald Trump, który ma wystąpić podczas obu dni konwencji. Jednym z głównych mówców będzie również wiceprezydent J.D. Vance. Prezydent, wiceprezydent rozpoczynają wspieranie republikańskich kandydatów właśnie przed listopadowymi wyborami. Oficjalny program koncentruje się przede wszystkim na polityce krajowej, gospodarce, bezpieczeństwie granic, handlu i osiągnięciach administracji. Nie oznacza to jednak, że wojna w Ukrainie zniknie z politycznego tła spotkania w Dallas. Dla republikańskiego elektoratu pytanie o skalę i czas amerykańskiego zaangażowania w pomoc Ukrainie pozostaje częścią znacznie szerszej debaty o tym, gdzie powinny znajdować się priorytety Stanów Zjednoczonych. W Partii Republikańskiej od kilku lat wyraźnie słyszalny jest nurt domagający się ograniczenia ciężaru ponoszonego przez Stany Zjednoczone i przenoszenia większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Ukrainy na państwa europejskie. Dlatego słowa wiceszefa Pentagonu mogą tutaj w Dallas wybrzmieć szczególnie mocno. Jeżeli wojna rzeczywiście może potrwać kolejne miesiące, a nawet lata, natychmiast pojawia się pytanie, kto będzie w tym czasie finansował i dostarczał Ukrainie uzbrojenie. Odpowiedź obecnej administracji coraz częściej prowadzi w stronę Europy. To słyszymy, Stany Zjednoczone nie chcą wspierać Ukrainy. Dziś i jutro tutaj pytania o wojnę w Ukrainie także padną.
0: Coś mi mówi, że w Radiu RMF 24 jeszcze do Dallas w Teksasie będziemy nieraz zaglądać. Ważne informacje płyną też ze Stanów Zjednoczonych. Słowa Donalda Trumpa, a raczej jego komentarz, jeśli chodzi o wybory w Saksonii i Anhalcie. Mówimy o tych wyborach, w których wygrała AfD. Niemcy mają dość okropnych przepisów migracyjnych i nie będą tego tolerować. Tak napisał Donald Trump, komentując zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec. I jeszcze ważna informacja dotycząca wiz, bo władze Stanów Zjednoczonych wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy migracyjne dla Polaków i dla Węgrów. Jednocześnie przedłużono przerwę w rozpatrywaniu tego typu wiz dla obywateli innych państw. Te informacje przekazuje agencja Reutera.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Za 17 minut będzie godzina 8. Halo, halo. Specjalnym gościem wydania teleturnieju Jaka to Melodia jest redaktor z redakcji sportowej RMF FM, czyli Wojtek Marczyk. Słyszymy się, panie redaktorze?
1: Dzień dobry, jestem.
0: Dzień dobry, jest pan. Może być po jednej nutce?
1: No, jak już tak licytujemy, to niech będzie po jednej.
0: Proszę bardzo.
1: Nie no, nutek było więcej, ale wiadomo, że kaszanka zawsze w cenie o poranku.
0: Tak. O jakie rozgrywki chodzi, nawet nie będę pytał, bo rozumiem, że pan słyszy ten dźwięk, to pan się od razu budzi i pan od razu pyta i sprawdza, jakie wyniki, prawda?
1: Ja mam wtedy oczy szeroko otwarte, dużo bardziej, ale myślę sobie, że wielu naszych słuchaczy także czekało na ten dzień, aż wybrzmi po prostu ta melodia i będą mogli usiąść wieczorem do oglądania tych spektakularnych spotkań.
0: Ruszyło i to ruszyło od razu z wysokiego C. Real grał z Interem Mediolan. Jak to widzę mistrzów, znakomite firmy. Królewscy wygrali 2-1. Widziałeś błąd bramkarza przy drugiej bramce?
1: Widziałem, ale José Mourinho stwierdził, że to wcale nie był błąd. To było wszystko przygotowane. To Valverde tam czuwał, on tam był, on pracował na to, żeby tą bramkę zdobyć.
0: No dobrze, to wszystkim, którzy nie widzieli, polecamy, bo warto. Takie rzeczy się rzadko zdarzają. Także na boiskach Ligi Mistrzów Królewscy zasłużyli?
1: No taki bym powiedział typowy zespół José Mourinho. Oddali inicjatywę Interowi i czekali, żeby ich wypunktować. No i to się udało skutecznie. Ta druga bramka, o której mówisz, bo pierwsze trafienie to Kyliana Mbappé, a ta druga to taki nieudany dribbling bramkarza, który wykorzystał Valverde po prostu i skierował piłkę do bramki. No jakby taki przejrzysty, prosty Real. No niespecjalny Vinicius, dobrze grający zresztą, którego José Mourinho na konferencji po meczu też bronił, mówiąc, że on wie, że on nie jest w najwyższej formie, ale dajcie mu czas, on będzie dobrze jeszcze grał w tym sezonie.
0: A Piotr Zieliński?
1: Typowy klub, typowy zespół José Mourinho. Piotr Zieliński wszedł na boisko w 60 minucie. Próbował, starał się, ale no cały Inter był taki trochę nieskuteczny, bym powiedział.
0: To jeszcze o innym polskim.
1: Szukali okazji, żeby wyrównać. Ta jedna bramka zdobyta, ale nie udało się tych punktów urwać na Bernabeu.
0: Aha, to jeszcze o jednym polskim meczu musimy porozmawiać oczywiście, czyli o meczu Porto z Manchesterem City, ale tam ciężko cokolwiek zrobić, kiedy Haaland na boisku, prawda?
1: Nie no, wczoraj najwięcej roboty tam miał bramkarz Porto, zdecydowanie, on w pierwszej połowie był tak ostrzeliwany, ale nie tak mówiąc pół żartem, pół serio, to dlatego, że nie było Jana Bednarka, po prostu nie było tego polskiego muru w defensywie, bo Jan Bednarek zawieszony za kartki, tylko Kuba Kiwior w wyjściowej 11 FC Porto, Oskar Pietuszewski leczy jeszcze kontuzję. Ta pierwsza połowa, no to naprawdę takie mocne ataki Manchesteru City, dobrze broniący bramkarz Porto, no w drugiej połowie już dwa strzały Haalanda celne, chociaż takie trzeba przyznać, proste dośrodkowanie i lekki strzał głową Haalanda na 1-0, a przy drugim to Haaland po prostu dołożył nogę do piłki strzelonej w pole karne i ona wpadła do bramki, więc prostą robotę miał Erling Haaland. Wczoraj dwa gole strzelone, no i City pod wodzą Enzo Mareski Ligę Mistrzów rozpoczynał takiej bardzo przekonującej wygranej, bo myślę sobie, że każdy, kto oglądał ten mecz ani przez minutę nie miał wątpliwości, że to City prędzej czy później wciśnie piłkę do bramki.
0: Wojtek, nie będziemy podawać wszystkich wyników, bo to nie mamy aż tyle czasu, ale które rezultaty zwróciły twoją uwagę?
1: No myślę sobie, że strzelanie było ciekawe w meczu Lille z Betisem Sevilla, tam przegrana przez francuski zespół 2-3. 5 bramek było też w Dortmundzie, bo Borussia pokonała Villarreal. No i tam też były dramatyczne sceny, bo debiutujący w Lidze Mistrzów 18-letni grecki pomocnik Konstantinos Karetsas, kto nie widział jego możliwości technicznych, to polecam sobie poszukać, bo naprawdę fantastyczny drybler, ale zasłabł wczoraj na murawie, zrobiło się naprawdę trudno, został zniesiony na noszach. Potem niemiecki klub wydał oświadczenie, no, w którym poinformował, że problemy z układem krążenia, jak czytamy, to spowodowały. Pojechał do szpitala, no i tam ma przejść dokładne badania. To jeszcze jeden wynik, bo on trochę nas interesuje z powodu Matiego Kesza, który leczy uraz i go zabrakło w tym meczu, ale jego Aston Villa pokonała Club Brugge 3-2. Więc tak to wczoraj wyglądało.
0: Więcej oczywiście w faktach sportowych, te po 8.30 wszystko się zgadza, panie redaktorze.
1: Bardzo dokładnie, a w tych faktach sportowych nawet opowiemy więcej o tym, co dzisiaj, bo dzisiaj też oczywiście kolejny dzień z Ligą Mistrzów.
0: Ale mam nadzieję, że wspomnisz też o siatkówce, bo dzisiaj ruszają Mistrzostwa Europy.
1: Nie wiem, czy znajdę miejsce, bo jeszcze Polacy nie grają, więc my tak sobie będziemy dawkować to, ale będzie troszkę taki egzotyczny sport, mocno plażowy.
0: No, proszę, to mnie zaintrygowałeś w takim razie. Do 8.30 czekamy, do faktów o godzinie 8 mamy 12 minut. Wojtek Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Pięknie dziękujemy.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: Mamy jeszcze pilną informację sprzed chwili. Rosyjskie drony zaatakowały w nocy z wtorku na środę ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły, trzy są ranne.

0: Ogłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.

0: CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
7: Incoming!
6: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
9: O reklamie.
10: I jest godzina 11, jest Ewa Kwaśniej, są fakty.
11: Dzień dobry, witam i zapraszam. Wieloletnie więzienie dla księdza pedofila. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką w sądzie w Sosnowcu. Obywatele Izraela awanturowali się w samolocie. Interweniowała Straż Graniczna w Rzeszowie. Ukraińskie drony atakują Rosję. O kolonoskopii mówimy w naszym cyklu Twoje zdrowie. W tych faktach sprawdzimy też, co się dzieje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
12: Idealny sposób na spędzenie wolnego czasu.
11: A w faktach kulturalnych RMF FM o skarbach Rzymu. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, sąd rejonowy w Sosnowcu skazał go za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. W gmachu sądu jest nasza reporterka Anna Kropaczek. Aniu, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
13: Tak, dziś poznaliśmy też tylko sentencję wyroku, ale jego uzasadnienie sąd przekazał stronom bez udziału mediów. Prokurator Bartosz Kilian podkreślał, że prokuratura domagała się surowszej kary. Nie mógł jednak zdradzić szczegółów.
14: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Sąd co do joty uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa.
13: Prokuratura zarzuciła Jackowi K. 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. 14 lat więzienia to kara łączna. Sąd orzekł też wieloletnie zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych, zakaz pracy z dziećmi i wypłatę zadośćuczynień.
11: 5 obywateli Izraela awanturowało się na pokładzie samolotu, który przyleciał z Tel Awiwu na lotnisko Rzeszów-Jasionka. Zostali wyprowadzeni z maszyny przez zespół interwencji specjalnych Straży Granicznej. Ukarano ich mandatami w wysokości 500 zł. Zmasowany atak ukraińskich dronów na Rosję. Celem głównie port wojenny i terminal paliwowy w Noworosyjsku oraz wojskowa baza lotnicza w Anapie. Rosja twierdzi, że minionej nocy nad kilkoma regionami zestrzeliła prawie 600 ukraińskich dronów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jakie straty mieli ponieść Rosjanie?
7: Ukraińcy przekazują, że w wojennej bazie nad Morzem Czarnym w Noworosyjsku uszkodzonych lub zniszczonych zostało kilka okrętów, w tym jednostki, z których w ukraińskie miasta wystrzeliwane są rakiety. Z kolei na lotnisku w Anapie zniszczony miał zostać myśliwiec Su-33 oraz wojskowy śmigłowiec. Świadkowie mówią też o potężnym pożarze w terminalu paliwowym w Noworosyjsku. To jeden z największych rosyjskich portów. Nocny atak podsumowali też Rosjanie. Mówią o 4 osobach zabitych i 29 rannych po nalocie roju dronów. Bezzałogowce wykryto też nad kilkunastoma rosyjskimi regionami.
9: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
11: Kiedy należy wykonać pierwszą kolonoskopię? To jedno z pytań, które zadaliście ekspertowi naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Mówimy w nim właśnie o tym ważnym badaniu, które pozwala zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego.
15: Pierwsza kolonoskopia u standardowego pacjenta to jest po 50. Jeśli w rodzinie pierwszego stopnia, czyli rodzeństwo, rodzice, dzieci, wystąpił rak jelita grubego, taka pierwsza kolonoskopia od 40 roku życia.
16: Gdy wykonamy pierwszą kolonoskopię i wszystko jest w porządku, kiedy zalecana jest następna powtórka?
15: Kolejna jest 10 lat. Na 10 lat mamy gwarancję, że nie powinno się nic wydarzyć.
11: Podkreśla gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowicz. Listę placówek, w których można wykonać kolonoskopię w ramach ogólnych badań przesiewowych mamy na rmf24.pl. Pogoda na razie dopisuje. We wrześniu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wciąż sporo się dzieje. Wiele firm organizuje rejsy dla swoich pracowników.
12: Ludzie są na jednym jachcie blisko siebie, dużo ze sobą rozmawiają, spędzają wspólnie czas.
17: A zdarza się, jak ktoś na takim evencie firmowym po raz pierwszy zasmakuje żagli, to potem kontynuuje to już prywatnie?
12: Ludzie decydują się nie tylko na rejsy śródlądowe, ale też morskie. Rozwijają swoje umiejętności, nawet myślą o zrobieniu pierwszego stopnia uprawnień, czyli żeglarza jachtowego.
11: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach. Wyjątkowe w skali światowej skarby Rzymu po raz pierwszy zostaną pokazane zwiedzającym. O tym już w faktach kulturalnych RMF FM. Witamy
18: tak
11: Katarzynę Sobiechowską-Szuchtą. Kasiu, słuchamy.
18: Dwa dzieła świata antycznego, wielką mozaikę oraz miasto namalowane będzie można po raz pierwszy obejrzeć od tego weekendu w Rzymie w Termach Trajana. To największy fresk i największa mozaika z epoki rzymskiej, które kiedykolwiek odnaleziono. Najpierw będą pokazy dla małych grup zwiedzających i eksperci sprawdzą wpływ obecności ludzi na te kruche, antyczne zabytki. Bestia z 1917 roku, najstarszy zachowany film z udziałem Poli Negri, zabrzmi z muzyką na żywo. Na wyjątkowych organach kinowych zagra Filip Presaisen.
19: Te organy kinowe posiadają coś, czego nie posiadają organy w kościołach albo w salach koncertowych. Specjalne efekty, które mają naśladować konkretne zjawiska, na przykład atmosferyczne, ukazywane w filmie. Mamy urządzenia, które naśladują deszcz, stukot końskich kopyt, syrenę, telefon. Tych efektów było sporo.
18: Pokazy 17 września w Domu Spotkań z Historią w Warszawie obowiązują bezpłatne wejściówki. W Wenecji doskonale przyjęto południowo-koreański film Możliwa Miłość, inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, a współprodukowany przez Macieja Musiała. Będę o tym jeszcze mówić dziś w Faktach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu radia RMF 24. Tę godzinę zaczynamy od rozmowy na temat Komisji Śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. Powinna czy nie powinna powstać? O to zapytam profesora Sławomira Sowińskiego, politologa z UKSW.

0: jest przedpołudniowy program radia RMF24. Możecie nas, przypominam, słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On, a we Wrocławiu na 95,1 FM oraz w DAB+. Ponad 46% badanych uważa, że w Sejmie powinna powstać komisja śledcza do zbadania afery Zonda Krypto, a około 43%, czyli bardzo podobnie, jest przeciwnego zdania. Wynika z opublikowanego dzisiaj sondażu Ibris, przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Można powiedzieć, że to idealnie oddaje podział polityczny, bo już nie partyjny. O tym, czy może pojawić się polityczna wola do utworzenia takiej komisji śledczej, porozmawiam z moim gościem, którym jest profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, ta komisja śledcza powstanie, czy też to jest tylko element, myślę, że dość opłacalny, ale jednak gry politycznej, tej bardziej prawicowej części sceny politycznej?
1: No, moim zdaniem powstanie komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto nie opłaca się nikomu, a najbardziej nie opłaca się tym, którzy mają w tej sprawie, że tak powiem, w ręku decyzję, czyli koalicji rządzącej, ale również moim zdaniem nie opłaca się czy to Mateuszowi Morawieckiemu, czy PiS-owi, czy Konfederacji. Natomiast no, opozycja, znajdując się jednak w cieniu tej afery, szuka jakichś, że tak powiem, wizerunkowych sposobów, żeby pod tego cienia wyjść, żeby odsunąć od siebie jakieś podejrzenia. W związku z tym no właśnie formułuje takie postulaty, które są moim zdaniem politycznie kompletnie nie do zrealizowania. Z bardzo prostego powodu. Wszyscy dokładnie pamiętamy, jak ponad dwa lata temu, czyli na początku roku 2024, powołane wtedy przez obóz rządzący 3 komisje śledcze, które miały, że tak powiem, sprawę rozliczeń rządu PiS-u postawić w centrum debaty politycznej, która miała być takim trochę wehikułem, który doprowadzi koalicję 15 października do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. No wszyscy pamiętamy, że te 3 komisje śledcze dokładnie odwrotnie sprawy, które podejmowały, można powiedzieć, kompletnie politycznie zamuliły, rozmyły, sprawiły, że one stały się zupełnie nieczytelne i mało kto dzisiaj jeszcze pamięta o aferze wizowej czy aferze wyborów kopertowych. Po prostu instytucja komisji śledczych poza tą pierwszą słynną, prawda, pamiętną komisją przy okazji afery Rywina, ona raczej w polskim systemie polityczno-prawno-medialnym, no właśnie można powiedzieć, zamula i rozmywa polityczne znaczenie spraw, które podejmuje, niż jej wyostrza. To się dzieje z wielu różnych powodów, nie chcę teraz w to wchodzić. Po pierwsze dlatego, że wtedy komisja śledcza konkuruje o uwagę z prokuraturą, prawda? Po drugie dlatego, że komisja śledcza to jest też zawsze takie miejsce, gdzie no, ujawniają się, bym powiedział, pewne polityczne talenty, ale też deficyty różnych polityków, także tych polityków, którzy tymi komisjami jakoś zawiadują. W związku z tym, mówiąc, podsumowując, to jest tylko taki marketingowy zabieg, postulat tej komisji śledczej, który moim zdaniem nigdy nie będzie zrealizowany.
0: Ale rozumiem, jeśli dobrze rozumiem pana profesora, to jest trochę tak, że pan mówi, że zarówno Rozwój Plus, jak i PiS postuluje powołanie tej komisji, bo wie, że ona nie zostanie
1: dokładnie
0: powołana.
1: Dokładnie tak to wygląda. No bo jakby z ich punktu widzenia, oni mają właśnie bardzo mało narzędzi w tej chwili, żeby zarządzać tym kryzysem wizerunkowym, no, którym jest dla nich trochę afera Zonda Krypto. Rządzący zawsze mogą, prawda, jakieś decyzje personalne podejmować w tego typu aferach, jeżeli one w nich uderzają. Mogą zgłaszać jakieś projekty ustaw, prawda, mogą podejmować choćby decyzje personalne, takie jak na przykład pan prezydent Trzaskowski, który przy okazji afery Szpitala Południowego odwołał, no trochę właściwie, tak można powiedzieć, w taki bardzo radykalny, żeby nie powiedzieć brutalny sposób, dwie swoje zastępczynie, tak? Rządzący mają polityczne narzędzia, żeby aferami zarządzać. Opozycji pozostają gesty, opozycji pozostają, no właśnie takie, można powiedzieć, trochę marketingowe ruchy, to po to, żeby pokazać wyborcom, my jesteśmy czyści, my jesteśmy uczciwi, my nie mamy nic do ukrycia, z pełną świadomością, że nigdy właśnie te ich zamiary nie zostaną zrealizowane.
0: To spróbuję przejść teraz na drugą stronę. Sama Koalicja Obywatelska i politycy szczególnie nieoficjalnie mówią, że dostali złote jajo, czy też świętego grala tych wyborów. Ale dwa pytania do pana profesora. Panie profesorze, po pierwsze, czy nie przegrzają, bo to jest taka cecha polskich polityków, przegrzania. Po drugie, czy rzeczywiście ta afera ma tak wielki potencjał? Bo na razie wszystkie wielkie afery z różnych stron mniej więcej po miesiącu się wypalały. I w tej chwili już niemal nikt nie pamięta afery w Szpitalu Południowym, by przypomnieć tę aferę. A ja już o wcześniejszych aferach to w ogóle nie wspominam.
1: To prawda. Myślę, że takie nadzieje czy apetyty polityczne polityków rządzącej koalicji, że oto afera Zonda Krypto będzie takim politycznym samograjem, serialem i że właściwie oni teraz mogą tylko usiąść nad brzegiem politycznej rzeki i patrzeć, jak tam spływają, prawda, miecze, tarcze i szanse na sukces ich konkurentów. Myślę, że te apetyty są przedwczesne i to z jakby dwóch powodów. Po pierwsze, z powodów takich strukturalnych, o których mówił pan redaktor. Po prostu w takim bardzo szybko mknącym, można powiedzieć, pociągu polskiej polityki w zasadzie co chwilę ogłaszano jakąś aferę, prawda, i to słowo afera się jakoś tam zdewaluowało i wtedy, kiedy przyszła prawdziwa afera, no to być może my jesteśmy już trochę jakoś na to uodpornienie, myślę o nas wyborcach, choć akurat ta sprawa ma wszystkie, powiedziałbym, cechy prawdziwej afery, więc z jednej strony to polityczne ciśnienie i taka zmiana nastrojów, to oczywiście będzie gdzieś tam z czasem znaczenie tej afery rozmywało, ale też z drugiej strony im więcej będzie, powiedziałbym, w tym, co jest autentycznie takim niepokojącym obrazem, takim, można powiedzieć, rodzajem skandalu, który w tej sprawie odkrywamy, i będzie w tym więcej takiego politycznego zamieszania, politycznego apetytu, politycznego ciśnienia, prawda, tym bardziej wyborcy będą traktowali tę sprawę coraz bardziej jako kolejną rozgrywkę polityczną, kolejny spektakl, kolejne igrzyska. Co mam na myśli? Mamy w tej sprawie fakty, tak? Mamy w tej sprawie dość porażające fakty, o których wiemy, prawda? Wiemy o tym, że jakaś część wyborców straciła pieniądze. Wiemy o tym, że były przelewy, prawda, które trudno zrozumieć od ludzi, którzy są bardzo, bardzo podejrzani do polityków, którzy odpowiadali za system sprawiedliwości. Wiemy o jakichś dziwnych podróżach, spotkaniach i tak dalej. I dopóki te fakty, że tak powiem, do nas przemawiają, no to mamy poczucie, że jest to coś poważnego, jest to coś niepokojącego. Ale kiedy nad tymi faktami zaczyna się unosić aura, no jakby takiego politycznego ciśnienia, właśnie apetytów politycznych, kiedy na przykład premier występuje w Sejmie, cytując, właściwie nie do końca wiemy kogo, prawda, i formułując jakieś oskarżenia, które mają już ewidentnie wydźwięk polityczny, no to wtedy u części wyborców może się pojawić taka właśnie żółta lampka, że to mamy do czynienia z kolejnym spektaklem, kolejnym, jak mogą pomyśleć wyborców, politycznym cyrkiem. I to jest to, co może jakby tę aferę najszybciej rozmydlić, czy najszybciej unieważnić.
0: Ja dodam jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, pozwoli pan, bo to jest też bardzo ciekawe, dlatego że mamy też takie zachowania, które też jest trudno wyjaśnić z drugiej strony. To znaczy, mamy pytanie o to, kim jest ów zeznający, czy on jest świadkiem, czy jest oskarżony. I politycy, czy otoczenie koalicji rządzącej w tej sprawie się różnią. To znaczy, no bo jeśli jeden z głównych aktorów tej gry jest teraz świadkiem, no to w ogóle o czym mówimy? No i po drugie mamy postać Romana Giertycha, który przynajmniej politycznie miesza role i to w taki sposób, powiedziałbym, dyskwalifikujący niektóre z tych sensacji, dyskwalifikujący ich wiarygodność.
1: Całej sprawie pewną wiarygodność. Pełna zgoda, bo nie można jednocześnie, myślę o panu mecenasie i pośle Giertychu, grać na scenie roli adwokata, który ma bronić za wszelką cenę oskarżonego i zarazem polityka, który ma bronić tych, którzy zostali przez oskarżonego czy skrzywdzeni, tak? Państwo polskie czy wyborców. Znaczy, takie rzeczy być może możliwe są w chińskim teatrze, że ktoś jednocześnie gra, jeden aktor gra, prawda, dwie sprzeczne role, ale na scenie politycznej na dłuższą metę to jest jakby niemożliwe i jakby wiarygodność takiej gry będzie z tygodnia na tydzień moim zdaniem osłabiana. Prawdę mówiąc, dziwię się i samemu mecenasowi Giertychowi, ale też premierowi, że jakby tego nie dostrzegają i decydują się na taką dość, powiedziałbym, no właśnie politycznie ryzykowną rozgrywkę, bo przecież można by tę sprawę wyjaśniać czysto, klarownie, prawda? Nie ma żadnego powodu, że pan mecenas Giertych nie był adwokatem w tej sprawie głównego czy jednego z głównych oskarżonych. Ale też wtedy powinien, moim zdaniem, wycofać się po prostu jakby całej politycznej debaty w tej sprawie po prostu powinien politycznie zamilknąć, tak? Nie uczestniczyć w całym sporze, albo grać rolę politycznego fajtera, jednak odmawiając roli adwokata. To wydaje mi się dość jasne, dość klarowne. Dziwię się, czemu po stronie obozu rządzącego no, tego się nie dostrzega.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Sławomir Sewiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Ten tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych. Tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Po reklamie.
10: Jest 11.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty w RMF24 Wrocław. Na początek brutalny atak na ratowników medycznych, o czym informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Zatrzymany w tej sprawie to obywatel Ukrainy. Miał być pijany i zaatakować ratowników medycznych, do tego zniszczyć karetkę. W momencie zatrzymania mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. O szczegółach zdarzenia opowiada aspirant sztabowa Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji.
11: We Wrocławiu ratownicy medyczni zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny, który miał leżeć na jednej z ulic w mieście. Po przyjeździe na miejsce przetransportowywali 42-latka do karetki i wtedy on niespodziewanie stał się bardzo agresywny. Najpierw słownie zaatakował ratowników, a następnie fizycznie. W związku z tym zespół ratownictwa medycznego wezwał na pomoc policjantów, jednocześnie opuszczając karetkę. I wtedy agresor zaczął kopać w zabudowę pojazdu oraz jego wyposażenie, oczywiście uszkadzając je. Przybyli na miejsce zdarzenia mundurowi, skutecznie obezwładnili i zatrzymali nietrzeźwego, jak się okazało, mężczyznę. 42-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych oraz zniszczenia mienia.
10: Podejrzany trafił już w ręce Straży Granicznej i czeka go deportacja. O tym zdarzeniu piszemy także na rmf24.pl.
12: O zdrowiu w Faktach RMF24 Wrocław.
10: 170 pacjentów może skorzystać z pomocy w tegorocznej odsłonie programu Odżyj. To miejska inicjatywa. Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do pierwszego roku życia, u których zdiagnozowano wady wrodzone lub zaburzenia rozwojowe. Jak mówi Joanna Żminda, koordynatorka programu z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, osoby nim objęte mogą liczyć na konsultacje ze specjalistami, fizjoterapię oraz pomoc psychologiczną.
13: Często to jest, wygląda w ten sposób, dzwonią, mają potrzebę konsultacji z neurologiem, może neurologopedę, ale też oczywiście potrzebują wsparcia psychologicznego i w ciągu kilku dni organizujemy spotkanie ze specjalistą, ustalamy plan wraz z rodzicami na kolejne konsultacje, umawiamy te wizyty tak, żeby wszystkim to pasowało.
10: Dodajmy, że program realizowany jest zarówno w Szpitalu Specjalistycznym imienia Falkiewicza, jak i Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Na koniec zmieniamy temat. Wyjątkowy taneczny pokaz w tramwaju linii 5 we Wrocławiu. Jego świadkami mogli być wczoraj pasażerowie MPK. Pojazd na chwilę zamieszkał zamienił się w scenę, a podróżujący mogli zobaczyć na żywo występy tancerzy hip-hopu czy breakdance'u. Akcja miała na celu zachęcenie mieszkańców do udziału w polskiej platformie tańca, która odbędzie się we Wrocławiu między 17 a 20 września. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i ma promować kontakt ze sztuką na co dzień, także poza tradycyjnymi salami koncertowymi czy teatralnymi.

0: To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. My teraz przenosimy się do Sosnowca. Prokuratura domagała się wyższej kary i rozważa apelację. Jak informowaliśmy w faktach, Sąd Rejonowy w Sosnowcu skazał na 14 lat więzienia księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. W sądzie jest nasza reporterka Anna Kropaczek. Witaj, Aniu.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Aniu, to jest kara łączna?
1: Tak. Prokuratura oskarżyła księdza Jacka K. o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także o posiadanie materiałów pedofilskich. 14 lat więzienia to jest kara łączna właśnie za te przestępstwa. Sąd orzekł też wobec księdza wieloletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, nawiązywania z nimi jakiegokolwiek kontaktu. Nie może on również dożywotnio zajmować żadnych stanowisk związanych z edukacją czy opieką nad dziećmi. Ma też wypłacić zadośćuczynienie. Prokuratura domagała się surowszej kary, nie wiemy jednak dokładnie jakiej, ponieważ proces był niejawny i tego szczegółu prokurator Bartosz Kilian nie mógł także zdradzić. Podkreślił jednak, że sąd uznał za trafne wszystkie ustalenia śledczych.
2: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
1: To jest oczywiście wyrok nieprawomocny w pierwszej instancji.
0: A w jakim okresie i gdzie popełniał przestępstwa skazany duchowny?
1: Jak przekazał prokurator, wszystkie czyny dotyczyły osób i miejsc na terenie diecezji sosnowieckiej. Ksiądz Jacek K. pierwszego przestępstwa dopuścił się 18 lat temu, czyli w 2008 roku. Ostatni czyn był rozciągnięty w czasie aż do 2024 roku, czyli do chwili zatrzymania duchownego i dotyczył przechowywania pornografii dziecięcej.
0: Fachowo rzecz biorąc, pornografii z udziałem dzieci. Bardzo dziękuję, to była Anna Kropaczek. Bardzo dziękuję Ci za te informacje, przerażające informacje. A w Radiu RMF 24 już za moment powiemy o lokalizacji ewentualnej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
4: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Po reklamie.
3: Tomasz Terlikowski prezentuje Przedpołudnie Radia RMF 24.

wino. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś.

0: jest Radio RMF 24 i nasz przedpołudniowy program. Jeśli chodzi o lokalizację stałej bazy, bo o tym teraz będziemy mówić, wojsk amerykańskich w naszym kraju, to w grę wchodzi Polska Zachodnia, powiedziała dziennikarzom wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nie chciała zdradzić żadnych szczegółów przed wizytacją przez Amerykanów konkretnych miejsc, do czego ma dojść jutro.
1: W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Tomas Dinano, z którym przed chwilą tu widzieliśmy się w muzeum, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną, przede wszystkim z panem ministrem Zaleskim o bazie, o jej potencjalnej lokalizacji, więc te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
0: Mówiła wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że w kwestii amerykańskiej bazy w Polsce rząd i kancelaria prezydenta mówią jednym głosem, podobnie jak o sprawie serwisowania i być może koprodukcji w Polsce amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot.
1: Strona amerykańska też dostrzega naszą kluczową rolę na flance wschodniej, dostrzega nasze potrzeby związane z obronnością, ale też wiele ciepłych słów usłyszałam o samym polskim przemyśle zbrojeniowym i też Amerykanie widzą, że to tak jak wykorzystaliśmy mechanizm SAFE do inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy, który dzięki temu jest gotowy do takich wyzwań jak koprodukcja z amerykańskimi firmami, to też jest bardzo ważne dla strony amerykańskiej. Dzisiaj nie jest tajemnicą, że Amerykanie mają do czynienia z nadwyżką popytu nad podażą, jeżeli chodzi o sprzęt zbrojeniowy. Te decyzje dotyczące koprodukcji w Waszyngtonie zapadają. Zresztą, jeśli dobrze Państwo pamiętacie, wizytę sekretarza wojny Pita Hegseta w Polsce, pierwszą wizytę, kiedy spotkał się z premierem Kosiniakiem. Już wtedy Pete Hegseth mówił o tym, że jego celem jest koprodukcja pomiędzy firmami amerykańskimi i firmami z regionu. My o to dzisiaj zabiegamy. W ostatnich tygodniach też Państwo widzieliście i umowa, jeżeli chodzi o centrum serwisowe Apache w Łodzi, umowa w Bydgoszczy dotycząca koprodukcji z Andurilem, polskiej grupy zbrojeniowej i myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
0: Podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka. To jest Radio RMF 24. Słuchajcie nas w internecie i we Wrocławiu na 95.1 FM, a w Radiu RMF 24 już niebawem fakty, a po faktach w sejmowym studiu Radia RMF 24 nasz polityczny gość, którym będzie Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej, a tematem będą kryptowaluty. Zostańcie z nami.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze

0: problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.

0: głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Orły oszczędzania mają oko do świata.

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra, do 8.02 mówi wam Tomasz Terlikowski, ale nasze radio cały czas nadaje. Domyślacie się oczywiście, za chwilę Krzysztof Urbaniak przejmuje stery w radiu RMF 24. A teraz w samo południe Ewa Kwaśny i fakty.
2: Zapraszam. Ewakuacja dzieci z przedszkola w Gortatowie pod Poznaniem. Szczegóły w relacji reportera RMF FM. Policja prowadzi przeszukania w śledztwie dotyczącym Federacji Gromda. Tylko 1 na 6 uprawnionych osób skorzystała z profilaktycznej kolonoskopii.
3: To badanie wykrywa zmiany, które niewyleczone mogą doprowadzić do rozwoju nowotworu.
2: W faktach także upalny wrzesień.
4: Słońce grzeje jak w czerwcu.
2: Jest 12. Na początek faktów w południe jednak informacja sprzed chwili, wypadek pociągu na Mazowszu. Informację, którą dostaliśmy na gorącą linię RMF FM, potwierdziły nam służby. W faktach Krzysztof Berenda.
5: Dzień dobry.
2: Krzysztofie, co więcej wiadomo?
5: Tak, to są informacje potwierdzone i u strażaków, i na służbach kolejowych. Otóż na linii kolejowej 22 między Wolanowem a Przysuchą, czyli mówimy o powiecie przysuskim, w miejscowości Sokolniki Suche, na oznakowany przejazd kolejowy wjechał samochód. W ten samochód wjechał rozpędzony pociąg osobowy Koziołek. Relacji Szczecin-Lublin wykoiła się lokomotywa i pierwszy wagon. W tej chwili, jak usłyszałem od strażaków, trwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa jednej osoby. Trwa też próba wydobycia maszynisty. Na miejsce jadą służby, na miejsce oczywiście jedzie także nasz reporter. Więcej powiemy w kolejnych faktach. Warszawa, Krzysztof Berenda.
2: Uszkodzony gazociąg w podpoznańskim Gortatowie. Z pobliskiego przedszkola ewakuowano 200 dzieci. Na linii Beniamin Kubiak-Piłat. Co dzieje się teraz na miejscu?
6: Trwa zabezpieczanie gazociągu przez pracowników z pogotowia gazowego. Dzieci ewakuowane z przedszkola zostały bezpiecznie odeskortowane przez strażaków do autobusów podstawionych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowo ewakuowano 10 mieszkańców z okolicznych domów. Na szczęście nie doszło do wycieku, przekazał mi dyżurny wielkopolskich strażaków. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia w ruchu, które mogą występować na ulicach Cmentarnej i Swarzęckiej. Na miejscu cały czas pracują 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
2: W całym kraju trwają przeszukania w śledztwie dotyczącym Gromda Fight Club. Prowadzą je policjanci z Radomia zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości na zlecenie prokuratury okręgowej w Warszawie. Pod koniec lipca prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie treści publikowanych w internecie przez przedstawicieli Federacji Gromda. Jej zawodnik jest podejrzany o udział w brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu.
7: Trzymamy się faktów.
2: HIMARS, rosomaki, śmigłowce i drony. To wszystko wystawione jest w Kielcach. Trwają największe w tej części Europy targi zbrojeniowe. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem, który obserwuje Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Witamy Cię. Maćku, targi to też okazja do wyciągania wniosków z tego, jak zmieniła się wojna.
8: Dokładnie tak, to sporo miejsca jest poświęcone współczesnemu polu walki. Jestem teraz obok pawilonu Polskich Sił Zbrojnych. Tutaj nasze wojsko pokazuje to, co ma najlepszego. Wciąż jednak trzeba wyciągać wnioski i zmieniać podejście do sprzętu, chociażby w kontekście ochrony żołnierzy, tłumaczy mi podpułkownik Marcel Podchorodecki z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
9: To, co było wystarczające dla żołnierzy podczas misji w Afganistanie czy w Iraku, może być niewystarczające na tym polu walki, więc pełne kamizelki ochronne, pełna balistyka, zakrywająca o wiele więcej części ciała, niż to było wykorzystywane na misjach wcześniejszych.
8: Dużo mówi się tutaj też o dronach i o tym, jak klasyczne uzbrojenie połączyć z tysiącami tanich bezzałogowców. Z targów Kielce, Maciej Sołtys.
2: Tylko 16% uprawnionych osób zgłasza się na kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych. Taki jest wniosek z najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Właśnie o kolonoskopii mówimy w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest przed Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Michale, wiele osób obawia się tego badania. Jak personel przekonuje pacjentów, że warto się zgłaszać?
10: Na przykład dr Dagmara Mokwa tłumaczy tu, jak dużo jest korzyści, które wynikają właśnie z kolonoskopii. Lekarz w czasie tego badania może może usunąć niepokojące zmiany i przypomina pacjentom o ich prawach.
3: Zawsze mamy prawo uczestniczyć w badaniu kolonoskopowym, które będzie realizowane w sedacji, w uśpieniu. Czyli już ten pierwszy element lęku przed bólem, czy wstydu czasami nawet, już mamy troszkę zabezpieczone.
10: Ostateczną decyzję o znieczuleniu zawsze podejmuje lekarz. Właśnie program badań przesiewowych to jest teraz najszybszy sposób, by dostać się na kolonoskopię. Poza tym programem finansowanie badań jest ograniczone i przez to kolejki niestety się wydłużyły.
2: Pełną listę placówek, przypominamy, w których można wykonać kolonoskopię w ramach badań przesiewowych, mamy na rmf24.pl. To jest kolejny upalny dzień na południu Polski. W województwie śląskim już teraz termometry w cieniu wskazują prawie 30 stopni Celsjusza, a ma być jeszcze cieplej. Dlatego ci, którzy mogą, wykorzystują wrześniowy powiew gorącego lata.
11: Trudno uwierzyć, że to wrzesień.
4: Trudno uwierzyć, ale słońce grzeje jak w czerwcu.
11: Ręcznie taką deskę to jak długo się pompuje?
4: No, zależy kto pompuje, czy kobieta, czy mężczyzna. Kobieta to wiadomo, że dłużej.
11: Państwo gdzie się rozbijacie?
12: Tutaj gdzieś, jak najbliżej wody.
11: Czyli jednak woda przyciąga, co?
12: Oczywiście.
11: Jak woda?
4: Woda jest bardzo przyjemna, zwłaszcza po bieganiu. Super orzeźwienie.
2: Z plażowiczami nad Zalewem Pogorje w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. I na koniec przypominam tę ważną informację sprzed kilku minut. Wypadek pociągu pasażerskiego na Mazowszu w miejscowości Sokolniki. Na miejsce jadą służby ratunkowe. Zbieramy informacje więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM i na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
14: Po południu we Wrocławiu będzie raczej słonecznie, jednak później zachmurzenie zdecydowanie wzrośnie, a do tego zacznie padać deszcz. Temperatura wyniesie mniej więcej 24 stopnie Celsjusza. Słońce zajdzie 20 minut po 19. Wieczorem wciąż będzie pochmurno i deszczowo, a do tego zrobi się chłodniej.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: Radio RMF 24.
16: Wrzesień i kolejny upalny dzień prawie w całej Polsce, dlatego niemal w wakacyjnym nastroju witam Was serdecznie. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry i zapraszam na popołudnie w Radiu RMF 24. Dzisiaj dużo mówimy w naszym radiu o zbrojeniach i ten temat powróci w tej godzinie. Powiemy również o konwencji Partii Republikańskiej w Dallas i o tym, co z niej wyniknie dla amerykańskiej polityki. A na początek nasze sejmowe studio, ciągle gorący temat kryptowalut. Gościem będzie Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej. Jest 12.07.

0: Cały czas zbieramy dla Was informacje w sprawie wypadku pociągu na Mazowszu w miejscowości Sokolniki. Za chwilę zadzwonię do rzecznika prasowego mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ale wcześniej zapowiadane sejmowe studio, polityka u nas, spór w kwestii kryptowalut i ustawa zdrowotna będą tematami tego sejmowego studia w Radiu RMF 24. Oddajemy głos naszemu reporterowi, z nami Kacper Wróblewski.
1: Dzień dobry, a z nami jest rzeczniczka prasowa Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: I co, nie będziecie pracować nad tym prezydenckim projektem dotyczącym kryptowalut? Przypomnijmy, Zbigniew Bogucki mówi, że fundamentem tej ustawy jest wasza rządowa ustawa.
2: Nie wiem, czy nie będziemy w ogóle pracować nad tym projektem, czy też tak jak poprzedni projekt prezydencki, on zostanie procedowany łącznie z projektem rządowym. Natomiast z całą pewnością nie jest tak, że pan prezydent składa projekty, a Sejm po prostu je bezrefleksyjnie uchwala. To nie jest rolą prezydenta, żeby narzucać nam pracę. Oczywiście ma inicjatywę ustawodawczą, oczywiście może składać swoje projekty, natomiast nie może oczekiwać, że te projekty jeden do jednego będą wychodziły z Sejmu. My nie mamy systemu prezydenckiego. I tutaj jednak to parlament decyduje, które projekty są procedowane i w jakim kształcie one ostatecznie wychodzą z Sejmu.
1: A telenowela ta z tymi kryptowalutami trwa, no po raz czwarty chyba będzie składana ta ustawa. PiS mówi, prezydent składa ustawę kompromisową i co ciekawe Szymon Hołownia wczoraj pytany o tą zagrywkę prezydenta mówi, no że trzeba usiąść do stołu i rozmawiać, no bo nie można, to nie jest cytat dosłowny, ale no tak interpretuje te słowa, nie można tej ustawy, która ma chronić pieniądze Polaków, używać do walki politycznej.
2: Tyle tylko, że ta ustawa ma chronić pieniądze Polaków, a poprzednie projekty, które były zgłaszane przez prezydenta, albo te poprawki, które składało Prawo i Sprawiedliwość, szły w przeciwnym kierunku. One jednak tę odpowiedzialność giełd, kryptowalut rozwadniały. One na przykład nie wyrażały zgody na blokowanie stron internetowych, które mogą wprowadzać klientów czy inwestorów w błąd i które powinny jednak być w miarę możliwości szybko usuwane, tak żeby nikt swoich pieniędzy nie tracił. Więc to nie chodzi o to, żeby uchwalić byle co, żeby pan prezydent mógł umyć ręce i powiedzieć, że nie ma nic wspólnego z rynkiem kryptowalut i robi wszystko, żeby ten rynek uregulować, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście ta ustawa skutecznie chroniła Polki i Polaków przed utratą pieniędzy i pan prezydent miał wielokrotnie szansę wyjść z twarzą z całej tej historii, nie skorzystał z tej szansy i teraz te rozpaczliwe próby nic nie dadzą, ale ja też to do Szymona Hołowni i do jego klubu parlamentarnego chciałabym się zwrócić z przypomnieniem, że nawet jeżeli my coś konsultowaliśmy z prezydentem i nawet jeżeli poprawki prezydenckie były wprowadzone, tak jak na przykład ustawa SAFE, to i tak pan prezydent to potem wetował, więc to nie jest żadna gwarancja, że prezydent ostatecznie taką ustawę podpisze. Prezydent chciałby zaproponować swój projekt i uchwalić ten projekt i jeszcze potem wprowadzać go w życie i chciałby być władzą i wykonawczą i ustawodawczą i może jeszcze najlepiej sądowniczą. No tak nie działa demokracja.
1: W ubiegłym tygodniu był spór o kryptowaluty, mówię, spór z prezydentem, a w przyszłym tygodniu wszystko wskazuje na to, że będzie spór w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Ja tylko chciałbym wrócić, bo w ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki wyszedł do dziennikarzy przed Pałac Prezydencki. Wtedy ja zapytałem, czy Pałac Prezydencki w ogóle będzie wychodził z własną inicjatywą, jeżeli ten wasz projekt się w pałacu nie spodobał. Takiej inicjatywy nie będzie, tak powiedział Karol Nawrocki. No wy też chyba raczej nie liczycie na to, że uda się wam to weto odrzucić, bo biorąc pod uwagę nawet to głosowanie w ubiegłym tygodniu, raczej się to nie wydarzy.
2: Pokazujemy, że walczymy do końca, ale to jest właśnie kolejny przykład tego, o czym mówiłam przed chwilą, że nawet jeżeli idziemy na rękę prezydentowi i okrajamy projekt pod jego oczekiwania, bo to prezydent powiedział w kampanii wyborczej, że związków partnerskich nie podpisze, ale ustawę o statusie osoby najbliższej to tak. I powstała ustawa o statusie osoby najbliższej, bardzo kompromisowa. Naprawdę zeszliśmy z bardzo wielu artykułów, które miały jeszcze dawać więcej praw osobom żyjącym w związkach nieformalnych i tak prezydent tę ustawę zawetował. Tutaj nie ma żadnej współpracy i żadna opowieść prezydenta o tym, że on wyciąga rękę do parlamentu, nie jest prawdziwa.
1: To po co ta próba odrzucenia weta? Wiadomo, czym to się skończy. Znowu przyjdzie zapewne Zbigniew Bogucki, znowu będzie kłótnia na sali plenarnej i znowu to weto nie zostanie przegłosowane.
2: Taką walkę do końca jesteśmy winni osobom, dla których ta ustawa była projektowana. Osobom żyjących w związkach nieformalnych, w tym osobom LGBT. Te osoby przez czas rządów prawicy naprawdę przeżywały trudne chwile i my zobowiązaliśmy się, że damy im prawa, które im się należą. W wyniku weta prezydenta to jest niemożliwe, ale my chcemy pokazać, że my jesteśmy po tej stronie, która chce prawdziwej równości, a ta ustawa miała być tylko namiastką tej równości i tak się panu prezydentowi nie spodobała. A poza tym mówimy, sprawdzam klubowi Rozwój Plus, który plasuje się, czy chce się przynajmniej plasować jako takie umiarkowane centrum, jako partia proeuropejska, no to właśnie to są wartości europejskie, to Unia Europejska również oczekuje od nas uregulowania statusu związków nieformalnych, w tym statusu osób LGBTQ+, więc czekamy, żeby Mateusz Morawiecki pokazał, po której on to jest stronie. Czy on jest umiarkowanym centrum, czy jest po prostu PiS-bis?
1: Musimy już powoli kończyć, ale jeszcze takie pytanie z kategorii plotki. Szymon Hołownia, to byłaby wartość dodana dla rządu?
2: Szymon Hołownia na pewno ma kompetencje do tego, żeby wejść do rządu. Pytanie tylko, czy Szymon Hołownia jest przekonany, że chce być członkiem rządu? I myślę, że na to pytanie to powinien sobie...
1: Tak sugeruje, że chciałby być osobą, która informowałaby o tym, jakie sukcesy rząd przez te ostatnie lata odnosił, bo jak sugeruje, nie jest to dobrze komunikowane.
2: Kluczowym słowem w pana wypowiedzi jest słowo ostatnio. Bo pytanie, czy to, co było ostatnio, będzie aktualne również jutro. Ponieważ Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia, jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta. Ale to Szymon Hołownia sam musi być przekonany i mieć poparcie swojego ugrupowania i swojego klubu w tych dążeniach.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: My również bardzo dziękujemy, a już za chwilę najnowsze informacje w sprawie wypadku pociągu na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche. Zostańcie z nami.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Jak już mówiliśmy w Radiu RMF 24, poważny wypadek na linii kolejowej 22 koło Przysuchy na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche na oznakowany przejazd kolejowy wjechał samochód. W auto uderzył pociąg relacji Szczecin-Lublin. A z nami teraz na łączach rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Panie brygadierze, co wiemy o tym wypadku?
1: Wiemy o nim tyle, że uczestniczył w nim pojazd ciężarowy, którym podróżował tylko kierowca, oraz pociąg osobowy liczący łącznie 6 wagonów. Podróżowało nim około 105 osób. Na chwilę obecną wiemy również to, że 4 osoby na pewno zostały poszkodowane. Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz dwoje z pasażerów. Na miejscu udaje się łącznie 24 zastępy Straży Pożarnej, które wraz z dojazdem swoim będą dalej dookreślały potrzeby, jeżeli chodzi o osoby poszkodowane i ewentualnie konieczność udzielania im jakiegoś pierwszej pomocy. Mhm.
0: A jakie jeszcze działania są prowadzone teraz na miejscu, panie brygadierze?
1: Sam pociąg stoi w obrębie torowiska, czyli wagony zjechały z szyn, ale nie przewróciły się. Strażacy tutaj docierają do każdej osoby, która znajdowała się w składzie. Ustalają, czy taka osoba uskarża się na jakiekolwiek dolegliwości, czy wymaga udzielenia pomocy w jakimś pierwszym, priorytetowym jakby schemacie, czy ewentualnie może poczekać, czy w ogóle na przykład nie jest poszkodowana. I to są główne działania, które obecnie prowadzą strażacy.
0: Rozumiem, że szlak kolejowy jest zablokowany, a czy już państwo wiedzą, ile to może potrwać?
1: Tu jest obecnie zbyt wcześnie, aby określić, jak długo te utrudnienia potrwają. Lokomotywa z tego składu znajduje się na boku, leży na sąsiednim torze, także tutaj te działania na razie skupiają się na określeniu potrzeb w zakresie działań ratowniczych, a jeżeli chodzi o udrożnienie ruchu, tutaj będą działały już służby kolejowe.
0: Bardzo panu dziękuję za te informacje. Z nami w Radiu RMF 24 był rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Ja przypomnę, że jest poważny wypadek na linii kolejowej 22 koło Przysuchy na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche. Na przejazd kolejowy wjechał samochód. W auto uderzył pociąg relacji Szczecin-Lublin. Jest kilka osób niestety rannych. Zbieramy dla was najważniejsze informacje i do tego na pewno będziemy wracać.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy, twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.

0: Tego września pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna, dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
2: Po reklamie.
3: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: Jest 12.30, Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty RMF24 Wrocław. Wczesnym popołudniem sprawdzamy najpierw sytuację na wrocławskich drogach. Na zachodzie miasta, jadąc do ronda przy granicy Muchoboru Małego i Wielkiego, postoicie w korku, zmierzając zarówno od Strzegomskiej, Granicznej czy Mińskiej, a po przeciwległej stronie miasta wlot do Wrocławia od Siechnic może być także utrudniony. Ruch spowalnia zwłaszcza na Księżu Małym, czyli już na Opolskiej i tak aż do świateł z Aleją Wielkiej Wyspy. Tradycyjnie o tej porze wolniej jedzie się także Pułaskiego w obu kierunkach, również remontowanymi odcinkami ulic Strałguta i Krasińskiego.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Wrocławska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie rozboju na 7 młodych chłopcach. Powód? Kradzież butów i 2 zegarków, w tym jednego wartego niespełna 10 zł. Najciężej poszkodowany został 15-latek, który w wyniku pobicia doznał m.in. obrażeń głowy. Podejrzany w tej sprawie, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz, już usłyszał zarzuty.
2: 18-letniemu podejrzanemu przedstawiono zarzut rozboju, kierowania gruźb w celu składania fałszywych zeznań. Sprawcami były też osoby nieletnie, co do których postępowanie będzie prowadził sąd rodzinny. Co do 18-latka został skierowany przez prokuratora wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i w chwili obecnej ten podejrzany przebywa w areszcie śledczym. W zarzucie opisany jest mechanizm zadawania uderzeń, kopnięć po całym ciele i głowie jednego z pokrzywdzonych. Po prostu grupa młodych napastników zażądała oddania butów od jednego z pokrzywdzonych. W toku tego rozboju skradziono również zegarek, jeden o wartości 9 zł i 50 groszy i drugi droższy o wartości nie mniejszej niż 700 zł.
0: Dodajmy, że do całego zdarzenia doszło 1 września w okolicy wzgórza Andersa. W Faktach RMF24 Wrocław zmieniamy temat i wyjeżdżamy teraz w głąb aglomeracji wrocławskiej do pobliskiej Oleśnicy, w której już w najbliższy weekend odbędzie się jarmark. Mile widziani goście z Wrocławia, ale także wystawcy. Można się jeszcze zapisać, do czego zaprasza Kamila Olejarz z Urzędu Miasta Oleśnicy.
3: Mamy różnego rodzaju smakołyki, mamy różne wyroby z drewna. Różni wystawcy zgłaszają się do nas, więc na pewno każdy, kto przyjdzie na jarmark, będzie mógł skorzystać z bardzo szerokiego wachlarzu możliwości i wyboru różnych produktów.
0: Oleśnicki jarmark odbywać się będzie na tamtejszym rynku 12 i 13 września. Przewidziano również organizację Białego Miasteczka, gdzie będzie można wykonać bezpłatne badania.

0: reklama.
1: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
12: Po reklamie.
13: Radio RMF24.
14: W Radiu RMF24 teraz amerykańska polityka. Przypomnę, że dziś w Dallas w Teksasie rusza dwudniowa konwencja Partii Republikańskiej. Zwykle w amerykańskiej historii polityki takie wydarzenia odbywały się przed wyborami prezydenckimi. Republikanie zdecydowali się na organizację konwencji przed listopadowymi wyborami połówkowymi do kongresu. Na miejscu w Dallas będzie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, którego relacje na pewno usłyszycie na antenie naszego radia RMF24. A teraz u nas komentarz eksperta w naszym warszawskim studiu. Andrzej Kochut, amerykanista, autor programów Przegląd Zagraniczny i Wszyscy Ludzie Trumpa na antenie naszego radia RMF24. Dzień dobry, Andrzeju.
15: Dzień dobry.
14: Republikanie boją się słabego wyniku w wyborach środka kadencji. To dlatego zorganizowali tę konwencję?
15: No, wydaje się to najbardziej oczywistym powodem. Republikanie w oczywisty sposób mają problem przed wyborami połówkowymi, bo zawsze te wybory są trudniejsze dla partii, której kandydat aktualnie zasiada w Białym Domu. Do tego dochodzą słabe notowania tego polityka Donalda Trumpa, do tego dochodzą problemy z rosnącymi cenami na skutek ceł, na skutek również wojny w Iranie. No i z drugiej strony to są problemy w wielu stanach, gdzie do tej pory republikanie czuli się bezpiecznie, między innymi w Teksasie, gdzie odbywa się ta konwencja, gdzie wydawałoby się, że republikanie mają murowany stołek w Senacie, ale wyścig pomiędzy Kenem Paxtonem, reprezentującym republikanów, a Jamesem Tallarico po stronie demokratycznej zapowiada się na bardzo zaciekły. Z drugiej strony republikanie mają pewną istotną przewagę nad demokratami w tym wyścigu wyborczym i jest to przewaga pieniężna. Mają tych środków po prostu więcej i w związku z tym są w stanie pozwolić sobie na tak wielkie wydarzenie, jakim jest konwencja partyjna, chociaż wszyscy zastanawiają się, jaki będzie jej rzeczywisty rezultat, bo z jednej strony to doskonały obrazek, mobilizacja tego kluczowego, bazowego elektoratu, zwłaszcza, że centralną postacią tego wydarzenia dwudniowego ma być prezydent Donald Trump. Z drugiej strony są jednak obawy, że brak osobistej popularności Trumpa, przynajmniej u części tych bardziej umiarkowanych wyborców, spowoduje, że cała ta konwencja tylko ich zniechęci. Jest więc wiele znaków zapytania, ale na pewno jest to element politycznej wojny, kampanijnej rywalizacji, która właśnie na dobre się rozpoczyna.
14: To czego jeszcze możemy się spodziewać po tej konwencji, Andrzeju? Padną jakieś konkrety? No i kto będzie przemawiał?
15: No przede wszystkim będzie przemawiał Donald Trump, który pojawi się i pierwszego, i drugiego dnia i jest postacią absolutnie centralną, ale oprócz tego możemy jak zwykle na tego rodzaju konwencjach spodziewać się występów przedstawicieli szczytów partyjnych, również samych kandydatów, ale co ciekawe, nie wszyscy kandydaci, którzy biorą udział w tych jesiennych wyborach, myślę o tych kluczowych, czyli do Senatu, ale także do Izby Reprezentantów, pofatygowali się do Teksasu, różne dając uzasadnienia, często tłumacząc się grafikiem, który na to nie pozwala, ale wynika to właśnie z tych kalkulacji, o których mówiłem wcześniej. Czy warto pokazywać się na imprezie, która no, może się przerodzić w jeden wielki wiec Donalda Trumpa? Czy warto aż tak mocno kojarzyć się z prezydentem, jeśli na przykład w danym stanie Trump nie jest już aż tak
14: bardzo
15: popularny?
14: Czyli nie najlepsze nastroje, Andrzeju, panują teraz w Partii Republikańskiej i są jakieś widoczne podziały?
15: Republikanie od dłuższego czasu spodziewają się, że te wybory nie wypadną po ich myśli. Pytanie tylko, jak bardzo można ograniczyć ten negatywny rezultat. Podziały istniały zawsze, to znaczy w wyborach do kongresu, które nie mają obok siebie tych wyborów prezydenckich, nie mają tego ogólnokrajowego kandydata, mają swoją własną dynamikę. Są stany, gdzie republikanie czują się mocni, gdzie prezydent Trump wciąż cieszy się dużym poparciem i one są po tej magowskiej stronie. No ale są też stany, gdzie republikanie wciąż liczą na korzyści albo przynajmniej na obronienie tego miejsca w kongresie, którym dysponują, a popularność Trumpa jest tam, no, powiedziałbym, dyskusyjna. Takim przykładem jest na przykład Maine, gdzie wciąż mamy w Senacie Susan Collins z Partii Republikańskiej, ale stan zdecydowanie przechylił się w stronę demokratów i jeśli Susan Collins chce to miejsce zachować, musi sygnalizować, że jednak ona i Trump to dwa odrębne polityczne byty.
14: A wrócę jeszcze do tego, co mówią sondaże, Andrzeju. Ile republikanie mogą stracić na tych listopadowych wyborach? I czy może być tak, że republikanie stracą większość w kongresie?
15: W przypadku Stanów Zjednoczonych rozmowa o sondażach jest niezwykle trudna, to znaczy te sondaże pokazują obecnie, że partia demokratyczna ma pewną przewagę, ale to wszystko musimy przełożyć na bardzo konkretne wyścigi w konkretnych Stanach. Więc okręgi wyborcze, z których wyłaniani są politycy do Izby Reprezentantów, no i całe Stany, które wybierają swoich senatorów. I tutaj rozmowa jest już zdecydowanie trudniejsza. Jeżeli chodzi o Izbę Reprezentantów, ta przewaga demokratów może przełożyć się na ostateczny sukces. Demokraci mogą kontrolować tą izbę po listopadowych wyborach. Natomiast w przypadku Senatu sytuacja jest już trudniejsza. Również dlatego, że w systemie amerykańskim nie cały Senat jest wybierany w ramach jednych wyborów, tylko 1/3 składu się zmienia. Republikanie od początku w tych wyborach mają nieco lepszą pozycję startową. Demokraci muszą odbić około 4 miejsc i zachować te dotychczasowe, co też nie jest zupełnie oczywiste. Więc w przypadku Senatu nawet ten brak popularności republikanów nie musi się przełożyć na utratę kontroli nad wyższą izbą kongresu.
14: I co to oznacza w takim razie dla dalszej polityki w Stanach Zjednoczonych, no i przede wszystkim dla prezydenta Donalda Trumpa?
15: No, oznacza, że będzie tylko trudniej. To nie jest scenariusz, którego byśmy do tej pory nie widzieli, bo przecież i Donald Trump kończył swoją pierwszą kadencję, kiedy republikanie nie kontrolowali już Izby Reprezentantów. Demokraci odnieśli sukces w 2018 i podobny scenariusz przytrafił się Joe Bidenowi, kiedy w 2022 roku to republikanie odzyskali kontrolę nad Izbą Reprezentantów. On również musiał się zmagać z podzielonym kongresem. To oczywiście utrudnia rządzenie. Utrudnia przede wszystkim wprowadzanie zmian legislacyjnych, utrudnia proces uchwalania budżetu, który, jak pokazały ostatnie miesiące, i tak już nie był łatwy. Powoduje, że strona opozycyjna może na przykład formatować rozmaite komisje, które będą dochodziły, czy nie doszło do jakichś nadużyć, czy tutaj jakichś poważniejszych wykroczeń po stronie administracji Trumpa nie było. Natomiast jeszcze trudniejsza stanie się sytuacja, jeżeli republikanie stracą Senat, bo Senat między innymi ma kontrolę nad polityką nominacyjną, a więc wszystkie zmiany w sądach federalnych, wszystkie zmiany na stanowiskach w administracji czy stanowiskach ambasadorskich byłyby wtedy uzależnione od dobrej woli demokratów. To bardzo ograniczyłoby sposób, w jaki Donald Trump sprawuje swoją władzę.
14: Bardzo Ci dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia RMF 24 i dziennikarzem Radia RMF 24 jest Andrzej Kochut, amerykanista, autor programów Przegląd Zagraniczny. To w sobotę przed południem. No i wszyscy ludzie Trumpa na antenie Radia RMF 24. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
15: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Kurt bezpieczeństwa. Twój profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy net.
3: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
6: Incoming!
5: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
10: Po reklamie.
11: Mamy dla Was najnowsze informacje w sprawie wypadku pociągu na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche. I o tym już teraz w faktach RMF FM. Jest 13. Posłuchajmy razem. Zaprasza Ewa Kwaśny.
12: Cztery osoby ciężko ranne, kilkanaście jest poszkodowanych. W wypadku kolejowym na Mazowszu pociąg relacji Lublin-Szczecin w miejscowości Sokolniki Suche zderzył się z ciężarówką. Z najnowszymi informacjami już za moment reporterzy RMF FM. Ewakuacja kilkunastu osób w Bytomiu, Miechowicach, powodem pocisk artyleryjski, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Dwadzieścia osób zostało poszkodowanych, w tym cztery ciężko, w wypadku kolejowym na Mazowszu. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, pociąg relacji Lublin-Szczecin w miejscowości Sokolniki Suche zderzył się z ciężarówką. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Witam. Krzysztof, jak wygląda sytuacja na miejscu?
13: Mamy wykolejoną lokomotywę i sześć wagonów. W pociągu było około setki osób. Z tych osób, tak jak mówiłaś, ciężko ranne są cztery osoby.
14: Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz dwoje z pasażerów.
13: Tak wylicza brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejsce ruszyły 22 zastępy strażackie, 10 karetek, 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wbrew zakazowi wjechała na oświetlony i oznakowany przejazd kolejowy, no i tutaj doszło do zderzenia, no ale na konkretne, bardziej już takie szczegółowe ustalenia trzeba jeszcze poczekać.
12: Krzysztof, pociąg, o którym mówimy, to Koziołek, relacje Lublin-Szczecin. Trasa jest nieprzejezdna. Jakie to powoduje utrudnienia dla podróżnych?
13: No to powoduje, że na południowym Mazowszu robi się teraz paraliż kolejowy.
15: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
13: Tak mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych. No to oznacza, że na przykład pociąg Jadwiga z Krakowa do Lublina już teraz ma około 90 minut opóźnienia. Widzę koleje mazowieckie na linii Drzewica-Radom też nie jadą, stoją cały czas w polu. PKP szykuje teraz autobusy zastępcze, no ale to potrwa i te kłopoty potrwają do późnej nocy, co najmniej.
12: Gmina Wieniawa, na terenie której doszło do tego wypadku, powołuje sztab kryzysowy. Na miejscu pomocy udzielają także urzędnicy. Na linii teraz nasz dziennikarz Michał Krasoń.
16: Dzień dobry.
12: Michale, jaka pomoc trafiła już do pasażerów? pasażerów.
6: Urzędnicy przygotowali pomieszczenia, do których transportowane są osoby podróżujące pociągiem. Gmina organizuje także transport do tych lokali. Na miejsce dowieziono również wodę dla służb.
10: Chcemy wskazać numer telefonu, pod który będą się mogli osoby z informacją zwrócić, natomiast to też musi być skoordynowane przede wszystkim z PKP i z zarządcą.
6: Mówił mi wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak. Przypomnę, pociągiem podróżowało około 100 osób, 4 osoby zostały ciężko ranne.
12: Zdjęcia wykolejonych wagonów i wszystkie informacje aktualizowane na bieżąco mamy na rmf24.pl.
16: Aktualny obraz faktów.
12: Pocisk artyleryjski prawdopodobnie z czasów II wojny światowej znaleziono w Bytomiu Miechowicach. Ewakuowano 15 osób z pobliskich sklepów i punktów usługowych. Saperzy już wywieźli niewybuch. Kolonoskopię można oswoić, tak przekonują pacjenci, którzy mają za sobą to badanie. Właśnie o kolonoskopii i jej znaczeniu mówimy w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
17: Właściwie się nie bałam tej kolonoskopii. Po pierwsze wiedziałam, z czym się wiąże przygotowanie do niej.
18: Jak wcześniej się zaczęło? Ile dni przed badaniem?
17: Badanie miałam mieć około 11 następnego dnia, więc zaczęło się wcześnie rano.
18: Co można było robić, a czego nie można było robić przed?
17: Nie można było jeść na przykład maku. Natomiast trzeba było mieć taką dietę raczej płynną, lekkostrawną, żeby nie obciążać jelita.
18: To była kolonoskopia ze znieczuleniem?
17: Tak.
18: To może być narkoza pełna?
17: Może być pełna narkoza.
12: Z pacjentką, panią Igą, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Wenecja ma faworyta. To południowo-koreański film Możliwa miłość, współprodukowany przez znanego aktora Macieja Musiała. Festiwalowe wydarzenia śledzi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
19: Witam panowie, witaj. Dzień dobry.
12: Kasiu, jakie opinie przeważają?
19: Sensacją festiwalu w Wenecji oraz potencjalnym arcydziełem nazwał ten film The Hollywood Reporter. Włoska prasa pisze, że jest głównym kandydatem do Złotego Lwa. Możliwa miłość od mistrza Lee Chang-donga to kolejny z filmów inspirowany kinem Kieślowskiego. Współproducentem jest Maciek Musiał, wspomniany przez ciebie, i to część międzynarodowego projektu.
20: To absolutnie nie są remake'i, tylko film inspirowany, ale właśnie dekalogiem.
19: Fabuła śledzi losy dwóch małżeństw, których drogi nieoczekiwanie splatają się.
12: I jest data polskiej premiery?
19: Jest data polskiej premiery. Film 6 listopada pojawi się w streamingu.
12: Do Wenecji zajrzymy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM, a z najbardziej aktualnymi informacjami wracamy punktualnie o 14.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF24. Obiecuję, że do Wenecji na festiwal filmowy wrócimy jeszcze dziś w Radiu RMF24, ale za chwilę porozmawiamy o sytuacji w branży motoryzacyjnej w Europie, o fali zwolnień w Niemczech. Naszym gościem będzie Jakub Faryś. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. O problemach niemieckiego giganta motoryzacyjnego sporo pisało ostatnio media. Volkswagen ogłosił, że do końca dekady zmniejszy zatrudnienie o 100 tysięcy osób i ma to być największy program naprawczy w historii przemysłu motoryzacyjnego. Na temat problemów w branży porozmawiam teraz w radiu RMF 24 z naszym gościem. Na łączach pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Witamy, panie prezesie.
1: Dzień dobry.
0: Panie prezesie, nie tylko Volkswagen ma problemy, prawda?
1: No, europejska branża motoryzacyjna jest w bardzo trudnym momencie. To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Po pierwsze, pandemia. W wyniku pandemii zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, spadek sprzedaży. Dalej, wojna w Ukrainie oczywiście i w konsekwencji szalejące ceny surowców, niektóre nawet w pewnym momencie były kilkanaście razy droższe niż poprzednio. Cła amerykańskie, czyli produkty europejskie, które trafiały na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe, więc są mniej chętnie kupowane. No i rzecz, z którą ostatnio mamy do czynienia, powiedzmy ostatnie dwa lata, czyli ekspansja chińskich firm. Dość powiedzieć, że w Polsce pierwsze półrocze 2026 to prawie 13% rejestracji samochodów osobowych chińskich. W Europie nieco mniej, ale Chińczycy twierdzą, że w ciągu najbliższych kilku lat chcą wziąć mniej więcej 15% rynku europejskiego.
0: To bardzo duże. Czy to jest bardzo duże zagrożenie dla europejskiego rynku, panie prezesie?
1: Ja bym powiedział w ten sposób. No, konkurencja jest zupełnie normalną rzeczą, natomiast ta ekspansja jest bardzo... Powiedziałbym tak, jednocześnie bardzo dużo firm pojawiło się z produktami chińskimi. One najpierw miały sprzedawać, czy najpierw pomysł był taki, że będą sprzedawały samochody elektryczne. Jak okazało się, że Europa nie idzie tak szybko jak politycy. No myśmy też zresztą oczekiwali dużo większego tempa przechodzenia na elektromobilność.
0: Tak, 2035 miał być koniec, prawda? Rejestracji spalinowych samochodów.
1: Na razie ciągle jeszcze legislacyjnie jest koniec, bo propozycja Komisji Europejskiej mówi o pewnym złagodzeniu. To jest taki pakiet dla motoryzacji, ale on na razie nie jest jeszcze przyjęty jako obowiązujące prawo. Więc na razie mamy jeszcze 100%. No ale wracając jeszcze do tych chińskich producentów, oni błyskawicznie zorientowali się, że elektryczne samochody tak, ale nie w takim stopniu, w jakim liczyli, i zaczęli oferować samochody z silnikiem benzynowym, hybrydy plug-in. Więc są bardzo elastyczni, bardzo szybko reagują i my musimy robić to znacznie szybciej niż do tej pory robimy. Mam na myśli wprowadzanie nowych modeli i reagowanie na to, jak się rynek zachowuje.
0: No właśnie, ale jak się bronić, panie prezesie, przed napływem tych samochodów z Chin? Po pierwsze, jest ich bardzo dużo, po drugie, są o wiele tańsze. Jaki ratunek dla rynku motoryzacyjnego w Europie?
1: No, Komisja Europejska, przeprowadziwszy śledztwo w zakresie elektrycznych samochodów chińskich, doszła do wniosku, że część z nich jest dotowanych przez państwo. Dlatego Komisja Europejska chce wprowadzić takie rozwiązania, które, no, bardzo ogólnie nazywajmy je Made in Europe. To znaczy, żeby samochody, które są oferowane na rynku chińskim i na rynku europejskim, żeby były produkowane w Europie. Oczywiście dotyczyło to też będzie chińskich firm, dlatego że my dzisiaj traktujemy, że samochód Made in Europe to jest ten, który jest w Europie wyprodukowany.
0: Tak.
1: Bez względu na to, czy właścicielem koncernu są Europejczycy, czy to są producenci koreańscy, czy to są producenci japońscy, jeżeli ta produkcja jest w Europie rękami Europejek i Europejczyków, no to wszystko jest okej, łańcuchy dostaw, tak. No i dzisiaj już to obserwujemy, zresztą Ponownie, zapowiedzi chińskich firm są takie, że do 2032, może 35 roku chcą tutaj w Europie produkować 1,5 miliona samochodów. Mhm.
0: No i to jest jakieś rozwiązanie. A czy plusem lub też minusem dla rynku w Europie jest ta ogromna konkurencja na rynku motoryzacyjnym w Chinach? Wiemy, że tych firm jest bardzo dużo.
1: Tam jest bardzo dużo. Eksperci twierdzą, że tych firm w najbliższych latach będzie znacznie mniej. Przeżyją te największe, te najdynamiczniejsze, te, które oferują produkty najbardziej odpowiadające klientom. Przy czym musimy pamiętać, że klientki i klienci chińscy troszeczkę czegoś innego oczekują niż europejscy. Tam na przykład samochody połączone, tam na przykład to, że to jest swoiste centrum multimedialne, jest bardzo, bardzo istotne, w Europie trochę mniej. Jeszcze ciągle oczekujemy tego, że te samochody będą przemieszczały nas z punktu A do B, choć trzeba powiedzieć, że wchodzą nowe pokolenia na rynek, zaczynają kupować samochody i oczekują czegoś innego. Ale jeszcze może na marginesie jedna uwaga. Te kłopoty też są spowodowane maleniem rynku europejskiego, dlatego że jeżeli popatrzymy historycznie, no to w Europie w najlepszych czasach sprzedawało się kilkanaście milionów samochodów. Od pandemii, no czyli można powiedzieć to mniej więcej 4-5 lat, to jest poziom nieco więcej niż 10 milionów.
0: A jak wygląda sytuacja na rynku w Polsce, panie prezesie?
1: No, polski rynek rośnie. My jesteśmy jednym z chlubnych wyjątków, dlatego że my mamy właściwie od kilku lat wzrosty, bo tak, 2019 rok był najlepszy, potem był spadek, no ale to było oczywiste, bo pandemia. Wystraszyliśmy się też tego, czy co będzie dalej. No więc zupełnie naturalną rzeczą jest, że przestaliśmy kupować tak dużo samochodów jak wcześniej. Ale rośniemy i wydaje się, że ten rok może być absolutnie rekordowy od roku 1990. Mówię o sztukach. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na to, jakie samochody kupujemy i wartościowo, to te rekordy już dawno pobiliśmy. Dlatego, że w 1999 roku zostało zarejestrowanych nieco powyżej 642 tysiące samochodów osobowych, ale pamiętajmy, no, 1/3 czy nawet połowa z nich to były samochody, które nawet nie miały ABS-u, czyli dzisiaj nie mogłyby być zarejestrowane. No, takie były czasy. Natomiast wydaje się, że ten rok że w tym roku możemy się zbliżyć do tego rekordu, a może go nawet pobijemy. Więc Polska, tak, my jesteśmy w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o rynek.
0: A będzie jeszcze drożej? Czy utrzymają się na tym samym poziomie ceny samochodów?
1: No, ceny samochodów ostatnio spadają, elektrycznych, dlatego że ta technologia wchodzi, jest coraz popularniejsza, zaczyna działać efekt skali, to po pierwsze. Po drugie, no między innymi chińska konkurencja też spowodowała, że producenci dotychczas obecni na rynku motoryzacyjnym te ceny obniżają. Natomiast musimy pamiętać jedną rzecz, my musimy zarobić pieniądze jako branża na tę wielką transformację na zeroemisyjność. Myśmy już wydali ponad 200 miliardów euro na przejście na zeroemisyjność, a kolejne wydatki na nas czekają. No, krótko mówiąc, gdzieś te pieniądze trzeba zarobić.
0: Tu musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie.
0: A za chwilę u nas najnowsze informacje w sprawie wypadku pociągu na Mazowszu. Zostańcie z nami.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do tematu poważnego wypadku kolejowego na Mazowszu. Przypomnę, około 100 osób było w pociągu, który wykoleił się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ucierpiało kilkanaście osób, w tym 4 ciężko. Na linii jest nasz reporter Michał Krasoń. Witamy, Michale. Michał zbiera dla nas najnowsze informacje. Michale, w faktach mówiliśmy, że gmina Wieniawa, na terenie której doszło do tego wypadku, powołuje sztab kryzysowy. Co w tej kwestii wiadomo?
1: Gmina jak na razie powołała już, przygotowała takie miejsca, do których mogą udać się podróżni tego pociągu. Przypomnę, to było 105 osób. Tam też w tych pomieszczeniach udzielana jest pomoc tym lżej rannym. Około 20 osób, informują służby, że w jakiś sposób ucierpiało w tym zderzeniu. 4 ciężko. Cały czas na miejscu dostarczana jest woda dla służb. Pracują tam 22 zastępy strażackie, 10 karetek. Lądowały też 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiemy też, że one już odleciały do szpitali z maszynistą i z kierowcą ciężarówki.
0: Michale, to podsumujmy jeszcze, co na ten temat wiadomo o wypadku i jakie są dotychczasowe ustalenia?
1: Jak na razie wiemy, że chwilę przed 12 doszło do tego zdarzenia na przejeździe kolejowym. Pociąg relacji Lublin-Szczecin w miejscowości Sokolniki Suche zderzył się z ciężarówką, jak słyszę, tak nieoficjalnie od służb na miejscu. Pierwsze informacje były takie, że była to betoniarka, stanęła na tym przejeździe. No ale trudno rozpoznać w tym momencie, co to jest za pojazd. Siła tego uderzenia była tak duża. To cały czas podkreślam, nieoficjalne ustalenia i to nieoficjalnie słyszymy od służb. 4 wagony się wykoleiły. Cały czas tam pomoc jest udzielana i wyjaśniane jest to, co dokładnie się stało, w jaki sposób ta ciężarówka, betoniarka, no nie wiemy, znalazła się na tym przejeździe. Czy tutaj zawinił kierowca, czy winne może były urządzenia kolejowe. To na miejscu ustalają policjanci.
0: Michał Krasoń zebrał te informacje, nasz dziennikarz. Bardzo dziękujemy. Ja przypomnę, że zdjęcia z miejsca tego poważnego wypadku kolejowego na Mazowszu mamy dla Was na stronie rmf24.pl i oczywiście zbieramy dla Was na bieżąco najważniejsze informacje i do tego tematu będziemy jeszcze wracać w radiu RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o siódmej w radiu RMF24.
2: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
3: To rodzaj nietykalności Andrzej Poczobut ma zapewnione. Mam nadzieję, że mu się nic nie stanie, choć oczywiście jest to jego krok. To, co zrobił, jest to bardzo ryzykowne i niezwykle odważne.
1: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o siódmej w radiu RMF24 i Piotr Salak. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Orły oszczędzania mają...

0: pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki pasty.

0: Keno. Wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Wybiła 13.30. Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty RMF24 Wrocław. Na początek informacja pogodowa, zwłaszcza dla kierowców. Gdybyście wybierali się z Wrocławia po południu w region, to przed burzami z silnym deszczem ostrzegają dziś synoptycy na południu naszego województwa. Szczegóły alertu zna nasz korespondent Bartek Paulus.
3: Synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą pojawić się burze i silne porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane zostało dla powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego. Obowiązuje dziś od 17 do jutrzejszego poranka.
2: Niewykluczone, że alert zostanie rozszerzony na inne powiaty.
4: Posłuchaj tych faktów.
2: Resocjalizacja idzie w parze z pomaganiem. Dzisiaj z mikrofonem RMF24 Wrocław odwiedzamy schronisko dla bezdomnych zwierząt, gdzie osadzeni z zakładu karnego numer 1 pomagają podopiecznym schroniska. To ważne dla nas i dla zwierząt, przyznaje Igor, jeden z uczestników projektu, z którym rozmawiała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.
5: Przede wszystkim dla czworonogów. No i doskonale rozumiemy ich sytuację ze względu na to, w jakiej my się znajdujemy. Mam taką możliwość powrotu do społeczeństwa, obcowania z innymi ludźmi, z psiakami, z kotami.
6: Czy któryś z piesków tutaj wyjątkowo złapał pana za serce?
5: Tyson jest tam w którymś z boksów. Za każdym razem jak tu jestem, to wyprowadzam go tutaj na wybieg i spędzam z nim ten czas.
2: A dodajmy, że osadzeni pomagają zwierzętom w ramach projektu PIES. To skrót od hasła Pomoc, Integracja, Empatia, Społeczeństwo. Na koniec faktów o wykolejeniach wrocławskich tramwajów, które stały się już jednym z nieformalnych symboli naszego miasta, będzie dzisiaj mowa we Wrocławskim Wieczorze. Program oczywiście na naszej antenie poprowadzi Maciej Sas. Łączymy się z Maćkiem. Powiedz proszę, kto będzie naszym gościem, a zarazem ekspertem.
7: Będzie nim pan Karol Żyromski, człowiek z 50-letnim doświadczeniem w pracy motorniczego, a zarazem egzaminator państwowy większości dzisiejszych wrocławskich motorniczych. Nasz gość nie ma wątpliwości. Wszystkich wykolejeni i innych kłopotów na torach nigdy nie uda się wyeliminować. Na pewno natomiast można zmniejszyć ich liczbę. I podaję jeden namacalny przykład dotyczący tego, jak po wykolejeniu nie zawsze wyciągane są odpowiednie wnioski.
8: I najgorsze jest to, że potem po takim wykolejeniu, nawet kiedy się okaże, że to torowisko nie jest w pełni sprawne i trzeba co z nim zrobić, no to ono zostaje nieruszone, wiesza się tylko znaki ograniczające prędkość do 10 czy 20 km i na przykład tak jak na Grabiszyńskiej przy Kolejowej, to chyba 2 lata wisi.
7: Porozmawiamy też o kilku bardzo ciekawych niuansach związanych z jazdą tramwajem po Wrocławiu.
2: A więcej faktów i ciekawostek o miejskich tramwajach już dziś we Wrocławskim Wieczorze po 21.00.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do wypadku pociągu na Mazowszu. Przypomnę, około 100 osób było w składzie, który wykoleił się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Cierpiało kilkanaście osób, w tym 4 ciężko. A na linii teraz podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji, która jest na miejscu tego wypadku. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani inspektor, na czym skupiają się teraz działania służb na miejscu?
1: Na miejscu w tej chwili pracuje co najmniej kilkudziesięciu funkcjonariuszy. To są nie tylko policjanci, jest również straż pożarna, druhowie z OSP. W tej chwili, jeszcze przed chwilą trwało przeszczesywanie okolicznych pól, ponieważ nie wykluczaliśmy, że być może któraś osoba ranna odeszła od pociągu, dlatego te pola były przeczesywane i poszukiwaliśmy takich osób, nie znaleźliśmy. Na miejscu są już prokuratorzy, pod nadzorem których będą wykonywane dalsze czynności procesowe. Tutaj kluczowe na pewno będą oględziny całego składu i tego samochodu ciężarowego. To są bardzo pracochłonne i na pewno długo będą trwały te oględziny. Nie wykluczam, że będzie to kilka zespołów oględzinowych, ale to już będą wszystko wykonywane czynności pod nadzorem.
0: A jak sytuacja z rannymi, pani inspektor? Jaki jest aktualny bilans?
1: Na tej chwili mam informację o 8 osobach, które zostały przewiezione do szpitali. W tym 4 osoby mają poważne obrażenia. Wśród tych najbardziej poważnie rannych osób są kierowcy. Jest to kierowca z ciężarówki, ale również maszynista. Wiem, że poważne obrażenia miała pasażerka pociągu. Wszystkie te osoby są przewiezione do szpitala, a ponad około 100 osób, tych 100 pasażerów autokarami, zostało przewiezionych do pobliskich miejscowości, gdzie zaopiekowano się nimi i będą wykonywane z nimi czynności procesowe.
0: Pani inspektor, czy coś wiadomo już o przyczynach, o możliwych przyczynach tego wypadku?
1: Absolutnie. Absolutnie. Na ten moment nie mówimy o żadnych przyczynach. Po to będzie prowadzone postępowanie. Po to będziemy wykonywać bardzo szczegółowo i skrupulatnie wszystkie czynności, oględziny i inne przesłuchania między innymi, żeby dokładnie określić, jak doszło do tego poważnego zdarzenia. Na ten moment absolutnie nie wypowiadamy się i nie możemy powiedzieć, co było przyczyną tego zdarzenia.
0: Dziękuję za tę informację. A teraz podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji, która jest na miejscu. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: A ja przypomnę, że około 100 osób było w składzie, który wykoleił się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ucierpiało kilkanaście osób, w tym 4 ciężko. I o tym możecie również przeczytać i zobaczyć zdjęcia z tego miejsca na stronie rmf24.pl. My oczywiście cały czas monitorujemy tę sytuację i będziemy do tego wracać.
2: Radio RMF24. Reklama.

0: Jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoqui Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Radio RMF 24. Aktualne popołudnie.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF24. Sporo mówimy dziś o zbrojeniach na naszej antenie. Przypomnę, Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Ta umowa dotyczy kolejnej pożyczki, która opiewa na 4 miliardy dolarów. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.
1: To dla nas ogromny zaszczyt po raz kolejny podpisać umowę partnerską ze Stanami Zjednoczonymi. Bo to jest autentycznie coś niezwykłego, że nasz sojusz jest nie tylko okraszony słowami, jest nie tylko bogaty w deklaracje, ale tak naprawdę jest bogaty we wspólne działania.
0: Zapewniał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na antenie Radia RMF24 jeszcze wrócimy do tego tematu. Po 14 nasz reporter Michał Radkowski opowie o szczegółach amerykańskiej pożyczki na zbrojenia. Tymczasem Kijów informuje o wynikach wirtualnego spotkania szefów resortów obrony kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, czyli tak zwanej grupy Rammstein. Według ukraińskich władz Polska ma szykować nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro. Będzie on zawierał środki obrony powietrznej. Inne kraje również oferują swoje wsparcie. Na przykład Niemcy deklarują nowe dostawy pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Podobnie decydują Brytyjczycy. Pomoc płynie też ze strony Holandii, Norwegii i Litwy. A za chwilę w Radiu RMF24 najnowsze informacje o wypadku pociągu na Mazowszu. Przypomnę, 8 osób trafiło do szpitali. Zostańcie z Radiem RMF24.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
11: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
12: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć.

0: znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na idei.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Wypadek kolejowy na Mazowszu. Od tego zaczniemy fakty RMF FM o 14. Zaprasza Ewa Kwaśny.
8: Na początek reporter RMF FM z najnowszymi informacjami po wypadku kolejowym na Mazowszu. Pociąg Intercity zderzył się tam z ciężarówką. Ukrainiec próbował wejść na międzynarodowe targi przemysłu obronnego w Kielcach z nielegalnie posiadaną amunicją. W faktach także o brytyjskich lotniskach, które stopniowo wracają do pracy po awarii, oraz o reprezentacji polskich kobiet w piłce nożnej plażowej, która rozpoczyna dziś Mistrzostwa Europy. Kierowca ciężarówki i maszynista są wśród ciężko rannych w wypadku kolejowym na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Lokomotywa się przewróciła, wagony się wykoleiły. Możecie to zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Poszkodowanych zostało w sumie 20 osób. W faktach nasz dziennikarz Michał Krasoń. Michale, w jakim stanie są pozostali ranni?
9: Łącznie 8 osób trafiło do szpitali, 4 z ciężkimi obrażeniami, a kolejne 4 z lżejszymi, głównie otarciami. Jak usłyszałem przed chwilą od kapitana Marcina Kowalskiego ze Straży Pożarnej w Przysusze, akcja ratunkowa na miejscu właśnie się zakończyła.
10: Wszystkie osoby podróżujące pociągiem zostały przetransportowane do Świetlicy miejscowości Skrzyno. Dalsze nasze działania będą skupiały się na zabezpieczeniu tego miejsca.
9: Jak nieoficjalnie słyszymy, siła uderzenia była tak duża, że na miejscu trudno rozpoznać, w jaki konkretnie pojazd uderzył pociąg. Pociągiem relacji Lublin-Szczecin podróżowało około 100 osób. W wyniku zderzenia chwilę przed 12 wykoleiła się lokomotywa i 6 wagonów. Ruch pociągów między Wolanowem a Przysuchą jest wstrzymany. Utrudnienia w tym miejscu potrwają przynajmniej do późnej nocy. PKP organizuje autobusową komunikację zastępczą.
8: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 28 w miejscu Piastowym na Podkarpaciu. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Krosna.
6: Reporterzy RMF FM ujawniają fakty.
8: Ukrainiec z nielegalnie posiadaną amunicją zatrzymany podczas międzynarodowych targów przemysłu obronnego w Kielcach. Dowiedział się reporter RMF FM. Mężczyzna próbował wejść na teren imprezy na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów, w którym brał udział m.in. szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, co udało ci się jeszcze ustalić?
11: Wczoraj po 11 ochrona targów zatrzymała podczas sprawdzania przy jednym z wejść na imprezę 44-letniego mężczyznę. Miała podejrzenie, że może mieć niebezpieczne przedmioty. Wezwano policjantów, którzy wylegitymowali Ukraińca. Znaleziono przy nim magazynek z kompletem ostrych nabojów. Okazało się, że zatrzymany wjechał do Polski dzień wcześniej. Był kierowcą dwóch ukraińskich biznesmenów, których firma wystawia się na targach. Funkcjonariusze przeszukali samochód, którym przyjechali. Nie natrafili w nim ani na broń, ani na inne niebezpieczne przedmioty. Obywatel Ukrainy trafił do policyjnej izby zatrzymań. Jak się dowiedziałem, odmawia składania wyjaśnień. Ma usłyszeć zarzuty nielegalnego posiadania amunicji. Najpewniej zapadnie decyzja o deportowaniu cudzoziemca.
8: Brytyjskie lotniska powoli wracają do normy, ale nie bez przeszkód. To efekt wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, informuje nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
12: W wyniku awarii oprogramowania system nie działał przez 6 godzin, a konsekwencje tego będziemy odczuwać dziś. 180 rejsów już zostało odwołanych, wiele samolotów i załóg utknęło w miejscach, w których nie powinny się znajdować. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się opóźnień. Łącznie 15 brytyjskich lotnisk zostało wczoraj dotkniętych awarią, drugą tak poważną w ciągu ostatnich 3 lat. Pojawiły się głosy, że brytyjski system kontroli lotów jest niewydolny, a jego dyrektor naczelny powinien podać się do dymisji.
8: W dorobku mają już złoto i brąz Mistrzostw Europy. Teraz też chcą wrócić z medalem. Reprezentacja Polski Kobiet w piłce nożnej plażowej rozpoczyna dziś Mistrzostwa Starego Kontynentu. Biało-czerwone w pierwszym spotkaniu fazy grupowej zagrają z Włoszkami, gospodyniami turnieju.
13: Ostatnie zwycięstwo, które poczyniliśmy nad Włoszkami, było wtedy, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, więc czemu tego na dużym turnieju nie powtórzyć?
14: Dzisiaj w normalnym futbolu rozbudowane sztaby, wideo, analizy itd. W beach soccerze jest podobnie?
13: Pewnie kilka lat temu tak było, aczkolwiek no już teraz zespoły męskie, czy te najlepsze kobiece, no to bardzo mocno bazują na nowej technologii.
8: Mówił selekcjoner Mateusz Sroka w rozmowie z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Polki w fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Hiszpanią.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24.
7: Wypadek kolejowy na Mazowszu. Ciągle sprawdzamy dla Was najważniejsze informacje w tej sprawie. Jeszcze w tej godzinie połączymy się z rzeczniczką PKP PLK. Ale wcześniej szczegóły nowej pożyczki na zbrojenia od Stanów Zjednoczonych dla Polski. Popołudnie w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam.

0: Środowe popołudnie, 9 dzień września i teraz kolejny gorący temat w Radiu RMF 24. Polska i Stany Zjednoczone podpisały dziś umowę, która dotyczy pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Mówiliśmy dzisiaj na ten temat sporo w Radiu RMF 24. Kwota tej pożyczki jest ogromna, bo chodzi o 4 miliardy dolarów. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się przed południem w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Był tam nasz reporter Michał Radkowski, którego teraz witamy w studiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Michale, to już kolejna pożyczka na duże zakupy dla naszego wojska.
1: Tak jest, bo faktycznie w ramach amerykańskiego programu FMF, to jest skrót od Foreign Military Financing, dzisiaj podpisano już 6. umowę, która jest de facto gwarancją kredytową na zakup sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsza została podpisana 3 lata temu, no i tak co kilka miesięcy podpisujemy kolejne. Założenie jest takie, że dostajemy pieniądze, za które możemy kupić amerykański sprzęt wojskowy. Ten program zresztą wpisuje się w amerykańską politykę zagraniczną i strategię Stanów Zjednoczonych, by wzmacniać siły zbrojne ich sojuszników. No a Polska jest bliskim sojusznikiem Stanów, a przynajmniej tak dziś zgodnie zapewniały obie strony. A wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, co do tej pory udało nam się kupić z poprzednich pożyczek od Amerykanów.
2: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać 2 lata temu na 10 miliardów dolarów. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO. Polska jest liderem wschodniej flanki NATO, spełnia wszystkie oczekiwania postawione przed nami jako sojusznikiem europejskim, brania odpowiedzialności większej przez Europę. Polska jest pierwsza w tym szeregu brania odpowiedzialności przez Europę na siebie.
1: Wicepremier mówił dzisiaj kilkakrotnie, że Polska w oczach Amerykanów uchodzi za wzorowego sojusznika NATO. Przypomniał też wicepremier, że wydajemy na obronność rekordowe 200 miliardów złotych. To jest, przypomnę, 4,8% PKB, no, co stawia nas w samej czołówce krajów sojuszu, które przeznaczają najwięcej pieniędzy. No, jeśli byśmy właśnie to przeliczyli na produkt krajowy brutto, na obronność właśnie. Minister obrony przypomniał dzisiaj też, nawiązując do daty, bo za 2 dni minie nam dokładnie 25 lat od zamachów na World Trade Center, że Polska już wtedy, po zamachach 11 września 2001 roku, gdy uruchomiono artykuł 5 NATO, to właśnie nasi żołnierze wspierali Amerykanów w Afganistanie i Iraku, a co zdaniem wicepremiera ma dowodzić, że jesteśmy partnerami dla siebie już od wielu lat.
0: Michale, bardzo jestem ciekaw, czy druga strona też tak pozytywnie o nas mówiła?
1: Tak, chociaż od razu muszę zaznaczyć, że te wypowiedzi miały taki bardzo kurtuazyjny charakter, jak przy tego typu okazjach, ale oczywiście trudno by było inaczej, żeby obie strony tak nie mówiły. Gdybym miał zacytować kilka fragmentów z wypowiedzi podsekretarza stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Tomasa Dinano, no to mogę wymienić kilka. Na przykład usłyszałem, że współpraca między Polską a Stanami jest coraz silniejsza, że Polska to nie tylko zaufany partner i sojusznik na pierwszej linii frontu, ale też modelowy sojusznik Stanów Zjednoczonych. A o podpisaniu umowy Dinano mówił dziś, że oznacza ona amerykańskie zaangażowanie w pomoc, ale również zaangażowanie Polski w zapewnienie bezpieczeństwa, budowę zdolności obronnych i zapewnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Today's signing reaffirms the United States' unwavering commitment. Dzisiejsze wydarzenie jest wyrazem naszego niesłabnącego wsparcia dla Polski, z którą dzielimy wspólne wartości, darzymy się wzajemnym szacunkiem i mamy wspólną wizję wolnej i bezpiecznej Europy. To Thomas Dinano, podsekretarz stanu USA, który przypomniał, że do tej pory w ramach 6 pożyczek dostaliśmy od Amerykanów aż 200 miliardów złotych. 200 miliardów dolarów oczywiście.
0: Ogromne pieniądze. Michał Radkowski zebrał te informacje. Nasz reporter, wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę nowe informacje w sprawie groźnego kolejowego wypadku na Mazowszu.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, 8 osób zostało rannych po zderzeniu pociągu dalekobieżnego i ciężarówki w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Poszkodowani trafili do szpitali w Radomiu, Opocznie i Kielcach. Na miejscu wciąż działają strażacy i służby kolejowe. A z nami na łączach teraz pani Anna Zaniewska-Pawluk, Biuro Prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pani rzecznik, jakie są dotychczasowe ustalenia dotyczące tego wypadku? Czy już coś wiecie, co mogło być jego przyczyną?
1: Na miejscu pracuje komisja kolejowa i to ona ustali przyczyny tego wypadku. Wiadomo, że to jest przejazd kategorii C i on jest zabezpieczony sygnalizacją świetlną. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ta sygnalizacja w momencie wypadku działała prawidłowo, czyli na sygnalizatorze było nadawane czerwone pulsujące światło.
0: Mhm. A jak wiele osób ucierpiało i wymagało pomocy? I czy może pani potwierdzić informację, że jedna osoba zginęła?
1: W pociągu podróżowało około 120 osób, 8 osób trafiło do szpitala. Nie posiadam w tej chwili informacji, żeby wśród tych osób była osoba zmarła.
0: Czy wszystkie systemy ostrzegania według pani wiedzy działały na tym przejeździe kolejowym? Tam, rozumiem, nie było tych szlabanów, prawda? Tylko ta sygnalizacja świetlna, o której pani mówiła.
1: W zależności od kategorii przejazdu, przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce zarządzane przez Polskie Linie Kolejowe są albo zabezpieczone krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop, albo sygnalizacją świetną, albo rogatkami. Na tym przejeździe była sygnalizacja świetna, która nadaje pulsujące czerwone światło, co oznacza, że pociąg zbliża się do przejazdu. Od momentu załączenia takiej sygnalizacji do pojawienia się pociągu, w zależności od ilości torów na linii kolejowych, może być od 30 do 60 sekund. Na tym konkretnym przejeździe jeszcze raz powtarzam, to są wstępne ustalenia, sygnalizacja świetna, działała prawidłowo.
0: A pasażerowie, którzy podróżowali tym pociągiem, mogą kontynuować podróż? To są podstawiane autobusy? Jak to wygląda?
1: Tak, za pociągi kolei mazowieckich, za pociągi LKA, czyli Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, wprowadzona jest komunikacja zastępcza, czyli autobusy. I tak Łódzka Kolej Aglomeracyjna jeździ autobusami od Drzewicy do Radomia, a koleje mazowieckie na odcinku od Przysuchy do Wolanowa. Natomiast pociągi Intercity skierowaliśmy drogą okrężną przez Włoszczowę i Kielce.
0: A kiedy uszkodzona lokomotywa i wagony, i ten pociąg zostaną usunięte z torów? Czy już państwo wiedzą, jak długo może potrwać naprawa tego miejsca, działania w tym miejscu?
1: Pracownicy Polskich Linii Kolejowych starają się w tej chwili oszacować, jak bardzo zniszczona jest infrastruktura, sprawdzają, czy będzie trzeba wymieniać tory, podkłady, czy nie jest zniszczona sieć trakcyjna. No i oczywiście trzeba będzie również wkoleić pociąg. Wykoleiła się nie tylko lokomotywa, która przewróciła się na bok, ale również w różnym stopniu 6 wagonów, które ciągnęła. I takie naprawy, w zależności od tego, jak ta infrastruktura jest uszkodzona, mogą trwać do kilku dni.
0: A duże są w tej chwili opóźnienia innych pociągów na tym szlaku?
1: Pasażerowie muszą liczyć się z tak zwanymi opóźnieniami wtórnymi, czyli to zdarzenie mogło rzutować na ruch pociągów w całym regionie. W tej chwili opóźnionych jest 8 pociągów na 89 minut łącznie. Natomiast, tak jak mówię, tutaj prowadzona jest komunikacja zastępcza.
0: Bardzo pani dziękuję za te informacje. Gościem Radia RMF 24 była pani Anna Zaniewska-Pawluk, Biuro Prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: A ja przypomnę, że cały czas możecie zobaczyć zdjęcia z miejsca tego groźnego wypadku na stronie rmf24.pl, a w naszym radiu cały czas na bieżąco zbieramy najnowsze informacje.
2: Radio RMF 24.

0: reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
9: I dlatego wróciłeś na studia?
8: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
10: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
18: Po reklamie.
19: Daniel Chawryleń, kłaniam się o 14.30 i zapraszam na popołudniowe fakty RMF24 Wrocław. Zaczynamy od niebezpiecznej sytuacji na Muchoborze Wielkim. Chwilę przed południem na przejeździe kolejowym przy ulicy Strzegomskiej, tuż obok ronda rotmistrza Pileckiego, zepsuły się rogatki. Szlabany opuściły się tylko do połowy, sygnalizacja świetlna nie działała, a mimo niesprawnej infrastruktury przez ulicę przejechał pociąg. Zdarzenie spowodowało spore utrudnienie w ruchu, ponieważ zdezorientowani kierowcy bali się przejechać przez przejazd. Na szczęście sytuacja została już opanowana. Spółka PKP PLK przekazała, że powodem awarii była usterka urządzeń przejazdowych na ulicy Strzegomskiej. W oświadczeniu czytamy, że dyżurny ruchu niezwłocznie poinformował maszynistów o awarii, a zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w takich sytuacjach, maszyniści przed przejazdem zwalniają do 20 km na godzinę i podają sygnał dźwiękowy baczność. Dodajmy, że na miejsce przyjechała też policja. Przed sądem rejonowym w Oławie rozpoczął się proces Izabeli U. oskarżonej o znęcanie się nad psem. Jak przekazał Faktom Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu, chodzi o sprawę z lutego ubiegłego roku. Podejrzana miała wtedy rozrzucić kiełbasę nabitą gwoździami w podwrocławskich Dobrzykowicach.
20: Rozpoczął się proces Izabeli U. oskarżonej o znęcanie się nad psem poprzez rozrzucenie kiełbasy nabitej gwoździami, którą to kiełbasę pies zjadł.
19: Śmiertelną pułapkę zjadła podczas wieczornego spaceru suka Ora. Była podobieczna Stowarzyszenia Cztery Łapy z Wrocławia, mówi jego prezeska Agnieszka. Agnieszka Janicka.
0: Jak wskazała w swojej opinii doktor weterynarii, która operowała wtedy psa, taka metoda oznacza dla zwierzęcia długą i potworną śmierć w katuszach, gdzie ostre kawałki metalu powoli i systematycznie rozrywają organy wewnętrzne od środka. Na szczęście tylko szybka i przytomna reakcja tego właściciela spowodowała, że pies bardzo szybko trafił na stół i w trakcie 5-godzinnej operacji zostało z niej wyciągnięte 11 gwoździ.
19: Dodajmy, że oskarżonej grozi do 3 lat więzienia. Po południowych faktach w RMF 24 Wrocław teraz o potężnej inwestycji na Dolnym Śląsku. Międzynarodowa grupa specjalizująca się w e-commerce zainwestuje ponad 150 milionów złotych w Jaworze. O tym, co dokładnie tam powstanie, Bartek Paulus.
11: Nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni ponad 220 tysięcy metrów kwadratowych. Firma kupiła blisko 100 hektarów terenu w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej S3 Jawor. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku. Nowa inwestycja to także nowe miejsca pracy, choć liczby nie są jeszcze znane. Radości z projektu nie ukrywają lokalni samorządowcy. W Jaworze już rozwija się dość mocno branża motoryzacyjna. Teraz wchodzi tam nowy inwestor z zupełnie innej branży.
19: Dodajmy, że działka, o której mowa, leży w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Mercedesa. A za godzinę wrócimy do dużej akcji policji na wrocławskich Żernikach. Zapraszam już teraz i do usłyszenia.

0: Mamy teraz pilną informację w Radiu RMF 24. Policja potwierdza, jedna osoba zginęła w wypadku katastrofy kolejowej koło Przysuchy na Mazowszu. Wiadomo, że około 20 osób zostało rannych. Przypomnijmy, że pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach Suchych wjechał w samochód ciężarowy na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Składem podróżowało około 120 osób. Głos na temat wypadku zabrał premier Donald Tusk. Musimy pilnie rozpocząć pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo działających zapór i czerwonego światła, zapowiedział szef polskiego rządu.
1: Nie tylko akcja dzisiaj ratownicza jest potrzebna i tak jak powiedziałem, służby są na miejscu, są ciężko ranni, wypadek bardzo poważny i także powoduje, że musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów i to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Tyle szef polskiego rządu. A my cały czas zbieramy informacje na temat tego poważnego wypadku na kolei. Po 15 połączymy się z naszym wodzem satelitarnym i reporterką Magdaleną Greinert, która jest na miejscu tej tragedii.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
14: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
15: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
19: Po reklamie.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF24. Jest zmiana na liście najdłużej oklaskiwanych filmów na festiwalu w Wenecji. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM. Witamy, Kasiu. O który film chodzi?
1: 16 minut i 30 sekund, tyle trwały te rekordowe brawa, najpierw powiem, na stojąco dla twórców filmu psychologicznego Bunkier. To jest film w reżyserii Floriana Zellera i małżeństwo gra w nim małżeństwo. Mówiliśmy o tym, że będą na czerwonym dywanie, pojawili się Penelope Cruz i Javier Bardem.
0: Tak.
1: Na uroczystej premierze nie kryli wzruszenia, właściwie płakali i on, i ona. Znaczy płakali wszyscy, ale oni też z takiego wzruszenia już po 15 minutach. Ten film jest faworytem, owszem, jeżeli chodzi o wyścig po Złotego Lwa, czyli nagrodę główną festiwalu w konkursie głównym, ale jest też faworyt do nagrody głównej, który zbiera doskonałe recenzje, bo ten Bunkier trochę podzielił krytyków, natomiast południowo-koreański film Możliwa Miłość, współprodukowany, bardzo to jest ciekawe, przez znanego aktora Macieja Musiała, jest naprawdę sensacją festiwalu, bo pisze o tym tak Hollywood Reporter: sensacja festiwalu, potencjalne arcydzieło. Włoska prasa pisze z kolei, że on właściwie już wygraną ma w kieszeni, że jest kandydatem do Złotego Lwa. Oczywiście jak będzie ostatecznie, to się dowiemy w sobotę.
0: Możliwa Miłość.
1: Tak.
0: Co to za produkcja?
1: To jest film od reżysera Lee Chang-donga, kolejny z filmów inspirowany kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Współproducentem, jak wspomniałam, jest Maciek Musiał i to jest taka część międzynarodowego projektu nowych interpretacji dekalogu Kieślowskiego. Tutaj w tym przypadku Możliwej Miłości, Possible Love, taki jest tytuł oryginalny, angielski, fabuła śledzi losy dwóch małżeństw, których drogi się nieoczekiwanie splatają i odnosi się dość luźno i ten tytuł, i ten film do przykazań z dekalogu, te, które mówią o pożądaniu rzeczy, które ma ktoś inny. Pamiętaj, nie pożądaj rzeczy bliźniego swego, żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Film 6 listopada pojawi się w streamingu, więc będziemy już za 2 miesiące mogli go sami zobaczyć, ale skoro jesteśmy przy datach, bo ja też lubię dawać takie informacje, że oprócz tego, że film, że wydarzenie, no fajnie, ale każdy powinien mieć zdanie swoje, a nie cudze, prawda? W związku z tym, żeby pójść do kina obejrzeć albo w streamingu, to tak, 6 listopada będzie Możliwa Miłość, tak? Dziki Koń 9, to jest ten film z Johnem Malkowiczem, który rozmawialiśmy o nim, pamiętasz?
0: Tak,
1: 14 minut owacji na stojąco, czyli ten ma, przepraszam, z matematyki to jest tak kiepsko, 16,5, tamten 14 to 2,5 minuty więcej, tak? No właśnie.
0: To dużo.
1: Ta dużo. John Malkowicz świetny w tym filmie Dziki Koń 9, on będzie też 6 listopada, tylko w kinach. Ink to jest film Danego Boyla, głośny film otwarcia opowiadający o tabloidowym imperium Ruperta Murdocha i on się pojawi w kinach 11 grudnia, troszkę jeszcze poczekamy, a Bunkier z Penelope Cruz i Javierem Bardemem, od którego zaczęliśmy w styczniu, przepraszam, aż uderzyłam w mikrofon, w styczniu przyszłego roku. Także tutaj jeszcze trochę musimy poczekać, październik, listopad, grudzień, no jeszcze 4 miesiące, no ale na Penelope Cruz i Javiera Bardema to
0: warto
1: można czekać
0: poczekać.
1: I całe życie, prawda?
0: No. Ale na Możliwą Miłość też można czekać, prawda?
1: Tak.
0: Czekamy, kibicujemy. Maciej Musiał, producent.
1: Tak jest.
0: Dziękujemy, Kasiu.
1: Dziękuję, dobrego popołudnia.
0: Wzajemnie. Słuchajcie, Radio RMF24, u nas za chwilę fakty, a w nich podamy najnowsze doniesienia na temat wypadku kolejowego w Przysusze na Mazowszu. Po 15 połączymy się także z naszą reporterką, która jest na miejscu tragedii.
2: Radio RMF24.

0: Rama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
5: Incoming!
4: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki.

0: przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Wypadek pociągu na Mazowszu to jest temat numer jeden w Faktach RMF FM. Posłuchajmy razem, zaprasza Ewa Kwaśny.
5: Zmarła jedna z czterech ciężko rannych osób po wypadku kolejowym na Mazowszu. To pasażerka pociągu Intercity, który zderzył się z betoniarką. Cztery osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku. Coraz dłuższe kolejki na kolonoskopie. Na ten problem zwracacie uwagę w mailach na gorącą linię RMF FM.
6: Kolejki no, oczywiście do badań z kolonoskopii na NFZ. Oczywiście, że się wydłużyły.
5: Jest 15. Jest jedna ofiara śmiertelna tragicznego wypadku kolejowego na Mazowszu. Jak już informowaliśmy, w miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka uderzyła pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Nie żyje jedna spośród czterech najciężej rannych osób, to pasażerka pociągu. W miejscu, gdzie doszło do tej tragedii, jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greinert.
7: Dzień dobry.
5: Magdo, przypomnijmy, co się tam stało.
7: Kierowca prowadzący betoniarkę wjechał na przejazd kolejowy i uderzył w pierwszy wagon rozpędzonego pociągu. Właśnie w tym wagonie podróżowała kobieta, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła.
8: W Radomiu, do jednego ze szpitali w Radomiu, jeszcze w trakcie karetki. Druga z osób również została zakwalifikowana jako wymagająca udzielenia pilnej pomocy medycznej, ponieważ został jej przydzielony kod pilności czerwony. Również ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu doznał maszynista i kierowca ciężarówki.
7: Powiedział prokurator Robert Czerwiński, który jest na miejscu zdarzenia.
5: Magdo, a jak w tej chwili wygląda miejsce katastrofy?
7: Teren wokół tego miejsca, gdzie doszło do tragedii, został wygrodzony taśmą. Tam pracują służby. Cały skład, 6 wagonów, które się wykoleiły, zostały jeszcze na torach. Lokomotywa leży na boku. Siła uderzenia była ogromna. Mieszkańcy mówią o huku, który postawił ich na nogi. Przy torach leżą elementy pojazdów. Strażacy teraz przeszukują to miejsce. Przypomnijmy, ciężko ranne zostały 4 osoby. Jedna z nich nie żyje. W sumie do szpitala trafiło 8 poszkodowanych w tym wypadku. W miejscowości Sokolniki Suche, Magdalena Greinert.
5: Zdjęcia z miejsca katastrofy. Katastrofy mamy na rmf24.pl. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 8 w Polanicy Zdroju na Dolnym Śląsku. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
3: Słuchacie Faktów w RMF FM.
5: Na rosnące kolejki na kolonoskopie skarżycie się w mailach na gorącą linię RMF FM. Właśnie o tym ważnym badaniu mówimy dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie. Od kwietnia NFZ płaci szpitalom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad plan. Sygnały od Was zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz, który jest przed Państwowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Michale, jak lekarze komentują skutki tych zmian?
9: Medycy potwierdzają, że czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się nawet według danych organizacji pacjentów o ponad 3 miesiące. Efekty tego widzi tu dr Arkadiusz Bednarczyk.
10: Część ośrodków skończyła już te badania w ramach kontraktów. Natomiast cały czas trwa i tutaj problemu nie ma, jeśli chodzi o program badań profilaktyki, czyli dla pacjentów między 50 a 65 roku życia według PESEL.
9: Narodowy Fundusz Zdrowia na razie nie planuje zmian, mimo takich głosów specjalistów. Powodem jest brak pieniędzy w kasie NFZ. Ograniczenia w finansowaniu kolonoskopii nie dotyczą pacjentów onkologicznych, którzy mają już wystawioną kartę DILO.
5: Wojsko Polskie ma swoje stanowisko na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To jedne z największych targów zbrojeniowych w Europie. Reporter RMF FM Maciej Sołtys spróbował swoich sił jako strzelec systemu przeciwlotniczego Pilica.
11: Strasznie tutaj wysoko, ale dobra, wchodzę. Widzę przed sobą ekran. Co na nim jest? Jak to się w ogóle odpala?
12: To się nazywa mobilny pulpit operatora. Jest na tym pulpicie przedstawione wszystko, co uchwyci kamera, tak? Armatę odpalamy, przyciskając tamte przełączniki.
11: Mam tu też joysticki, kusi ten czerwony przycisk.
12: Te przyciski służą ogólnie do przełączania różnych funkcji, które nam potrzebne są w danej sytuacji taktycznej.
11: Dobra, to jest zamontowane na ciężarówce. Czy to się obraca?
12: Tak, góra, dół, prawo, lewo. Wszystko jest już elektryczne, ale też mamy korby, które są zapasowymi mechanizmami do obrotu armatą.
5: Naszego reportera uczył kapral Adrian. Targi w Kielcach potrwają do piątku. A najnowsze fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszam punktualnie o 15.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
13: Późnym popołudniem nad Wrocławiem zdecydowanie przeważać będą chmury, a do tego najprawdopodobniej spadnie deszcz. Słupki rtęci wskażą okolice 22 kreski. Wieczorem wciąż będzie pochmurno i deszczowo, a temperatura odczuwalna obniży się do nawet 12 stopni Celsjusza. Biometr na Dolnym Śląsku jest niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. Radio RMF24.
4: Lato za oknem, ale najważniejszy temat popołudnia to niestety tragiczny wypadek pociągu na Mazowszu. Za chwilę najnowsze informacje. Na miejscu wypadku jest nasza reporterka Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie i zapraszam.

0: Wypadek kolejowy na Mazowszu to temat numer jeden dzisiejszego popołudnia w Radiu RMF 24. Wiadomo, że około 20 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła. Cały czas zbieramy informacje na ten temat. Reporterka Magdalena Greinert jest na miejscu tej katastrofy. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Magdo, co dzieje się teraz na miejscu?
1: Na teren tak blisko położony tego miejsca, gdzie doszło do tragedii, oczywiście nie dojdziemy, dlatego że został wygrodzony taśmą. Widzę tutaj zza tej taśmy służby. Mamy tu na miejscu strażaków, mamy policję, mamy prokuraturę i tak naprawdę trwa teraz po tym momencie, kiedy wszystkie osoby poszkodowane trafiły już do szpitali, a część do świetlicy. Teraz już jest takie miejsce na porządkowanie tego wszystkiego po to, żeby pan prokurator też mógł tutaj się dokładnie wszystkiemu przyjrzeć. Siła uderzenia była ogromna. Rozmawiałam tutaj z ludźmi, którzy mieszkają niedaleko, oni mówią, że huk był przepotężny. Przychodzą tutaj, oglądają to miejsce, ale szczerze powiem, nie bardzo chcą rozmawiać. Siła była tak duża, że widać też takie elementy tych pojazdów, które są gdzieś obok torów, a ze mną jest pani Katarzyna Kucharska, pani podinspektor z Komendy Wojewódzkiej Policji. Pani Katarzyno, co możemy już teraz powiedzieć o tym, co tutaj się wydarzyło?
2: Co jest kluczowe, właśnie rozpoczęła się akcja policyjna. Decyzją komendanta wojewódzkiego jest to akcja, która ma na celu przeprowadzenie i zabezpieczenie wszystkich tych czynności, które tutaj będą się odbywały. Już w tym kierunku jedzie skaner 3D. Przy jego wykorzystaniu będą wykonywane oględziny. Nad miejscem zdarzenia jest już wprowadzony zakaz lotu dronami, więc to miejsce jest przeznaczone teraz na wykonywanie czynności procesowych. Na tym musimy się skupić, aby te czynności były przeprowadzone bardzo skrupulatnie, bardzo dokładnie. Myślę, że to nie jest kwestia godzin, a może nawet dni. No, wykorzystamy najnowocześniejszą technologię, jaką dysponujemy, aby to miejsce zostało przez nas prawidłowo i bardzo dokładnie zabezpieczone.
1: Ten skład, on się wykoleił, wagony nie są już w tym na torach, lokomotywa leży na boku. Pewnie usunięcie tego wszystkiego i zbadanie, no to rzeczywiście dzisiaj z pewnością te wszystkie czynności się nie zakończą.
2: Rozmawiałam z przedstawicielami linii kolejowych, więc to jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie, aby ten cały skład postawić, bo cały skład jest wykolejony. Część wagonów jest przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale cały skład jest poza torami. Najbardziej tak przechylony jest pierwszy wagon i lokomotywa, ale cały skład wymaga podniesienia, ale to już nie nasze czynności. Te czynności będą się mogły rozpocząć dopiero, kiedy my zakończymy tutaj czynności procesowe, czyli oględziny. To jest kluczowe. Kluczowe jest przesłuchanie świadków wszystkich tych osób, które zostały przewiezione do pobliskiej miejscowości. Musimy przesłuchać, bo oczywiście zeznania świadków, zabezpieczone nagrania, zabezpieczone ślady, dowody, no i przede wszystkim te oględziny, to jest nam teraz w tej chwili potrzebne, aby wyjaśnić, co tu się stało.
1: Część osób trafiła do szpitala, a co z tymi, którzy nie zostali poszkodowani, ale teraz też czekają na jakiś dalszy rozwój wypadków, na dostanie się w te miejsca, w które chcą się dostać?
2: Wszystkie osoby były przewiezione autokarami do miejscowości Skrzynno, tam były zaopiekowane, część z nich już na pewno wyjechało w kierunku domów, ale część osób jeszcze na miejscu jest. Z tymi osobami, tak jak powiedziałam, musimy ustalić tożsamość wszystkich i nie wykluczamy, że wszystkie te osoby będziemy musieli przesłuchać, więc to jest bardzo żmudna, bardzo czasochłonna czynność, ale jesteśmy do tego przygotowani, wzmocnione siły już pracują na miejscu, są już policjanci z Komendy Wojewódzkiej, jadą specjaliści z naszego laboratorium z tym skanerem, to oni będą przeprowadzać te skrupulatne oględziny.
1: To rozumiem, że noc dzisiaj pracy też pewnie przed wami. Czy te wszystkie działania tak szybko się nie zakończą?
2: Trudno mi powiedzieć, czy decyzja będzie, aby oględziny były kontynuowane po zapadnięciu zmroku, być może będą przerwane. To nie jest, w tej chwili nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Na pewno te czynności już się rozpoczynają. Pamiętajmy, że w tych pociągach są jeszcze bagaże podróżnych, więc to trzeba też zabezpieczyć. Musimy z tych pociągów te rzeczy wydostać, ale najpierw zapewne będzie trzeba wykonać te oględziny zewnętrzne. To już trwa w zasadzie, można powiedzieć.
1: To przypomnijmy, ile osób podróżowało tym składem?
2: W pociągu było około 100 osób. 8 zostało przewiezionych do szpitali, a pozostałe przewiezione do Skrzynna.
1: Pięknie pani dziękujemy. Tutaj zostajemy na miejscu i będziemy opowiadać, co się dalej będzie działo. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Reporterka Magdalena Greinert jest na miejscu tej katastrofy. Ja przypomnę, że zdjęcia z tego tragicznego wypadku mamy dla was na rmf24.pl. Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz doniesienia ze świata. Mam ważną informację agencyjną. W elektrowni wodnej w wiosce Piotta w kantonie Ticino na południu Szwajcarii doszło do eksplozji. Na miejsce skierowano wozy strażackie i karetki pogotowia oraz policję. Wiadomo, że dwie osoby zostały bardzo ciężko ranne. Według szwajcarskiego nadawcy RSI pod gruzami uwięzionych jest kilka osób. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Wszczęto w tej sprawie śledztwo. Na skutek eksplozji zniszczona została część elektrowni. Na tę chwilę nie wiadomo, czy chodzi o stare zabudowania kompleksu hydroelektrowni, czy też o część będącą w budowie, która miała zostać oddana do użytku w przyszłym roku. Jeszcze jedna informacja sprzed chwili. Zderzenie ciężarówki, auta osobowego i dostawczego na obwodnicy Krakowa. To jest fragment autostrady A4. Szczegóły już za chwilę w faktach. No, ja przypomnę, że naszej informacyjnej stacji możecie słuchać we Wrocławiu na 95.1 FM, w internecie i w DAB+, w największych miastach w Polsce.
1: Tu Radio RMF 24.

0: reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
12: Po reklamie.
15: 15.30, fakty RMF FM i Ewa Kwaśny.
16: Jedna osoba nie żyje, 3 są ciężko ranne, 4 kolejne doznały lżejszych obrażeń. To najnowszy bilans wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Jak informujemy Was na bieżąco w faktach RMF FM, w pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Główny Szczecin uderzyła betoniarka. W Sokolnikach Suchych jest nasz wóz satelitarny. Ponownie łączymy się z naszą reporterką Magdaleną Greinert.
17: Jestem,
16: Magdo,
17: dzień dobry.
16: Opisz proszę, co się tam w tej chwili dzieje.
17: Teren jest niedostępny dla osób postronnych, które tutaj przychodzą zobaczyć, co się stało. Służby pracują na miejscu, prokurator, policja, straż pożarna, pracownicy kolei. Oni zabezpieczają teren i sprawdzają, czy nie ma jeszcze osób, które mogły zostać poszkodowane, ale jeszcze nie zostały odnalezione. Jest ze mną starszy kapitan Marcin Kowalski, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. Panie kapitanie, na czym te Wasze działania tutaj polegają?
18: Więc w tej chwili mamy działania medyczne już dawno zakończone. O 13.13 działania medyczne nam się zakończyły. W tej chwili dokonujemy ponownego sprawdzenia terenu ze względu na obszar tutaj zniszczeń, na ciężar tego pociągu osobowego, samochód ciężarowy. Na tym weryfikujemy, czy na pewno nie mamy żadnych osób jeszcze tutaj poszkodowanych w okolicy tego pociągu osobowego i całej okolicy, gdzie powstało to zdarzenie.
17: Kiedy wszystko zostanie przeszukane dokładnie, wtedy dopiero będzie można wejść do środka i wyjąć bagaże osób, które tam zostały.
18: Tak, jeżeli zakończymy swoje działania, uznamy, że teren jest bezpieczny, wtedy KDR podejmie decyzję o wpuszczeniu służb przeznaczonych do tutaj teraz zabezpieczenia później tych czynności i prowadzenia swoich czynności dochodzeniowych.
17: Ja bardzo dziękuję panu kapitanowi. My tutaj zostajemy na miejscu, będziemy wam opowiadać w faktach, co się tutaj dzieje. Z miejsca tragedii Magdalena Greinert.
16: Zderzenie ciężarówki, auta osobowego i dostawczego na obwodnicy Krakowa, czyli fragmencie autostrady A4. Między węzłami Łagiewniki i Wieliczka na jezdni w stronę Rzeszowa ruch odbywa się pasami prawym i awaryjnym. Rekordowo niski poziom wody w Wiśle w Warszawie. Na stacji hydrologicznej Bulwary na Wiśle wynosi on 95 cm. Takiej sytuacji nie zanotowano od czasu gromadzenia danych, czyli od lat 50. ubiegłego wieku. Niski stan Wisły wynika z braku opadów. Dla południa Polski oraz krańców zachodnich i wschodnich obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. W RMF FM najnowsze fakty już o 16. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzie i Tomasza Weryńskiego. Oczywiście wszystkie najważniejsze informacje również na bieżąco możecie sprawdzić na rmf24.pl. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Daniel Chawrylenia, witam ponownie i zaczynamy. Na początek, zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy godzinę temu, szczegóły dużej akcji policji na wrocławskich Żernikach. Początkowo, we wtorkowy wieczór, lokalne media informowały o zaginięciu nastolatki. Jednak dziś rano policja zdementowała te doniesienia. Reporterka Faktów RMF 24 Wrocław, Paulina Niedźwiedzińska, która od początku śledzi całą sprawę, rozmawiała z funkcjonariuszami. Posłuchajmy, co udało się jej ustalić.
19: Chodzi o rejon ulicy Eukaliptusowej. Jak się dowiedziałam, policja udała się w to miejsce po informacji, że nastolatka miała krzyczeć o pedofilu. Na miejscu pojawiło się wiele służb, ratownicy wodni, straż pożarna i policjanci. Znaleziono i zabezpieczono tam męską bieliznę, dlatego do działań włączono też psy policyjne. Ostatecznie jednak nie wpłynęło żadne zawiadomienie o zaginięciu, nie namierzono też żadnego sprawcy. Działania zakończono w późnych godzinach wieczornych.
14: Dodam jeszcze, że jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, pierwsze zgłoszenie do służb dotyczyło zamieszania i krzyków pedofil, pedofil. Zmieniamy temat. 25 tysięcy euro za rozwiązanie jednego z ważnych problemów współczesnej matematyki. Profesor Marcin Sabok z McGill University w Montrealu został pierwszym w historii laureatem Deryl Nardzewski Prize, jednej z najwyżej finansowanych międzynarodowych nagród matematycznych ustanowionych w Polsce. Nagrodę, dodajmy, ufundował prezydent Wrocławia. Za co konkretnie, zapytacie? Profesor Sabok rozstrzygnął ważny problem dotyczące klasyfikowania tzw. algebry C, struktur matematycznych wykorzystywanych m.in. do opisu mechaniki kwantowej. Pokazał, jak bardzo złożony jest problem rozpoznania, kiedy dwie takie struktury są w istocie tym samym obiektem matematycznym. Co istotne, w kluczowym fragmencie dowodu wykorzystał twierdzenie Czesława Ryla Nardzewskiego. Ma to szczególny kontekst we Wrocławiu. Na Politechnice Wrocławskiej przecież działa pierwszy w Polsce nadprzewodnikowy komputer kwantowy, a uczelnia rozwija także kształcenie w zakresie inżynierii kwantowej. Nagroda została ustanowiona z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Czesława Ryla Nardzewskiego. Łączy więc wielką tradycję wrocławskiej szkoły matematycznej z dziedzinami, które mogą współdecydować o rozwoju technologii przyszłości. To popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław, w których teraz coś dla zdrowia. Sieć przychodni Twój Lekarz rusza z bezpłatnym programem profilaktyki boreliozy dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Z programu mogą skorzystać te osoby, które znajdują się w grupie większego ryzyka kontaktu z kleszczami, jak na przykład pracujące w lesie lub rolnictwie, a także te, które zostały ukłute przez kleszcza i nie wykonywały wcześniej badań w kierunku chorób odkleszczowych. Osoby zakwalifikowane do projektu mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej oraz badań diagnostycznych. Do tego dochodzą także działania edukacyjne i materiały dotyczące profilaktyki. Szczegóły znajdziecie m.in. na stronie powiatu wrocławskiego. A za godzinę wrócimy do sprawy pijanego obywatela Ukrainy, który zaatakował ratowników medycznych.

0: w Radiu RMF 24 w środowe popołudnie mamy teraz dla Was zaproszenie. O 16:00 startuje nasz program Teren Wojskowy. Dziś będziemy nadawali z Kielc, gdzie, jak już Was informowaliśmy, trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i prowadzącym. Z nami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie z Kielc.
0: O czym dziś usłyszymy w programie?
1: No właśnie o tym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To jest rzeczywiście ogromny event, ponieważ tutaj można zobaczyć wszystko to, co już jest w polskiej armii i wszystko to, co mogło być w polskiej armii i pomóc polskiej armii w obronieniu naszych granic. Także jest tutaj niewątpliwie bardzo dużo rzeczy, z tym, że ja skupię się głównie na tych rzeczach, na które będą wydawane nasze środki finansowe, czyli nasze pieniądze. Będziemy mówili między innymi o rakietach Piorun, o krabach, borsukach, czyli takich pojazdach, które najbardziej interesują naszych słuchaczy, a więc będzie ciekawie.
0: Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Z nami od 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i program Teren Wojskowy serdecznie polecamy, a w Radiu RMF 24 jak zawsze jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 15:40.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Po reklamie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, program popołudniowy. Jesteśmy z tymi, którzy w pracy i z tymi, którzy wracają do domu. Teraz u nas sport. 2 lata temu reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej plażowej sięgnęła po złoto Mistrzostw Europy. W roku ubiegłym turniej zakończyła na 4. miejscu. Teraz celem ponownie mistrzostwo. Biało-czerwone rozpoczynają dziś turniej Mistrzostw Europy we włoskim Viareggio. W pierwszym meczu czekają je na starcie z gospodyniami. I o tym spotkaniu i całym turnieju nasz reporter Wojciech Marczyk rozmawiał z Mateuszem Sroką, trenerem kadry beach soccera kobiet. Posłuchajmy.
1: Drużyny, które są na mistrzostwach, które będą na mistrzostwach Europy, są bardzo zbliżone. No, z Włoszkami już wygrywaliśmy, ale też przegrywaliśmy. Z Hiszpankami wygraliśmy, ale też przegrywaliśmy, więc mamy bardzo zbliżone poziomy. Oczywiście Hiszpanki mogą być na przykład na wyższym poziomie technicznym, z kolei my na wyższym motorycznym czy taktycznym, więc jakby te różnice są niewielkie w niektórych obszarach piłki nożnej czy piłki nożnej na plaży, tak? Włoszkom będą sprzyjać ściany, bo będą grały też najprawdopodobniej przy pełnych trybunach, bo na wszystkich turniejach, gdzie grają gospodarze, to zawsze te trybuny są zapełnione, więc czeka nas bardzo ciekawy i fajny mecz. Ja takie mecze lubię i chciałbym w takich meczach wygrywać. Ostatnie zwycięstwo, które poczyniliśmy nad Włoszkami, było wtedy, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, więc czemu tego na dużym turnieju nie powtórzyć?
2: Dzisiaj w normalnym futbolu rozbudowane sztaby, wideoanalizy i tak dalej, i tak dalej. W beach soccerze jest podobnie? Czy jednak jest tutaj gdzieś ta nutka brazylijskiej fantazji i to, z czym trochę się jednak wszystkim ten beach soccer kojarzy, że jest to pewna spontaniczność, pewne umiejętności techniczne?
1: Nie, no bazujemy, no jakby te zespoły, które są już na najwyższym poziomie, no to ta taktyka i tak jak Juan powiedział, tak, rozbudowane sztaby, no to one już tutaj są. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że beach soccer kojarzy się z plażą, z muzyką, z taką no, luźniejszą atmosferą. No i pewnie kilka lat temu tak było, aczkolwiek no już teraz zespoły męskie, czy te najlepsze kobiece, no to bardzo mocno bazują na nowej technologii.
2: Polska nie jest krajem, który bezpośrednio się kojarzy z beach soccerem. Ani klimat, ani warunki. Plaże mamy piękne, no ale Bałtyk chłodny. Więc no, skąd wzięło się ten know-how, można powiedzieć, na zdobywanie tych medali w Europie?
1: W kobiecym beach soccerze myślę, że jesteśmy pionierem, jeżeli chodzi o grę z bramkarką, która jest takim ostatnim rozgrywającym. U mężczyzn jest to już od dłuższego czasu wykorzystywane. No jest to piąty zawodnik, który może cały czas być przy piłce. U kobiet do momentu, kiedy ta reprezentacja powstała, raczej tak zespoły nie grały, czyli nie wykorzystywały tej bramkarki. My mając taki profil zawodniczek, który predysponował do tego, no i rozwój tych zawodniczek w przeciągu roku spowodował, że jesteśmy drużyną, czy byliśmy drużyną te 2-3 lata temu, która najlepiej wykorzystywała grę z bramkarką. No i to na pewno dawało nam dużo.
0: Mateusz Sroka w rozmowie z Wojciechem Marczykiem. Bardzo dziękujemy. W Radiu RMF 24 wracam teraz do tematu numer jeden tego popołudnia. Trwa ustalanie przyczyn wypadku kolejowego na Mazowszu. Na miejscu jest nasza reporterka i za chwilę więcej o tym w Faktach RMF FM o 16.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę teren wojskowy, teraz fakty. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
15: Dzień dobry, zapraszamy.
16: Trwa ustalenie przyczyn wypadku kolejowego na Mazowszu.
15: Nasza reporterka rozmawiała ze świadkami tego zdarzenia. Posłuchajcie, co mówią.
16: Ustawy zdrowotne miały być ekspresowo.
15: Na razie wrażenie robi tylko opóźnienie, które przepisy zaliczają.
16: Sprawdzamy, gdzie utknęły.
15: Będą też psy do zadań specjalnych.
16: Najlepsze z całego świata rywalizują dziś w Tychach. Sygnalizatory na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie przed południem doszło do tragicznego wypadku, były sprawne, potwierdza prokuratura.
15: Kierowca betoniarki, która uderzyła w pierwszy wagon pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin, twierdzi, że oślepiło go słońce.
16: W katastrofie zginęła jedna osoba, to kobieta, która była w wagonie. Trzy kolejne osoby są ciężko ranne, cztery odniosły lżejsze obrażenia.
15: Ponownie dziś w faktach przenosimy się na miejsce zdarzenia. W Sokolnikach Suchych jest nasz wóz satelitarny i Magdalena Greinert.
17: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, Magdo. Rozmawiałaś ze świadkami. Co usłyszałaś?
17: Ludzie mieszkający w tym miejscu mówią, że takiej tragedii nie pamiętają, chociaż niestety na przejeździe i na przejazdach tutaj okolicznych dosyć często, stosunkowo często dochodzi do tragicznych zdarzeń, ale to, o czym mówią tutaj mieszkańcy, to też fenomenalna akcja ratunkowa, bo mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości pomagali osobom poszkodowanym wydostać się z pociągu. Jak to wyglądało?
18: Z relacji moich znajomych, którzy byli na miejscu od razu po tym zdarzeniu, to pasażerowie wybijali

0: Szyby i ewakuowali się przez nie. Mieszkańcy, którzy przybyli na miejsce, pomagali wydostawać bagaże z pociągu i te bagaże ustawiali na skarpie, dzięki czemu pasażerowie, którzy byli w pociągu i nie mieli jak się wydostać, wyskakiwali przez okno i lądowali na te bagaże.
1: Wy doskonale znacie te miejsce, znacie ten przejazd. Czy to jest możliwe, żeby kierowca tej betoniarki nie widział tego składu Intercity?
2: Uważam, że nie jest to możliwe, ponieważ pociąg Intercity jechał od strony Radomia, a z tej strony jest bardzo dobrze widoczny przejazd. Gdyby jechał od strony Przysuchy, tam jest troszeczkę gorzej, co nie zmienia faktu, że jednak to betoniarka wjechała w pociąg, a nie na odwrót, więc moim zdaniem musiał zauważyć tę betoniarkę i nie mam pojęcia, co mogło doprowadzić do tego, że w nią wjechał.
1: To jest głos młodych mieszkańców Sokolnik Suchych. Bardzo wam dziękuję. A tutaj na miejsce jedzie skaner policyjny. Skład będzie dokładnie przeszukiwany po to, żeby upewnić się, że w pociągu na pewno nie ma jeszcze poszkodowanych osób. Z miejscowości Sokolniki Suche, Magdalena Greinert.
3: Pytamy o fakty. Miał być tryb pilny, a prace nad przepisami się przedłużają.
4: Mowa o ustawach zdrowotnych, które Ministerstwo Zdrowia ogłosiło po wybuchu afery w Szpitalu Południowym.
3: Na linii teraz sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski.
4: Kacprze, kiedy wspomniane projekty trafią do parlamentu?
5: To potrwa kilka tygodni. Co ciekawe, dziś ustawami zdrowotnymi miał zajmować się Senat na specjalnym posiedzeniu ogłoszonym jeszcze w lipcu. Jednak ustawy nie wyszły jeszcze z rządu. Kiedy zatem parlament zajmie się ustawami zdrowotnymi?
6: To jest jakaś perspektywa. Jednego, może maksymalnie dwóch miesięcy.
5: Wyjaśnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Koalicjanci czekają na jakiekolwiek informacje, co stało się z tak głośno zapowiadanymi ustawami.
7: Nie uczestniczę w pracach rządu, a też jako koalicjant nie jesteśmy o tym informowani. Jaki jest powód, że one do tej pory w Sejmie się nie znalazły? Nie wiem.
5: Mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
3: Incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
4: Na stoisku izraelskiej firmy zbrojeniowej rozlano cuchnącą ciecz, którą strażacy zidentyfikowali jako kwas masłowy. Trwa intensywne wietrzenie hali.
3: Mistrzostwa świata psów użytkowych trwają w Tychach.
4: Przyjechało na nie 35 reprezentacji z Europy, Ameryki oraz Azji.
3: Psy i ich przewodnicy biorą udział w konkurencjach związanych z tropieniem, posłuszeństwem i obroną.
8: Mamy tu 6 namiotów i w ostatnim stoi pozorant udający człowieka, który będzie atakował przewodnika psa. Pies ma za zadanie wyszukać tego napastnika.
9: I co dalej się dzieje?
8: Zaczyna oszczekiwać ten namiot, pokazując swojemu przewodnikowi, że właśnie go znalazł. Jest to bardzo trudna konkurencja, dlatego że z jednej strony dajemy psu wolną rękę w kwestii obrony, natomiast z drugiej strony pies musi jednak cały czas kontrolować się, być pod kontrolą swojego właściciela.
4: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał Marcin Buczek.
3: Rywalizacja potrwa tam do niedzieli.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
12: Dzisiejszy wieczór we Wrocławiu raczej nie zachęci do wychodzenia z domu. Będzie pochmurno, spadnie deszcz, a temperatura odczuwalna wyniesie 12 stopni Celsjusza. Jutro rano na niebie zobaczycie sporo chmur i odrobinę słońca. Termometry pokażą okolice 13 kreski. Przez cały dzień będzie dosyć wietrznie, ale padać nie powinno.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Tu radio RMF 24.
14: Skończyły się fakty RMF FM i wchodzimy na teren wojskowy radia RMF 24. Nadawany na żywo z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Korzystając z tego, wyjaśnimy, na co wydawane są wasze pieniądze w polskim przemyśle. Będzie więc o piorunie oraz o krabach i borsukach. Wyjaśnimy również, dlaczego możemy być dumni z polskich radarów i co robić, by się samemu nie pozabijać. Zapraszam na teren wojskowy radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 18.00.

0: I wracamy na teren wojskowy Radia RMF 24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense 24 i witam was w tym nietypowym wyjazdowym terenie wojskowym. Specjalnie dla was przerzuciliśmy bowiem wóz transmisyjny z Krakowa do Kielc, by na żywo poinformować was, nasi słuchacze, co takiego można zobaczyć na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Ale wcześniej poinformuję was jako chyba pierwszy w Polsce o tym, co dzisiaj stało się na Ukrainie. Być może właśnie w tej chwili Ukraińcy wyeliminowali w walce 1,5-milionowego rosyjskiego żołnierza. 1,5 miliona Rosjan zostało zabitych lub rannych w tej bezsensownej, zaczętej przez Putina wojnie. Ostatnie 500 000 swoich żołnierzy Rosja utraciła od czerwca 2025 roku. Obecnie większość z tych 500 000 osób to zabici, których śmierć została zresztą nagrana kamerami dronów. I nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy smucić. To tyle nowości z Ukrainy i wracamy na MSPO w Kielcach. A jest o czym naprawdę opowiadać. Każdy wojskowy czuje się tutaj jak dziecko w wielkim sklepie z zabawkami. Tym bardziej, że w tym roku zorganizowano największy w historii salon MSPO z największą liczbą wystawców. Duża część z was już teraz po pracy, jest teraz po pracy albo pod koniec pracy, więc obiecałem sobie, że nie będę was zanudzać cyframi. Ilu było wystawców i z ilu państw? Chciałbym jednak się przyznać, że przez te dwa dni zrobiłem ponad 2000 zdjęć i to tylko poruszając się po stoiskach firm, które znałem albo które musiałem odwiedzić z obowiązku jako dziennikarz Defense 24. Polowanie na nowości tradycyjnie zostawiam zawsze na czwartek, czyli na jutro, a to będzie jeszcze kolejna karta pamięci zdjęć. Słowem, raj dla piszącego dziennikarza, militarysty, który w ten sposób może zebrać materiał zdjęciowy do artykułów na cały kolejny rok. Dla dziennikarza radiowego, mającego w terenie wojskowym tylko 8 wejść po 2-3 minuty, to już wielki problem. Co bowiem wybrać z tysięcy naprawdę ciekawych rozwiązań, jakie zaprezentowano w Kielcach? Postanowiłem zacząć od piorunów, czyli naszych sławnych, przenośnych, przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Dlaczego właśnie pioruny? Ponieważ 2 tygodnie temu podpisano wielki kontrakt na dostawę kilku tysięcy tych zestawów rakietowych i to aż za 8 miliardów złotych. Ja jednak postanowiłem poczekać z tym tematem do Kielc, ponieważ wiedziałem, że znajdę tutaj kogoś, kto powie wam lepiej o tym, co kupiono zapłacone przez was podatki. I znalazłem takiego kogoś. Jednak do tej rozmowy z moim gościem o piorunach wrócimy po chwili relaksu z naprawdę dobrą muzyką. Słuchacie programu Teren Wojskowy, Radia RMF 24 z Kielc. Zostańcie z nami.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24 i do tego, co ostatnio kupiono za 8 miliardów złotych waszych podatków, a więc do piorunów. Jest z nami pan Marek Skowron, kierownik działu technologicznego polskiej spółki MESCO, który opowie nam trochę więcej o tych przenośnych przeciwlotniczych zestawach rakietowych. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, proszę mi powiedzieć, z czego tak generalnie składa się każdy zestaw MANPATS?
1: Ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że zestaw MANPATS składa się z rakiety w wyrzutni, mechanizmu startowego, może mieć różne peryferia, na przykład celownik optyczny.
0: Czyli takie dodatki, które można doczepić.
1: Tak? Dokładnie tak. Zestaw MANPATS również posiada naziemny blok zasilania, czyli baterię, która zaopatruje rakietę w prąd przed startem oraz zbiornik z gazem chłodzącym dla lepszej pracy seekera.
0: No to takie pytanie generalne. Czy ten system jest trudny do użycia?
1: System jest bardzo prosty do użycia. My jako MESCO oczywiście oferujemy różnego rodzaju szkolenia dla żołnierzy, natomiast wiemy również, że podczas użycia bojowego na Ukrainie Ukraińcy byli w stanie przedstawić takie uproszczone użycie tego systemu na filmie, który trwał zaledwie 10 minut.
0: No to taką instrukcję obsługi. Co trzeba zrobić, żeby go użyć?
1: Najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że wystarczy zdjąć pokrywę przednią, następnie po zapięciu już mechanizmu startowego należy przekręcić korbę, która
0: Mechanizmu startowego do wyrzutni, tak?
1: Mechanizmu startowego do wyrzutni, dokładnie. Następnie należy przekręcić korbę, która właśnie rozpocznie podawanie gazu chłodzącego i pracę baterii. Operator namierza cel po sygnale, że rakieta widzi cel, wystarczy nacisnąć spust.
0: No właśnie, to ja powiem tak, zacznijmy teraz od palenia, bo MANPATS ma spasownie równy, natomiast uważa się, że piorun jest jednym z najlepszych, a właściwie najlepszym systemem w swoim rodzaju na świecie. Proszę mi powiedzieć, co takiego spowodowało, że ten piorun rzeczywiście jest taki dobry?
1: Rzeczywiście piorun to najlepszy tego rodzaju zestaw rakietowy na świecie. Mamy wieloletnio sprawdzony maksymalny zasięg, czyli 6,5 tysiąca metrów, maksymalny pułap, czyli 4 tysiące metrów. Co go wyróżnia, to minimalny pułap skutecznego działania, czyli zaledwie 10 metrów, coś, czego amerykańskie zestawy nie są w stanie osiągnąć.
0: Czyli ten śmigłowiec, który leciał nad jeziorem, został zestrzelony przez?
1: Zdecydowanie przez PPZR Piorun. Możemy to w 100% potwierdzić. Co ciekawe, mamy też potwierdzone zestrzelenia przez stronę ukraińską dronów Orlan 10, czyli naprawdę niedużych dronów z dystansu przekraczającego 6 tysięcy metrów, co jest fantastycznym wynikiem dla tego rodzaju uzbrojenia.
0: No to jeszcze jedna cecha taka, która jest ważna, bo w filmach samoloty bardzo często strzelają flary, żeby zmylić te pociski. Natomiast piorun chyba z tego, co wiem, jest uodporniony na to.
1: Piorun jest zdecydowanie uodporniony na to. Nie mogę tutaj wchodzić zbyt głęboko w szczegóły techniczne, natomiast mogę powiedzieć, że każdego roku, każdorazowo w ramach testów zdawczo-odbiorczych tego wyrobu strzelamy również go do tarczy, przed którą wystrzeliwane są flary, i za każdym razem radzi sobie z tym zadaniem świetnie. Jeżeli jeszcze pan pytał, co jest takiego w nim fantastycznego, to między innymi to, że posiadamy laserowy czujnik zbliżeniowy. To znaczy, że nie musimy trafić bezpośrednio rakietą w cel. Możemy przelecieć obok celu do 3 metrów, a i tak głowica bojowa zagwarantuje zniszczenie celu.
0: Czyli głowica wychwytuje to, że leci koło tego obiekt i sama się odpali i odłamki porażą cel, tak?
1: Podczas lotu rakiety cały czas jest emitowane światło lasera. Jeżeli zostanie ono odbite przez cel, powróci do odbiornika i to zainicjuje całą sekwencję odpalenia głowicy bojowej.
0: Ja nie lubię audycji, w której się tylko chwali, ale to rzeczywiście możemy tylko chwalić, bo tak, w Gruzji gromy rozgromiły rosyjskie lotnictwo, spowodowały, że przestało latać. A co się stało na Ukrainie? Czy na Ukrainie te pioruny się dobrze sprawdziły?
1: Z informacji, które ja posiadam, możemy powiedzieć, że się bardzo dobrze sprawdziły. Wszyscy wiedzą, że lotnictwo na Ukrainie praktycznie nie funkcjonuje w tym klasycznym rozumieniu. Co jeszcze warto powiedzieć, sami Ukraińcy podnoszą taką kwestię, że używają piorunów do strącania najtrudniejszych celów dla MANPATS-a. Jeżeli mają relatywnie łatwy cel do strącania, wtedy używają innych MANPATS-ów. Natomiast jeżeli posiadają informację, że cel jest trudny, mały, na dużej odległości, wtedy niezawodnie stosują pioruna.
0: To w takim razie tak, po Gruzji, czyli po gromach były pioruny. A co będzie po piorunie po Ukrainie?
1: No nie jest to żadną tajemnicą. Pracujemy nad modernizacją pioruna, nad piorunem 2.
0: To w takim razie proszę powiedzieć mi, co będzie zmienione w tym piorunie 2. Ogólnie rzecz biorąc, bo wiem, że to tajemnica.
1: Oczywiście, ogólnie rzecz ujmując, chcemy sprawić, żeby seeker, czyli główka śledząca, była jeszcze bardziej dokładna. Dodamy tam trzeci kanał. Chcemy sprawić, żeby blok sterowania był w pełni elektromechaniczny, co pozwoli nam na zwiększenie jeszcze zasięgu tej rakiety. Pracujemy nad różnymi wariantami głowic bojowych i myślimy o zwiększeniu czułości laserowego czujnika zbliżeniowego.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Był z nami pan Marek Skowron ze spółki Mesko, który wyjaśnił nam, dlaczego warto wydać 8 miliardów złotych na polskie zestawy przeciwlotnicze Piorun. A teraz przejdziemy do drugiego polskiego przeboju z Ukrainy, a więc do Kraba. Jednak o tym pancernym skorupiaku opowiemy sobie z moim gościem po chwili relaksu, przy dobrej muzyce i po faktach o 16.30, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
8: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
9: Po reklamie.
10: Jest 16:30, czas na fakty RMF FM.
11: Zmiany w prawie zapowiedział premier Donald Tusk po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
12: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć.
13: Przed południem na przejeździe kolejowym wyposażonym w sygnalizację świetlną betoniarka uderzyła w pierwszy wagon pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin.
11: Zginęła kobieta, która jechała tym składem. Trzy osoby są w ciężkim stanie, cztery kolejne mają lżejsze obrażenia.
13: Kierowca ciężarówki twierdził, że nie widział czerwonego światła, bo oślepiło go słońce.
11: Zderzenie busa z motocyklem w pobliżu Bystrzejowic pierwszych na trasie S12 na Lubelszczyźnie.
13: To jest odcinek między węzłami Świdnik i Piaski Zachód. Jedna osoba została ranna.
11: Ruch w stronę Chełma puszczany jest pasem awaryjnym.
13: Około 300 anulowanych lotów, opóźnienia i pasażerowie nadal koczujący na lotniskach. Tak wyglądają efekty wczorajszej awarii systemu obsługi lotów w Wielkiej Brytanii.
11: Najbardziej ucierpiał największy port lotniczy Heathrow. Anulowano tam prawie 190 rejsów.
13: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
11: Kasia. Dzień dobry. Na początek o kontynuacji kultowej gorączki.
14: Stephen Graham, znany m.in. z serialu Dojrzewanie, dołączył oficjalnie do obsady Hit 2. Ma zagrać młodszą wersję Nila, złodzieja granego w pierwszej części przez Roberta De Niro. Christian Bale będzie młodym detektywem, którym w filmie z 1995 roku był Al Pacino, a Leonardo DiCaprio jest łączony z rolą Chrisa, granego wcześniej przez Vala Kilmera. Czekamy na datę kinowej premiery. premiery. Interesowała go codzienność, ceremonie i wydarzenia historyczne, rysunki, grafiki i prace malarskie Adolfa Menzla, jednego z najważniejszych niemieckich artystów XIX wieku, można oglądać na nowej wystawie w warszawskim Muzeum Narodowym. Casey Affleck, laureat Oscara za rolę w dramacie Manchester by the Sea, przywiózł na festiwal w Wenecji film Company, złożony z opowieści snutych przez tajemniczych nieznajomych. Obsada i ekipa składała się głównie z przyjaciół i rodziny, co sprawiło, że było to jedno z moich ulubionych doświadczeń w życiu. Nie chodziło oczywiście tylko o to, że mogłem chodzić do pracy i widywać swoje dzieci każdego dnia, ale też o to, że mogłem zobaczyć, jak same radzą sobie w świecie, w takim profesjonalnym środowisku. Producentem tego filmu jest firma należąca do jego brata Bena Afflecka i do Matta Damona.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Daniel Chawrylenia, zaczynamy popołudniowe fakty z Wrocławia i na początek sprawa pijanego obywatela Ukrainy, który mający 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie zaatakował ratowników medycznych i zniszczył karetkę. Zdarzenie tak opisała RMF 24 Wrocław Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji.
15: Ratownicy medyczni zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny, który miał leżeć na jednej z ulic w mieście. Po przyjeździe na miejsce przetransportowywali 42-latka do karetki i wtedy on niespodziewanie stał się bardzo agresywny. Najpierw słowo nie zaatakował ratowników, a następnie fizycznie. W związku z tym zespół ratownictwa medycznego wezwał na pomoc policjantów, jednocześnie opuszczając karetkę. I wtedy agresor zaczął kopać w zabudowę pojazdu oraz jego wyposażenie, oczywiście uszkadzając je. 42-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych oraz zniszczenia mienia.
9: Podejrzany trafił już w ręce Straży Granicznej i czeka go deportacja, a o całym zajściu przeczytacie także więcej na RMF 24.pl.
16: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
9: Jak już wiecie z wcześniejszych faktów RMF 24 Wrocław, osadzeni pomagają wrocławskiemu schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach projektu Pies uczestnicy sprzątają boksy, wyprowadzają psy i wykonują prace fizyczne. To duże wsparcie dla placówki, ale program pomaga też samym więźniom, mówi w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską młodszy chorąży Łukasz Budzik z zakładu karnego numer 1 we Wrocławiu.
17: Jakby kształtuje u osadzonych takie poczucie takiej chęci współpracy, chęć wsparcia, a jednocześnie jakby pozwala na wytłumienie w pewien sposób różnych tych negatywnych zachowań. Osadzeni uczą się, jak do takich zwierząt podejść, jak ze spokojem, nie wykonując jakby gwałtownych ruchów, muszę tak mocno to zwierzę do siebie przekonać. Najważniejszą z tych kwestii jest bezinteresowna relacja i ta miłość wzajemna. Podopieczni widzą, że no nie czują się tutaj w roli, przyjmijmy to tak w cudzysłowie, przestępców, a w roli takich opiekunów.
9: Co ważne, podobne programy realizowane w innych miastach w Polsce udowodniły swoją wysoką skuteczność pedagogiczną i resocjalizacyjną. Po popołudniowych faktach z Wrocławia czas na odrobinę kultury. W sobotę koncert organowy w kościele Bonifratrów przy ulicy Trauguta zainauguruje obchody jubileuszu 300 lat obecności tego zakonu w stolicy Dolnego Śląska. W ramach jubileuszu zaplanowano wystawy, spotkania oraz prezentacje i wykłady historyczne. Między innymi prezentację najstarszej we Wrocławiu makiety ukazującej fragment miasta z okresu międzywojennego, najstarszej w naszym mieście Księgi Chorych, a także wystawy, na której zgromadzone zostaną zabytkowe narzędzia medyczne. Dodatkowo pokazana będzie też historyczna sala chorych i gabinet stomatologiczny. Dobrzy bracia, czyli Bonifratrzy, przybyli do Wrocławia co prawda już w roku 1711. Rok później rozpoczęli leczenie chorych, ale dopiero w 1727 roku biskup Eliasz Daniel Sommerfeld konsekrował ołtarz główny w świątyni Bonifratrów, dlatego jubileusz obchodzony jest na przełomie 2026 i 2027 roku.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF 24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense 24 i razem z moim gościem, panem Grzegorzem Szydło, członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. opowiemy wam teraz, z czego składa się krab. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, to zacznijmy od generalnego pytania. Czym różni się armata od chałubicy i dlaczego krab to armatochałubica?
1: No tak, odwieczne pytanie. Czym różni się tak naprawdę czołg od chałubicy, tak? Armata w dużym uproszczeniu strzela na wprost, tak jak czołg. Chałubica strzela do celu niewidocznego, tak zwanym torem łukowym, czyli do celu oddalonego o 40 km. Armatochałubica krab łączy te dwie funkcje. Podstawowo jest strzelanie na odległość do 40 km standardową amunicją, a nawet więcej, ale także ma możliwość strzelania na wprost, tak jak czołg, do obrony własnego stanowiska strzeleckiego.
0: Na to wyjaśniliśmy i teraz zastanówmy się nad tym, bo budując ten system, ten krab, umiejętnie korzystaliście z zagranicznych technologii. Co weszło w skład kraba?
1: Musimy tutaj podkreślić jedną ważną rzecz. Korzystaliśmy z zagranicznych technologii. Oczywiście podwozie zostało zrealizowane z wykorzystaniem technologii koreańskiej, ale system wieżowy, gdybyśmy się cofnęli tak 20-30 lat wstecz, oczywiście powstał na bazie licencji z BAE Systems, angielskiego koncernu wojskowego, natomiast jest cały nie spolonizowany, przerobiony i my produkujemy teraz ten system u nas.
0: No właśnie, chciałbym was pochwalić, bo wy tutaj prezentujecie na MSP w Kielcach lufy.
1: Tak.
0: No i właśnie wiem, że jednym z największych właśnie sukcesów, moim zdaniem, to jest technologia produkcji luf. Wyście tą technologię opanowali i robicie teraz swoje. Na czym to polega?
1: Znaczy przede wszystkim realizujemy obróbkę tych luf, bo nie jest problem w pozyskaniu materiału do luf, ale problem jest w jej obróbce. I co jest ważne, Polska posiada tę kompetencję. W Hucie Stalowa Wola mamy własną lufownię. Powiem tylko tyle, że jak zaczęła się wojna w Ukrainie, gdyby nie to, że mamy tą technologię, nie bylibyśmy w stanie produkować między innymi krabów.
0: No właśnie, bo tak naprawdę to te lufy są najbardziej takim newralgicznym punktem, bo przecież Ukraińcy strzelają w tym poza wszelkimi normami, z tego co wiem.
1: To prawda, nie mogę więcej powiedzieć o tak zwanych parametrach technicznych, ale to jest wielokrotność tak naprawdę tego, co jest zapisane w naszych instrukcjach. A to pokazuje jedno, jak dobrzy jesteśmy jakościowo w produkcji luf.
0: Czyli gdy my Polacy w armii wymieniamy lufy, to Ukraińcy nadal strzelają.
1: W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że tak. Powiem tylko tyle, że normy są przekroczone już po miesiącu, dwóch miesiącach.
0: To w takim razie mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co chcecie zmienić w krabach. Dlatego, że wiem, że obecnie realizujecie bardzo poważne zamówienie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i za każdym razem to, co schodzi, jest już lepsze. Co zmieniacie w krabach jeszcze?
1: Przede wszystkim wprowadzamy automat ładowania, zarówno pocisków, jak i ładunków. Dotychczas pewne operacje były wykonywane przez żołnierzy. Do obsługi kraba tak naprawdę potrzebne było 5 żołnierzy. W tym momencie będziemy potrzebować ich 4. Czyli zwiększamy tak naprawdę automatyzację, zmniejszając też ilość załogi.
0: Czy to wpłynie na szybkość strzelania?
1: Zdecydowanie tak, ale przede wszystkim to tak naprawdę wpływa też na zaplecze całe logistyczne. To jest mniejsza potrzeba na zapotrzebowanie na załogę tak naprawdę i większa automatyzacja, więc ten cały proces przygotowania do strzelania dzieje się dużo szybciej.
0: No właśnie, wyjaśnimy naszym słuchaczom, bo wszyscy myślą, że ten krab to jest taka gąsienica, to jest pojazd na gąsienicę z lufą, ale tak naprawdę wy nie produkujecie krabów, wy produkujecie dywizjonowe moduły ogniowe i takie dostarcza się do polskiej armii. Co to jest taki właśnie ten dywizjonowy moduł ogniowy?
1: Tak, to jest bardzo ważne. Dywizjonowy moduł ogniowy, powiem, że w jednym dywizjonie mieszczą się 24 kraby, ale ktoś tymi krabami musi zarządzać. I to są wozy dowodzenia, to są wozy wsparcia, jak wozy amunicyjne, które dowożą amunicję, wozy remontu uzbrojenia i elektroniki, które mają tak naprawdę pomóc załodze w wykonywaniu pewnych napraw czynności logistycznych w polu, na polu walki.
0: Czyli wyjaśnimy naszym słuchaczom, że Huta Stalowa Wola to nie tylko metal, ale także bardzo ważna elektronika, tak?
1: Dokładnie tak. W dzisiejszych czasach elektronika zarządza wszystkim.
0: No i właśnie powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy. W krabach, które rzeczywiście podobały się na Ukrainie, to jest ten system kierowania ogniem, Topaz, który jest na krabach. Czym on się tak charakteryzuje tak naprawdę?
1: Nie tylko na krabach, on jest w całym dywizjonie. To jest tak naprawdę centralny komputer, centralny system, w dużym uproszczeniu mówiąc, który zarządza wszystkimi krabami i pozostałymi wozami. Co on ma za zadanie? Tak naprawdę ułatwić dowódcy wypracowanie nastaw ogniowych, aby ten pocisk, który wyleci z tej lufy, no spadł tam, gdzie chcemy.
0: Czyli łatwo jest nakierować armatę na cel po prostu,
1: zdecydowanie tak?
0: Tak.
1: I to jest to, co dzisiaj nasi koledzy z Ukrainy korzystają z sukcesem.
0: I ostatnie pytanie, czy ten Topaz przechodzi metamorfozę też
1: zawsze. W dzisiejszych czasach tak naprawdę nie możemy stać w miejscu, cały czas wdrażamy nowe technologie, powiem tylko tyle, znajdują się tam też algorytmy sztucznej inteligencji, wdrażamy różne nowe pomysły i korzystamy, czerpiemy z doświadczeń z Ukrainy.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Był z nami pan Grzegorz Szydło, członek zarządu Huty Stalowa Wola, który wyjaśnił nam, że nasze kraby to jak wino, z wiekiem stają się coraz lepsze. A teraz przejdziemy do jednej z największych premier na tegorocznym MSPO i to dosłownie, czyli do ciężkiego BWP-a. Jednak o tym ochrzczonym w Kielcach pojeździe, chociaż jeszcze bez nazwy, opowiem wam po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
6: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
7: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
6: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
8: Zrób zakupy za minimum.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Po reklamie.
13: Radio RMF24.
14: W środowe popołudnie wracamy na teren wojskowy radia RMF24, by porozmawiać o ciężkim, bojowym pozie piechoty. Ta premiera wzbudziła naprawdę duże zainteresowanie w Kielcach, bo po raz pierwszy publicznie zaprezentowano demonstrator polskiego ciężkiego, bojowego wozu piechoty. Dlaczego uznałem to za takie ważne? Ponieważ jeżeli ten projekt będzie udany, to z naszych podatków będzie kupionych kilkaset sztuk tej nowości. I po to jest właśnie teren wojskowy, by wyjaśnić, na co pójdą te nasze ciężko zarobione pieniądze. A to, co uroczyście zaprezentowane w Kielcach, to taki pogrubiony borsuk. Przypominam, borsuk to nowy, bojowy wóz piechoty, który już jest wprowadzany do polskich sił zbrojnych. Natomiast nowy pojazd będzie jednak od niego cięższy i to aż o 12 ton, czyli będzie ważył około 40 ton. Dla porównania, południowo-koreański czołg K2 Czarna Pantera, kupiony przez Polskę, to waży 55 ton, tylko o 15 ton więcej. Mocniejszy będzie też silnik. Z 720 koni mechanicznych skoszono na 1000 koni mechanicznych. I znowu wyjaśniam, tak dla przypomnienia, że te 300 koni mechanicznych różnicy to 10 razy więcej niż miał Fiat 126P w najmocniejszej wersji, oczywiście BIS. Ciężki BW będzie też zabierał nie tak jak borsuk tylko 6 żołnierzy desantu, ale nawet 8, w zależności oczywiście od wariantu. Podsumowując, polska grupa zbrojeniowa chce zbudować w 2027 roku dwa prototypy tego pojazdu, a dwa lata później chce uruchomić seryjną produkcję. Po co to jest zrobione? By jeszcze bardziej zwiększyć przeżywalność załogi i desantu. Nie ujawniono jednak na razie, do jakiego poziomu nastąpiło to zwiększenie, biorąc pod uwagę natowskie normy. Dodajmy, że większe będzie również uzbrojenie nowego pojazdu. Przypominam, borsuk ma armatę kalibru 30 mm w zdalnie sterowanym systemie wieżowym, czyli takiej wieży bez obsługi w środku sterowanej w pulpicie z kabiny. Oczywiście na zdjęciach zauważycie, że demonstrator ciężkiego BWP jest również prezentowany z tą wieżą, ale docelowo ma otrzymać armatę kalibru 40 lub nawet 105 mm, działając wtedy jako tak zwany wóz wsparcia ogniowego. Co ważne, cały pojazd został opracowany, i to podkreślam, przez polski zespół inżynierów, chociaż wykorzystuje doświadczenia uzyskane podczas rozwoju borsuka. Według PGZ udział komponentów pochodzących spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma być mniejszy niż 35%. A po co to mówię? Bo gdyby powstał nowy sejf, to będzie można z niego sfinansować ten program. A to dobre finansowanie będzie potrzebne, bo już na obecnym etapie zakłada się budowę kilkuset takich pojazdów dla polskiej armii w różnych konfiguracjach. A znając naszych pancernych generałów, może to nie być ich ostatnie słowa, a przecież w planach jest również kupno ponad 1300 borsuków. Jednak o dosłownie prawdziwym festiwalu tych borsuków na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach opowiem dopiero po faktach. RMF FM o 17, na które serdecznie zapraszam, oczywiście po chwili relaksu przy dobrej muzyce. Bądźcie blisko.

0: RMF24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już w niedzielę po 18:00.
1: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
0: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW i TEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW i TEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i TEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
13: Incoming!
12: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
15: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
2: Po reklamie.
16: Słuchacie Radia RMF24, jest już 17. Na Fakty RMF FM zapraszają Marlena Chudzio i Tomasz Breński.
17: Na początek nowe informacje po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
18: Rośnie liczba poszkodowanych w tym tragicznym wypadku.
17: Potem w Faktach informacje z trasy S7 w pobliżu Warszawy.
18: Donald Trump chce zmobilizować wyborców republikanów.
17: Prezydent rusza w trasę przed wyborami do kongresu.
18: W kalendarzu

0: Pierwsza połowa września.
1: To idealny czas dla żeglarzy.
0: Naprawdę. Kierowca ciężarówki w ciężkim stanie przebywa na oddziale intensywnej terapii.
1: W szpitalu są też 3 osoby, 4 w lżejszym stanie.
0: Jak mówiliśmy, nie żyje pasażerka pierwszego wagonu.
1: W Sokolnikach Suchych cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i reporterka Magdalena Greinert.
2: Witamy,
1: Magdo. To nie jest ostateczny bilans poszkodowanych.
2: Do szpitala teraz zgłaszają się pasażerowie, którzy w pierwszej chwili w szoku nie zdawali sobie sprawy z obrażeń. Służby przeszukały pociąg, na szczęście nie odnaleźli kolejnych osób. Na miejscu pracuje prokurator, policja, straż pożarna i pracownicy kolei. Będą zabezpieczać dane z rejestratorów pociągu. Już zabezpieczyli dane ze skrzynki, która znajduje się przy każdym z przejazdów kolejowych. Przed chwilą na miejsce dotarł policyjny skaner.
3: Po zabezpieczeniu tych wszystkich dowodów, zakończeniu czynności, prokurator zdecyduje o wszczęciu śledztwa. To śledztwo prowadzone będzie w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym.
2: Powiedziała mi przed chwilą prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Prokurator, który nadzoruje te czynności, zawodowo zajmuje się katastrofami w ruchu lądowym i powietrznym. Zostanie też powołany biegły z zakresu kolejnictwa. Z Sokolnik Suchych, Magdalena Greinert.
0: Zderzenie autobusu z dwoma busami na trasie S7 między węzłami Salomea i Opacz w Warszawie.
1: Ruch w kierunku Katowic odbywa się pasami lewym i środkowym.
0: Prezydent Donald Trump ma dziś wieczorem czasu lokalnego w Dallas, Teksasie rozpocząć kampanię republikanów w wyborach do kongresu.
1: W listopadzie Amerykanie zdecydują, jak bardzo zmieni się skład polityków na Kapitolu.
0: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest już w Dallas.
1: Pawle, dlaczego Trump zdecydował się na takie bezprecedensowe działania?
4: Nigdy wcześniej nie organizowano konwencji przed wyborami środka kadencji. Takie wydarzenia były przed wyborami prezydenckimi. Ale Donald Trump wie, że bez pełnej mobilizacji może być trudno bronić większość na Kapitolu. Impreza kosztuje $40 milionów. Dziś już wiemy, że w hali ma być 30 tysięcy osób. To zwolennicy Donalda Trumpa. Myślę, że prezydent wykonał wspaniałą pracę w ciągu ostatnich 2 lat. Realizował politykę America First. W moim stanie żyje się dużo lepiej, powiedział delegat z Luizjany, który nie może doczekać się dzisiejszego wystąpienia Donalda Trumpa. Pojawiają się też tu grupy przeciwników przywódcy USA. Z Dallas, w Teksasie, Paweł Żuchowski.
0: Kolonoskopia to badanie, które wywołuje najwięcej obaw wśród polskich pacjentów.
1: Taki jest wniosek z wielu raportów z ostatnich lat.
0: Właśnie o kolonoskopii mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: Specjaliści przypominają, że to badanie można przeprowadzić ze znieczuleniem.
5: Są osoby, które szczególnie są predysponowane do badania ze znieczuleniem. To są szczególnie osoby po zabiegach operacyjnych w zakresie jamy brzusznej.
6: Gdy przychodzi do pana pacjent i mówi, że bardzo boi się tego badania.
5: Sama rozmowa czasem też rozwiewa wątpliwości. Dobrze jest też, jeśli pacjent porozmawia z inną osobą, która miała takie badanie.
0: Opisuje gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Polecamy wam portal rmf24.pl.
0: Tam lista miejsc, w których można wykonać bezpłatną kolonoskopię.
7: Fakty spod żagli w RMF FM.
0: Mimo że w kalendarzu już 9 września, to pogoda wciąż wakacyjna.
1: Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania są idealne.
8: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to co najważniejsze, to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
0: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
1: Tyle żeglarze, a za pół godziny w faktach RMF FM zajmiemy się siatkarzami.
0: Mają apetyt na złoto Mistrzostw Europy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
10: Jutro rano we Wrocławiu będzie raczej pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. Termometry pokażą mniej więcej 13 kreskę, a odczuwalnie może być jeszcze chłodniej. Po południu podobnie, spore zachmurzenie i przebłyski słońca. Temperatura podskoczy do maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Przez cały czwartek będzie wietrznie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
11: Radio RMF 24. Czas na program Teren Wojskowy w Radiu RMF24, w którym wyjaśnimy teraz, ile rodzajów borsuków można zobaczyć w Kielcach. I wcale nie chodzi o bojowe ssaki czarno-białe na pyszczku.

0: by uczynić ten świat bardziej przejrzysty. Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komandoporucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i będę z Wami do godziny 18. Jak już wspominałem przed faktami, tegoroczne targi MSPO w Kielcach stały się prawdziwym festiwalem borsuków, które były prezentowane w kilku wersjach. Jest to o tyle ciekawe, że polskie wojsko jak na razie zamówiło ponad 250 sztuk tych pojazdów wyłącznie w jednym wariancie, tak zwanym bojowym z armatą 30 mm. W sumie jednak borsuków może być nawet 1300, ponad, z czego ponad 300 to będą pojazdy specjalistyczne na bazie tej samej platformy gąsienicowej, ale z inną nadbudową. Jak na razie mówi się aż o 10 wariantach niebojowego borsuka. Oczywiście w Kielcach zainteresowanie wzbudził borsuk z wielką lufą, czyli automatyczny moździerz samobieżny 120 mm, znany również jako RAG-G. I tu trzeba wyjaśnić, że producent nie poszedł na łatwiznę. Nie użył więc wieży z moździerza RAG, który jest już wykorzystywany w Wojsku Polskim i na Ukrainie i który zbudowano na bazie kołowego transportera opancerzonego Rosomach. Zastosowano natomiast nowy system wieżowy, który o wiele łatwiej można instalować na różnych nośnikach niż to, co użyto na rakach. Jest to o tyle sukces, że nowa wieża ma dłuższą lufę. Nie 3 metry jak u raków, ale 4 metry. Co to zrobiło? Ano, generalnie zwiększyło zasięg z 10 do 13 km, ale zmieniono też automat ładowania, co zwiększyło szybkość strzelność z dotychczasowych 6-8 wystrzałów na minutę do 10-12 wystrzałów na minutę. Po co? Zachowano m.in. funkcję MRSI, a jest to możliwość wystrzeliwania kilku pocisków po kolei w taki sposób, aby wszystkie spadły na cel dokładnie w tym samym momencie. Jak to jest możliwe? Po prostu przy każdym strzale dobiera się pochylenie lufy i ładunek miotający. Ostatni pocisk leci więc najkrótszą drogą i w ten sposób dogania ten pocisk, który został wystrzelony jako pierwszy. Dzięki takiemu trybowi strzelania na cel spada w jednym momencie prawdziwa lawina ognia. Ale borsuków ma być jeszcze więcej odsłon, będzie więc dostępny wóz dowodzenia, wóz ewakuacji, no nie będę tego wymieniał, bo rzeczywiście tego jest bardzo dużo, ale te wozy to nie koniec festiwali borsuków na targach MSPO. Jednak o kolejnych pojazdach wojskowych do obejrzenia w Kielcach i o dronach porozmawiamy po krótkiej przerwie z naprawdę dobrą muzyką. Bądźcie blisko!
1: Tu Radio RMF24.

0: Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24, w którym opowiem teraz o dwóch kolejnych odsłonach borsuków w tak zwanych wersjach eksportowych. Namnożyło się ich trochę. Pierwszy z nich był prezentowany po raz pierwszy na targach Eurosatory w Paryżu w czerwcu tego roku. Od borsuka dostarczanego dla polskiej armii różni się wieżą. Zamiast naszej polskiej zastosowano słowacką. Jest ona troszeczkę gorsza w osiągach, ale za to tańsza i nie ma ograniczeń eksportowych. HSW chce w ten sposób, czyli huta stalowa wola, zachęcić do kupowania jednego w Europie Zachodniej pływającego bojowego wozu piechoty, bo reszta takich wozów po prostu nie pływa. Oczywiście poza rosyjskimi na wschodzie. Myślicie, że to koniec parady borsuków? Wcale nie. W Kielcach można zobaczyć bowiem jeszcze pojazd tak zwaną lekką 30, czyli z kolejną wieżą, odmienną od tej, jaką już zamówiono dla polskiego wojska. Przy czym jest ona również bezzałogowa, ze skromniejszym wyposażeniem i zestawem uzbrojenia od standardowej wieży bojowych borsuków. Ale jest za to wieża tańsza i lżejsza. I to pomimo, że jego efektorem jest również armata kalibru 30 mm. Wieża ta dzięki tej wadze może być zastosowana więc na lekkich pojazdach, na przykład na czterokołowym waranie. No to tyle o pojazdach. A teraz przejdziemy do dronów i tu będzie zaskoczenie, bo nie będę mówił o konkretnych systemach bezzałogowych, by nikogo nie wyróżniać. Jednak chciałbym wam przekazać jedną uwagę. Jeżeli po targach w Kielcach zapytacie mnie, dlaczego nie wprowadza się na masową skalę dronów do polskiej armii, to odpowiem tylko, że to nie z winy polskiego przemysłu, bo rozwiązań jest ogrom. W zeszłym tygodniu mówiłem o dronach lądowych i w Kielcach była prawdziwa rewia tego rodzaju rozwiązań. Były na przykład roboty do minowania i to wcale nie takie skomplikowane, które wyrzucają w powietrze specjalne miny, jak w polskim Baobabie, ale proste rozwiązania, które po prostu za pomocą zwykłej pochylni kładą na ziemi standardowe miny przeciwczołgowe. W tym małe pojazdy, nawet dla jednej miny i większe dla kilkunastu. Oczywiście są też roboty naziemne, uzbrojone, ewakuacyjne i logistyczne, w tym prawdziwe sześciokołowe mini ciężarówki przewożące nawet tonę ładunku. Brać, wybierać. O dronach powietrznych to nawet szkoda mówić. One były wszędzie, nawet w szatni. Tym, co mnie zaskoczyło, to duża ilość dronów przechwytujących, proponowanych przez polski przemysł, czyli takich bezzałogowców, które są w stanie atakować inne drony przeciwnika. Dlaczego więc do polskich baterii antydronowych SAN wybrano interceptory amerykańskie? Naprawdę trudno mi odpowiedzieć. I teraz najciekawsze. Te baterie SAN, o których mówiłem już nie raz, nie zostały pokazane. Antydronowe. To dziwne, ponieważ dostawy wszystkich 18 zamówionych baterii SAN mają się zakończyć w pierwszej połowie 2028 roku, a ich w Kielcach nie było. A już w tym roku mają być przekazane przecież 3 pierwsze baterie. Jak na razie zaprezentowano kilka elementów tych baterii, jednak bez systemu dowodzenia, który to wszystko połączy i bez czegoś, co by pokazało, że mamy do czynienia z systemem antydronowym, a nie z łapanki wybranymi elementami, które teraz próbuje się w jakiś sposób na siłę zintegrować. A konkurencja nie śpi, bo i pokazała to w Kielcach, pokazała o wiele bardziej dojrzałe, już sprawdzone rozwiązanie niż baterie SAN. Pożyjemy, zobaczymy. A wy w terenie wojskowym na pewno o tym ode mnie usłyszycie. To tyle o dronach. I teraz porozmawiamy o polskiej radiolokacji. Jednak o tym, czym można wykrywać rosyjskie drony i rakiety oraz co się robi, byśmy nie strzelali do własnych samolotów, porozmawiamy po faktach RMF FM o 17.30, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście po krótkim relaksie, przy dobrej muzyce.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: Po reklamie.
8: RMF 24, pora na fakty, RMF FM.
9: Nawet do soboty mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej między Wolanowem a Przesuchą na Mazowszu.
10: Jak informujemy Was w faktach, tuż przed południem w Sokolnikach Suchych na tej trasie betoniarka uderzyła w pociąg relacji Lublin-Szczecin.
9: Zginęła jedna osoba, 7 zostało rannych.
11: Wystarczy popatrzeć na rozległość uszkodzeń torów i linii elektrycznej, więc nie można się spodziewać, żeby na tym odcinku w krótkim czasie został przywrócony ruch kolejowy.
10: Wyjaśniał prokurator Robert Czerwiński.
9: W Sokolnikach Suchych jest wóz satelitarny RMF FM i dziennikarka Magdalena Greinert. Połączymy się z nią w kolejnych faktach.
10: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie krajowej nr 19 na Podkarpaciu.
9: W miejscowości Niebylec między Rzeszowem a Domaradzem zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką.
10: Droga jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy.
9: Po siatkarkach czas na siatkarzy. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy.
10: Turniej odbywa się w 4 krajach, a nasza reprezentacja mecze rozegra w stolicy Bułgarii, Sofii.
9: Na początek zmierzy się z Portugalią.
10: W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Czy nasi już trenowali na miejscu?
12: Biało-czerwoni dziś po raz pierwszy trenowali w hali, gdzie będą rozgrywali swoje mecze w Sofii. A sami zawodnicy już nie mogą doczekać się turnieju, podkreśla Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry.
13: Czujemy się głodni zwycięstwa. Absolutnie jako drużyna nie chcemy osiąść na laurach mimo zwycięstwa w tym roku w Lidze Narodów. Pragniemy również złota Mistrzostw Europy.
12: A złoto Mistrzostw Europy ma tym razem dodatkową wartość, bo zapewnia także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
10: Za pół godziny popołudniowa rozmowa w RMF FM.
9: Gościem Piotra Salaka będzie Robert Gontarz, rzecznik prasowy i poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
10: Padną m.in. pytania o to, jak bardzo afera zonda krypto szkodzi prawicy.
14: Ekonomia w faktach RMF FM.
9: Zaprasza Krzysztof Berenda.
15: Dzień dobry, zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie i to oznacza, że oprocentowanie naszych kredytów i naszych lokat pozostanie takie, jakie było. Warto zauważyć, że Rada utrzymała stopy pomimo rozpędzającej się inflacji, a ta inflacja rośnie, ponieważ ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe, a benzyna jest po 8 zł i to niestety stało się normalnością. Najwyraźniej jednak Rada uznała, że podniesienie stóp nic by tutaj nie dało, bo nie obniżyłoby cen paliw, czyli nie spowolniłoby inflacji. Jutro po południu więcej o tym będzie mówił prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, podczas swojego comiesięcznego wystąpienia. Ta dzisiejsza decyzja nie była zaskoczeniem, a to powoduje, że polski złoty trzyma się stabilnie. Euro kosztuje teraz 4,31 zł, dolar 3,70, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,02 zł. Niestety o takim spokoju nie można mówić na rynku ropy naftowej, bo ta ropa w ciągu raptem 10 dni podrożała z 80 do 96 dolarów za baryłkę. To jest naprawdę potężny wzrost i to niestety oznacza, że paliwa na stacjach tu u nas w Polsce będą coraz droższe, a już teraz przecież są koszmarnie wysokie.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Witam ponownie, Daniel Chawrylenia z tej strony. Czas na popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic. W poniedziałek przed Sądem Rejonowym w Oławie rozpoczął się proces w sprawie znęcania się nad psem. Chodzi o zdarzenie z lutego ubiegłego roku. Podejrzana miała rozrzucić kiełbasę nafaszerowaną gwoździami w podwrocławskich Dobrzykowicach. Śmiertelną pułapkę zjadła Ora, suka niegdyś będąca pod opieką wrocławskiego stowarzyszenia Cztery Łapy. Pies przeżył wyłącznie dzięki szybkiej reakcji właścicieli i pomocy weterynaryjnej. Jak przekazała nam prezeska stowarzyszenia Agnieszka Janicka, to zaangażowanie okolicznych mieszkańców pomogło ustalić podejrzaną i zabezpieczyć kluczowe dowody.
16: No my mieliśmy ogromne szczęście, dlatego że współpracowali z nami okoliczni mieszkańcy, którzy bardzo chętnie udostępniali nam monitoring, który mają zamontowany w swoich domach. I na tej podstawie zebraliśmy dowody, dostarczyliśmy na policję, do prokuratury. Dzięki temu udało się zidentyfikować sprawcę i postawić akt zaskarżenia.
0: Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, 36-letniej Izabeli U. grozi do 3 lat więzienia. W popołudniowych faktach teraz coś dla miłośników transportu publicznego we Wrocławiu i aglomeracji. W sobotę przy hali stulecia odbędzie się druga edycja aglomeracyjnego pikniku komunikacyjnego. To wydarzenie, które poza komunikacją publiczną poświęcone jest także mobilności oraz współpracy Wrocławia z gminami aglomeracji. Na uczestników będzie czekało mnóstwo atrakcji, m.in. nowoczesne i zabytkowe autobusy, strefa sportowa i oprawa artystyczna, pokazy służb mundurowych oraz konkursy i gry z nagrodami. Nie zabraknie też stoisk partnerów programu Nasz Wrocław, czy prezentacji gmin i instytucji związanych z transportem. Podczas pikniku będzie można również porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za organizację transportu we Wrocławiu i aglomeracji. Start w sobotę o 11:00, całość ma potrwać do godziny 17:00, a wstęp jest wolny. W popołudniowych faktach pora sprawdzić, o czym dziś będzie mowa we wrocławskim wieczorze w RMF 24 Wrocław. Na tapet Maciej Sas także bierze transport publiczny, a raczej jego ciemną wrocławską odmianę. Jeden z nieformalnych symboli Wrocławia, którym stały się wykolejenia wrocławskich tramwajów. Posłuchajcie, kto będzie naszym gościem i zarazem ekspertem.
17: Będzie nim pan Karol Żyromski, człowiek z 50-letnim doświadczeniem w pracy motorniczego, a zarazem egzaminator państwowy większości dzisiejszych wrocławskich motorniczych. Nasz gość nie ma wątpliwości. Wszystkich wykolejeni i innych kłopotów na torach nigdy nie uda się wyeliminować. Na pewno natomiast można zmniejszyć ich liczbę. I podaję jeden namacalny przykład dotyczący tego, jak po wykolejeniu nie zawsze wyciągane są odpowiednie wnioski.
18: Kiedy się okaże, że to torowisko nie jest w pełni sprawne i trzeba coś z nim zrobić, no to ono zostaje nieruszone, wiesza się tylko znaki ograniczające prędkość.
17: Porozmawiamy też o kilku bardzo ciekawych niuansach związanych z jazdą tramwajem po Wrocławiu.
0: Wrocławski wieczór w RMF 24 Wrocław już po 21:00 koniecznie musicie być z nami.

0: jest teren wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i opowiem Wam teraz o polskich radarach na MSPO w Kielcach. Na początku muszę coś wyjaśnić. Wybór tego, a o czym chcę teraz powiedzieć, to trochę prywata. Radary to bowiem jedna z moich specjalności, ponieważ tytuł magistra inżyniera otrzymałem na Wojskowej Akademii Technicznej, właśnie na Wydziale Radiolokacji. Dodatkowo, służąc wojsku, praktycznie bez przerwy współpracowałem z polskim przemysłem, a przede wszystkim ze spółką Pitt Radar, polską. A więc wiem, że to są naprawdę świetni fachowcy i dowożą dodatkowo rozwiązania na naprawdę najwyższym światowym poziomie. Zacznijmy więc od polskich radarów, które są wystawione dosłownie 20 metrów od naszego wozu satelitarnego. Widzę je zresztą z okna. Na początku trochę fizyki. Przypomnę, że radar to urządzenie, które generalnie wysyła impuls elektromagnetyczny w kierunku celu. Radar, odbierając to, co się od niego odbije, od tego celu, określa drogę, jaką przybył ten impuls, a więc odległość do wykrytego obiektu. Trudne? Trudne. Ale jak to jest w ogóle możliwe? Ponieważ fala elektromagnetyczna porusza się w przestrzeni ze stałą i znaną prędkością światła. I trochę fizyki. Mamy czas, mamy prędkość, więc mamy również przebytą drogę. Dużo z Was na pewno kojarzy radar z taką charakterystyczną paraboliczną anteną, która dodatkowo się obraca. Widzieliście ją chociażby na filmach lub na niektórych lotniskach. Ale takie anteny w radarach bojowych to już raczej przeszłość. Dlaczego? Opowiem na przykładzie latarki. Kiedyś, kiedy każda latarka miała żarówkę i baterię. Kiedy chcieliście dalej świecić, to trzeba było wziąć większą żarówkę, oczywiście droższą i większą baterię. Ale jeżeli zepsuła się żarówka, to cała latarka nie działała. Wymyślono więc latarki LED-owe, mające wiele źródeł światła, które po zsumowaniu mogą dawać bardzo dużą światłość. To samo zrobiono w radarach. Zamiast jednego wielkiego nadajnika i odbiornika zastosowano wiele mniejszych modułów nadawczo-odbiorczych, które rozmieszczono na płaskiej ścianie. Jeżeli więc jeden moduł się uszkodzi, to nic nie szkodzi, ponieważ reszta pracuje. I taki właśnie polski radar zaprezentowano na MSPO w Kielcach. Nazwano go Sajna. I już w ubiegłym roku otrzymał on nagrodę Defender, bo jest czym się naprawdę chwalić. Sajna to bowiem pierwszy polski radar z aktywną anteną. Składa się ona z wielu takich samych półprzewodnikowych modułów nadawczo-odbiorczych, którymi można sterować elektronicznie. Co ciekawe, ta obrotowa ścianowa antena jest na maszcie, podnoszona na wysokość 20 metrów. W ten sposób zwiększa się zasięg wykrywania celów nisko lecących, w tym rakiet manewrujących i dronów kamikaze. Patrz, nasza granica. Ułatwia to też ukrycie radaru, który sam stojąc między drzewami może ponad konary wynieść tylko samą antenę. Dla mnie bomba. Myślicie, że to koniec moich faworytów radiolokacyjnych na MSPO w Kielcach? Wcale nie. Pitt Radar pokazuje bowiem tutaj również system identyfikacji swój obcy. A więc coś takiego, co zabezpiecza nasze statki powietrzne i okręty przed ogniem bratobójczym. Pamiętacie zapewne przypadek jeszcze z tego roku, gdy jeden kuwejcki myśliwiec F-18 zestrzelił jednocześnie trzy amerykańskie myśliwce F-15. Dlaczego doszło do takiego wypadku pomiędzy sojusznikami? Wyjaśnienie jest proste. Nie zadziałał tam odpowiednio system identyfikacji radiolokacyjnej swój obcy. A w naszym wojsku działa. I co ważne, jest on produkowany w Polsce też przez spółkę Pitt Radar. Jednak co dokładnie w tej spółce zrobiono, by nie strzelać do własnych samolotów i śmigłowców? Odpowiem po krótkiej przerwie, spędzonej przy porcji nowej, dobrej muzyki. Bądźcie blisko.
1: Radio RMF24.

0: Wracamy na teren wojskowy radia RMF24 wyjazdowy w Kielcach, w którym wyjaśnię, jak strzelać w powietrze, by strącać tylko wroga. W odróżnieniu na niebie samolotów własnych od wrogich pomaga system swój obcy, po angielsku IFF. Jego pierwsza wersja została opracowana już w czasie II wojny światowej. Brytyjczycy wysyłali więc oddzielnym urządzeniem, tak zwanym interrogatorem, sygnał zapytania do samolotu, kto ty jesteś, a urządzenie odpowiadające na samolocie, tak zwany transporter, automatycznie wysyłał sygnał, jestem swój. Jeżeli samolot nie odpowiedział, że nie był swój, to nie był swój i prosto trzeba było do niego strzelać. Proste. By jednak odpowiadały tylko nasze samoloty, a nie obce, próbujące nas oszukać, to sygnały zapytania i odpowiedzi się koduje. Tłumacząc, po co się to robi, ja zawsze podaję przykład ulicy w Nowym Jorku, na której wołając po polsku wiemy, że odpowiedzą tylko ci, co ten język polski znają. Ten system identyfikacji po II wojnie światowej był oczywiście cały czas rozwijany ze szczególnym zwróceniem uwagi na coraz bezpieczniejsze kodowanie, by rosyjski samolot nie podszył się pod natowski. I teraz najważniejsze. Po rozsypaniu się Układu Warszawskiego i wyjściu wojsk rosyjskich z Polski, za co szczególne podziękowania należą się prezydentowi Lechowi Wałęsie, zostaliśmy bez systemu IFF. Wtedy polskie wojsko rozpoczęło program SUPRAŚ, czyli wprowadzenie własnego systemu identyfikacji radiolokacyjnej. O rozmachu całego planu może świadczyć fakt, że wymiana urządzeń systemu IFF w Polsce musiała zostać przeprowadzona zasadniczo na wszystkich statkach powietrznych, okrętach, naziemnych, stacjach radiolokacyjnych oraz różnego rodzaju środkach ogniowych, przede wszystkim rakietowych. Spośród krajów byłego bloku wschodniego Polska przyjęła najbardziej ambitne założenia dla programu wymiany, bo myśmy postanowili wyprodukować potrzebne do tego urządzenia sami. I polski przemysł to zrobił. I to nie tylko produkując urządzenia licencyjne, ale później na bazie wiedzy uzyskanej od Francuzów zaczęliśmy projektować własne systemy. I właśnie jedno z nich zwróciło moją szczególną uwagę na targach MSPO w Kielcach. Interrogator krótkiego zasięgu IKZM. Dlaczego właśnie to urządzenie? Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jest produkowane w Polsce. Po drugie, z powodu sentymentu i trochę z dumy. Za opracowanie pierwszej wersji IKZ-u to ja bowiem odpowiadałem osobiście, służąc jeszcze w marynarce wojennej. Nikt nie miał więc wtedy ochoty się tym zająć, więc ja przejąłem to zadanie i doprowadziłem do końca, przez co Piotr Radwar mógł rozpocząć produkcję seryjną. Tę historię dedykuję tym, którzy narzekają, że czegoś nie ma w naszym wojsku. Jak nie ma, to opracujcie, przekonując do tego przełożonych i znajdując na to środki finansowe. Ja to zrobiłem i to dwa razy. Po co jest potrzebny interrogator krótkiego zasięgu? To proste. Żeby nie używać urządzeń zapytujących o zasięgu kilkudziesięciu lub kilkuset kilometrów dla systemów działających znacznie bliżej. Na przykład dla rakiet przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu, takich, o których dzisiaj mówiliśmy, na przykład piorunów. Piotr Radwar proponuje więc urządzenie kompaktowe o wadze mniejszej niż 2 kg, które można zintegrować nawet z przenośnymi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi, czyli z piorunem. Naciskając spust w tych zestawach wysyła się sygnał zapytania. I jak pojawi się właściwy sygnał odpowiedzi, swój, to rakieta nie zejdzie z wyrzutni i jest bezpieczniej. Łezka się wokół kręci, bo ja bym to uczynił. Oczywiście nie sam, bo z polskim przemysłem. I tak oto w ten melancholijno-wspomnieniowy sposób kończę dzisiejszy teren wojskowy radia RMF24 i od razu zapraszam na spotkanie w przyszłą środę, na 16, na którym opowiem, jak się was wprowadza w błąd, między innymi chwaląc się przechwytywaniem rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. A więc do usłyszenia.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
2: Ogłoszenie RMF24.
1: Liczy się, co masz do powiedzenia.
3: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 w piątek po 12.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj

0: i to by było na tyle w kieleckim terenie wojskowym Radia RMF24. Był z Wami komando porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Dipans 24 i zapraszam na fakty RMF FM o 18, które przedstawią Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
1: Ciężki sprzęt na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Dźwigi mają podnieść przewróconą lokomotywę i wagon.
1: Delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma oglądać miejsca w Polsce, w których mogłyby powstać stałe amerykańskie bazy wojskowe.
3: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia.
2: To sygnały ze strony Ministerstwa Obrony.
1: Już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem będzie Robert Gontarz z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
1: Kolejarze zamierzają jeszcze tej nocy za pomocą dźwigów usunąć przewróconą lokomotywę i częściowo zniszczony pierwszy wagon pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin.
2: Do katastrofy doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
1: Pozostałe 5 wagonów zostanie odholowanych. Dopiero jutro będzie można przystąpić do naprawy torowiska. Jak informowaliśmy Was w faktach, w pociąg uderzyła betoniarka.
2: W wypadku zginęła jedna osoba, 7 zostało rannych.
1: Ponownie dziś przenosimy się na miejsce tragedii i łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM, w którym jest nasza reporterka Magdalena Greiner. Witamy, Magdo.
2: Magdo, na miejscu zdarzenia działa już policyjny skaner.
4: Tak, to niewielka niebieska skrzyneczka na statywie, która sukcesywnie milimetr po milimetrze skanuje cały skład i teren wokół. Urządzenie będzie pracować przez kilkanaście godzin, również nocą, tłumaczy podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
5: Specjalnie tutaj do wykonania tych oględzin przyjechali policjanci z laboratorium kryminalistycznego z Radomia. To oni będą je wykonywać. Takie urządzenie wykorzystywane jest właśnie przy bardzo poważnych, rozległych zdarzeniach, z jakim mamy do czynienia dzisiaj.
4: Bagaże podróżnych zostały zabezpieczone i są w tutejszej komendzie. Informacje o tym, kiedy i jak będzie można je odebrać, znajdzie się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Przysusze i tam powinni zaglądać pasażerowie. Z Sokolik Suchych, Magdalena Greinert.
1: Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe w relacjach polsko-amerykańskich, zapowiada wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Do piątku delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma odwiedzić potencjalne miejsca w naszym kraju, gdzie mogłyby powstać stałe amerykańskie bazy wojskowe.
3: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną, przede wszystkim z panem ministrem Zaleskim, o bazie, o jej potencjalnej lokalizacji.
1: Na razie nie ma decyzji, czy w Polsce powstanie na stałe tylko jedna baza amerykańskich wojsk.
6: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: A przedstawi go autor wywiadu Piotr Salak.
1: Witamy i słuchamy.
7: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Robert Gontarz, Rozwój Plus, rzecznik klubu parlamentarnego. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Michał Moskal, znany panu?
8: Kojarzę, tak, oczywiście.
7: No oczywiście, zdziwiłbym się, gdyby pan nie kojarzył. To poseł Prawa i Sprawiedliwości ironicznie się uśmiechał, gdy Donald Tusk z mównicy sejmowej przytaczał zeznania ze śledztwa w sprawie zonda krypto. A pan był przerażony, czy też się pan ironicznie uśmiechał? Znaczy,
8: panie redaktorze, Donald Tusk ma pewną jednak historię powoływania się na ludzi, którzy raczej nie są autorytetami. No najpierw na Jacka Murańskiego, teraz na Krala. No, to nie
7: powiedział tego, ale przyzna pan, że nie powiedział wprost. Natomiast bardziej pana pytam o pańską

0: Akcja nie na to, na kogo się powoływał Donald Tusk.
1: Nie no, panie redaktorze, to jest afera, którą na pewno trzeba wyjaśnić. I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dlatego my jako Stowarzyszenie Rozwój Plus zaproponowaliśmy powołanie komisji śledczej i mogę tu powiedzieć, że to jest jednak pewien sukces naszego stowarzyszenia, naszego klubu parlamentarnego, bo zjednoczyliśmy całą opozycję, znaczy no poza Prawem i Sprawiedliwością, które się nie podpisało, ale zarówno partia Raz.
0: Właśnie słyszałem tylko o partii Razem.
1: Partia Razem i Konfederacja i Stowarzyszenie Rozwój Plus, więc od lewa do prawa wszyscy się podpisali, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, całą opozycją, żeby wprowadzić właśnie komisję śledczą.
0: Ale myślę, że chciałem zapytać, panie pośle, o to, czy Zbigniew Ziobro jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, pańskim zdaniem?
1: No myślę, panie redaktorze, że w tym momencie nie jest wzmocnieniem, ale to jest wewnętrzna sprawa Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ja pańs- pytam ja o pańskie zdania. Uważa pan, że powinien być wiceprezesem takiej partii?
1: A to już, to zależy, jaki kierunek chce wybrać Prawo i Sprawiedliwość. No wybierają, jakie wybierają, więc jest cały czas wiceprezesem, a pan premier Mateusz Morawiecki z kolei został wyrzucony.
0: No dobrze, ale to pańskim zdaniem Zbigniew Ziobro jako wiceprezes PiSu to jest dobra osoba, właściwa osoba na właściwym miejscu?
1: No nie wydaje mi się, żeby w tym momencie w jakiś sposób wzmacniał tę partię.
0: A wzmacniał rząd Mateusza Morawieckiego?
1: Raczej nie.
0: No to dlaczego był w tym rządzie?
1: Panie redaktorze, bo mamy system parlamentarno-gabinetowy, gdzie także o większości decyduje liczba posłów.
0: Ale zaraz, ale premier
1: Polska
0: decyduje o swoich ministrach, zgadza się czy nie?
1: Tak, panie redaktorze, ale jednocześnie większość w polskim parlamencie mogłaby zdecydować o losie premiera, więc jeśli można było zrobić 75% dobrych rzeczy, a na 25% trzeba było się zgodzić, no to takie decyzje były też podejmowane.
0: Czyli Mateusz Morawiecki nie był panem swojego gabinetu, chce mi pan powiedzieć,
1: panie
0: tak?
1: redaktorze, no myślę, że zawsze znaleźlibyśmy osobę, która ma jakiś wpływ na podejmowane przez nas decyzje. W tej sytuacji politycznej trzeba zawsze ważyć dobra, bo rzadko w życiu mamy tak, że podejmujemy w 100% dobre albo w 100% złe decyzje. Bardzo często są to decyzje w 87% dobre, a w 13%
0: złe. Filozoficzna bardzo uwaga, ja pytam bardziej tutaj, pana o politykę.
1: No więc tutaj, panie redaktorze, myślę, że w tych przynajmniej 87%, o ile nie dużo więcej, rządy Zjednoczonej Prawicy, rządy pana premiera Mateusza Morawieckiego były bardzo dobre, a tam, gdzie coś nie wychodziło, no to dziś Prawo i Sprawiedliwość zostało sukcesami w wymiarze sprawiedliwości.
0: Zapamiętam sobie te 13%, które zostało w takim razie. A kiedy to Mateusz Morawiecki ostrzegał przed zonda krypto jako rynkiem walut, rynkiem niebezpiecznym, bo Jarosław Kaczyński pytany w tej sprawie jakoś nie potrafił sobie przypomnieć. Ja również muszę panu powiedzieć.
1: Panie redaktorze, no pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie ostrzegał i na szczycie w Davos, i w telewizji Bloomberg, i chyba nawet w RMF-ie, jeśli dobrze pamiętam, mówił o takim, ostrzegał przed takim hura optymizmem w inwestowaniu
0: w kryptowaluty. Rząd Mateusza Morawieckiego
1: no między innymi, panie redaktorze, no między innymi KNF było bardzo zdecydowane w swoim podejmowaniu działań, w wymierzaniu kar, jednak ta giełda wcześniejsza, ta BitBay, musiała przestać funkcjonować.
0: A prokuratura umarzała śledztwo.
1: No ale panie redaktorze, to ja mówię o tych 13%, że nie wszystko było idealnie też.
0: I rozumiem, jednak, że tutaj akurat Mateusz Morawiecki nie miał żadnego
1: wpływu. No panie
0: wpływu,
1: redaktorze,
0: tak?
1: No mówienie o tym, że premier polskiego rządu ma wpływ na śledztwa, gdyby tak było, no to byłoby bardzo niedobrze. Pan premier na pewno nie miał wpływu na prokuraturę.
0: A skoro jest tak niebezpieczny rynek kryptowalut, to dlaczego nie głosowaliście za tym, żeby odrzucić weto?
1: Znaczy, panie redaktorze, bo można, znaczy po pierwsze zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Oczywiście dzieją się bardzo złe rzeczy, jeśli chodzi o kryptowaluty, ale na przykład taki BlackRock, czyli firma dysponująca największym kapitałem, kilkudziesięciokrotnie większym niż polski budżet, no inwestuje w kryptowaluty. Możemy zamknąć oczy i udawać, nie ma. Nie ma problemu, nie ma sprawy, w ogóle udawajmy, że tego nie ma, ale rzeczywistość związana z blockchainem, z kryptowalutami istnieje. I ta ustawa, panie redaktorze, w żadnym stopniu nie dotyczy takiej giełdy jak Zonda Krypto. Przeciwnie, ona mogłaby doprowadzić do tego, że firmy, które są nawet uczciwe, które bardzo uczciwie chciałyby w Polsce prowadzić ten biznes, nie mogłyby tego robić ze względu na nadregulację.
0: A potrafi pan powiedzieć, panie pośle, w takim razie, skoro pan mówi, że ta ustawa niewiele by zmieniła, czym się różni projekt rządowy od tego projektu, który zaproponował prezydent?
1: Między innymi wiele decyzji nie jest decyzjami typowo urzędniczymi, uznaniowymi, ale odnoszą się do sądu.
0: Nie.
1: I oczywiście można, można tu, panie redaktorze, też powiedzieć o jednej rzeczy, że sądy w Polsce źle działają, więc czy można powierzać decyzję sądom? No ale, panie redaktorze, to nie możemy powiedzieć, sądy źle działają, przejdźmy nad tym do porządku dziennego.
0: Ale to sądom właśnie chce powierzać decyzję pan prezydent.
1: No tak. No ale, panie redaktorze,
0: że to są dobre pomysły?
1: No panie redaktorze, no a zawsze pojawia się pytanie, no czy lepiej jednak, żeby jednoosobowo urzędnik podejmował decyzję? Zresztą, panie redaktorze, te rozwiązania, one brzmią twardo, ostro, mocno, ale w praktyce prowadzą do zupełnie odwrotnej sytuacji. To znaczy te firmy, które działają, mogłyby działać w Polsce, a będą działały poza granicami Polski, nie będą w takim stopniu objęte nadzorem zarówno KNF-u, jak i polskich służb, ze względu na to, że mają inną jurysdykcję. W związku z tym te firmy, które mogłyby, ja powiem, jaki jest mój model optymalny, to znaczy prowadzić takie warunki, w których te firmy w ramach kryptoaktywów działają na terenie Polski i są bardzo ściśle kontrolowane. Jeśli one zostaną wypchnięte...
0: Tego chce rząd.
1: No panie redaktorze, dokładnie czegoś odwrotnego. To znaczy przy takich regulacjach, które wprowadza rząd, choć ja też od razu mówię, nie jestem jakimś ekspertem w dziedzinie kryptowalut, jeśli takie regulacje będą wprowadzone, to te giełdy wyniosą się poza Polskę, będą i tak działać. No bo chyba, że odcięlibyśmy internet, no to wtedy rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że handel kryptowalutami został zamknięty.
0: A jakby było rozwiązanie prezydenckie, to by w takim razie w Polsce zostały, pańskim zdaniem,
1: tak? Panie redaktorze, myślę, że byłoby większe prawdopodobieństwo, żeby tak się wydarzyło.
0: Czyli jeżeli będzie po raz czwarty ustawa o kryptowalutach w Sejmie, to znowu zagłosujecie przeciw,
1: jeśli,
0: tak?
1: Panie redaktorze, będą jakieś zmiany, które będą poprawiały te ustawy, no to będziemy wtedy myśleć, ale jeśli po raz czwarty będzie zaproponowane dokładnie to samo, to możemy mieć przeświadczenie graniczące z pewnością, choć już wydaje mi się, że mamy, że tu nie o żadne kryptoaktywa, nie o żadne regulacje, chodzi tylko i wyłącznie o politykę. Zresztą no to można zauważyć też na pierwszy rzut oka.
0: I nie przekonało pana wystąpienie premiera na zamkniętym posiedzeniu Sejmu?
1: Nie, panie redaktorze. To znaczy, dało mi dużo do myślenia i to wystąpienie, i ta działalność, dlaczego służby, choć miały informacje, wcześniej nie reagowały. I jeśli ktokolwiek mówi, że ze względu na brak ustawy, no to kurczę, jednak widzimy, że ta ustawa cały czas nie weszła w życie, a prokuratura jednak potrafiła i służby potrafiły jednak zadziałać, zamykać kolejne osoby, podejmować działania, więc
0: to jeżeli prokuratura
1: to było...
0: tak dobrze działa, pańskim zdaniem, to w takim...
1: Nie, panie redaktorze, wręcz przeciwnie, nie, nie, nie.
0: Ale przed chwilą pan to powiedział, że prokuratura dobrze działa w sprawie zonda.
1: Nie, powiedziałem, że działa. Nie, że dobrze działa, tylko powiedziałem, że działa, a powinna działać 5-6 miesięcy wcześniej przynajmniej.
0: A to w takim razie nie wystarczy sama działalność prokuratury? Potrzebna jest komisja śledcza?
1: No, panie redaktorze, no jeśli chcemy zadowolić się w przestrzeni publicznej takimi informacjami, jakie rzuca Donald Tusk, powołując się na postacie znane, no to oczywiście możemy być
0: prokurator
1: zadowoleni.
0: Prokurator będzie przedstawiał informacje, a nie Donald Tusk.
1: No, ale jednak Donald Tusk też udziela jakieś tam wyrywkowe informacje, powołując się na osoby X, na osoby Murańskiego, wcześniej się powoływał, więc to nie sprawia, że przestrzeń
0: Murański
1: publiczna...
0: Murański nie ma z tą sprawą nic wspólnego.
1: No, panie redaktorze, no tak, no ale jednak, ale z Donaldem Tuskiem ma bardzo wiele wspólnego, zresztą sam mówił kiedyś, że buja się w najmocniejszej ekipie w Polsce, mając na myśli Koalicję Obywatelską, ale panie redaktorze, no Vox Populi, Vox Dei, sondaż dla Rzeczpospolitej wskazuje, że więcej Polaków jest za powołaniem komisji śledczej niż przeciwko powołaniu komisji śledczej. Ja tu też zwrócę uwagę na jeden aspekt związany z tą komisją
0: ale
1: śledczą.
0: Króciutko,
1: panie redaktorze, no bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że Koalicja Obywatelska była posłowie Koalicji Obywatelskiej to byli wielcy orędownicy komisji śledczych na samym początku kadencji. Dlaczego oni teraz tego nie chcą? Czyżby mieli coś do ukrycia?
0: Więcej pytań, więcej odpowiedzi oczywiście na dalszym ciągu naszej rozmowy. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w naszych mediach społecznościowych i w radiu RMF 24. Panie pośle, Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od Macieja Berka?
1: O to trzeba pytać pana prezydenta Karola Nawrockiego.
0: To jest jego
1: autonomiczna decyzja. Ja nie mam pojęcia, jaką decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki.
0: Zaraz, jak ta autonomiczna decyzja? Bo to jest tak, że konstytucja mówi wyraźnie.
1: Konstytucja mówi wyraźnie, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest strażnikiem konstytucji, a jeśli Sejm powołuje osobę, która nie spełnia nawet warunków formalnych...
0: Cieszę się, że pan powiedział, że Sejm powołuje osobę.
1: No tak, ale nikt tego nie kwestionuje. Ale jednak ślubowanie musi być złożone w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i tu dla uważnych obserwatorów sceny politycznej powiem, że jest pewna różnica jednak między panem prezydentem Karolem Nawrockim a marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. To znaczy Czarzasty to nie jest prezydent Nawrocki. To są dwie różne osoby i mówienie, że przed Czarzastym ślubowanie to jakby ślubowanie przed prezydentem.
0: Ale wie pan, że według konstytucji prezydent nie ma żadnego wpływu na obsadę Trybunału Konstytucyjnego.
1: Prezydent, no ale jednak jest zapis, że sędziowie muszą złożyć ślubowanie przed prezydentem, ponieważ jest taki zapis, a prezydent jest strażnikiem konstytucji, więc ma prawo również badać, czy ta konstytucja będzie na pewno chroniona przez osobę, która nie spełnia nawet warunków formalnych. I to świetnie udowodnił Paweł Jabłoński, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
0: Przez przypadek, prawda? Pan o nim wspomniał tylko, bo rozumiem, że pański kolega...
1: Mój doskonały kolega, wybitny prawnik, człowiek, który wykonał bardzo ciekawą pracę, udowadniając nawet, że kancelaria premiera podważa to, co zostało przedstawione przez ministra, czy też niedoszłego jeszcze sędziego Trybunału Konstytucyjnego Berka, że nie był radcą prawnym w momencie, w którym sprawował poszczególne
0: jeżeli
1: funkcje.
0: Jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy mieli znowu pad w Trybunale Konstytucyjnym, to jaki pomysł na wyjście z tego pata ma Rozwój Plus?
1: Panie redaktorze, ja osobiście uważam, że powinniśmy doprowadzić do wielkiego resetu konstytucyjnego.
0: Czyli jak to miałoby wyglądać?
1: I tu mogę się powołać na drugiego mojego kolegę ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, równie dobrego prawnika, wybitnego prawnika, fantastycznego posła Krzysztofa Szczuckiego, który przeprowadził serię rozmów z osobami z bardzo różnych różnych scen, z bardzo różnych miejsc na scenie politycznej, od bardzo lewej strony, bardzo anty takiej prawicowej strony, poprzez prezydenta Andrzeja Dudę. I on pokazuje, na czym mógłby polegać taki kompromis, reset. To znaczy, to mogłoby polegać na tym, że ostatecznie siadają wszyscy przedstawiciele sceny politycznej i jakoś się dogadują. Bo ja niestety mam wrażenie, że dziś ci wszyscy, którzy mówią o tym, że chcieliby naprawy wymiaru sprawiedliwości, to mówią, wymiar sprawiedliwości będzie naprawiony, jeśli będzie dokładnie tak, jak my chcemy, a dokładnie odwrotnie niż chce ta druga strona.
0: Z całym szacunkiem, ale kluczowe w pańskim rozumowaniu jest słowo jakoś. Jakoś się dogadują.
1: No, ale panie
0: gdzie
1: redaktorze,
0: jest to jakoś?
1: No, panie redaktorze, ja myślę...
0: Coś się panu włączyło.
1: Tak, coś mi się włączyło, ale no, panie redaktorze, ale to właśnie Krzysztof Szulski pokazał, że potrafi rozmawiać z ludźmi, z którymi się całkowicie różni w podejściu do wielu kwestii. I jeśli jakoś właśnie to ma się wydarzyć, to właśnie w ten sposób, że poprzez jednak jakąś rozmowę, poprzez dyskusję, a nie przekonywanie drugiej strony, że jeśli dokładnie zrobicie, czego my oczekujemy, to spełnicie obywatelski obowiązek. Czasem trzeba pójść na kompromisy. Ja wiem, że czasem kompromis w polskiej polityce jest równoznaczny ze słowem zdrada wszystkich wartości, ale jeśli można zrobić...
0: A kto odpowiada za ten bałagan w Trybunale Konstytucyjnym? Nie pańskie było ugrupowanie?
1: No, ale panie redaktorze, ważny jest skutek, lecz ważniejsza przyczyna. Przypomnijmy sobie, od kiedy to się zaczęło.
0: Oj nie, ale proszę, bo nie mamy tyle czasu, bo byśmy musieli całą...
1: No więc, panie redaktorze, to zostało, to psucie zostało zapoczątkowane przez Platformę Obywatelską. Nie wydaje mi się, żeby za naszych rządów naprawiono wymiar sprawiedliwości. Tu mówię też uczciwie, no ale teraz to, co się dzieje, no to jest po raz kolejny tak jakby mówienie, że jest źle, a my zrobimy wszystko, żeby było jeszcze gorzej. No, a powinno być jednak lepiej.
0: Czterech radnych Prawa i Sprawiedliwości z Lubelszczyzny właśnie przychodzi z PiSu do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wiele jest takich przypadków?
1: Tak, zdecydowanie. Bardzo dużo osób się do nas zgłasza. Mamy już kilka tysięcy osób, które zgłosiło chęć.
0: Czyli podbieracie ludzi PiSowi.
1: Nie tylko, panie redaktorze. Jest wiele osób. Ja rozmawiałem wczoraj z jednym z wójtów, który nie był nigdy członkiem Prawa i Sprawiedliwości i jest bardzo zainteresowany współpracą z nami, więc to nie jest tak, panie redaktorze. My rozszerzamy pewną formułę, a ci, którzy są zawiedzeni Prawem i Sprawiedliwością, jak najbardziej, też mogą z nami współpracować.
0: Ale robicie to pod nosem Przemysława Czarnka, kandydata na premiera. Lubelszczyzna, toż to jego matecznik.
1: No, panie redaktorze, być może właśnie dlatego część osób chciała odejść z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Dlaczego Mateusz Morawiecki pisze list do członków stowarzyszenia? Tłumaczy się z rozłamów w Prawie i Sprawiedliwości?
1: Nie, przedstawia też nasz punkt widzenia, przedstawia wartości, którymi chcemy się posługiwać, wskazując tak, streszczając cały ten długi list do kilku słów.
0: No, ciekawie, jaki pan cytat wybierze.
1: To nie będzie cytat, panie redaktorze, ale to będzie taka synteza być może, że naszym celem jest stworzenie najnowocześniejszego, najbardziej sprawnego państwa opartego na silnych i twardych i stabilnych fundamentach wiary i tradycji katolickiej. Panie redaktorze, no pan premier Mateusz Morawiecki i wielu specjalistów, jak Janusz Cieszyński, jak Marcin Chorała i wielu innych, wykonywało fantastyczną robotę, chociażby w dziedzinie cyfryzacji, służby zdrowia, to co robił, cyfryzacji też służby zdrowia, to co robił minister Janusz Cieszyński, to co zrobił pan premier Mateusz Morawiecki z naprawą finansów publicznych, to jest
0: Polski Ład?
1: Coś,
0: o tym
1: to
0: pan
1: jest
0: myśli?
1: Jednak, no panie redaktorze, jeśli spojrzymy na Polski Ład, to myślę, że w każdej w każdej gminie w Polsce znajdzie pan dziesiątki inwestycji w każdej gminie, które były realizowane z funduszu inwestycji strategicznych.
0: A już myślałem, że z funduszy KPO, bo też by pan o tym pewnie powiedział.
1: Ale jeśli panie redaktorze mówimy o Polskim Ładzie, no to zwróćmy uwagę, że w ramach Polskiego Ładu PIT został obniżony do 12%, kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 tysięcy złotych, drugi próg podatkowy do 120 tysięcy złotych.
0: To chyba pan nie widział tych pensji, które dostawali nauczyciele i służby mundurowe w styczniu, kiedy wchodził Polski Ład, kiedy pensje były zaniżone i trzeba było potem dosypywać pieniędzy ludziom, którzy stracili na tym.
1: Tak, panie redaktorze, proces wdrożeniowy nie był idealny, ale też pewną sztuką jest natychmiast poprawianie tego, co było źle zrobione i tu natychmiast zostało poprawione z ogromną korzyścią dla Polaków. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że netto rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego obniżył podatki łącznie o 60 miliardów. Nigdy w historii Polski nie było takiej obniżki podatków jak za rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego.
0: A propos skuteczności rządzenia, to gdzie jest te 100 tysięcy mieszkań, które obiecywał Mateusz Morawiecki?
1: No, z tego co wiem, zostało z tego programu Mieszkanie Plus wybudowane około 40 tysięcy mieszkań, ale jeśli też porównalibyśmy średnią liczbę mieszkań
0: czyli
1: oddawanych...
0: Czyli tu nie wyszło trochę.
1: No panie redaktorze, ale zakładając, że zrobimy wszystko, to podstawowym założeniem powinno być, nie robimy niczego, absolutnie niczego, wtedy będziemy mieli 100% wykonalności.
0: Dobrze, czyli mieszkania nie wyszły, a samochody
1: ale nie,
0: elektryczne?
1: Panie redaktorze, też zwróćmy uwagę na to, że zdecydowanie większa liczba mieszkań średniorocznie była oddawana za rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego niż za rządów Donalda Tuska, więc tutaj też trzeba powiedzieć, powiedzieć, że znaczny proces został, wiele udało się zrobić, nie wszystko i my też nie mówimy, że wszystko było
0: zrobione.
1: Z samochodami
0: elektrycznymi też tak dobrze było. Miało być w 2025, proces... o ile pamiętam, tak Mateusz Morawiecki zapowiadał, milion na polskich drogach.
1: Nie, panie redaktorze, to u redaktora Rymanowskiego padło dokładnie to samo pytanie i pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że tu już w żadnym stopniu nie chodziło o wyprodukowanie miliona samochodów elektrycznych w Polsce i że to jest jedna wielka manipulacja. Zresztą wiele jest tych manipulacji względem pana premiera Mateusza Morawieckiego, więc nie mówił tego i to zostało chyba sprawdzone przez demagoga i okazało się, że pan premier Mateusz Morawiecki miał rację, ale jeśli chodzi o proces tworzenia tego samochodu elektrycznego Izera, on postępował nawet szybciej niż zakładał harmonogram.
0: Ale nie zdążyliście.
1: No ale panie redaktorze, ale nie wszystko właśnie o to chodzi, że państwo polskie nie powinno myśleć, dlatego też wielka strategia państwa polskiego zaprezentowana przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Znaczy, rządy w Polsce nie powinny myśleć od kadencji do kadencji, co ponad kadencję, to w ogóle niedotykane, bo później się znajdzie redaktor, który zapyta, ale przecież nie zrobiliście do końca. Czasem trzeba zacząć, panie redaktorze, czasem trzeba nawet pozwolić, żeby ci, którzy przejmą po nas władzę, mogli powiedzieć, to nasz sukces. I jeśli byłby to sukces rządu Donalda Tuska, to ja bym powiedział, brawo, że to dokończyliście, ale tego nie dokończyli, panie, bo oni mają co najwyżej, jeśli coś robią, to co najwyżej z opóźnieniem.
0: Pan jest z Elbląga, prawda?
1: Z okręgu elbląskiego, mieszkam w powiecie działdowskim, pozdrawiam też powiat iławski, nowomiejski, ostrowski,
0: wiele innych.
1: Ile statków
0: o zanurzeniu 4 metry wpłynęło do Elbląga? Niech mi pan tutaj przezmierza je Wiśla. No.
1: Panie redaktorze, myli mnie pan z panem premierem Mateuszem Morawieckim, to on ma wszystkie dane i statystyki w głowie, ja aż takiej pojemnej głowy
0: ja
1: nie mam.
0: To ja panu powiem, ani jeden moim zdaniem.
1: Pan powiedział powyżej 4
0: metrów? Nie, ja mówię o Mierzei Wiślanej. Wielkie, znakomite przedsięwzięcie rządu Mateusza Morawieckiego, prawda? Za 2 miliardy złotych.
1: No tak, panie redaktorze,
0: miały statki wpływać do Elbląga, do pańskiego Elbląga. No i pytam się w takim razie, gdzie są te statki?
1: No ale panie redaktorze, pan na pewno wie, o co rozbił się ten cały...
0: Oczywiście, że wiem, tak.
1: O te 100 metrów, które miało być dokończone.
0: A byście wtedy tego nie wiedzieli, bo już wtedy ostrzegano przed budową Mierzei Wiślanej, że tak może być.
1: Oczywiście można zakładać na samym początku procesu inwestycyjnego, że będzie bardzo zła strona, wola po stronie samorządu i samorząd nie pozwoli tam przekopać, pogłębić tam tych 100 metrów, które tam były do tego potrzebne.
0: Czyli samorząd winny jest w pewnym sensie.
1: No, wiele winy jest rzeczywiście w samorządzie, który nie chciał pod żadnym pozorem się dogadać. Szkoda, bardzo szkoda, bo myślę, że dla Elbląga byłoby to fantastyczne rozwiązanie.
0: Deklaracja ideowa Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dlaczego nie mogę jej znaleźć? Może źle szukałem. Czy jest już ogłoszona, czy jeszcze nie?
1: A panie redaktorze, zadał mi pan takie pytanie, na które w tym momencie nie znam odpowiedzi. Nie wiem, czy jest ogłoszona. Wiem, że nad tym pracujemy. A nie, rzeczywiście nie jest jeszcze ogłoszona. Finalna wersja cały czas jest dopracowywana. Myślę, że w najbliższym czasie będzie
0: przedstawiane. A wie pan, dlaczego mnie zainteresowała? Bo zainteresowała mnie końcówka tej deklaracji. Czołem Wielkiej Polsce. Tak się kończy ta deklaracja ideowa, której jeszcze w całości nie znamy.
1: Nie wiem, panie redaktorze, kto przedstawił tę informację. Ja z dużym dystansem odnoszę się do tego, co jest przedstawione.
0: Ale wie pan, co to jest za zawołanie? Czołem Wielkiej Polsce?
1: Panie redaktorze, z dużym dystansem odnoszę się do tego wszystkiego, co przedstawiają media z dobrze poinformowanych źródeł.
0: Czyli nie będzie, rozumiem, takiego zawołania na koniec deklaracji
1: ideowej
0: Rozwój Plus?
1: Nie wiem, panie redaktorze, jeśli będzie, to jak najbardziej może być. Ale nie wiem, czy taka będzie finalna forma. Jak będzie finalna forma, z pewnością zostanie to przedstawione.
0: Panie pośle, pytam o to, bo to jest zawołanie obozu Wielkiej Polski. Obozu Wielkiej Polski Romana Dmowskiego z lat 30. Obozu Wielkiej Polski, który został zdelegalizowany w Wolnej Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej.
1: No panie redaktorze, miejmy nadzieję, że w Polsce nie dojdzie do sytuacji, w której Rozwój Plus zostanie zdelegalizowany.
0: Nie chcę już przypominać, w jakich kontekstach krzyczano to pozdrowienie i w jaki sposób się ludzie zachowywali, wykrzykując do siebie hasło
1: panie
0: właśnie czołem Wielkiej
1: panie
0: Polski.
1: Panie redaktorze, ale czy nie zgadza się pan z tym, żeby Polska była wielka? Ja się z tym zgadzam.
0: Myślę, że jakbyśmy zebrali wszystkich słuchaczy RMF FM, którzy słuchają nas teraz, to każdy by się zgodził z tym, żeby Polska była wielka.
1: Nie, panie redaktorze, a ja myślę, że obecna ekipa rządząca w ogóle nie myśli w tej kategorii. Co najwyżej średnio, przeciętnie i nie podnosić zbyt wysoko głowy, bo nie powinniśmy głowy podnosić wysoko. A przecież jest tak wiele rzeczy, które powinniśmy robić. No pierwszy lepszy przykład z ubiegłego tygodnia z piątku. No panie redaktorze, sytuacja, w której konsorcjum Mirbud i Torpol wygrało teoretycznie przetarg na budowę Rail Baltica, ale ze względu na jakąś tam karę środowiskową zatajoną rzekomo na 15 tysięcy złotych, następna oferta, która wygrała, jeśli się nie mylę, to nie polska już oferta, która jest tam zgodna i 650 milionów złotych więcej państwo będzie musiało zapłacić, bo jakieś 15 tysięcy złotych. Panie redaktorze, i w ten sposób uciekają pieniądze. I w ten sposób zamiast inwestować pieniądze w Polskę, w polską gospodarkę, pieniądze się po prostu wydaje. Zamiast tworzyć dobrze płatne miejsca pracy w Polsce pod wieloma względami. Później kolejny przykład, jeśli
0: panie
1: mówimy
0: pośle,
1: o wielkich
0: muszę
1: rzeczach.
0: Muszę panu przerwać, bo słucham pana, a czytałem, że pan jest poetą. Gdzie jest poeta, panie pośle, w takim razie?
1: Panie redaktorze, ja tam pisałem, że piszę wiersze, ale nie uważam siebie za poetę.
0: No dobrze, ale co z poezją w takim razie? Pisze pan jeszcze, czy nie?
1: Od kiedy jestem w polityce, jakoś ta wena pisania wierszy ode mnie odeszła.
0: Ale dlaczego? Co, polityka to jest czysta proza? Nie znajduje pan żadnej poezji w polityce?
1: Panie redaktorze, polityka to jest takie miejsce, które pozwala zrobić wiele dobrego, ale jest też bardzo trudnym miejscem i trochę tę taką być może wenę zabiera.
0: A jeżeli już pan skończył z pisaniem, to może pan czyta chociaż, co?
1: Zdarza się, że czytam.
0: Poezję?
1: Poezji mniej. W ostatnim czasie, chociaż teraz nie za bardzo mam czas, ale bardzo dużo czytałem Brandona Sandersona. Fantastyka
0: jest generalnie.
1: Tak, zdecydowanie.
0: To nie jestem pewien, czy to się przydaje przy pisaniu programu politycznego, powiem panu.
1: Panie redaktorze, mogę panu powiedzieć, że miałem taką zasadę praca, odpoczynek i w czasie tego odpoczynku czytałem książki. Jak zacząłem czytać książki, gdzie jakieś wielopiętrowe wzory były z całkami, to stwierdziłem, że już mam dosyć tej przerwy, chcę wracać do pracy, więc stwierdziłem, że coś lżejszego po
0: Czyli
1: prostu
0: smoki i krasnale, to rozumiem, tylko tam, w czasie wolnym, tak?
1: Tam zbyt dużo smoków w krasnali nie ma, tam jest zupełnie bardzo ciekawy system magiczny, w ogóle fantastyczne książki, polecam serdecznie przeczytania, polecam również Wiedźmina, polskiego Wiedźmina.
0: A z poezji co pan poleca?
1: Nie będę, nie jestem wielkim znawcą poezji, więc każdemu zostawiam indywidualny wybór.
0: Tak mówi Robert Gontarz, poseł Rozwój Plus, rzecznik klubu parlamentarnego, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Lub zrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
4: Incoming!
3: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: O reklamie.
7: Minęła 18.30. Daniel Hawrylenia w RMF 24 Wrocław. Zapraszam na popołudniowe fakty z Wrocławia i okolic. Ponownie dzisiaj zaczynamy we wrocławskiej prokuraturze ze względu na śledztwo, jakie prowadzi. Chodzi o rozbój na 7 młodych chłopcach. Powodem ataku miała być kradzież butów i dwóch zegarków, w tym jednego wartego zaledwie 9,5 zł. Według informacji, jakie przekazał nam rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz, najciężej poszkodowany został 15-latek, który w wyniku pobicia doznał m.in. obrażeń głowy.
8: 18-letniemu podejrzanemu przedstawiono zarzut rozboju, kierowania gruźb w celu składania fałszywych zeznań. Sprawcami były też osoby nieletnie, co do których postępowanie będzie prowadził sąd rodzinny. Co do 18-latka został skierowany przez prokuratora wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i w chwili obecnej ten podejrzany przebywa w areszcie śledczym. W zarzucie opisany jest mechanizm zadawania uderzeń, kopnięć po całym ciele i głowie jednego z pokrzywdzonych.
7: Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło 1 września w okolicy wzgórza Andersa. Jako pierwsza o sprawie poinformowała Gazeta Wrocławska. W faktach RMF 24 Wrocław teraz tragiczne wieści z aglomeracji. W zbiorniku kopalni piasku Sątok odnaleziono ciało. Od wczoraj policja wodna wspólnie z ratownikami dolnośląskiego WOPR-u prowadziła poszukiwania zaginionej osoby. Podczas akcji wykorzystano sonar, dzięki któremu pod wodą udało się odnaleźć ciało mężczyzny. Na miejsce skierowano nurka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który wydobył ciało na powierzchnię. Następnie zwłoki przetransportowano na brzeg, gdzie zostały zabezpieczone. Na tę chwilę nie potwierdzono tożsamości odnalezionego mężczyzny. Ostateczne ustalenia w tej sprawie będą należały do policji i prokuratury. Dalsze czynności na miejscu poprowadzą odpowiednie służby. Teraz krótka informacja dla wrocławskich kierowców. Naprawa rogatek na przejeździe kolejowym na ulicy Strzegomskiej ma potrwać do jutra, przekazały PKP PLK. Przypomnijmy, do ich awarii doszło około południa. Przed przejazdem ustawiono znaki stop, skrzyżowanie zostanie dodatkowo oznakowane informacją o awarii urządzeń, a PKP wprowadziło też dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Maszyniści mają m.in. przed przejazdem zwalniać do 20 km na godzinę i podawać sygnał dźwiękowy. Pomimo tych środków, kierowcy, zachowajcie ostrożność. Druga szansa łączy. Osadzeni z wrocławskiego zakładu karnego numer 1, jak już wiecie z anteny RMF 24 Wrocław, bezpłatnie pomagają w schronisku dla bezdomnych zwierząt. To część projektu Pies i ważny krok w resocjalizacji, bo kontakt ze zwierzętami uczy empatii, cierpliwości oraz odpowiedzialności za słabsze istoty. Młodszy chorąży Łukasz Budzik przekazał nam, że więźniowie chętnie angażują się w tę pomoc.
9: Po pierwszych dniach tak to się rozeszło gdzieś tam w kuluarach i strukturach organizacyjnych jednostki penitencjarnej, że coraz więcej osób wykazuje takie zainteresowanie. My też oczywiście jako administracja jesteśmy przychylni do takich zadań.
7: I tym tematem kończymy. Na razie się żegnam, ale usłyszymy się jeszcze wieczorem w podsumowaniu dnia w RMF 24 Wrocław.

0: Reklama.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
0: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Radio RMF24, program popołudniowy i teraz u nas ciąg dalszy wielkiego zamieszania w Polskim Komitecie Olimpijskim po zatrzymaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Czy uda się go odwołać z funkcji już na najbliższym walnym zebraniu PKOL-u? Na to pytanie odpowiedział w rozmowie z Piotrem Salakiem w Radiu RMF24 multimedalista Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich Robert Korzeniowski, który zgłosił chęć zastąpienia Piesiewicza.
1: To byłoby zbyt duże uproszczenie. Radosław Piesiewicz, stosując artykuł 21 statutu, będzie odsunięty od sprawowania obowiązków. On właściwie już ich nie może sprawować, tylko czyli będzie potwierdzony stan faktyczny i zostanie powołany do sprawowania obowiązków wiceprezes bądź wiceprezeska, którzy będą mieli za zadanie dokończyć pracę w ramach mandatu, który sprawuje dzisiaj, który jest na biegu PKOL-owskiego mandatu, który ma trwać aż do kwietnia. Dopiero to jest taki mały niuans, czyli Radosław Piesiewicz według oceny prawnej, on w dalszym ciągu będzie figurował w KRS-ie, nie będzie pełnił swojej funkcji i no, nie będzie miał żadnego wpływu na PKOL. Także to jest takie jednoznaczne przesądzenie o tym, że kończy się, jakkolwiek by to nie brzmiało, era Radosława Piesiewicza w PKOL-u, aczkolwiek do skutecznego odwołania i zmiany KRS-u potrzeba decyzji walnego zgromadzenia, ale tutaj też zarząd ma instrumenty, bo nawet jest zobowiązany do tego przez wniosek złożony jeszcze w maju, 29 maja dokładnie, by zwołać walne zgromadzenie odwoławcze i tam skutecznie odwołać Radosława Piesiewicza w proporcji 2/3 do 1/3 głosów tak na walnym zgromadzeniu i to walne zgromadzenie może być zwołane. Czyli mamy tutaj do czynienia z potrzebą dwutorowego działania. Jedna rzecz to się, mam nadzieję, że stanie już w poniedziałek i większość zdecydowana zarządu jest po jasnej stronie mocy i zgodnie z podstawami etycznymi i oceną sytuacji będą głosować za wyłączeniem Radosława Piesiewicza z roli prezesa, spełnienia roli prezesa i powołaniem, a druga rzecz i powołaniem nowego wiceprezesa do pełnienia takiej funkcji, a druga rzecz to jest właśnie, niezależnie od tego, uruchomienie wniosku, który leży w dzienniku podawczym, którym się Radosław Piesiewicz nie zajął, do wypełnienia którego wzywało go też walne zgromadzenie z 15 czerwca, czyli jest dużo pracy administracyjnej, prawnej i ja jestem bardzo zadowolony z tego, że organy PKOL działają dzisiaj sprawnie, są wydolne i radzą sobie z tą sytuacją.
2: Wyobraźmy sobie, Robercie, taką sytuację, że Radosław Piesiewicz wychodzi z aresztu, przychodzi do PKOL-u i mówi, cały czas funkcjonuje jako prezes PKOL-u. Czy będzie miał do tego legitymację, czy nie?
1: No, w mojej ocenie zdecydowanie nie. Natomiast czy on to może zrobić? Myślę, że fizycznie jest to całkiem wyobrażalne, bo nie takie rzeczy widzieliśmy w przypadku osób, które nie zgadzały się z decyzjami organów administracyjnych, bądź też demokratycznymi wyborami, wskazaniami, a takie tutaj będzie miało miejsce 14 września na forum zarządu i wolałbym, żeby takie sceny się nie rozgrywały w PKOL-u i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast patrząc na to, jaką postacią jest Radosław Piesiewicz, to on pewnie, jeżeli będzie miał tylko szansę, to zamanifestuje swoją niezgodę z decyzjami powołanych organów. Dzisiaj trzeba robić swoje. Dzisiaj trzeba nie tyle sobie budować taką wizję, bo ona może być wytworem wyobraźni, która może obciążać też kolegów, koleżanki w działaniu, tylko robić swoje, doprowadzić do realizacji artykułów, które są statutowymi artykułami przewidzianymi na tę okoliczność i prowadzić też działania, by zwoływać walne zgromadzenie i obserwować, co się dzieje, jeżeli chodzi o aferę Zonda Krypto dalej i o to, co obciąża Radosława Piesiewicza.
0: A całej rozmowy posłuchacie na RMF On.

0: zł brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Po reklamie.
12: RMF FM i programu Powerplay u nas godzina 20, to znak, że nowe fakty są już gotowe.
13: Te najnowsze przedstawią Marlena Chodzio i Tomasz Weryński.
14: Zapraszamy. Chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych.
15: Maszyniści po tragedii na Mazowszu planują protest.
14: Drogowe utrudnienia na S7 w pobliżu Warszawy
15: oraz na autostradowej obwodnicy Trójmiasta.
14: Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce przejdzie remont.
15: Wreszcie będzie dostępne dla turystów.
14: Będą też fakty sportowe.
15: I piłka nożna w mistrzowskim wydaniu.
14: Maszyniści zapowiadają akcję protestacyjną po dzisiejszym wypadku na torach w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
15: Jak ustalił reporter RMF FM, chcą w ten sposób zwrócić uwagę na pogarszający się stan bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych.
14: Szczegóły Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce ma podać jutro przed południem w czasie pikiety przed Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie.
15: W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła jedna osoba, a 7 przebywa w szpitalach.
14: Mieszkańcy Sokolnik tak opowiadają nam o wypadku.
16: No słyszałem, stojąc na podwórku, rozmawiałem z sąsiadką, huk taki, nie? Ja mówię, o komuś, no nie liczyłem, że to pociąg z samochodem, nie? Tylko mówię, może gdzieś dwa samochody się, bo to takie było jak, jakby puszkę zgiódł, takie było, nie? No i, ale za chwilę wyszłem spod orzecha, patrzę, a tu już się dymi, no i trawa się tu paliła.
17: A te osoby, które wychodziły?
16: Mieli, no, mieli skaliczenia na rękach, to tu, to na nosie, wie pani jak to jest, nie? Przy takim nieszczęśliwym wypadku. No. Niektórzy byli opamiętani, bo niektórzy to dzwonili już do rodzin, że wypadek to i to, no nic się nie stało, nic się nie tego, dobrze się czują. A niektórzy to jak wyszli, to udawali się tak w pola. No, a nie wiem po co, no czy to
17: może w takim szoku?
16: W szoku, na pewno, nie?
15: Z panem Markiem z Sokolnik Suchych rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
14: Na miejscu przez cały czas pracują śledczy.
15: Zderzenie dwóch samochodów osobowych na trasie S7 w pobliżu Dawidów Bankowych między węzłami Zamienie i Warszawa Lotnisko.
14: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy.
15: Uważajcie też na obwodnicy Trójmiasta.
14: W pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack samochód osobowy uderzył w barierę. W stronę Gdyni przejedziecie jednym pasem.
15: Ważny wyrok Sądu Najwyższego.
14: Orzekł on, że nieodebranie ze starostwa prawa jazdy nie oznacza, że kierowca prowadzi auto bez uprawnień.
15: Tym samym sąd przychylił się do kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz uniewinnił kierowcę.
14: Chodzi o sprawę z listopada ubiegłego roku z Nowej Soli.
15: Kierowca został ukarany grzywną i półrocznym zakazem prowadzenia pojazdów, mimo że poprzedni zakaz nie był już aktualny.
18: Fakty z górskich szlaków w

0: RMF FM.
1: Symbol karkonoszy odzyska swój dawny blask.
2: Dziś w Karpaczu podpisano umowę wartą blisko 25 milionów złotych na remont obserwatorium na szczycie Śnieżki, które od 11 lat jest zamknięte dla turystów.
1: Prace ruszą już w przyszłym tygodniu. Na linii nasza dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Martyno, ile potrwają prace?
3: No, turyści muszą uzbroić się w cierpliwość, bo remont trzech charakterystycznych spotków potrwa aż, uwaga, 5 lat. Wszystko dlatego, że prace będą się odbywały w wyjątkowo trudnych, wysokogórskich warunkach na najwyższym punkcie Karkonoszy. Na Śnieżce przez większość roku jest śnieg, mgła i silny wiatr. Ale musimy zwrócić tę perełkę turystom, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
4: W tym dolnym dysku pojawi się na nowo restauracja. Będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone.
3: Śnieżkę odwiedza rocznie 2 miliony turystów.
2: I to wszystko w tych faktach.
1: Za godzinę przywita się z Wami Mateusz Boszak, a my dziękujemy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na wieczorne fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
6: Zgadza się, dobry wieczór. Zaczynamy od europejskich boisk, bo dzieje się na nich naprawdę wiele. Pierwsza kolejka Ligi Mistrzów przynosi nam dziś sporo bramek. Barcelona gra z Feyenoordem i prowadzi już 3-0. Z kolei VfB Stuttgart z Wikingiem Stavanger prowadzi 3-1. W meczu Barcelony 57 minuta, w meczu niemieckiego zespołu z norweskim 58. Teraz ruszamy z kolejnymi spotkaniami. Mierzą się Napoli z Arsenalem, Liverpool z Atletico, PSG ze Slovakią oraz Sporting z Galatasaray. W piłkarskiej Lidze Mistrzów bez polskich akcentów, za to wśród faworytów rozgrywek EHF są nasi szczypiorniści. Industria Kielce mierzy się obecnie z HC Krynic Luczarn i prowadzi 24-22. Dziś zmagania w pierwszej kolejce rozpocznie na wyjeździe Orlen Wisła Płock, która zagra z HBC Run.
7: Na pewno jest to wymagający rywal, bardzo dobra drużyna, od lat występująca na najwyższym poziomie europejskim. Tym bardziej tam u nich w domu, przy tej niesamowitej atmosferze, będzie to ciężki mecz.
6: Ja uważam, Jakub Szyszko, prawoskrzydłowy Wisły, początek tego meczu o 20:45. Ale powróćmy jeszcze na moment do Kielc. Nowym prezesem Iskry został jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, Karol Bielecki.
8: Gwarantuję to, że będziemy klubem stabilnym, że będziemy klubem, który może skupić się na pracy z młodzieżą i może skupić się na pracy z pierwszym zespołem i ten zespół budować według swojego pomysłu na to, żeby liczył się i w Lidze Mistrzów, i liczył się też w walce o Mistrzostwo Polski.
6: Karol Bielecki zastąpił na stanowisku Pawła Papaja, który przez ostatni rok kierował klubem. I na koniec jeszcze otwarcie siatkarskie Mistrzostw Europy, a w nich w polskiej grupie Bułgaria pewnie 3-0 pokonała Macedonię Północną. Radio RMF.

0: Misja specjalna w RMF FM. Wojna amerykańsko-meksykańska. Jak Stany Zjednoczone zdobyły Teksas i Kalifornię.
1: Jest 25 kwietnia 1846 roku. 70-osobowy oddział amerykańskich kawalerzystów, którymi dowodzi kapitan Seth Thornton, patroluje obszar nieopodal rzeki Rio Grande.
2: Dowódca ma sprawdzić, czy raporty o wojskach meksykańskich, które kilka dni temu miały przekroczyć rzekę, są prawdziwe.
1: Już od kilku miesięcy stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem są niezwykle napięte, a widmo wojny staje się coraz bardziej realne.
2: Gdy oddział Thorntona podjeżdża w pobliże rzeki, niespodziewanie padają strzały.
1: Żołnierze wpadają w zasadzkę. W wyniku strzelaniny ginie 14 Amerykanów, a pozostali zostają wzięci do niewoli.
2: Generał Zachary Taylor, który dowodzi oddziałami USA w Teksasie, natychmiast informuje Waszyngton o całym zajściu. Pisze:
3: wojnę można uznać za rozpoczętą.
1: Ten incydent staje się początkiem konfliktu zbrojnego, który ostatecznie ukształtuje granice między dwoma krajami.
2: Jak jednak przebiegały działania wojenne i dlaczego dużo liczniejsza armia meksykańska nie była w stanie pokonać wojsk amerykańskich? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: W 1821 roku Meksyk po trwającej 10 lat wojnie uzyskuje niepodległość od Hiszpanii. Nowo powstałe państwo obejmuje ogromny obszar, a w jego skład wchodzą m.in. dzisiejszy Teksas czy Kalifornia.
2: Kraj zmaga się jednak z wieloma problemami. Meksyk jest wyniszczony kilkuletnią wojną o niepodległość, a sytuacja polityczna w kraju po opuszczeniu go przez Hiszpanów jest niestabilna.
1: Dochodzi do częstych zmian władzy i zamachów stanu, co tylko potęguje kryzys wewnętrzny.
2: Dodatkowo wiele prowincji niezadowolonych z chaosu panującego w kraju podejmuje próby utworzenia własnych niepodległych państw. Jednym z takich regionów jest Teksas.
1: Na początku XIX wieku jest to wciąż słabo zaludniony obszar, który zaczyna przyciągać osadników ze Stanów Zjednoczonych. W kolejnych latach ich liczba rośnie i zaczynają stanowić większość mieszkańców prowincji.
2: Początkowo władze w Meksyku nie sprzeciwiają się tej migracji, ale wkrótce zaczyna dochodzić do poważnych napięć.
1: Wielu Amerykanów posiada niewolników, pomimo faktu, że zakazuje tego meksykańskie prawo. Co więcej, Meksyk stara się scentralizować władzę w kraju, co Teksańczycy uważają za zamach na ich wolność i swobody obywatelskie.
2: W 1835 roku zostaje proklamowana Republika Teksasu. Ówczesny prezydent Meksyku, generał Antonio López de Santa Anna, rusza na czele armii, by stłumić powstanie.
1: Początkowo odnosi zwycięstwa i zdobywa Alamo, ale później jego wojska zostają pokonane, a Santa Anna trafia do niewoli.
2: Generał za cenę wolności zgadza się uznać niepodległość Teksasu. Jednak zaraz po powrocie do stolicy wycofuje się ze swojej deklaracji, stwierdzając, że złożył ją pod przymusem i jest nieważna.
1: Tymczasem mieszkańcy nowo powstałej republiki zdają sobie sprawę, że wciąż wisi nad nimi groźba kolejnej meksykańskiej inwazji.
2: Z tego powodu wielu Teksańczyków chce przyłączenia ich kraju do Stanów Zjednoczonych. Jednak część amerykańskich kongresmenów jest przeciwna temu pomysłowi.
1: Politycy z partii Whigów martwią się, że włączenie kolejnego stanu popierającego niewolnictwo sprawi, że jego zwolennicy zyskają znaczną przewagę w kongresie.
2: Dodatkowo generał Santa Anna jasno deklaruje:
3: jeżeli Stany Zjednoczone dokonają aneksji Teksasu, będzie to oznaczało wojnę z Meksykiem.
1: Waszyngton początkowo nie chce ryzykować konfliktu i w latach 1836-1845 Republika Teksasu pozostaje niepodległym państwem.
2: W tym czasie w Meksyku dochodzi do kolejnych zmian na szczytach władzy, a w 1845 roku generał Santa Anna zostaje wygnany na Kubę.
1: W tym samym roku wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrywa James Polk. Podczas kampanii obiecuje:
3: gdy zostanę prezydentem, poszerzę Stany Zjednoczone o nowe terytoria.
2: Polk jest jednym z wyznawców idei, że przeznaczeniem Stanów Zjednoczonych i misją daną im od Boga jest rozszerzenie wpływów na cały kontynent.
1: Pod koniec 1845 roku nowy prezydent dokonuje oficjalnej aneksji Teksasu, który staje się 28. stanem USA.
2: Ta decyzja wywołuje jednak ogromny sprzeciw Meksyku, który decyduje się na zerwanie stosunków dyplomatycznych z Waszyngtonem.
1: Kolejnym podłożem konfliktu staje się kwestia przebiegu granicy między dwoma krajami.
2: Meksyk twierdził, że wyznacza ją rzeka Nueces. Z kolei władze Republiki Teksasu, a później Stanów Zjednoczonych, uważały, że powinna ona przebiegać na linii rzeki Rio Grande.
1: Dodatkowo prezydent Polk chce przyłączyć do USA Kalifornię. Wysyła do Meksyku negocjatorów, którzy składają propozycję zakupu terytorium za $30 milionów.
2: Meksykanie odmawiają przyjęcia delegacji, a sugestie sprzedaży terytorium uznają za obrazę.
1: Rosnąca wrogość sprawia, że oba kraje rozpoczynają przygotowania do konfliktu zbrojnego.
2: Do Teksasu przybywają znaczne siły dowodzone przez Zachariego Taylora, jednego z najbardziej doświadczonych amerykańskich generałów.
1: Meksykanie również wysyłają na sporny obszar swoje wojska. Dowodzi nimi generał Mariano Arista.
2: Na początku 1846 roku prezydent Polk nakazuje Taylorowi przekroczenie Nueces i marsz w stronę północnego brzegu Rio Grande. Według niektórych historyków przywódca USA chciał w ten sposób sprowokować Meksykanów do ataku.
1: Ulysses Grant, późniejszy bohater wojny secesyjnej, służył wtedy pod rozkazami Taylora. Po latach zauważył:
4: zostaliśmy wysłani, aby sprowokować Meksyk do wojny. Ale musieliśmy to zrobić w taki sposób, żeby to Meksykanie wyszli na agresorów.
2: Pod koniec kwietnia obie armie zajmują pozycje po przeciwnych stronach rzeki i nerwowo wyczekują na dalszy rozwój wypadków.
1: 28 kwietnia oddział Amerykanów pod wodzą kapitana Thorntona zostaje zaatakowany przez meksykańskich żołnierzy, co staje się bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny.
2: Generał Taylor wysyła raport do Waszyngtonu, ale zanim dociera on do prezydenta, dochodzi do pierwszej bitwy.
1: Mariano Arista nakazuje wojskom meksykańskim przekroczenie rzeki i atak na Fort Texas.
2: Gdy dowiaduje się, że generał Taylor wyruszył z odsieczą, postanawia wyjść mu na spotkanie i stoczyć z nim decydującą bitwę.
1: 8 maja 1846 roku dochodzi do starcia pod Palo Alto. Meksykanie posiadają przewagę liczebną, ale ponoszą duże straty, a ich natarcia zostają zatrzymane przez amerykańskie wojska artyleryjskie.
2: W tej sytuacji generał Arista nakazuje odwrót, mając nadzieję, że jego oddziały zajmą lepsze pozycje defensywne.
1: Taylor rozkazuje swoim wojskom podążać za Meksykanami i następnego dnia ma miejsce bitwa pod Resaca de la Palma.
2: W jej wyniku Amerykanie pokonują oddziały generała Aristy. Meksykanie muszą odstąpić od oblężenia Fortu Texas i wycofać się za Rio Grande.
1: W Waszyngtonie prezydent wygłasza przed kongresem płomienne przemówienie.
3: Dostatecznie długo byliśmy pobłażliwi wobec wrogich działań Meksyku. Teraz ich wojska najechały nasze terytorium i przelały amerykańską krew na amerykańskiej ziemi. Nie mamy innego wyjścia, jak uznać, że nasze kraje znalazły się w stanie wojny.
2: Nie wszyscy opowiadają się jednak za udziałem USA w konflikcie. Przyszły prezydent Abraham Lincoln zabiera wtedy głos.
5: Czy naprawdę możemy mówić o amerykańskiej krwi na amerykańskiej ziemi? Pan prezydent bardzo zuchwale fałszuje historię.
1: Mimo opozycji części kongresu, 13 maja wniosek prezydenta o wypowiedzeniu wojny Meksykowi zostaje przyjęty.
2: Latem 1846 roku mają też miejsce pierwsze walki w Kalifornii, a pułkownik Stephen Kearny zajmuje Nowy Meksyk, praktycznie nie napotykając na swojej drodze żadnego oporu. Amerykańska flota rozpoczyna blokadę meksykańskich portów.
1: 13 stycznia 1847 roku Stany Zjednoczone kontrolują już całe terytorium Kalifornii.
2: Porażki armii meksykańskiej sprawiają, że prezydent Mariano Paredes gwałtownie traci popularność.
1: Generał Antonio López de Santa Anna, który przebywa na wygnaniu na Kubie, dostrzega swoją szansę na powrót do władzy. Potajemnie nawiązuje kontakt z prezydentem USA.
3: Jeżeli pozwolicie mi wrócić do Meksyku, to obiecuję, że wykorzystam swoje wpływy i zaproponuję wam korzystny traktat kończący konflikt.
2: Prezydent Polk zgadza się i wydaje rozkaz flocie.
3: Macie pozwolić generałowi Santa Annie na powrót do kraju.
1: Jednak gdy tylko były prezydent powraca do stolicy, przejmuje władzę i deklaruje, że poprowadzi Meksyk do zwycięstwa nad Stanami Zjednoczonymi.
2: W lutym 1847 roku koncentruje wojska i rusza na północ, by rozbić siły generała Taylora. Armia meksykańska zmaga się jednak z wieloma problemami.
1: Szerzy się dezercja, gdyż spora część żołnierzy wcielona na siłę do wojska nie ma żadnego poczucia lojalności wobec Meksyku czy generała Santa Anny.
2: Co więcej, oddziały zmagają się z poważnymi brakami zaopatrzeniowymi i niektórzy żołnierze nie posiadają nawet broni palnej.
1: Dlatego mimo, że Santa Anna ma niemal trzykrotną przewagę liczebną, nie udaje mu się rozbić Amerykanów w bitwie pod Buena Vista.
2: Pod koniec marca 1847 roku wojska pod wodzą Winfielda Scotta zajmują portowe miasto Veracruz i rozpoczynają marsz na stolicę Meksyku. Santa Anna próbuje zatrzymać natarcie i jego siły zajmują silnie ufortyfikowane pozycje obronne.
1: 18 kwietnia dochodzi do decydującego starcia pod Cerro Gordo, z którego zwycięsko wychodzą Amerykanie.
2: Winfield Scott kontynuuje marsz na Meksyk i po serii zaciętych walk 15 września 1847 roku wojska USA wkraczają do stolicy.
1: Zwycięstwo Amerykanów jest przesądzone i władze Meksyku rozpoczynają rokowania pokojowe.
2: W Waszyngtonie pojawiają się nawet plany, by Stany Zjednoczone zajęły cały Meksyk, ale szybko zostają odrzucone z obawy przed oporem ze strony miejscowej ludności.
1: 2 lutego 1848 roku w Guadalupe Hidalgo zostaje podpisany traktat pokojowy. Zgodnie z jego ustaleniami Meksyk musi oddać Stanom Zjednoczonym Kalifornię i Nowy Meksyk oraz uznać aneksję Teksasu.
2: W zamian Stany Zjednoczone zobowiązały się do zapłaty 15 milionów dolarów.
1: Wojna amerykańsko-meksykańska ukształtowała przebieg południowej granicy USA, która z lekkimi zmianami przetrwała do dziś.
2: Konflikt pokazał też siłę Stanów Zjednoczonych, które wkrótce miały się stać jedną ze światowych potęg.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
5: Po reklamie.
8: RMF 24.

0: to bardzo ryzykowne i niezwykle odważne.
1: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF 24 i Piotr Salak. Już jutro.
2: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
13: Sprawdzamy dla Was nowe fakty, wszystkie ważne informacje o 21 w RMF FM.
14: Te najnowsze przedstawia Mateusz Bożek.
15: Jestem, zapraszam. Szymon Hołownia, szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, to ma otworzyć mu drogę do miejsca w rządzie. Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM w tej sprawie. Ostrzegamy także, jutro w Warszawie testy systemów ostrzegania. W mieście zawyją syreny. A w faktach sportowych zajrzymy m.in. na boiska piłkarskiej Ligi Mistrzów. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 zadecyduje o przyszłości Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza zostać szefem klubu parlamentarnego. Kacper Wróblewski zbierał te informacje. Kacprze, po co Hołowni to stanowisko, jeśli już zasiada w prezydium Sejmu?
16: Według nieoficjalnych informacji władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
17: Spotykamy się chyba w poniedziałek, będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
16: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
18: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
16: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Klub Polski 2050 o przyszłości Hołowni ma zadecydować w poniedziałkowy wieczór.
15: W Warszawie znów zawyją syreny. Jutro w stolicy ruszą kolejne testy systemu ostrzegania. Sygnały nie oznaczają żadnego zagrożenia, przypomina warszawski urząd. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, gdzie dokładnie odbędą się te testy?
19: W 5 dzielnicach. Śródmieściu, Pradze Południe, na Mokotowie, Ochocie oraz Żoliborzu. Oprócz krótkich sygnałów z głośników systemu ostrzegania będą emitowane także komunikaty głosowe.
20: Mamy mnóstwo informacji, gdzie syreny nie są słyszalne tak jak powinny. Przez cały czas trwa udoskonalanie systemu. Wiemy, że na przykład są budynki, które są tak szczelne, że w nich tych syren nie słychać. Cały czas testujemy po to, żeby zarówno Warszawa, jak i Mazowsze, jak i cała Polska były jak najlepiej przygotowane na każdą ewentualność.
19: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Testy potrwają do piątku, 18 września.
21: Fakty z Brukseli.
15: Słowacja zablokowała przedłużenie o rok sankcji wobec Rosji. Chodzi o sankcje indywidualne dotyczące około 2600 osób i podmiotów. Obecne restrykcje wygasają w przyszłym tygodniu, we wtorek. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy jest szansa na kompromis?
22: Jest na to szansa, bo czasu jeszcze trochę zostało, a jutro do Bratysławy przyjeżdża premier przewodniczącej obecnie pracom Unii Irlandii. To będzie okazja.

0: Żeby przekonywać premiera Roberta Fico do zmiany stanowiska. Najbardziej prawdopodobny kompromis to przedłużenie sankcji tylko o 6 miesięcy, czyli zgodnie z dotychczasową praktyką, bez usuwania kogokolwiek z czarnej listy, bo Słowacja chce także wykreślenia kilku rosyjskich oligarchów, a na to z kolei nie chcą się zgodzić pozostałe państwa Unii.
1: Apple zaprezentowało swoje nowości. Wśród nich jest iPhone Duo, czyli pierwszy składany smartfon tego technologicznego giganta. Choć jak przekonuje Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obecne pomysły przedsiębiorstwa nie są tak przełomowe, jak mogłoby się wydawać.
2: Każda premiera, na której Steve Jobs występował w jeansach i w golfie i prezentował najnowszy telefon, zaczynając od tego, że to jest przełomowe urządzenie i dopiero potem je pokazując i wprowadzając na świat jego funkcji, była naprawdę czymś, na co cały świat technologiczny czekał.
3: Teraz tak jest?
2: Nie, teraz tak nie jest. Pamiętam przecież kolejne linie, kiedy wprowadzono na przykład przednią kamerę w telefonie, kiedy wprowadzono FaceTime. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
1: A z doktorem Miłoszem Babeckim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W RMF FM czas na wieczorne fakty sportowe. Zaprasza Paweł Konieczny.
5: Zgadza się. Potężna ulewa i potężne strzelanie ze strony gospodarzy. Barcelona pewnie ograła Feyenoord 5-1 w swoim pierwszym meczu Ligi Mistrzów. VfB Stuttgart z kolei dzięki hat-trickowi Demirovicia pokonał 3-1 norweskiego Wikinga. Do gry wkracza Napoli, które ugościł u siebie Arsenal. Mikel Arteta, trener przyjezdnych, przyznaje: jesteśmy bardzo podekscytowani. Wiemy, co te rozgrywki dla nas wszystkich znaczą. Pamiętamy też doświadczenia z zeszłego roku. Czeka nas pierwszy mecz na bardzo trudnym terenie, ale z wielką ekscytacją przystępujemy do tej rywalizacji. A my dziś wieczorem będziemy ekscytować się jeszcze spotkaniami Liverpool z Atletico, PSG ze Slovanem oraz Sportingu z Galatasaray. Szczepionkiści Industrii Kielce pokonali przed własną publicznością HC Krynicz Lucern 30-29 w swoim pierwszym meczu nowego rozdania Ligi Mistrzów. Na tym samym etapie na wyjeździe Orlen Wisła Płock mierzy się z HBC Nantes, aktualnie 7-9 na prowadzeniu zespół z Polski. Siatkarze Bułgarii pokonali dziś w Sofii Macedonię Północną 3-0 w pierwszym spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. W tej grupie występują również broniący tytułu Polacy, którzy w swoim pierwszym meczu jutro zmierzą się ze zdecydowanie niżej notowanymi Portugalczykami. I jak mówi Wilfredo Leon:
6: rywal pierwszy, drugi czy trzeci, no nie będą aż tak do końca najmocniej, ale jakoś my musimy zrobić swoje grania, bo trzeba złapać rytm meczowy.
5: A ten rytm meczowy będziemy następnie łapać w spotkaniach z Izraelem i Macedonią, a po nich już trudniejsze starcia z Ukrainą i Bułgarią. Na koniec jeszcze tenis. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open i w poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu WTA. Kazaszka wygrała z pogromczynią Iggy Świątek Chinką Qin Wenzhen 3-6, 6-1, 6-4. Na szczycie listy WTA zmieni Arynę Sabalenkę. Białorusinka była numerem 1 nieprzerwanie od 21 października 2024 roku.
7: Radio RMF.

0: Nazywam się Maciej Sas i zapraszam Was na wrocławski wieczór w RMF24 Wrocław. Porozmawiamy o jednym z symboli Wrocławia. To niestety taki symbol, z którego trudno być dumnym. Mam na myśli wykolejone tramwaje. A naszym gościem jest dzisiaj pan Karol Żyromski, motorniczy z 50-letnim stażem i egzaminator właściwie wszystkich wrocławskich motorniczych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa.
0: Zacznę od gratulacji, bo chyba niedawno minęło 50 lat od chwili, gdy uzyskał pan uprawnienia do prowadzenia tramwaju. Piękna rocznica.
1: Tak, to prawda, na wiosnę 1976 roku. Już to był rok, kiedy pracowałem w MPK, ale dopiero właśnie na wiosnę 1976 roku uzyskałem pozwolenie na prowadzenie tramwajów. Od tego czasu w zasadzie mam czynny kontakt z jazdą, mimo że nie zawsze to pracowałem jako motorniczy w pełnym etacie.
0: Pierwsze pana kursy po Wrocławiu, podejrzewam, tak bardzo mocno różniły się od tego, co dzisiaj się dzieje w wykonaniu już ludzi, których pan egzaminuje. Ten pierwsze kursy były zupełnie inne.
1: Pierwsze kursy, ja po kursie jeszcze jeździłem tramwajami typu Linke Hoffman, ciągnąc dwie doczepy chorzowskie, co było nie takie proste, bo po prostu te doczepy były ciężkie i na przykład wjeżdżając na most uniwersytecki, no to cały czas tam automat na tylnym pomoście wybijał, no i dobrze, że pasażerowie w tamtej czasie wiedzieli, o co chodzi, więc tylko hasło automat, no więc z tyłu tam załączał i jechaliśmy dalej.
0: Pan dzisiaj już nie jeździ liniowo tymi tramwajami, które wożą ludzi po mieście, ale przecież powozi pan tramwajami, że tak się wyrażę, jakimi? Bo można pana spotkać normalnie w tramwaju.
1: Tak, teraz moja jazda skupiła się na tramwajach turystycznych. To przeważnie polega na wożeniu jakichś wycieczek, często dzieci ze szkół, czy też studentów, jakieś grupy zorganizowane, a też czasami na tych turystycznych liniach liniowych, które kursują w sobotę i niedzielę.
0: Ciągnie wilka do lasu, tak?
1: Tak można powiedzieć.
0: Ja tylko przypomnę, że naszym gościem, rozmówcą jest pan Karol Żyromski, człowiek, u którego zdawał egzamin państwowy większość wrocławskich motorniczych. Przejdę do tego, czym zagaiłem. Czy wrocławskie tramwaje rzeczywiście wypadają z torów częściej niż te w innych miastach? Ja wiem, że to trudno statystyki, no ale jakieś wrażenie można odnieść. Można by tak uznać, śledząc doniesienia, ale też na przykład memy powstające na ten temat w całym kraju. No, spotykam znajomych z całego kraju i oni mówią, a to ty jesteś z tego miasta, w którym tramwaje ciągle wypadają z torów. Tak jest?
1: Zgoda, no wykolenia się zdarzają, może jest mniej niż w latach jeszcze gdzieś ubiegłych. Nie mam porównania co do innych miast. Natomiast tak, takie przypadki się zdarzają. I najgorsze jest to, że potem po takim wykolejeniu, nawet kiedy się okaże, że to torowisko nie jest w pełni sprawne i trzeba coś z nim zrobić, no to ono zostaje nieruszone, wiesza się tylko znaki ograniczające prędkość do 10 czy 20 km. I na przykład tak jak na Grabiszyńskiej przy kolejowej, to chyba 2 lata wisi, już parę wykoleje, nie było kolejnych, ale to już się nie naprawia.
0: Sugeruje pan, że można by to zrobić sprawnie, no z doświadczenia pańskiego tak wynika, no bo przecież wiele rzeczy pan takich widział.
1: 30-40-metrowy odcinek toru, no to chyba nie wymaga oczekiwania aż 2 lata na poprawę jego stanu.
0: Nie czuje się pan z tym dobrze jako człowiek związany z tramwajami wrocławskimi od lat, że tak się chyba przedstawia nasze miasto, prawda?
1: No jest to smutne, faktycznie. Może trochę już teraz w ten rok to jest trochę przesada, że to aż tak, jakbyśmy statystycznie spojrzeli i zobaczyli to w innym miastach, to może już nie jest tak tragicznie, ale mimo wszystko można by jeszcze było tak to przeorganizować, żeby wyeliminować do minimum te wykolejenia.
0: Wracając jeszcze na chwilę do historii. Czy ta tendencja to jakaś zupełna nowość, czyli w ostatnich latach tylko tak się dzieje, że te tramwaje mają wykolejenie, rozjechanie, bo to dwie różne rzeczy, może zaraz to wyjaśnimy. Czy to też cecha naszego miasta jakaś szczególna i ona sprawia, że zawsze tramwaje wrocławskie miały tendencję do skoku w bok, w czasach, kiedy pan zaczynał też?
1: Wykolejenia były, są i na pewno będą. Kwestia jest tylko tego typu, jak to zjawisko się przedstawia i jakim natężeniem. Jeżeli to są pojedyncze przypadki, to nie jest to problem, bo często to może być również związane z jakąś awarią taboru i to może nastąpić to wykolejenie. Obręcze gdzieś kół mogą być nie takie, jak być powinny być. No i tego się nie wyeliminuje całkowicie. Tylko mówię jeszcze raz, chodzi tu o skalę zjawiska.
0: Do tego zjawiska za chwileczkę wrócimy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali i o tym, w jaki sposób, czy w jakim stopniu może zawinić technika to, o czym pan wspomniał chociażby, czyli tory, typu rozjazdy, typu zwrotnice i tak dalej, i tak dalej. ale też osobno o ludziach, z którymi pan ma do czynienia, bo przecież nawet chyba wczoraj pan kolejną grupę egzaminował i tak cały czas jest. Ale jeszcze do jednej rzeczy historycznej chcę wrócić. Te lata 70., to kiedy pan zaczynał, jak pan powiedział, na starych tramwajach, to też chyba obyczajowo trochę inaczej było. Te relacje międzyludzkie inne były. Również z pasażerami chyba, prawda? Znało się część pasażerów i też troszkę inaczej to wyglądało. W stałych miejscach wiadomo było, ten wsiada.
1: Tak, i to nie tylko na przystankach. Kiedy z patronem jeździłem, było to wtedy na linii nocnej, 34 pamiętam, która obsługiwała Opolu z Kowalami, no to pan Władysław Knych, dotąd pamiętam imię i nazwisko tego motorniczego, wyraźnie mówił, jechaliśmy ulicą Klasińskiego, jeszcze wtedy jeździły tam tu pod numerem 14, proszę się zatrzymać i dzwonić, nie?
0: Dlaczego?
1: Bo ten piekarz schodzi, trzeba go zabrać, nie? No gdzieś tam i tak dalej, więc ja to nie była sprawa tylko przystanków, tylko jeszcze miejsce, trzeba się zatrzymać i gdzie pasażer wsiada, ewentualnie wysiada, no. Oczywiście, to tak patrząc już teraz
0: z perspektywy lat,
1: no to było trochę śmieszne, bo już po paru takich jazdach, no to ja już musiałem brać jakąś reklamówkę, jak szedłem do pracy, bo to jakiś chlebek, to jakieś bułeczki, to coś tam nalano na śniadanie, zawsze do domu przynosiłem.
0: Trochę. Czyli jak rozumiem, trochę to było tak, że był pan tramwajarzem, ale też prezenterem. Prezenty pan zbierał za to, że był pan miły dla ludzi?
1: No, myślę, że to było inne pokolenie, inne czasy. Jak jeździło się linią 14 na Osobowice przecież, no to z działki pasażerowie wracający, no to przecież zawsze. Panie metrolniczy, tu jabłuszko, tu marchewka, tu gruszeczka, tu coś tam. Taka uprzejmość, taka była, tacy byli grzeczni, że człowiekowi momentalnie było raz głupio, no bo z jakiej racji ja mam coś brać od nich, nie? Ja wykonuję swój zawód, ja mam przewieźć bezpiecznie tych pasażerów, a oni mi tutaj jeszcze nie rozpoczęli podróży, a już mam pulpit zastawiony różnymi warzywami i owocami.
0: To tak naprawdę zakupy nie były już potem potrzebne.
1: W tych sytuacjach nie, chleba na przykład nie trzeba już kupować rano.
0: W tamtych czasach też pewnie było inaczej pod tym względem, że trochę przyjaźniej ludzie się do siebie odnosili. Tak przynajmniej słyszałem od motorniczych, którzy wcześniej jeździli. Pan to będzie dobrze wiedział. Dzisiaj na porządku dziennym są skargi na każdą rzecz. Dzisiaj na porządku dziennym są utarczki między motorniczym a pasażerami. To też tak zawsze było, czy trochę inaczej to wyglądało?
1: Właśnie tego nie było. Takiej historii nie było. Ludzie byli naprawdę bardzo uprzejmi. Nawet jak coś się zdarzyło, jakiś błąd popełniony, no bo to człowiek, tylko człowiekiem mogło coś się zdarzyć, no to po prostu zawsze pasażer stawał po stronie motorniczego, nawet jak gdzieś doszło do kolizji czy coś, to bardzo chętnie chciał poświadczyć, jak to wyglądało, co się stało, nie?
0: Jakaś więź była?
1: Tak, a teraz wprost przeciwnie, nie? Motorniczy to jakby jest często wróg pasażera, nie wiem dlaczego, ale myślę, że to nie tylko w kwestiach motorniczy pasażer, to również i w innych dziedzinach życia w naszym kraju można to zauważyć.
0: Kiedy pan egzaminuje ludzi, ja wiem, że wtedy to już jest co innego, bo jest napięcie związane z tym, zdam, nie zdam, pan patrzy na to, czy ten człowiek się nadaje, czy nie nadaje. Czy wtedy pan też ludziom mówi o tym, że jak już zdałeś, to weź pod uwagę, że musisz być miły dla pasażerów albo coś takiego?
1: Zwracam na to uwagę, jestem uczulony i faktycznie często takie stwierdzenie z moich ust wychodzi, że wozimy pasażerów nie ziemniaki. Że co prawda były tramwaje towarowe i jeszcze przed wojną z ulic Tęczowej rozwoziły towary po sklepach, ale to już się skończyło i nie wróci pewno.
0: Natomiast wtedy jak pan widzi sposób jeżdżenia niektórych?
1: Tak, i po prostu zwracam na to uwagę. No, też po prostu powiem tak, ja jako egzaminator też nie mam pełnej możliwości. Wiem, na przykład tak powiem, wiem, że ten człowiek się na przykład nie nadaje na to stanowisko, ale zadania wykonał wszystkie prawidłowo, ja muszę to podpisać, nie?
0: Pan jest egzaminatorem publicznym, państwowym, więc ma pan wskazówki, za co oczywiście człowiek zdaje, za co nie.
1: To samo zadanie wykonane dwukrotnie w sposób niewłaściwy dopiero kwalifikuje do wyniku negatywnego. Natomiast temu się człowiekowi może udać, wszystko okej, ale no co to, wracając do pytania, co wtedy robię? Czasami już po podpisaniu egzamin podpisany, mówię, zdany, a czy mogę panu czy pani coś prywatnie teraz powiedzieć? A tak, proszę bardzo. To ja proponuję, żeby jednak do tego zawodu pani czy pan nie przystępował, ze względu na swoje dobro i dobro pasażera. To jest moja opinia.
0: To niezwykłe, co pan mówi, bo pan...
1: Kilkakrotnie miałem takie przypadki, że ludzie nawet potem gdzieś spotkali mnie i podziękowali za to. I nie podjęli pracy.
0: To niezwykłe, co pan mówi, bo pan myśli nie tylko o tym, żeby MPK miało ludzi, którzy będą kierowali kolejnymi wozami, ale też o tym, że pasażerowie muszą przeżyć to wszystko. No i też sam motorniczy musi mieć szczęście przeżyć, dotrwać do końca zmiany. Ja tylko jedną rzecz muszę wytłumaczyć. Tutaj odgłosy rozmaite słyszymy w tle. Samoloty, przede wszystkim tramwaje, a to dlatego, że skoro mówimy o tramwajach, to siedzimy sobie przy pętli tramwajowej Wrocław-Oporów, gdzie tramwaje cały czas jeżdżą, kilka linii tędy jeździ. Stąd te odgłosy. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o wrocławskich tramwajach, o torach tramwajowych, o samych tramwajarzach, a naszym gościem jest pan Karol Żeromski, człowiek z największym doświadczeniem wśród motorniczych czynnych, egzaminator tych, którzy starają się o pozwolenie na tramwaj. A dlaczego niebieskie wozy wypadają z torów? Za chwilę postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie.
2: W głowie mam mętlik,

0: Nazywam się Maciej Sas i zapraszam słuchaczy na kolejną część tramwajowego wrocławskiego wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław. A zastanawiamy się dzisiaj nad tym, czy rzeczywiście wrocławskie tramwaje wyjątkowo często mają chęci do skoku w bok. W bok szyn dokładniej. A naszym rozmówcą, ekspertem jest pan Karol Żyromski, egzaminator większości wrocławskich motorniczych. Chciałbym, żebyśmy, wspominaliśmy o tym, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sprawach technicznych. Czy ta technika w jakim stopniu, no, z pańskiego punktu widzenia człowieka, który lata spędził w tramwajach, zna ten i tabor, i tory, i sieci, wszystko, w jaki sposób może to zawinić? Mamy coraz nowsze wagony, mamy remonty newralgicznych odcinków torowisk, wymiana zwrotnic i tak dalej. Jednak to się zdarza. Co najczęściej pana zdaniem może zawodzić?
1: Moim zdaniem najczęściej to jest jednak wina i stan torowiska. Mimo tych remontów, no były bardzo duże zaniedbania, no i też nie można od razu wrócić do punktu idealnego, że wszystko jest w ciągu 3-4 czy nawet roku, 3-4 miesięcy, czy w ciągu roku wyremontowane.
0: No tak, to ani jest możliwe ani pod względem czasu, ani pod względem pieniędzy.
1: Proces trwa, tak. Natomiast no, te odcinki, które się niestety już degradują w sposób poważny, no jeżeli to jeszcze nie jest czas na ich remont, no to jest często właśnie przyczyną potem tych wykolejeń, nie? Można powiedzieć, że też może być jakiś błąd motorniczego, wina motorniczego. Tylko pamiętajmy, ja już tu wcześniej wspominałem, no jeżeli gdzieś jest krótki odcinek torów, wiadomo, że można to naprawić, można to zmienić i
0: niewielkim kosztem.
1: Nie naprawia się, a wisi przez rok czy dłużej znak ograniczający prędkość, no to któryś z motorniczych też może nie wytrzymać. Choć oczywiście nie pochwalam takiego postępowania.
0: Ja też muszę się przyznać, że nie jestem zupełnym laikiem w tej dziedzinie, bo sam mam uprawnienia motorniczego, zresztą zdawałem egzamin u pana. Dziękuję, zdałem. Ale dzięki temu też wiem o tym, że starzy motorniczowie, ale też inżynierowie mówili o jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest istotna. Że we Wrocławiu łuki tramwajowe, czyli zakręty torów, są miejscami stanowczo zbyt ostre, przynajmniej dla niektórych modeli tramwajów. Czy rzeczywiście tak może być?
1: Największe problemy mogą mieć Skody, no bo te Skody mają minimalne, Skody wózki zamontowane w tego typu tramwajach mają minimalne promienie skrętu, no i na łukach też o małych promieniach skrętu, no to może od razu nie powiem, że się wykolejają, ale niszczą torowisko. Same z tego powodu torowisko jest niszczone.
0: A degradacja torowiska oznacza też, że potem ono będzie trudniejsze.
1: Szybciej znajdzie się w takim stanie, które już może zagrażać niebezpieczny przejazd.
0: Pan wyprzedził to, co chciałem zapytać, właśnie te Skody. Z jednej strony jeździ się nimi wygodnie, zwłaszcza po remontach, z drugiej strony te środkowe wózki, one nie każdy wie, jak jest zbudowany tramwaj. Im bardziej skrętny wózek, jeżeli każdy jest skrętny, jest ich więcej, łatwiej można wejść w zakręt i te zakręty mogą być ostrzejsze. W przypadku Skody tak nie jest.
1: Tak nie jest i to jest właśnie problem, no ale trudno też eliminować jazdę tych tramwajów typu Skoda do określonych linii, tylko na przykład jeździmy prosto z Biskupina do Leśnicy i nigdzie więcej. No to nie jest możliwe. No muszą jeździć, poruszać się również po tych torowiskach, gdzie takie promienie skrętów są, jakie są. No to właśnie jest problem, który może stwarzać takie potem zagrożenia.
0: Czyli tak naprawdę te tramwaje, które mają więcej tych wózków, czasami wydają się teoretycznie dla kogoś, kto nie ma wiedzy, bardziej prymitywne, ale one mają łatwiej się nimi jeździć.
1: Nie niszczą też tak torowiska, o tym trzeba wyraźnie powiedzieć, bo wózek po prostu ma duży promień skrętu, wchodzi dość łagodnie w łuk i nie jest zdzielana ten tor, nie jest on niszczony, nie? I to jest bardzo, nawet właśnie ta tramwaj przyjechał tego typu, to nawet go nie słyszymy, a gdyby przyjechała Skoda i przejechała koło nas, na pewno to usłyszymy, jak ona się zachowuje na tym łuku.
0: No tak, właśnie przypomnę, że siedzimy przy pętli tramwajowej Wrocław-Oporów. Wjechała czwórka właśnie, tramwaj Moderus Gamma. Zupełnie prawie nie było słychać. Za chwileczkę, kiedy przyjedzie Skoda, zwrócimy uwagę, będzie zupełnie inaczej. Ja przypomnę, że rozmawiamy z panem Karolem Żyromskim, najbardziej doświadczonym wrocławskim tramwajarzem. Jeżeli mam możliwość rozmawiania o tym, to chciałbym też zapytać o inną rzecz. Nie tylko wypadanie z torów budzi oburzenie, a właściwie może ono nawet chyba rzadziej niż te rozmaite rzeczy związane z jazdą po mieście. I na przykład taką sprawą, która wielu kierowców irytuje, to jest to, że denerwują się na tramwajarze. Mam zielone światło, a tramwajarz jeszcze przejeżdża mi przed maską. Czy to wynika ze złośliwości? Pewnie to się może zdarzyć, ale tak naprawdę to chyba wynika też z tego, co wiem, jako licencjonowany tramwajarz, chociaż nie jeżdżę w tej chwili, że te cykle świateł dla tramwaju są za krótkie.
1: To jest temat rzeka i moglibyśmy o tym rozmawiać bardzo długo.
2: To powiedzmy krótko, jak jest.
1: Tak jak pan powiedział. Po prostu sygnalizacja świetna, to mogliby też powiedzieć fachowcy od programowania i ustalenia tych programów. Są wytyczne ministerstwa, określają, ile potrzeba czasu na przejazd tramwaju przez skrzyżowanie i w związku z tym, ile sygnał zezwalający na wjazd musi być wyświetlany, jaki czas potem ewentualnie na ewakuację, żeby zmienić kierunek już. Natomiast one nie uwzględniają przepisów wewnętrznych, które MPK wprowadza, ograniczając przejazd przykładowo przez zwrotnicę do 10 km czy 15 km na godzinę, w zależności czy jest jazda na wprost, czy jest jazda gdzieś na łuku, czy przejazd przez krzyżownicę. No to i stąd się biorą potem te problemy. No bo motorniczy ma do wyboru. Albo jadę powoli, przestrzegam tych wszystkich wewnętrznych przepisów i potem nagle już spotykam się z samochodem gdzieś na środku skrzyżowania jadącym w kierunku poprzecznym. Albo po prostu jadę trochę szybciej, przejadę, a nie daj Boże wykoleję się, wcale nie z tego powodu, nie, bo jak on pojechał nawet 20 czy 25, to naprawdę to nie zagraża, nie z tego powodu się wykoleję, ale torowisko było trochę w gorszym stanie, wykoleję się, no to potem jest wina motorniczego.
2: No tak naprawdę wyjaśnijmy, że każdy tramwaj ma czarną skrzynkę tak zwaną, oczywiście rejestrator tych parametrów jazdy. No i jeżeli jest wykolejenie, to wszystko działa na niekorzyść motorniczego, tak?
1: Oczywiście, że tak.
2: Czyli co?
1: Krótka, jechał pan nie 10 na godzinę, jechał pan 15. Już po prostu stwarza się taką sytuację, że motorniczy jest winny. Ale jestem, naprawdę z tym doświadczeniem jestem przekonany, że ten tramwaj jadąc nie 10, nie 15, a 15, nie wykoleił się z tego powodu. No. Tylko wykoleił się z tego powodu, że torowisko było nie takie, no, a może, nie wiem, może inna przyczyna. No, była, ale nie dlatego, że on pojechał 15, to jest przyczyna wykolejenia.
2: Czyli zawsze tak naprawdę winny tramwajarz.
1: No, takie czasy teraz są.
2: Ciężko być tramwajarzem i potwierdzam to jako człowiek, którego tego doświadczył. Wie pan co, jest jeszcze jeden taki zarzut przeradzający się czasami już w swego rodzaju żart. Ludzie piszący o tym, szczególnie w mediach społecznościowych, ale nie tylko, rozmawiający, mówią, że wrocławscy tramwajarze hamują dzwonkiem. Co znaczy, że jedzie i zamiast zahamować przed samochodem, który wbił się właśnie przed niego, to on dzwoni do niego. No ale znowu, to są przepisy. On tak powinien zrobić.
1: Sygnał podawany przez motorniczego dzwonkiem jest w pewnym sensie sygnałem ostrzegawczym. No pamiętajmy, że tramwaj porusza się po torach tramwajowych. Nie ma możliwości zjechania normalnie gdzieś lekko w lewo czy w prawo. Będzie zawsze się poruszał wyznaczonym przez kierunku po torze, którym jedzie. No. I bardzo często jest taka sytuacja, że kierowca, który ma z prawej strony dużo miejsca, no to tak się ustawi przy tym torowisku, że motorniczy nie może przejechać. No i wtedy to jest po prostu używanie dzwonka jakby z prośbą delikatnie zadzwonienie, żeby zjechał na prawo, żeby trochę się odsunął.
2: Bo nie ma innej możliwości.
1: Bo motorniczy nie przejedzie, a kierowca ma możliwość. Nie? Bo myślę, że jeżeli takiej możliwości kierowca nie ma, to i motorniczy w większości przypadków też nie będzie go pogonić. No, to mogą się zdarzyć, wszędzie są ludzie i ludziska i może mogą się takie przypadki zdarzyć, jednak z mojego doświadczenia to wynika w większości przypadków, to jest niewłaściwe zrozumienie przez kierowców, co to jest tramwaj, jak on się porusza i jak trzeba się zachować wobec przejeżdżając koło tramwaju.
2: No i że tramwaj nie hamuje jak samochód.
1: Oczywiście. 30 ton zatrzymać to nie jest takie proste. Co prawda teraz hamulce już są sprawniejsze, to nie są dawne czasy, że to była droga hamowania taka długa. Natomiast jest problem innego typu, że gwałtowne hamowanie, dlatego że pan kierowca nagle podjechał i wjechał na torowisko przed jadącym tramwajem, powoduje, że być może nie dojdzie do kolizji, ale 10 pasażerów tramwaju będzie leżało na podłodze z tytułu awaryjnego hamowania tramwaju.
2: I niektórzy mogą się połamać na przykład.
1: Mogą być urazy, więc...
2: Co zresztą się dzieje, to nie jest wymyślona sytuacja.
1: To jest sytuacja realna, że po awaryjnym hamowaniu tramwaju, no potem trzeba komisję wypadkową i nas ruchu wzywać, bo jest ktoś poszkodowany w tramwaju. Kierowca sobie pojechał, jemu się nic nie stało, bo motorniczy zatrzymał, jeszcze zdążył zatrzymać przed tym samochodem ten tramwaj, ale ma poszkodowane osoby w tramwaju.
2: Czyli to nie jest wredny motorniczy, tylko taki, który myśli o swoich pasażerach.
1: Raczej tak. I dlatego o to chodzi. Dlatego ten sygnał wcześniej, żeby jakoś ostrzec nawet zbliżający się samochód, bo często to już widać, że ten kierowca już się zbliża do torowiska i on będzie wjeżdżał. No to po to ten sygnał, żeby jednak popatrzył w lusterko i widział, że nadjeżdża tramwaj i jak ma miejsce, to jeszcze, żeby zjechał trochę na prawo i umożliwił przejazd motorniczemu.
2: Do tramwajów i kłopotów z nimi związanych wracamy za chwilę w RMF24 Wrocław. I mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo o paru niuansach związanych z pracą motorniczego i z tym, jak jego praca wpływa na nasze życie, będziemy mogli jeszcze powiedzieć.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Nazywam się Maciej Sas i zapraszam słuchaczy na kolejną część tramwajowego wrocławskiego wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław. O wykolejeniach niebieskich wozów uznawanych za jeden z symboli naszego miasta, niestety, rozmawiamy z panem Karolem Żyromskim, człowiekiem, który o niebieskich tramwajach i ich torach wie pewnie prawie wszystko. Zaraz będzie się oburzał, że mówię za dużo, ale nie. No, wie pan wszystko. No,
1: na pewno wszystkiego nie wiem, bo nie jestem alfą i omegą, żebym wszystko mógł wiedzieć. Natomiast no, praktyka, myślę, tyloletnia i kontakt z tym zawodem i z pracą jako w charakterze motorniczego.
0: I znajomość wszystkich, których pan egzaminował przez te czasy.
1: No, to jakieś tam na pewno doświadczenie daje.
0: Rozmawialiśmy już o technice, a więc o tramwajach, o torach, o niuansach związanych z jazdą po naszym mieście. Tego jest dużo. Pora na motorniczych. W mediach społecznościowych, szczególnie tam, ale też w doniesieniach medialnych często winą za te kłopoty komunikacyjne, w tym za wykolejenia czy rozjechania, są obarczani tramwajarze, czyli jak mawiają niektórzy kierowcy tramwajów, no nie kierowcy, bo tam nie ma kierownicy. Ile w tym racji, że najczęściej wina tramwajarzy? No z punktu widzenia pracodawcy, czyli MPK, no często tak jest.
1: Tak, oczywiście. Taką modą też się stało w tej chwili, że gdzie jakieś są problemy związane z torami. Oczywiście wszystkiego się nie da naprawić od razu, nie? Ale jakże jakieś wykolenie nastąpi, no to zaraz się wiesza znaki ograniczające prędkość i uważa się, że ten temat został zakończony, nie? Znak często wisi rok, a to już się nie naprawia. No,
0: a tramwajarz nerwy ma na wodzy.
1: W którymś momencie któryś po prostu nawet zapomni, no pojedzie trochę szybciej, no i może dojść do kolejnego wykolejenia, no ale to chyba nie jest sposób na rozwiązywanie problemów. Nie można stawiać co ileś metrów, czy nawet co 200, 300, czy nawet częściej ciągle znaków ograniczających z jakichś powodów, no bo jak ta komunikacja myśli będzie funkcjonować?
0: A zachęcamy do tego, jeździcie komunikacją miejską, zostawcie swoje samochody w domu.
1: Oczywiście. I dlatego należałoby wprost przeciwnie nie robić, podejmować takie działania, żeby te tramwaje mogły jeździć szybciej. No przecież popatrzmy na trasę do Leśnicy. No, przecież wyremontowane torowisko, tam prosi się, żeby zwiększyć prędkość do 70 km na godzinę. Jest to w innych miastach praktykowane, jest słynna pestka w Poznaniu, w innych miastach tak samo tą prędkość się podnosi. U nas maksymalnie 50. No i jak tu zachęcić pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej?
0: Panie Karolu, wróćmy do samych tramwajarzy, którzy wszyscy muszą przez pańskie ręce przejść. Pan musi sprawdzić, czy oni nadają się i mówi pan, zdał pan egzamin, może pan jeździć, nie zdał pan, czy pani egzaminu, nie jeździmy. Jak wygląda to szkolenie wrocławskich motorniczych i czy ono jest pana zdaniem takie, jak być powinno? Pytam, bo zasady w ostatnich latach mocno się zmieniają, a też jak słyszę, sami ci, którzy zdają, mają wiele wątpliwości z tym związanych. O dziwo.
1: Tak, to jest bardzo sytuacja ciekawa. Kiedy prezesem był jeszcze pan Balawajder, szkolenie praktyczne, nie mówię tu o teoretycznym, bo tam jeszcze parę godzin dochodziło teoretycznego, ale samo praktyczne było przewidziane na 90 godzin.
0: 90 godzin każdy spędzał jako motorniczy z instruktorem.
1: Tak jest. Z instruktorem, więc z osobą, która jest przygotowana odpowiednio do szkolenia, tak, i bierze też odpowiedzialność za to, co robi. I już był pomysł pana prezesa taki, żeby to szkolenie przedłużyć do 120 godzin.
0: Czyli to poprzednie 90 za mało, żeby lepiej wykrzyły szkolenie.
1: Mówiło się nawet o 120. No niestety pan prezes Balawajder zmarł. Po zmianach zarządu okazało się, że po pewnym czasie temat oczywiście przedłużenia szkolenia upadł. Mało, skrócono je z 90 godzin do 80. A po kolejnym roku, czy może już trochę dłużej w tej chwili, mniej więcej na przełomie roku, ostatnie kursy są skrócone już do 60 godzin szkolenia praktycznego.
0: Co to oznacza dla uczącego się tramwajarza?
1: Że nie jest w stanie przygotować się dobrze do pracy w tym zawodzie, co zresztą to nie jest mój wymysł, bo sami kandydaci do tego zawodu już interweniowali, nawet pisali pisma, kierowali do zarządu, prosząc o przywrócenie szkolenia dłuższego, bo oni nie są w stanie się przygotować do tej pracy w sposób właściwy. Ja to w 100% potwierdzam ten fakt.
0: Czyli są tacy ludzie, którzy na przykład w wielu miejscach w Wrocławiu, do których normalnie jako liniowi będą jeździć, nie byli.
1: Tak, nawet przystępując do egzaminu, informują mnie, że on tam nie jechał, tamtędy nie jechał, tu nie jechał. Gdzieś tam wczoraj mieliśmy skręcić przy hali targowej w lewo, mówię, ale ja tu proszę pana nie jechałem. Ja mówię, no dobrze, ja bardzo współczuję, ja to rozumiem, ja się z panem zgadzam, że szkolenie jest za krótkie, no ale ja też się podpisuję pod dokumentem, który ma pana upoważnić do kierowania tramwajem.
0: I do tego, żeby być odpowiedzialnym za życie ludzkie.
1: Tak, no niektórzy to dyrekcje MPK w zarządzie tłumaczą, że potem jest wydłużony czas patronatu i że jeździć z patronem dłużej.
0: Co to znaczy jazda z patronem? Proszę wytłumaczyć.
1: To znaczy, że ileś godzin potem motolniczy nie jedzie sam, tylko obok niego stoi patron.
0: Ale on nie ma możliwości zahamowania. To nie jest tak jak z instruktorem, że ma drugi zestaw.
1: Teoretycznie może tam chwycić za to, że nie próbować hamować, ale tu chodzi jeszcze o coś innego. Patron to nie jest instruktor. Instruktor jest specjalnie przygotowany, zdaje egzaminy i on wie, jak przygotować kandydata na motolniczego. Patron to wyraźnie bardziej patrzy, coś tam doda, coś po prostu.
0: Jak się zachować na przystanku?
1: Tak, no a nawet jak jakieś uwagi zgłasza, to potem zmieniają patrona do tego kandydata i temat się kończy.
0: Wie pan co, no teraz cały czas trwają kursy, cały czas, zresztą pan to widzi, bo pan egzaminuje tych wszystkich ludzi. A z pańskiego punktu widzenia, bo też głównie mówi się, że brakuje kierowców autobusów. Gdyby tak to chcieć porównać, co jest trudniejsze? Bycie motorniczym, bycie kierowcą autobusu, jak pan sądzi? Można to w ogóle ocenić?
1: Nie oceniałbym, tego nie porównywał.
0: Dobrze, to zostawiamy.
1: Jazda po torach jest zupełnie co innego niż jazdą po drogach, po ulicy.
0: Ja o to celowo pytam, bo część ludzi wydaje się, że skoro jeżdżą samochodem też, no to już wiedzą, jak tramwaj jedzie. Nie do końca jest tak i to ocenianie motorniczego trochę jest na wyrost. Nie wiemy, z czym on się mierzy.
1: Tak jest, no oczywiście.
0: Zwłaszcza, że on w tym samym czasie musi też patrzeć, co się dzieje z pasażerami, kto go wyprzedza, kto mu wjeżdża przed maskę tramwaju i parę innych rzeczy.
1: 30 ton i 100 pasażerów, załóżmy, nie? Tak delikatnie biorąc.
0: I zaczyna padać deszcz.
1: A jesień, liście spadają z drzew.
0: To jest najgorsza pora dla motorniczego, prawda?
1: Oj, oczywiście, że tak. Ślisko, Park Szczetnicki we Wrocławiu, no to są miejsca nie tylko takie, gdzie mimo naprawdę zachowania szczególnej ostrożności można pojechać. Można przejechać trochę dalej niż trzeba ten tramwaj zatrzymać w określonym miejscu.
0: Kursy trwają, jak powiedzieliśmy, cały czas. Czy pańskim zdaniem ten człowiek powinien mieć jakieś szczególne cechy takie, które sprawiają, że on się nadaje do tego zawodu, czy też są takie, które go wykluczają? Wspomniał pan już w czasie naszej rozmowy, że czasami, którym pan mówi, świetnie, pani zdaliście, ale może lepiej nie róbcie tego dla swojego dobra i pasażerów. Ale jakie cechy są ważne?
1: Był dobry zwyczaj jeszcze rok temu, półtora roku temu, kiedy kandydaci, którzy zgłaszali się do MPK i chcieli podjąć do pasy motorniczego, trafiali najpierw do ośrodka szkolenia, gdzie, jak można powiedzieć, była prowadzona przez doświadczonych instruktorów, kierownictwo tego ośrodka, była prowadzona weryfikacja, bo to byli fachowcy tak samo, oni na co dzień pracują, spotykają się z tymi ludźmi i oceniali, czy ta pani, czy ten pan nadaje się do tego zawodu. I taką opinię potem przygotowywali do działu kadr w MPK i to było honorowane, nie? Teraz dział szkolenia został zupełnie od tego odsunięty. W zasadzie na kurs może trafić każdy bez większych wymagań. Słyszałem nawet, że nie musi mieć pozwolenia, nie mieć prawo jazdy kategorii B, załóżmy, też może przyjść na kurs motorniczego i zasiadać potem za stery 30-tonowego pojazdu.
0: No, to trochę dziwne. Tylko wspomnę o tych hałasach, które słyszycie za gdzieś w tle. Siedzimy przy Pętli Wrocław-Oporów. Tutaj cały czas tramwaje jeżdżą, wjeżdżają na swoje stanowiska. 4, 11, 20 tutaj są. I stąd te odgłosy, ale specjalnie tu jesteśmy po to, żeby właśnie był klimat ten tramwajowy. Czyli to jest ważne, że człowiek ma pewne predyspozycje, ale...
1: Powiem pan... tak może jeszcze, jeżeli mogę dodać. Jest grupa ludzi, tak zwanych miłośników, którzy od małego kochają tramwaje. Jak oni przychodzą na kurs, to po tym kursie na egzaminie to mógłby usiąść tego samego dnia z pasażerami jechać i nikt z pasażerów nie zauważył, że on dopiero zdaje egzamin. Ale to nie jest liczna grupa. Natomiast niestety większość to przy skróconym kursie to nie ma szans na wdrożenie się do w sposób właściwy do tej pracy.
0: Panie Król, jeszcze jedna rzecz na koniec, podsumowując. Po to się spotkaliśmy, żeby porozmawiać o tych wykolejeniach, rozjechaniach i nie wyjaśniliśmy różnicy, jeszcze może krótko powiemy. Czy jest możliwe, żeby radykalnie zminimalizować liczbę takich zdarzeń? Jak to zrobić najkrócej mówiąc, podsumowując?
1: Na pewno to, że miasto zintensyfikowało prace remontowe torowisk, no za parę lat jakieś efekty przyniesie. To nie ulega wątpliwości i myślę, że tych zdarzeń też będzie mniej.
0: Nowe tramwaje też pewnie pomogą.
1: Na pewno tak, zwłaszcza, że te nowe, no to już są inne tramwaje niż typu Skoda i jednak tych torowisk też tak nie niszczą, więc jest szansa na pewno na poprawę. Nie można tu wszystkiego mówić, że jest źle i będzie gorzej. Nie, wprost przeciwnie. Jest nadzieja, że będzie lepiej. Natomiast jest dużo rzeczy, które o czym mówiłem tutaj. Niektóre należałoby poprawić, nie chodzi przy tym szkoleniu, czy
0: też... Dbaniu o drobne rzeczy.
1: No i do dążeniu właśnie do stwarzania takich warunków, żeby zachęcić pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej, choćby to, co o tym wspomniałem, o tym zwiększeniu prędkości na niektórych odcinkach tras wydzielonych, tam gdzie jest to możliwe.
0: Można powiedzieć, tak nam dopomóż MPK. I tutaj wrocławski wieczór Radia RMF 24 Wrocław kończy kurs. Dojeżdżamy do pętli tramwajowej. Za rozmowę dziękuję panu Karolowi Żeromskiemu, a ja mam prośbę jako dziennikarz, ale też trochę jako tramwajarz. Bądźmy nieco bardziej wyrozumiali dla naszych motorniczych. Ogromna większość z nich to naprawdę dobrzy, mili ludzie.

0: boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Radio RMF24.
10: Marcin Jędrek, Darek Maciborek, dziękujemy za dzisiejszy Powerplay. Jutro powracamy po 18.
11: A teraz 22 na zegarze RMF FM. Fakty przedstawia Mateusz Bożek.
12: W Stanach Zjednoczonych wielka mobilizacja republikanów przed jesiennymi wyborami. Donald Trump zapowiada, że po nich zakończy się wojna z Iranem. Po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych rząd zapowiada zmiany w przepisach i zaostrzenie kar. Będą też tychy, do których zjechała światowa elita psów obronnych. Republikanie ze wszystkich amerykańskich stanów zjechali do Dallas w Teksasie, gdzie rozpoczyna się właśnie konwencja partii republikańskiej przed jesiennymi wyborami. Do walki ma zagrzewać się prezydent Donald Trump. Pojawi się na scenie dzisiaj i jutro. Łączymy się z naszym studiem w American Airlines Center. Jest w nim nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, czy republikanie wierzą, że jesienią pokonają demokratów?
13: Tak, i w każdej rozmowie podkreślają, że Donald Trump nadal będzie mógł realizować swoją politykę. Atmosfera naprawdę bardzo gorąca, co mam nadzieję słychać. I jak powiedziałeś, są tu przedstawiciele ze wszystkich amerykańskich stanów. Ci z Teksasu oczywiście w charakterystycznych kapeluszach. Z Wisconsin mają na głowach nakrycia przypominające ser, bo Wisconsin słynie z produkcji serów, a delegaci z Hawaju są obwieszeni kwiatami. Mają się tutaj przez dwa dni mobilizować, wspierać kandydatów, by obronić większość na Kapitolu. Gdyby przegrali, prezydentowi trudniej będzie sprawować władzę. Będzie blokowany, a dodatkowo demokraci zapowiadają, że uruchomią procedurę usunięcia go z urzędu. W Stanach Zjednoczonych zaczyna się gorący wyborczy okres. Ze studia Radia RMF FM w Cali, gdzie odbywa się konwencja republikanów, Paweł Żuchowski.
12: Donald Trump przed wylotem do Dallas zapowiedział, że wojna z Iranem zakończy się natychmiast po wyborach do Kongresu. Prezydent USA przekonywał, że wtedy gwałtownie spadną również ceny ropy, których baryłka kosztuje obecnie ponad $100. Wybory do Kongresu odbędą się 3 listopada.
14: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
12: Najpóźniej jutro rano prokurator rozpocznie śledztwo dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym przez kierowcę ciężarówki, który w Sokolnikach Suchych na Mazowszu wjechał w pociąg Intercity. W wypadku zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. Mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości są poruszeni tragedią.
15: Żyję tutaj 19 lat w miejscowości Sokolniki Suche. No i jeszcze takiej tragedii to tutaj nie było. Ciężki widok. Szczerze mówiąc, maszyna wygląda, no, makabryczny widok.
16: Przyjechał taki pan z Radomia, bo córka jego jechała. I dopiero mu zdążyłem córkę wsadzić do pociągu i tak ją to spotkało, nie?
17: Ale ta córka, na szczęście wszystko dobrze.
16: Wzięli ją na obserwację do szpitala.
12: Usłyszała od mieszkańców Sokolnik Suchych nasza reporterka Magdalena Greinert. Za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle kierowca będzie mógł stracić prawo jazdy na 3 miesiące, zapowiedział w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

0: chce również zaostrzyć przepisy karne wobec osób, które swoim zachowaniem doprowadzą do zagrożenia lub katastrofy na przejeździe. Projekt zmian ma być gotowy na przyszłotygodniowe posiedzenie Rady Ministrów. O poranku zapraszamy na publicystykę. O 7:00 Piotr Salak w Radiu RMF 24 porozmawia z wiceszefem MON Pawłem Bejdą. 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Muszą umieć wytropić, bronić i dokładnie reagować na komendy. W Tychach trwają Mistrzostwa Świata Psów Obronnych. Przyjechało na nie ponad 30 drużyn z Europy, Ameryki i Azji.
1: Ocenia się i to, jak właściciel kontroluje psa, ale głównie ocenia się psychikę psa, czyli jego zdolność do powstrzymywania ataku, do siły, twardości charakteru, do cech psychicznych, które ten pies sobą reprezentuje i do tego, czy jest podporządkowany swojemu właścicielowi.
0: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek, a zmagania potrwają do niedzieli.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W RMF FM czas na ostatnie już dziś fakty sportowe. Przedstawi je Paweł Konieczny.
3: Opowieści z najważniejszych europejskich aren piłkarskich. Rozpoczynamy od remisów. We wszystkich czterech meczach za nami 45 minut gry. W starciu Liverpoolu z Atletico 1-1, podobnie jak w spotkaniu Sportingu z Galatasaray. Bez bramek w pierwszej połowie rywalizacji Napoli z Arsenalem. Twardo w nowe rozdanie Ligi Mistrzów wchodzi broniąca tytułu Paris Saint-Germain. Dwa trafienia Dembele i jedno Torresa powoduje, że ekipa ze stolicy Francji prowadzi za Slovanem Bratysława aż 3-0. Przenieśmy się na parkiet, ale pozostańmy przy Lidze Mistrzów. Orlen Wisła Polski mierzy się na wyjeździe z HBC Nantes w pierwszej kolejce tych rozgrywek. No i niestety na 11 minut przed zakończeniem tego spotkania przegrywa 19-21. Wcześniej Industria Kielce pokonała u siebie HC Krynice Lucern 30-29. A na krajowym podwórku dziś otwarto drugą serię Superligi. MMTS Kwidzyn pokonał MKS Kalisz 34-24, dzięki czemu odbudował się po bolesnej przegranej z Wisłą w pierwszej kolejce.
4: Myślę, że robiliśmy lekcję po meczu z Płockiem. Dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy naprawdę mocną drużyną, że trzeba się z nami liczyć w tej lidze.
3: Uważa rozgrywający MMTS-u Leon Łazarczyk. Kolejne spotkania drugiej serii rozpoczną się w sobotę. A jutro pierwsze spotkanie biało-czerwonych na siatkarskich mistrzostwach Europy. Przed meczem z Portugalią podopieczni Nikoli Grbicia zapoznali się z halą.
5: Tak jak każdy, mamy ten jeden trening, aby przyzwyczaić się tutaj do punktów odniesienia, ale hala jest piękna. Mam nadzieję, że również dopisze publiczność w tych mistrzostwach i naprawdę nie możemy się doczekać tego pierwszego spotkania.
3: Mówił kapitan kadry Aleksander Śliwka. Mecz z Portugalią jutro o 15:00, a w pierwszych spotkaniach turnieju Bułgaria pokonała Macedonię Północną 3-0, a Łotwa ograła Rumunię 3-1.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Radio RMF24.
2: Daniel Chawrylenia ponownie z wami. Witam. Pora przypomnieć, jakie fakty przyniosła środa. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław.
3: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
2: Duża akcja policji na osiedlu Żerniki. Początkowo we wtorkowy wieczór lokalne media informowały o zaginięciu nastolatki. Jednak dzisiaj rano policja zdementowała te doniesienia. Więcej o tej sprawie reporterka faktów RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska, która rozmawiała z funkcjonariuszami.
4: Chodzi o rejon ulicy Eukaliptusowej. Jak się dowiedziałam, policja udała się w to miejsce po informacji, że nastolatka miała krzyczeć o pedofilu. Na miejscu pojawiło się wiele służb: ratownicy wodni, straż pożarna i policjanci. Znaleziono i zabezpieczono tam męską bieliznę, dlatego do działań włączono też psy policyjne. Ostatecznie jednak nie wpłynęło żadne zawiadomienie o zaginięciu. Nie namierzono też żadnego sprawcy. Działania zakończono w późnych godzinach wieczornych.
2: Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się także, że pierwsze zgłoszenie do służb dotyczyło zamieszania i krzyków pedofil, pedofil. W środę w faktach informowaliśmy też o pijanym obywatelu Ukrainy, który zaatakował ratowników medycznych i zniszczył karetkę. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. O szczegółach zajścia opowiedziała faktom Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji.
5: We Wrocławiu ratownicy medyczni zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny, który miał leżeć na jednej z ulic w mieście. Po przyjeździe na miejsce przetransportowywali 42-latka do karetki i wtedy on niespodziewanie stał się bardzo agresywny. Najpierw słownie zaatakował ratowników, a następnie fizycznie. W związku z tym zespół ratownictwa medycznego wezwał na pomoc policjantów, jednocześnie opuszczając karetkę. I wtedy agresor zaczął kopać w zabudowę pojazdu oraz jego wyposażenie, oczywiście uszkadzając je. Przybyli na miejsce zdarzenia mundurowi, skutecznie obezwładnili i zatrzymali nietrzeźwego, jak się okazało, mężczyznę. 42-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych oraz zniszczenia mienia. Następnie podejrzany został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej celem wydalenia z kraju. Przypominamy, że znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej ratownika medycznego podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych jest przestępstwem.
2: O tym zdarzeniu możecie też przeczytać więcej na rmf24.pl. W środę krótko przed południem chwilę grozy przeżyli kierowcy na ulicy Strzegomskiej. Na przejeździe kolejowym tuż obok ronda rotmistrza Pileckiego zepsuły się rogatki. Szlabany opuściły się tylko do połowy, sygnalizacja świetlna nie działała, a mimo niesprawnej infrastruktury przez ulicę przejechał pociąg. Zdarzenie spowodowało spore utrudnienie w ruchu, ponieważ zdezorientowani kierowcy bali się przejechać przez przejazd. Spółka PKP PLK przekazała w komunikacie, że powodem awarii była usterka urządzeń przejazdowych na ulicy Strzegomskiej. W oświadczeniu czytamy, że dyżurny ruchu niezwłocznie poinformował maszynistów o awarii, którzy zastosowali przewidziane na takie okoliczności procedury. Zmniejszyli prędkość i używali sygnałów dźwiękowych w trakcie przejazdu. Naprawa rogatek ma potrwać do jutra. Przed przejazdem ustawiono znaki stop. Skrzyżowanie zostanie dodatkowo oznakowane informacją o awarii urządzeń, a PKP wprowadziło też dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Maszyniści mają przed przejazdem zwalniać do 20 km na godzinę i podawać sygnał dźwiękowy. Przed sądem rejonowym w Oławie rozpoczął się proces oskarżonego o znęcanie się nad psem. Chodzi o sprawę z lutego zeszłego roku. Podejrzana, jak dowiedzieliśmy się od prokuratury, 36-letnia Izabela U. miała wtedy rozrzucić kiełbasę nabitą gwoździami w podwrocławskich Dobrzykowicach. Śmiertelną pułapkę zjadła podczas wieczornego spaceru suka Ora. Była podopieczna Stowarzyszenia Cztery Łapy z Wrocławia, z prezeską którego, Agnieszką Janicką, w środę udało nam się porozmawiać.
6: Stowarzyszenie Cztery Łapy Wrocławia rozpoczęło batalię sądową w sprawie naprawdę bestialskiego czynu próby morderstwa psa. Chodzi o Orę. Na początek wyjaśnijmy, co się w ogóle stało, jak tutaj wyglądało to zagrożenie.
7: Tak, dla nas ten przypadek jest wyjątkowo trudny i bardzo emocjonalny, dlatego że Ora to sunia, która 4 lata temu była podopieczną naszego stowarzyszenia i cieszyliśmy się, że po wielu trudnych przejściach w końcu znalazła spokój, miłość i bezpieczeństwo w nowym domu w podwrocławskich Dobrzykowicach. Niestety w lutym zeszłego roku, 2025, to spokój i bezpieczeństwo oraz zostało brutalnie przerwane kiedy na drodze polnej podczas spaceru wieczornego zjadła kawałki kiełbasy nafaszerowanej gwoździami. I jak wskazała w swojej opinii doktor weterynarii, która operowała wtedy psa, taka metoda oznacza dla zwierzęcia długą i potworną śmierć w katuszach, gdzie ostre kawałki metalu powoli i systematycznie rozrywają organy wewnętrzne od środka, powodując liczne krwotoki. Na szczęście tylko szybka i przytomna reakcja tego właściciela spowodowała, że pies bardzo szybko trafił na stół i w trakcie 5-godzinnej operacji zostało z niej wyciągnięte 11 gwoździ.
6: Jak to się w ogóle stało, że udało się namierzyć podejrzanego? No bo w takich sytuacjach no zazwyczaj bardzo ciężko jest znaleźć osobę, która właśnie próbuje zaszkodzić temu psu.
7: Tak, no my mieliśmy ogromne szczęście, dlatego że współpracowali z nami okoliczni mieszkańcy, którzy bardzo chętnie udostępniali nam monitoring, który mają zamontowany w swoich domach. I na tej podstawie zebraliśmy dowody, dostarczyliśmy na policję, do prokuratury. Dzięki temu udało się zidentyfikować sprawcę i postawić akt oskarżenia. W poniedziałek właśnie odbyła się pierwsza już rozprawa. Natomiast kontynuacja jej będzie na początku grudnia. Też świadków mamy sporo, na kolejnych przesłuchaniach będą kolejne dowody przedstawiane. Na dzisiaj sprawa wygląda tak, że sprawca nie przyznaje się do winy, ale jesteśmy w stanie udowodnić, że kłamie i liczymy, że sąd wyda sprawiedliwy dla Ory wyrok.
6: Co też jest takie zastanawiające, to to, o czym pisali Państwo też w swoich mediach społecznościowych, o reakcji ludzi, no bo pojawiają się jakieś takie komentarze próbujące trochę usprawiedliwić takie czyny.
7: Tak, no jak w każdej sytuacji takie komentarze się zdarzają. Ludzie bardzo często obwiniają właścicieli, że nie chodzą z psami na smyczy, że pozwalają biegać luzem. Do tego dochodzi oczywiście niesprzątanie nieczystości, ale jakby do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie reagujemy na takie komentarze. Jesteśmy zdeterminowani, robimy swoje i tak jak powiedziałam, bardzo duża tutaj pomoc okolicznych mieszkańców, za co ogromnie im dziękujemy.
6: To na koniec jeszcze zapytam, jak ma się Ora po takim czasie?
7: No w tej chwili na szczęście po trutce nie ma śladu, po tym zdarzeniu też nie ma śladu, jest szczęśliwym, kochanym psem. No i mam nadzieję tak naprawdę, że ten wyrok, który zapadnie, będzie takim, można powiedzieć, będzie taką barierą prewencyjną dla każdego potencjalnego naśladowcy, który następnym razem, kiedy przyjdzie mu takie coś do głowy, 10 razy się zastanowi, bo będzie wiedział, że prędzej czy później zostanie namierzony, oskarżony i osądzony. I dla nas po prostu to będzie bardzo ważny wyrok dla nas, jako dla fundacji, dla właściciela Ory, ale też dla całego społeczeństwa prozwierzęcego.
2: Oskarżonej, dodajmy, grozi do 3 lat więzienia.
3: Fakty istotne dla Wrocławia.
2: Wrocław rozpoczyna pracę nad jednym z największych projektów zielonych w mieście. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji zagospodarowania 65-hektarowego terenu tzw. klina wojszycko-jagodzińskiego, który ma stać się multifunkcyjną przestrzenią rekreacyjną i ekologiczną. Za przygotowanie projektu odpowiada biuro PM Projekt, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, znane m.in. z realizacji naddodrzańskiej osady przygody i renowacji Parku Szczytnickiego. W ramach obecnego zadania powstanie szczegółowa dokumentacja niezbędna do uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień. Koszt przygotowania wynosi ponad 3,5 miliona złotych, a czas realizacji to 18 miesięcy. Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada utworzenie strefy leśnej, rekreacyjnej, sportowej oraz kulturalnej. W planach są m.in. nowe nasadzenia drzew, ścieżki spacerowe, boiska, siłownie plenerowe, skatepark, oczkowodne, miejsce na grilla oraz drewniany amfiteatr. Ważnym elementem projektu będzie również system retencji wód opadowych, obejmujący naturalny zbiornik przy ulicy Buforowej i mniejsze rozwiązania retencyjne. Realizacja pierwszych dwóch etapów inwestycji przewidziana jest na lata 2028-2030. Projekt jest efektem współpracy wielu instytucji, a przekazanie gruntów pod inwestycje zostało formalnie zatwierdzone na początku tego roku. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie naturalnej wentylacji południowych dzielnic Wrocławia. Rozpoczęła się 7. edycja plebiscytu Wrocławianka Roku, wyróżniającego kobiety, które aktywnie współtworzą życie miasta. Do grona 41 dotychczasowych laureatów laureatek, już jesienią dołączy kolejnych 8. Kandydatki można zgłaszać do 16 października. Plebiscyt skierowany jest do mieszkanek Wrocławia, których działalność społeczna, naukowa, artystyczna, edukacyjna czy biznesowa ma szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane są w 8 kategoriach. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej miasta. Kandydatury mogą zgłaszać osoby prywatne, organizacje i instytucje, zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie. Laureatki konkursu wybierze kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz dotychczasowych zwyciężczyń. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali 30 listopada w Teatrze Muzycznym Kapitol. Statuetki dla wyróżnionych kobiet przygotuje w tym roku dr Matylda Nowak. I w tym miejscu robimy krótką przerwę, ale wracamy za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Po krótkiej przerwie wracamy z podsumowaniem dnia w RMF 24 Wrocław. Daniel Chawrylenia, zapraszam.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie rozboju na 7 młodych chłopcach. Powód: kradzież butów i 2 zegarków, w tym jednego wartego zaledwie 9,5 zł. Jak przekazał w środę rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz, najciężej poszkodowany został 15-latek, który w wyniku pobicia doznał m.in. obrażeń głowy.
2: 18-letniemu podejrzanemu przedstawiono zarzut rozboju, kierowania gruźb w celu składania fałszywych zeznań. Sprawcami były też osoby nieletnie, co do których postępowanie będzie prowadził sąd rodzinny. Co do 18-latka został skierowany przez prokuratora wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i w chwili obecnej ten podejrzany przebywa w areszcie śledczym. W zarzucie opisany jest mechanizm zadawania uderzeń, kopnięć po całym ciele i głowie jednego z pokrzywdzonych. Po prostu grupa młodych napastników zażądała oddania butów od jednego z pokrzywdzonych. W toku tego rozboju skradziono również zegarek, jeden o wartości 9,50 zł i drugi droższy o wartości nie mniejszej niż 700 zł.
0: Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło 1 września w okolicy wzgórza Andersa. Jako pierwsza o sprawie poinformowała Gazeta Wrocławska. We Wrocławiu rozpoczęła się modernizacja jednego z najbardziej popularnych terenów spacerowych – promenady staromiejskiej. Prace obejmują odcinek między ulicami Piotra Skargi a Oławską. Ten fragment został czasowo wyłączony z użytkowania. W ramach inwestycji przebudowane zostaną ścieżki, pojawią się nowe elementy małej architektury, a także zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, które utrudniały poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. Przez cały czas trwania prac zachowany będzie przejazd rowerowy przez nową do Oławskiej. Kolejne etapy inwestycji obejmą dalsze fragmenty promenady. Projekt zakłada też zwiększenie ilości zieleni. Planowane są liczne nasadzenia rodzimych gatunków drzew oraz roślinności, która pozwoli na wzmocnienie skarb i ochronę przed erozją. Wprowadzony zostanie również system zagospodarowania wody opadowej. Koszt inwestycji wynosi prawie 10 milionów złotych, z czego część środków pochodzi z funduszy europejskich. Zakończenie prac planowane jest na koniec przyszłego roku. Po modernizacji promenada staromiejska ma stać się bardziej przyjazna mieszkańcom i turystom oraz zachęcać do rekreacji i wypoczynku.
1: Tym żyje Wrocław.
0: 25 tysięcy euro za rozwiązanie jednego z ważnych problemów współczesnej matematyki. Profesor Marcin Sabok z McGill University w Montrealu został pierwszym w historii laureatem Daryl Nardzewski Prize, jednej z najwyżej finansowanych międzynarodowych nagród matematycznych ustanowionych w Polsce. Nagrodę, dodajmy, ufundował prezydent Wrocławia. Za co konkretnie? Profesor Sabok rozstrzygnął ważny problem dotyczący klasyfikowania tzw. algebr C, struktur matematycznych wykorzystywanych m.in. do opisu mechaniki kwantowej. Pokazał, jak bardzo złożony jest problem rozpoznania, kiedy dwie takie struktury są w istocie tym samym obiektem matematycznym. Co istotne, w kluczowym fragmencie dowodu wykorzystał twierdzenie Czesława Ryla Nardzewskiego. Algebra operatorów, do której należą algebry C, jest jednym z matematycznych fundamentów fizyki i informacji kwantowej. Ma to szczególny kontekst we Wrocławiu. Na Politechnice Wrocławskiej działa przecież pierwszy w Polsce nadprzewodnikowy komputer kwantowy, a uczelnia rozwija także kształcenie w zakresie inżynierii kwantowej. Nagroda została ustanowiona z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Czesława Ryla Nardzewskiego. Łączy więc tradycje wrocławskiej szkoły matematycznej z dziedzinami, które mogą współdecydować o rozwoju technologii przyszłości. Rekordowe 310 kotów we wrocławskim schronisku. To bardzo ciężki sezon w placówce. Jak mówiła nam w środę dyrektorka Aleksandra Cukier, powoli brakuje już miejsca.
3: Aktualnie sytuacja w schronisku jest dosyć trudna. Macie rekordową liczbę kotów. Jak to wygląda?
4: Mamy bardzo dużo kotów. Teoretycznie co roku jest ich bardzo dużo, ale w tym roku też jakoś tak mocniej chyba czujemy koci sezon. Jest ponad 300 kotów w naszej placówce. Właściwie po prostu brakuje nam też trochę miejsca dla tych zwierząt, bo przyjmować oczywiście możemy, natomiast chcemy to robić sensownie. Chcemy zapewnić naszym zwierzętom to, czego potrzebują w takich oczywiście warunkach schroniskowych. Nie jesteśmy domem stałym, ale żeby było im jak najlepiej podczas oczekiwania właśnie na nowe domy. Masa pracy, no koty już nawet są w, niektóre maluchy tutaj są w naszych, są w klatkach przed biurem adopcji, no bo po prostu fizycznie nie ma gdzie ich dać. Zwierząt jest pełno, są fantastyczne zwierzęta. Nie wierzę, że można wejść do schroniska teraz i wyjść bez kota, jeżeli się chce go adoptować. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedniego podopiecznego. Są maluchy, są koty takie, powiedzmy, nastolatki kocie, są koty dorosłe, starsze, spokojne, naprawdę dla każdego jakiś wspaniały kot, a nawet dwa się znajdą.
3: Najbardziej potrzebne są adopcje, ale czego jeszcze potrzebujecie?
4: Adopcje to jest numer jeden, natomiast jeżeli ktoś nie może adoptować, to bardzo chętnie przyjmiemy podkłady higieniczne, to jest bardzo potrzebne. Najlepiej, żeby były w rozmiarze 60x90 cm. Oraz żwirek drewniany, pelet. Oczywiście karma dobrej jakości dla kotów, dla kocian, dla kotów dorosłych, dla psów również. Bardziej przydaje nam się mokra karma i nią się bardziej staramy żywić nasze zwierzęta, więc jeżeli to będzie karma w puszkach czy saszetkach, to idealnie.
3: Ponad 300 kotów, a jak wygląda sytuacja z psami?
4: Psów też jest sporo, mamy prawie pełną kwarantannę, ale tutaj oczywiście mówimy o mniejszej liczbie podopiecznych, około 180 psiaków teraz w schronisku jest. Jest to również dużo, ale tak jak mówię, to koty teraz dają tutaj największą ilość pracy.
0: Szerzej do tego tematu będziemy wracać także w jutrzejszych faktach RMF 24 Wrocław. Polecamy się Waszej uwadze. Od środy można odbierać bezpłatne wejściówki na światową premierę najnowszej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo. Spotkanie z laureatką Literackiej Nagrody Nobla odbędzie się 14 października w hali stulecia we Wrocławiu. Wejściówki dostępne są maksymalnie dwie na osobę i można je dostać w czterech miejscach na terenie Wrocławia. W Wrocławskim Domu Literatury, Muzeum Pana Tadeusza, Narodowym Forum Muzyki oraz Mediatece. Odbiór wejściówek potrwa do 18 września lub do wyczerpania puli. Wydarzenie organizowane jest w ramach tegorocznej edycji Bruno Schulz Festival. To pierwsza okazja, by poznać najnowszą książkę uznanej polskiej pisarki. W środę zajrzeliśmy także do Oleśnicy. Zbliżają się Dni Europy oraz Oleśnicki Jarmark. W weekend na rynku pojawią się stragany z lokalnymi wyrobami. Jeżeli jesteście rzemieślnikami, to nadal są wolne miejsca. Przewidziano też organizację Białego Miasteczka, gdzie będzie można bezpłatnie się przebadać, zdradza Kamila Olejarz z Urzędu Miasta Oleśnic.
5: Tradycyjnie na Oleśnicki Rynek odbędą się tu Dni Europy, podczas których towarzyszącą będzie oczywiście też Jarmark Oleśnicki, na który serdecznie zapraszamy. Czekamy na zgłoszenia wystawców. Mogą się zgłaszać pod numerem 533 138 361 lub na maila jarmark@um.oleśnica.pl. Wystawcy nie ponoszą żadnych kosztów i to jest piękne, że jarmarki cieszą się tak dużym zainteresowaniem zawsze, więc mamy nadzieję, że teraz też nasi rękodzielnicy, lokalni producenci i rzemieślnicy będą chcieli wystawić swoje stoiska i sprzedać swoje produkty. Oczywiście już mamy pierwsze zgłoszenia, mamy też takich swoich sympatyków tradycyjnie, którzy nas odwiedzają na każdym jarmarku, na przykład zmalowana Viola albo Zoza tworzy. To są zawsze takie urocze wyroby, które pięknie sprawdzają się na prezenty. Mamy różnego rodzaju smakołyki, mamy różne wyroby z drewna, różni wystawcy zgłaszają się do nas, więc na pewno każdy, kto przyjdzie na jarmark, będzie mógł skorzystać z bardzo szerokiego wachlarzu możliwości i wyboru różnych produktów. A dodatkowo 12 w sobotę będzie organizowane kolejne Białe Miasteczko, którego inicjatorką jest radna i przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Sylwia Wawrzyńska. No i tradycyjnie będzie można przyjść i się bezpłatnie przebadać.
0: Jak dodaje przedstawicielka Oleśnickiego Magistratu, przyjść może każdy.
5: Każdy może przyjść, nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani żadnych innych. Badania będą różnorakie. Jeszcze Sylwia tutaj akurat tworzy listę wystawców, więc będzie można przyjść, skonsultować się, poradzić się odnośnie swojego zdrowia, no i niektóre badania również właśnie wykonać na miejscu. Oczywiście Dni Europy to piękna okazja do tego, żeby spotkać się z naszymi przedstawicielami miast partnerskich, którzy też odwiedzają nasze miasto wtedy Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki dba o tę artystyczną przestrzeń naszego rynku i nie tylko. Będą oczywiście wystawy, koncerty, dużo będzie się działo, a wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na stronie MOKiS-u.
0: Informacje o Oleśnickim Jarmarku i wydarzeniach mu towarzyszących kończą tą odsłonę dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, ale nie całość. Wracamy za kilka minut. Zostańcie z nami.
1: Tu Radio RMF 24.

0: pora na ostatnią dzisiaj część podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Daniel Chawrylenia, zaczynamy.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: W środę w faktach nie zabrakło także tragicznych wieści z aglomeracji. W zbiorniku kopalni piasku Sątok odnaleziono ciało. Od wtorku Policja Wodna wspólnie z ratownikami Dolnośląskiego WOPR-u prowadziła poszukiwania zaginionej osoby. Podczas akcji wykorzystano sonar, dzięki któremu pod wodą udało się odnaleźć ciało mężczyzny. Na miejsce skierowano nurka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który wydobył ciało na powierzchnię. Następnie zwłoki przetransportowano na brzeg, gdzie zostały zabezpieczone. Na tę chwilę nie potwierdzono tożsamości odnalezionego mężczyzny. Ostateczne ustalenia w tej sprawie będą należały do policji i prokuratury. Osadzeni pomagają wrocławskiemu schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach projektu Pies uczestnicy sprzątają boksy, wyprowadzają psy i wykonują prace fizyczne. To duże wsparcie dla placówki, ale program pomaga też samym więźniom, mówi w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską młodszy chorąży Łukasz Budzik z zakładu karnego numer 1 we Wrocławiu.
2: Znajdujemy się dzisiaj we wrocławskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, gdzie realizowana jest naprawdę wyjątkowa inicjatywa, projekt Pies. Wyjaśnijmy, co to takiego.
3: No czym jest projekt Pies? No przede wszystkim pomoc, integracja, empatia i społeczność. Jakby no jest to program readaptacji społecznej, jakby ukierunkowany dla naszych osadzonych zakładu karnego numer 1 we Wrocławiu, który ma jakby, pomijając jakby wszystkie aspekty jakby takiego całego szeroko rozumianego procesu resocjalizacji, jakby naciska tutaj na taką aktywność w życiu codziennym jakby lokalnej społeczności. Jakby idąc tutaj jakby wszystkie elementy procesu resocjalizacji plus jakby ta bezinteresowna, realna pomoc dla bezdomnych, tak naprawdę poszkodowanych zwierząt, dzięki czemu jesteśmy w stanie jakby tutaj nie tylko wesprzeć, ale to jakby obopólne oddziaływania są jakby w kwestii dla osadzonych, jakby także kwestii dla tutaj administracji tutejszego schroniska.
2: W jaki sposób właśnie wspieracie schronisko? Jakie prace tutaj wykonujecie?
3: No przede wszystkim osadzeni wykonują prace takie typowe fizyczne, wręcz jakby sprzątanie boksów dla psów, czy też jakby ogarnianie, sprzątanie tutaj wszystkich terenów, gdzie przebywają także koty. Jakby no tutaj główną rolę gra siła fizyczna, tak? No bo jakby wiemy tego, co też zauważyliśmy, jakby wchodząc tutaj w pierwszy dzień, no jakby większość no tutaj kobiet wykonuje, no jednak jest to ciężka praca, która wymaga w pewnym momencie jakby tutaj zaangażowania ze strony mężczyzn, natomiast chcąc nie chcąc jakby wykonują tutaj kobiety kawał tak dobrej roboty, że w rzeczywistości my jesteśmy takim tylko wsparciem.
2: Wartość dla zwierząt jest tutaj oczywista, a co taka praca, takie wsparcie daje osadzonym?
3: No przede wszystkim jakby rozwijane to są te elementy takiego kształtowania umiejętności społecznych, przede wszystkim jakby też emocjonalnych, tak? No bo jakby kontakt z zwierzętami, które przede wszystkim są poszkodowane, tak? Są gdzieś osoby z zwierzętami bezdomnymi, no jakby kształtuje u osadzonych takie poczucie takiej chęci współpracy, chęci wsparcia, a jednocześnie jakby pozwala na wytłumienie w pewien sposób różnych tych negatywnych zachowań, tak? No bo wiemy, że to są też zwierzęta, które gdzieś tam cierpiały lub jakby no pochodzą z różnych środowisk, gdzie osadzeni uczą się, jak do takich zwierząt podejść, jak ze spokojem jakby tutaj, nie wykonując jakby gwałtownych ruchów, muszę tak mocno to zwierzę do siebie jakby przekonać. Natomiast jakby najważniejszą z tych kwestii jest taka bezinteresowna relacja i ta miłość wzajemna, tak? Gdzie to zwierzę po prostu podchodzi do osadzonego, gdzie czuje, że może sobie pozwolić gdzieś na tego takiego przysłowiowego głaska, a jednocześnie osadzony jakby no, podopieczni widzą, że no, nie czują się tutaj w roli, przyjmijmy to tak w cudzysłowie, przestępców, a w roli takich opiekunów tych zwierząt, jednocześnie zapominając o tej kwestii odsiadki, a jednak pokazując, że mogą być wartościowymi ludźmi i jakby mogą tutaj w tej społeczności lokalnej brać udział aktywny.
2: No właśnie, czy oni chętnie biorą udział w takim projekcie?
3: Oczywiście, że tak. Teraz jakby po pierwszych dniach tak to się rozeszło gdzieś tam w kuluarach i strukturach organizacyjnych jednostki penitencjarnej, że coraz więcej osób wykazuje takie zainteresowanie. My też oczywiście jako administracja jesteśmy przychylni do takich zadań. Poza tym jeszcze jakby kwestią samego schroniska, no to też nasze osadzeni biorą aktywny udział w różnych jakby pracach społecznych, na rzecz chociażby hospicjum dla dzieci we Wrocławiu, tak? Czy też angażowali się nawet w kwestii, kiedy była powódź i tutaj pomagając w zabezpieczeniu wałów, czy też jakby w sprzątaniu tej całej akcji różnej, różnorodnych, jeżeli chodzi o kwestii konsekwencji, jakie mają powiedzieć. Dlatego tak, no jakby tutaj osadzenie wychodzą z pełną, za pełne zaangażowanie aktywnością w tym zakresie.
2: Długo jeszcze będzie trwał taki projekt?
3: Mam nadzieję, że zliczymy to już w latach, bo w żaden sposób ani ja, ani administracja zakładu karnego nie widzimy. No mam nadzieję, że również i dyrekcja tutaj schroniska nie widzimy tutaj w żadnym, nie widzimy końca. O, może tak. Jakby ja nie zakładam tutaj żadnego terminu, tak? No jest to na razie jakby pierwsza edycja całego projektu PIES, natomiast no już są w planach kolejne grupy, kolejne edycje, także oby jak najdłużej.
0: A jak ważna jest ta pomoc w ocenie dyrektorki schroniska Aleksandry Cukier?
4: No bardzo ważna. Jest to taka pomoc, na którą bardzo czekaliśmy i w sumie już jak wiemy, że zbliża się ten dzień, kiedy przyjadą do nas właśnie osoby biorące udział w tym projekcie, to jesteśmy zadowoleni. Pracownicy już tu myślą, co by tutaj przygotować, jakie prace na ten dzień. Jest to ważne wsparcie, takie właśnie fizyczne wsparcie dla naszej placówki, dla pracowników, którzy no, są bardzo teraz obciążeni ilością pracy ogromną, więc my jesteśmy z projektu no, bardzo zadowoleni.
0: Projekt PIES to skrót od hasła pomoc, integracja, empatia, społeczeństwo. Jak mówi Igor Sagan, uczestnik projektu, taka pomoc daje mnóstwo radości.
5: To jest wspaniała inicjatywa. Możemy robić coś dobrego dla innych, przede wszystkim dla czworonogów. No i doskonale rozumiemy ich sytuację ze względu na to, w jakiej my się znajdujemy. No i uważam, że każdy czworonóg powinien otrzymać drugą szansę i jest to coś naprawdę rewelacyjnego.
2: Co to panu daje?
5: Mi to daje wolność, przestrzeń na miastkę właśnie tego, że mam taką, jakby to powiedzieć, możliwość powrotu do społeczeństwa, obcowania z innymi ludźmi, z psiakami, z kotami, robić coś dobrego. Widzę właśnie odzew tych wszystkich rzeczy, jak to się wszystko tutaj toczy, więc jest dobrze.
2: Czy któryś z piesków tutaj wyjątkowo złapał pana za serce?
5: Tak, tam Tyson jest tam w którymś z boksów. Za każdym razem jak tu jestem, to wyprowadzam go tutaj na wybieg i spędzam z nim ten czas.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Sieć Przychodni Twój Lekarz rusza z bezpłatnym programem profilaktyki boreliozy dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Z programu mogą skorzystać te osoby, które znajdują się w grupie większego ryzyka kontaktu z kleszczami, jak na przykład pracujące w lesie lub rolnictwie, a także te, które zostały ukłute przez kleszcza i nie wykonywały wcześniej badań w kierunku chorób odkleszczowych. Osoby zakwalifikowane do projektu mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej oraz badań diagnostycznych. Do tego dochodzą także działania edukacyjne i materiały dotyczące profilaktyki. Do programu można zgłosić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 71 311 12 36 lub osobiście w placówkach ENZOS Twój Lekarz. Szczegóły znajdziecie m.in. na stronie powiatu wrocławskiego. W Faktach w środę informowaliśmy także o nowym inwestorze w Jaworze na Dolnym Śląsku. Międzynarodowa grupa specjalizująca się w e-commerce zainwestuje tam ponad 150 milionów złotych. A o tym, co dokładnie powstanie w tym miejscu, dowiedział się korespondent RMF24 Wrocław z Dolnego Śląska, Bartek Paulus.
6: Nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni ponad 220 tysięcy metrów kwadratowych. Firma kupiła blisko 100 hektarów terenu w Dolnośląskiej Strefie Aktywności Gospodarczej S3 Jawor. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku. Nowa inwestycja to także nowe miejsca pracy, choć liczby nie są jeszcze znane. Radości z projektu nie ukrywają lokalni samorządowcy. W Jaworze już rozwija się dość mocno branża motoryzacyjna. Teraz wchodzi tam nowy inwestor z zupełnie innej branży.
0: Dodajmy, że działka, o której mowa, leży w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Mercedesa. W środku tygodnia w Faktach nie zabrakło również wiadomości ze świata wrocławskiej kultury. W sobotę koncert organowy w kościele Bonifratrów przy ulicy Trauguta we Wrocławiu zainauguruje obchody jubileuszu 300 lat obecności tego zakonu w stolicy Dolnego Śląska. W ramach jubileuszu zaplanowano też wystawy, spotkania oraz prezentacje i wykłady historyczne. Między innymi prezentację najstarszej we Wrocławiu makiety ukazującej fragment miasta z okresu międzywojennego, najstarszej w naszym mieście księgi chorych, a także wystawy, na której zgromadzone zostaną zabytki narzędzia medyczne. Ponadto pokazana będzie również historyczna sala chorych i gabinet stomatologiczny. Dobrzy bracia, czyli Bonifratrzy, przybyli do stolicy Dolnego Śląska co prawda już w 1711 roku, rok później rozpoczynając leczenie chorych, ale dopiero w 1727 roku biskup Eliasz Daniel Sommerfeld konsekrował ołtarz główny w świątyni Bonifratrów, dlatego jubileusz obchodzony jest na przełomie 2026 i 2027 roku. I na tym kończymy dzisiejsze podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław. Dziękuję za uwagę, spokojnej nocy i do usłyszenia jutro.
1: Radio RMF24.
7: Reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF24.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Żegnamy środę, witamy czwartek. Czas zacząć Fakty w RMF FM. Jest północ, Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od budzącego wątpliwości wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Środowisko prezydenta chce wyjaśnień, czy jego kandydatura była legalna. W faktach także o dyplomatycznych napięciach między Izraelem a Wielką Brytanią, a także podsumowanie dzisiejszych zmagań w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Kancelaria prezydenta chce wyjaśnień, w jaki sposób Maciej Berek został dopuszczony do kandydowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pismo w tej sprawie wysłano do Kancelarii Sejmu. Jak informowaliśmy w faktach, środowisko prezydenta ma ogromne wątpliwości, czy Maciej Berek spełniał wymogi formalne, aby w ogóle móc kandydować. Przede wszystkim, czy naprawdę ma co najmniej 10-letni staż pracy jako radca prawny. Maciej Berek to były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W zeszły piątek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydatura została zgłoszona przez posłów klubu Koalicji Obywatelskiej. Tragedia w wielkopolskich Wronkach. Podczas prac na terenie złomowiska mężczyzna został uwięziony w maszynie do prasowania metali.
2: Na miejscu zjawiły się 3 zastępy straży pożarnych, jednak ze względu na rozległe obrażenia ciała tego człowieka odstąpiono od resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety nie udało się uratować życia tego człowieka, tego pracownika.
1: Relacjonował aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Wielka Brytania nakłada sankcje, Izrael zamyka konsulat. Powodem napięć są czystki etniczne na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Takie sformułowanie wobec żydowskich osadników użył brytyjski szef dyplomacji. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
3: Po przejęciu urzędu przez premiera Andiego Burnhama rząd znacznie bardziej radykalnie podchodzi do wydarzeń na zachodnim brzegu Jordanu. Uważamy, że okupacja tych terenów przez Izrael jest nielegalna, mówi szef brytyjskiej dyplomacji Ed Miliband. Narzucone przez niego sankcje dotyczą głównie produktów rolnych produkowanych przez żydowskich osadników. Jak zaznaczają komentatorzy, zamknięcie w odwecie brytyjskiego konsulatu we wschodniej Jerozolimie pozbawia Wielką Brytanię kontaktów dyplomatycznych z terenami, na których mieszkają Palestyńczycy. Spór pomiędzy stronami przybiera na sile.
1: Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Pietrzykowice, Wrocław Południe ciężarówka wpadła do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Nie ma osób rannych. Kolejne 4 miliardy dolarów Polska wyda na zakup wojskowego sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. Pieniądze dostaniemy z pożyczki w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. W Warszawie rząd podpisał w tej sprawie 6. już umowę. O tym, na co zostaną przekazane pieniądze, nasz reporter Michał Radkowski.
4: Na dozbrojenie naszej armii. Do Polski trafi amerykański sprzęt, bo to Amerykanie pożyczają nam pieniądze. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał jednak zdradzać szczegółów.
5: Dzisiaj podpisaliśmy kolejną, 6. już umowę FMF dotyczącą wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który też będziemy kontraktować.
4: Do tej pory z amerykańskich pożyczek sfinansowaliśmy zakup m.in. myśliwców F-35, śmigłowców Apache czy nowoczesnych czołgów Abramsów. Podsekretarz stanu USA Thomas DiNano podkreślał, że Polska to zaufany partner i modelowy sojusznik. Dzisiejsze wydarzenie jest wyrazem naszego niesłabnącego wsparcia dla Polski, z którą dzielimy wspólne wartości, darzymy się wzajemnym szacunkiem i mamy wspólną wizję wolnej i bezpiecznej Europy. Do tej pory Amerykanie pożyczyli nam na zakup sprzętu aż 20 miliardów dolarów.
1: Mimo że w kalendarzu już 10 września, pogoda wciąż wakacyjna. Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania na początku września są wręcz idealne.
6: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to co najważniejsze, to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
1: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
7: Fakty na sportowo.
1: Aż 6-1 Paris Saint-Germain wygrał w stolicy Francji ze Slovanem Bratysława w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Aż 3 bramki dla drużyny z Paryża

0: To był Hiszpan Ferran Torres, a dwa Dembele. Napoli u siebie uległo tymczasem Arsenalowi Londyn 0-1, Liverpool z kolei zwycięski w spotkaniu z Atletico Madryt 2-1 dla drużyny z Anglii. W starciu Sportingu Lizbony z Galatasarayem Stambuł lepsi zawodnicy ze stolicy Portugalii.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: RMF 24.